0: w24.pl.
1: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Premier Donald Tusk stoi ramię w ramię z naszą kandydatką na prezydenta Krakowa, Moniką Piątkowską. Tak zapewniała w porannej rozmowie w RMF FM Dorota Łoboda, rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Te wybory, przypomnijmy, już 27 września. A nasz dziennikarz Piotr Salak dopytywał swoją rozmówczynię o sytuację w małopolskiej Koalicji Obywatelskiej.
3: Gdy ważyły się losy Aleksandra Miszalskiego w referendum, to o ile dobrze pamiętam, premier Donald Tusk się nie pojawił w Krakowie.
4: To była troszkę inna sytuacja. Też sam Aleksander Miszalski nie oczekiwał wsparcia struktur ogólnokrajowych, bo nie chciał, żeby to referendum stało się plebiscytem poparcia dla Koalicji Obywatelskiej.
3: Czyli chce mi pan powiedzieć, że Donald Tusk mógłby zaszkodzić wtedy Miszalskiemu?
4: Zmienić w ogóle narrację wokół referendum. To referendum dotyczyło spraw lokalnych. To referendum dotyczyło Krakowa. Ono nie miało być oceną całej Koalicji Obywatelskiej. Gdyby Donald Tusk, politycy, ministrowie stanęli obok Aleksandra Miszalskiego, to jasne by było, że trochę zmienia się temat tego referendum i przenosi się na poziom ogólnokrajowy.
3: A to znaczy, że te wybory będą oceną całej Koalicji Obywatelskiej, te wybory w Krakowie?
4: Te wybory są niezwykle ważne i tutaj nikt tego nie ukrywa. One pojawiają się na rok przed wyborami ogólnokrajowymi. Z całą pewnością będą przez wszystkie media i przez opinię publiczną rozpatrywane jednak w kontekście też poparcia ogólnopolskiego. Jeśli wystawiamy swoją kandydatkę, no to za nią stoimy.
3: Bo to są też jedyne wybory w tym roku. I rozumiem, że pojawienie się Donalda Tuska oznacza, że jest pełne poparcie Koalicji Obywatelskiej, ale jeżeli ewentualna porażka, co to będzie oznaczało w takim razie dla Koalicji Obywatelskiej, ta ewentualna porażka w Krakowie?
4: To będzie oznaczało, że w Krakowie będziemy mieli bardzo dużo pracy i w Małopolsce, żeby wygrać kolejne wybory parlamentarne.
3: Widziała pani sondaże?
4: Tak, widziałam sondaże, natomiast przypominam również, że sondaże nie dawały dużych szans Aleksandrowi Miszalskiemu na wygranie wyborów,
3: myślałem,
4: a jednak on te wybory wygrał.
3: Powie. Myślałem, prawdę powiedziawszy, pani posłanko, że pani o innych sondażach powie.
4: Ja mówię o sondażach tych krakowskich, no bo rozmawiamy o Krakowie.
3: Tak, ale pani się odwołuje do sondaży Aleksandra Miszalskiego. Ja sobie przypominam sondaże przed wyborami prezydenckimi w Polsce, gdzie też niewiele sondaży dawały szans Karolowi Nawrockiemu, który dzisiaj jest prezydentem. Natomiast wracając do tych sondaży krakowskich, w tej chwili mamy 25 do 12, jeżeli chodzi o poparcie czy dla pana Gibały, czy dla Moniki Piątkowskiej. To jest duża różnica w tych wynikach sondażowych. Czasu jest niewiele.
4: To prawda, ale wszystko wskazuje na to, że tam się odbędzie druga tura wyborów i wtedy też to poparcie innych kandydatek i kandydatów strony demokratycznej może się skumulować jednak wokół Moniki Piątkowskiej i na to bardzo liczymy.
3: No dobrze, a co będzie kluczowe w pani zdaniem w tych wyborach? Czy to będzie brudna kampania, czy to będą ostre wybory w pani zdaniem? Jak to będzie wyglądało w Krakowie?
4: Ja mam nadzieję, że to będą wybory o Krakowie i z tego, co widzę w tej chwili przyglądając się, choć oczywiście mnie warszawiance trudno jest oceniać wybory Krakowa i bardzo bym nie chciała wejść w tę rolę.
3: To ryzykowne bywa.
4: Bywa ryzykowne, więc ja bardzo ostrożnie wypowiadam się na temat specyfiki Krakowa. Natomiast wygląda na to, że rzeczywiście te wybory dotyczą spraw lokalnych i że kandydaci mówią, czy o opłacie turystycznej, czy o metrze w Krakowie.
3: No nie, ale przed chwilą pani powiedziała, że to może być ważne też z punktu widzenia polityki krajowej, bo to są jednak jedyne wybory, które się będą odbywały w tym roku.
4: Natomiast widzę, że kandydaci jednak próbują budować swoje poparcie wokół spraw ważnych dla krakowian. Oczywiście, że będzie dał wszyscy przekładać te wybory w Krakowie na politykę ogólnopolską, ale póki co widzę, że ta kampania koncentruje się na sprawach lokalnych i dobrze, żeby tak zostało do końca, choć kampania referendalna była brudna i mam nadzieję, że uda się akurat w tym przypadku bardziej merytorycznie, a mniej emocji i dezinformacji.
3: Czyli wszystkie ręce na pokład w sprawie wyborów w Krakowie ze strony Koalicji Obywatelskiej.
4: Wszystkie ręce, które będą potrzebne kandydatce Monice Piątkowskiej, o które ona poprosi, bo to też jest jej decyzja, na ile ona będzie chciała angażować polityków z innych regionów kraju w swoją kampanię. Jeśli będzie chciała, jesteśmy gotowi.
3: Popierają Monikę Piątkowską i Koalicja Obywatelska i także PSL. To jest zapowiedź jednej listy w przyszłych wyborach parlamentarnych?
4: Tak daleko bym nie wybiegała. To jest podkreślenie dobrej współpracy pomiędzy Koalicją Obywatelską a Polskim Stronnictwem Ludowym. Donald Tusk zawsze mówi, że otwarci jesteśmy na wspólne listy, natomiast póki co Polskie Stronnictwo Ludowe bardzo twardo zapowiada samodzielny start.
3: A komu się najbardziej podoba pomysł wspólnej listy podczas startu w wyborach w 2027, oprócz Koalicji Obywatelskiej?
4: Ja myślę, że wspólna lista najbardziej korzystna byłaby dla kandydatek i kandydatów wywodzących się z Polski 2050.
3: Ale wcale nie są entuzjastami tego pomysłu.
4: Tak, ja wiem. Na razie każda z tych partii, i ma do tego prawo, próbuje budować swoje poparcie niezależnie, co jest dla nas też niezwykle ważne, bo my będziemy potrzebować koalicjanta i ja bardzo bym chciała, żeby każda z tych partii przekroczyła 5-procentowy próg.
3: A gdyby nie było pomysłu jednej listy albo paktu senackiego po stronie prawicy, doszłoby do prób stworzenia jednej listy po stronie Koalicji Obywatelskiej?
4: Dziś na to pytanie nie odpowiem, bo do tego są potrzebne pogłębione badania. Tak jak one w 2023 roku pokazały, że wspólna lista gubi po drodze tych wyborców, którzy na przykład chcieliby głosować na lewicę i nieakceptowalny jest dla nich sojusz z konserwatystami z PSL-u i odwrotnie, i że lepiej iść jednak w tych oddzielnych blokach, tak teraz będziemy musieli po prostu dobrze to zbadać, żeby wiedzieć, żeby nikogo nie zgubić.
3: A kiedy będziecie znali wyniki? Kiedy będzie trzeba pani zdaniem podjąć decyzję w sprawie tej jednej listy?
4: Ja myślę, że realnie rzecz biorąc to będzie początek przyszłego roku. Wtedy już będzie można się zastanawiać, wtedy już też te partie będą wiedziały, czy mają realne szanse na przekroczenie progu. Dziś lewica, która właściwie w każdym sondażu jest spokojnie ponad progiem, nie ma w tym dużego interesu, żeby iść w jednym dużym bloku. Ja to doskonale rozumiem i też życzę PSL-owi i Polsce 2050, żeby takie stabilne poparcie też osiągnęły.
3: Prezydium Sejmu powinno być powiększone?
4: Może być powiększone z całą pewnością i my od początku mówiliśmy, że jedno stanowisko wicemarszałka cały czas czeka na kandydata lub kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości pod warunkiem, że nie będzie to Elżbieta Witek, która zasłynęła w poprzedniej kadencji łamaniem sejmowego regulaminu. Więc my cały czas jesteśmy otwarci i tak prezydium powinno być powiększone, bo demokracja jednak wymaga tego, żeby każda opcja miała w prezydium swojego przedstawiciela lub przedstawicielkę.
3: Czy pani słowa oznaczają, że zgodzicie się na Marcina Ociepę jako wicemarszałka z Prawa i Sprawiedliwości, tak?
4: Nie wiemy, czy to będzie jedyny kandydat, bo cały czas nie ma decyzji Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i Klubu Rozwój Plus co do zgłoszenia swojego kandydata.
3: To jest inny klub, inny kandydat.
4: Tak, ale na razie tam jest jedno, żeby wprowadzić kolejne stanowisko wicemarszałka, to trzeba by było zmieniać uchwały i rozszerzyć to prezydium.
3: Dlatego o to pytam.
4: Na pewno jest wola co do tego, żeby to stanowisko wicemarszałka, które mamy, obsadzić jakimś kandydatem. Nie wiemy, jacy to będą kandydaci.
3: Czyli żebyśmy się dobrze zrozumieli. Zgadzacie się na rozszerzenie prezydium, ale tylko o jedną osobę, ale już nie o dwie, czyli nie będzie...
4: Nie, ja nie powiedziałam, że nie. Na razie jest taka możliwość, bo w uchwale dotyczącej liczby osób w prezydium jest wolne stanowisko. Gdybyśmy mieli stworzyć kolejne stanowisko dla wicemarszałka, byłaby to bardziej skomplikowana procedura wymagająca zmiany...
3: Uchwały.
4: Tak.
3: No dobrze, więc teraz
4: ale
3: jest
4: nie
3: pytanie.
4: Ma na razie tego kandydata, więc na razie to jest rozmowa.
3: Ale za chwilę się pewnie pojawi, bo mówimy o trzecim klubie w polskim parlamencie.
4: To wtedy będziemy o tym rozmawiać, natomiast zaraz wtedy okaże się, że na przykład Polska 2050, czy też Polska 2050 ma wicemarszałka, ale Unia Centrum będzie chciała również mieć swojego wicemarszałka, więc to jest rozmowa dużo poważniejsza. Na razie mamy jednego kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość. Będziemy na wrześniowych posiedzeniach Sejmu rozpatrywać
3: tę
4: kandydaturę.
3: Ale rozumiem, że sprawa jest otwarta. Że to nie jest tak, że Rozwój Plus nie ma prawa do swojego wicemarszałka, jeżeli taką propozycję, jeżeli takiego swojego kandydata
4: ma prawo na pewno zgłosić i tutaj kluby będą dyskutować o tym, jak i czy w ogóle rozszerzać to prezydium na rok przed wyborami.
2: Mówiła Dorota Łoboda, rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Cała rozmowa Piotra Salaka jest na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: informacji w RMF FM.
1: Brytyjskie biuro Meteo ostrzega, zjawisko El Niño, które rozwija się nad Oceanem Spokojnym, może być najsilniejszym w historii. To jest fenomen niezależny od zmian klimatycznych, które wywołuje człowiek. Na łączach nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Witamy, Bogdanie.
2: Dzień dobry, witam was wszystkich, witajcie Krzysztofie.
1: Bogdanie, zacznijmy może od tego, czym jest zjawisko El Niño.
2: W dużym skrócie, El Niño to potężny, naturalny fenomen klimatyczny, który powstaje w wyniku okresowego wzrostu temperatury wód powierzchniowych i to w równikowej części Oceanu Spokojnego. Zamiast chłodniejszych wód, które zazwyczaj podnoszą się z głębin u wybrzeżu Ameryki Południowej, ocean staje się znacznie cieplejszy i ta zmiana zaburza cyrkulację powietrza w atmosferze i wpływa na pogodę na całym świecie, na całym globie. Podnosi globalną temperaturę naszej planety, zwiększając ryzyko występowania gwałtownych susz, fal upałów czy ulewnych deszczy. Mhm.
1: Bogdanie, jakie niepokojące zmiany zachodzą teraz i przed czym dokładnie ostrzega brytyjskie biuro meteorologiczne?
2: Te ostrzeżenia są srogie, bowiem biuro ostrzega, że rozwijające się obecnie zjawisko El Niño może okazać się najsilniejszym w historii pomiarów. Mowa o wzroście temperatury oceanu nawet do 3 stopnie. W połączeniu z postępującymi zmianami klimatycznymi, które wywołane są przez człowieka, to zjawisko z dużym prawdopodobieństwem sprawi, że przyszły rok stanie się najcieplejszym rokiem w historii. Przy czym El Niño to zjawisko cykliczne, pojawia się co kilka lat w różnym natężeniu. Jednego roku może być bardzo gwałtowne, innego nieco słabsze, ale bez wątpienia światowe wzorce, na których dotychczas polegaliśmy, ulegają zakłóceniu.
1: Bogdanie, a czy mamy już jakieś pierwsze niepokojące sygnały, że te zmiany są nieuchronne?
2: No niestety tak. Na przykład w Indiach odnotowuje się opady monsunowe poniżej średniej, a aktywność huraganów na Oceanie Atlantyckim uległa wyraźnemu osłabieniu. Także postępujące zmiany towarzyszące El Niño uderzają w kluczowe szlaki handlowe ze szczególnym uwzględnieniem Kanału Panamskiego. I to jest informacja z dziś rano. Brak wystarczających opadów deszczu obniżył poziom wody w zasilającym go jeziorze do tego stopnia, że władze Kanału Panamskiego zmuszone były do wprowadzenia surowych restrykcji. Mianowicie drastycznie ograniczono dzienną liczbę przepływających statków oraz zmniejszono dopuszczalne zanurzenie jednostek. Towary w związku z tym utknęły w takich morskich korkach, co bezpośrednio oczywiście przekłada się na opóźnienia w globalnych łańcuchach dostaw i wzrost kosztów transportu na całym świecie.
1: Ja przypomnę, brytyjskie biuro Meteo ostrzega, że zjawisko El Niño, które rozwija się nad Oceanem Spokojnym, może być najsilniejszym w historii, o czym mówił nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Bogdanie, bardzo dziękujemy.
0: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Śmierci matki Roma omal nie przypłaciła depresją. Była w bardzo kiepskim stanie i gdyby nie ojciec, wszystko mogłoby się źle skończyć. Z czasem odnalazła cel w życiu. Była nim praca. Poświęciła się jej w 100%, ale teraz zwątpiła. Była kiepską śledczą. Zawaliła. Pomyślała, że gdyby matka żyła, wystarczyłaby rozmowa z nią, a Roma poczułaby się lepiej. Nie mieściło jej się w głowie, co musiała czuć Krystyna Trochowska, która nie wiedziała, co stało się z jej rodziną. Z każdym mijającym rokiem ta niewiedza musiała zabijać ją od środka. Schowała papierosy i uśmiechnęła się do zdjęcia na nagrobku. Nie palę, mamo, wyjaśniła. Wiem, że tego nie lubisz. Wstała. Wsunęła dłonie do kieszeni kurtki i przecisnęła się między grobami. Wyszła na główną alejkę. W oddali dostrzegła parę staruszków, którzy usiłowali zapalić knot znicza. Podmuchy wiatru gasiły każdą zapałkę. Skierowała się w tamtą stronę, by poratować ich zapalniczką, ale w końcu im się udało. Postanowiła wrócić okrężną drogą. Wizyta na cmentarzu podziałała na nią uspokajająco. Przypatrywała się mijanym mogiłom, które po niedawnym święcie zmarłych były przystrojone zniczami i kolorowymi kwiatami. Minęła wielkie drzewo i już miała skręcić w prawo, by dotrzeć do głównej bramy, gdy dostrzegła mężczyznę. Stał nad grobem oddalonym od alejki. Ręce miał splecione z tyłu pleców. Patrzył w przestrzeń za płotem, ale po chwili odwrócił głowę i powiódł wzrokiem po cmentarzu. Wydawało się, że jej nie zauważył. Nie zwrócił uwagi, że ktoś mu się przygląda. Ale gdyby Sułecka nie wykonała żadnego ruchu, mogłaby wzbudzić podejrzenia. Ruszyła więc powolnym krokiem. Ukradkiem wciąż na niego zerkała. Nie chciała go spłoszyć. Drobiła kroki. Wyjęła telefon. Zapomniała o złości po rozmowie z Zamojskim. Wystukała krótką wiadomość. Znalazłam Macieja Hazela. Co należało zrobić? Czy powinna skontaktować się z Aleksandrem Zamojskim? A może lepiej zadzwonić na policję? Krystyna miała wrażenie, że wnętrze jej głowy wypełnia wata. Eryka i Mikołaj siedzieli w fotelach. Wyglądali na równie spiętych i zdezorientowanych. Milczeli, a szorstkowłosy Kajtek łasił im się do nóg. Pracowałam w ogrodzie, odezwała się Krystyna. Zagrabiłam liście i spakowałam do worków, a potem naniosłam węgla, żeby nie chodzić do komórki wieczorem. Planowałam pójść do domu i odpocząć. Byłam zmęczona i chciałam się położyć, ale wtedy... Nie potrafię wam tego wytłumaczyć. Coś mnie tknęło. Pomyślałam, że zajrzę do tego domu. Agnieszka, to znaczy wasza ciocia, zabroniła mi tu przychodzić samej, ale uznałam, że przecież nic mi nie grozi. Gdyby nie Kajtek, wskazała psa, który machał ogonem, obeszłabym pokoje i wróciła do domu. Wyczuł was w piwnicy. Teriery mają dobry węch. Mam jeszcze jednego psa, Andrzeja, ale został na podwórku. Ten skurczybyk wyśliznął się, kiedy wychodziłam. Kocham te psiska, chociaż czasem doprowadzają mnie do szału. Ale są dobrymi towarzyszami. Odkąd zmarł wasz dziadek, doskwiera mi samotność.

Mikołaj nieznacznie się poruszył. Nie pamiętał ani jej, ani dziadka. Nie znał ich. W gruncie rzeczy Krystyna była dla niego obcą osobą. Kiedy sobie to uświadomiła, poczuła, że ogarnia ją smutek. Przeniosła wzrok na Erykę. Ona była starsza. Musiała pamiętać, ale sprawiała wrażenie wycofanej. Nie rzuciła się babci w ramiona. Nie uściskała jej, ani nie przytuliła. Krystyna inaczej wyobrażała sobie ten moment. Eryko, pamiętasz, jak tutaj mieszkaliście? Zapytała. Dziewczyna kiwnęła głową. Pamiętam wszystko, odparła. Ten dom, szkołę, przyjaciółki. Byłam przewodniczącą klasy. Wszyscy mnie lubili. Zgadza się. Pamiętam też ciocię Agnieszkę. Była miła, chociaż rzadko nas odwiedzała. Mieszka niedaleko, w centrum miasta. Mam męża i córkę. Eryka wzruszyła ramionami. Nie obchodziło jej to. Krystyna przełknęła ślinę. Opowiecie mi, co się stało, poprosiła. Rodzeństwo spojrzało po sobie. Wyglądali, jakby byli gotowi wyjść i pozostawić Krystynę w niewiedzy. Nie mogła do tego dopuścić. Musicie mi powiedzieć. Nie chciałam tutaj przychodzić, odezwała się Eryka. Wiedziałam, że w końcu wpadniemy w kłopoty. Musieliśmy coś zrobić, wtrącił jej brat. Gówno, prawda? Powinniśmy się zbierać. Krystyna rozchyliła usta. Eryka nie była już słodką dziewczynką, którą pamiętała sprzed 15 lat. Dlaczego musieliście coś zrobić? Zapytała. Nie możecie stąd wyjść i niczego mi nie wytłumaczyć. Przez te wszystkie lata żyłam tylko dla tej chwili. Myślałam o tym, co będzie, kiedy was odnajdę i znowu spojrzę wam w oczy, pokręciła głową. Wasze odejście zniszczyło mi życie. Erycha zmrużyła oczy. Nikt z nas tego nie chciał, odparła. Czego? Wyprowadzki, ucieczki. To nie było dla nas łatwe. Dlaczego musieliście uciec? Krystyna podparła się o stolik i wstała. Co z Iwoną i Danielem? Gdzie są? Mikołaj odchrząknął. Nie żyją, powiedział. Chociaż Krystyna mogła się domyślić, że ta historia nie może mieć szczęśliwego zakończenia, słowa wnuczka sprawiły, że oblała ją fala zimnego potu. Zachwiała się. Mikołaj poderwał się z fotela, by ją przytrzymać, ale zbyła go machnięciem ręki. Usiadła z powrotem na kanapie. Co się stało? Zapytała. Zginęli w bombardowaniu. Byłem wtedy w szkole. W bombardowaniu? Na nasz dom spadła bomba. Nie mieliśmy dokąd wrócić. Przenieśli nas, to znaczy mnie, Erykę i Maćka do schroniska, ale odeszliśmy. Chciałem zaciągnąć się do wojska, ale zabroniłam mu, wtrąciła Eryka. Ginąć można tylko za swoją ojczyznę. Krystyna nic z tego nie rozumiała. Gdzie byliście przez tyle lat? W Ukrainie. Potrzebowała kilku minut, aby zrozumieć sens tych słów.

0: Życie Krystyny skończyło się z chwilą, kiedy Iwona, Daniel i dzieciaki zniknęli. Robiła wszystko, żeby ich odnaleźć. Rozmawiała z dziennikarzami, sprowadzała detektywów, występowała w cholernych programach telewizyjnych. A oni żyli sobie spokojnie w Ukrainie? Iwona musiała wiedzieć, co dzieje się w kraju po ich zaginięciu. Na pewno miała internet. I mimo to nie dała znaku życia. Nie zrobiła nic, by dać Krystynie wskazówkę i uspokoić ją, że wszystko w porządku, żeby przestała szukać. Starsza pani poczuła, że łzy napływają jej do oczu. Dlaczego się nie odezwaliście? Ojciec zabronił, wyjaśniła Eryka. Mama kiepsko to zniosła. Miała depresję. Kilka razy chciała wrócić do kraju, ale był nieugięty. Mówił, że wszystko zaszło za daleko, a on włożył wiele pracy w to, żebyśmy mogli zacząć od nowa. Wyrobił nam dokumenty. Staliśmy się rodziną Krawczenko. Krystyna przypomniała sobie, że Daniel biegle mówił po rosyjsku. Interesowała go tamtejsza kultura, a jego największym marzeniem była wycieczka do Moskwy. Dlaczego nie Rosja? Zapytała. Mama powiedziała, że nigdy nie zamieszkał u Ruskich. Eryka się uśmiechnęła. Nie lubiła ich. W Ukrainie mieszka wielu Rosjan. W większości przypadków to mili ludzie. Mieszkaliśmy w Mariupolu, niedaleko granicy. Po wybuchu wojny Rosjanie zrzucili na nasze miasto wiele bomb. Rodzice zginęli w marcu 2022 roku. To było straszne. Dziewczyna umilkła. Wróciła wspomnieniami do czasów, kiedy wspólnie z braćmi musieli szukać schronienia, a potem wydostać się z miasta. Ruszyliśmy na zachód, wyjaśnił Mikołaj. Polska to był jedyny kierunek, jaki przyszedł nam do głowy. Mieliśmy ukraińskie papiery, więc od razu nas wpuszczono, a potem umieszczono nas w ośrodku w Warszawie, ale niedawno przenieśli nas do Zakościela. Tutaj u nas? Tak, niedaleko Inowłodza. To niecałe 20 kilometrów od Tomaszowa, pomyślała Krystyna. Byli tak blisko. I wtedy wszystko się posypało. Eryka starła łzę spływającą po policzku. Wszystko wróciło. Co takiego, skarbie? Krystyna przesunęła się i położyła dłoń na kolanie wnuczki. Po raz pierwszy Krystyna poczuła, że dawna więź pomiędzy nią a Eryką wróciła. Nagle Kajtek podbiegł do drzwi i zaszczekał. Dziewczyna otworzyła usta. Chciała coś powiedzieć, ale głos ugrzązł jej w gardle. Patrzyła w punkt za plecami Krystyny. Trochowska się odwróciła. W progu stał Maciej. Uśmiechnął się do niej, a potem zgromił spojrzeniem rodzeństwo. Nie powinniście tego robić, oznajmił. Popełniliście błąd.
1: Czy bijące źródła mogą zabijać? Wywieszysko w RMF FM.

0: A w RMF FM pora na nocny kryminał. Kinga Wójcik, wywierzysko.
1: Zatrzasnął drzwi swojego gabinetu. Zawiesił torbę z laptopem na ramieniu i ruszył do wyjścia, kiedy zatrzymał go głos naczelnej. Dopiero przyszedłeś i już uciekasz? Odwrócił się i uśmiechnął szeroko. Popracuję w domu, odparł. Przełożona zmierzyła go badawczym spojrzeniem. Trudno było ją wyprowadzić w pole. Uśmiech w niczym nie pomógł. Wyczuła, że coś jest nie tak. Wydajesz się zdenerwowany, zauważyła. Wszystko w porządku, zapewnił, a potem zrobił kilka kroków naprzód. Odezwę się, bo mam dobry temat na tekst. Powiesz coś więcej? Wyślę, gdy będzie gotowy. Wypadł na zewnątrz. Dopiero gdy dotarł za róg budynku, odetchnął z ulgą. Naczelna miała rację. Był rozdrażniony, lecz nie potrafił zdefiniować powodu. Intrygowało go rozwiązanie zagadki śmierci Arlety, ale jego myśli krążyły wokół sytuacji z Romą. Wydawało się, że dla niej temat ich związku jest zamknięty, ale przecież nie mogła tak szybko wszystkiego przekreślić. Było im dobrze, dlaczego z tego rezygnować? Owszem, popełnił błąd, ale błędy można naprawić, prawda? Wyciągnął smartfon i wybrał numer Romy, ale kiedy telefon zaczął wykonywać połączenie, rozłączył się. Za wcześnie, pomyślał. Jeszcze nie teraz. Nacisnął przycisk w pilocie. Wsiadł do wysłużonego Fiata Punto i wyjechał na drogę. Nie myślał długo nad kolejnym krokiem. Gdy zaparkował przy rezerwacie, zastanowił się, czego właściwie tutaj szukał. Rosnące wzdłuż alejki drzewa sprawiały ponure wrażenie. Słońce chowało się za horyzontem, a spacerowicze kierowali się do wyjścia. Arek przystanął i spojrzał na pomarszczoną taflę wody. Klątwa niebieskich źródeł działa, pomyślał. To miejsce nie przynosi niczego dobrego. Bijące spod ziemi wywierzyska rzeczywiście mogą wpływać na ludzkie życie. Wcześniej nie wierzył w miejską legendę, ale teraz musiał przyznać, że energia tego miejsca nie działała na niego kojąco. Wręcz przeciwnie, poczuł się nieswojo, a po plecach przebiegł mu dreszcz niepokoju. Rozejrzał się dookoła, ale w oddali dostrzegł tylko sylwetki oddalających się spacerowiczów. Podążył do punktu widokowego, a potem odbił w prawo. Wciąż nie mógł pozbyć się czającego się pod skórą lęku. Mózg podpowiadał mu, że to nie jest dobry pomysł, lecz nogi same pokonywały kolejne metry dzielące go od miejsca znalezienia zwłok Dominiki i Ingi. Targane wiatrem gałęzie drzew poruszały się w smutnym tańcu. Arek przystanął. Pomiędzy zaroślami dostrzegł męską sylwetkę. Przez chwilę pomyślał, że spotkał mordercę, który przyszedł na miejsce zbrodni, żeby napawać się tym, czego dokonał. Ale kiedy mężczyzna się odwrócił, rozpoznał Marka Okulskiego. Odetchnął. Ojciec Dominiki wpatrywał się w przestrzeń między krzewinami, ale musiał poczuć na sobie jego wzrok, bo obrócił głowę w kierunku Namirskiego. Zmarszczył brwi. Wiem, kim pan jest, powiedział. Poznaję pana. Dzień dobry. Był pan u mnie w domu, prawda? Ściślej rzecz ujmując, byłem przed domem. Nie chciał pan ze mną rozmawiać. Nie przepadam za dziennikarzami. Arek wzruszył ramionami. Czasem przychodzę w to miejsce, odezwał się Okulski. Nie wiem dlaczego. Chyba tylko po to, żeby nie zapomnieć. To tutaj umarła moja córka, a ja jako ojciec nie mogłem jej pomóc. Nic nie mogłem zrobić. Namirski milczał.

0: Zbliża się godzina trzecia, więc to czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Ponadpartyjna zgoda w sprawie rolników. Nowe przepisy mogą poprzeć także partie opozycji. Rozbudowa A2 między Warszawą a Łodzią coraz bliżej. W październiku ruszą prace, co oznacza utrudnienia dla kierowców. Gdańsk, turystycznym hitem jesieni. Miasto znów wygrywa ranking weekendowych wyjazdów. Będzie ponadpolityczna zgoda co do projektu ustawy o ochronie działalności rolniczej, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Przepisy przyjęte we wtorek przez rząd zakładają, że kupujący dom lub działkę na terenach wiejskich będą musieli podpisać specjalne oświadczenie, w którym zadeklarują, że są świadomi, iż w sąsiedztwie mogą występować hałas maszyn, zapachy z gospodarstw czy prace prowadzone także nocą. W faktach z nami Kasper Wróblewski. Czy to oznacza, że przepisy przyjmie też opozycja?
1: A wiele na to wskazuje, bo jak powiedział mi poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk, jego środowisko polityczne też składało podobne ustawy.
2: Taki projekt ustawy nasz jest już dawno w Sejmie, jest także projekt prezydencki. Rozumiem, że ten projekt rządowy z dużym opóźnieniem trafi do Sejmu.
1: Jak podkreśla z kolei Jarosław Rzepa z PSL-u, rolnicy apelowali o zmianę tych przepisów, aby, tu cytat, czuli się we własnej wsi bezpiecznie.
3: Nie rozumiem, że komuś może przeszkadzać pracujący za płotem kombajn, który kosi zboże, bo są warunki po godzinie 22. Dla mnie jest to oczywiste, naturalne.
1: Niewykluczone, że Sejm zajmie się rządowymi przepisami już we wrześniu.
0: A w październiku rozpoczną się prace przy rozbudowie autostrady A2 o dodatkowe pasy między Łodzią a Warszawą. Ministerstwo Infrastruktury podpisało wczoraj umowę na kolejny odcinek inwestycji. Dla kierowców to oznacza spore utrudnienia. Czego powinni się spodziewać, to ustalał Michał Krasen.
4: Na całym remontowanym odcinku w obu kierunkach mają być zachowane dwa pasy ruchu, ale wprowadzone zostanie ograniczenie do 70 km na godzinę. Zamontowany zostanie także odcinkowy pomiar prędkości. Ta trasa już teraz często się korkuje, dlatego drogowcy od października proszą kierowców o omijanie tego fragmentu autostrady.
5: Rekomendujemy wszystkim tym, którzy jadą z Wrocławia czy z Poznania, aby skierowali się w jednym przypadku na S8 od Piotrkowa do Warszawy, w innym przypadku na Starą Dwójkę, kierując się najpierw na A1, później na Starą Dwójkę, czyli drogę krajową numer 92.
4: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Wszystkie prace powinny zakończyć się w pierwszym kwartale 2028 roku.
6: Fakty na weekend w RMF FM.
0: Gdańsk po raz kolejny jest najchętniej wybieranym polskim miastem na jesienny weekendowy wyjazd. W tym roku nocleg jest tam nawet nieco niższy, tańszy niż przed rokiem. Tak wynika z raportów portali turystycznych. A co takiego jest czarującego w Grodzie nad Motławą?
7: Jesienią na pewno park ma urok, bo to się wszystko zmienia. Park Oliwski, Las Oliwski. Pięknie, gra kolorów, jesienne liście.
8: Suche liście są.
9: No na pewno Stare Miasto trochę się wyludnia i też warto je odwiedzić. Jak pogoda sprzyja, na plaży też jest przepięknie i my bardzo często z tego korzystamy.
0: Usłyszał wczoraj w Parku Oliwskim nasz reporter Stanisław Pawłowski. A na kolejnych miejscach najchętniej odwiedzanych jesienią miast są Kraków, Łódź, Warszawa, Gdynia, Wrocław, Olsztyn i Poznań. Teraz przenosimy się za granicę, a dokładniej na wyspy, bo księżna Meghan może powrócić do aktorstwa po przeprowadzce wraz z księciem Harrym do Wielkiej Brytanii. Media na wyspach nie wykluczają takiej możliwości. Więcej na ten temat w relacji korespondenta RMF FM w Londynie, Bogdana Fermorgana.
10: Źródła bliskie parze nie zaprzeczyły doniesieniom, jakoby Meghan otrzymała propozycję zawodową. Co więcej, media donoszą, że jednym z powodów decyzji Harrego i Meghan o powrocie było właśnie to, że księżna otrzymała rolę w filmie realizowanym w Wielkiej Brytanii. Oczekuje się, że para książęca powróci do Europy przed końcem sierpnia, a ich dzieci są już zapisane do angielskich szkół, gdzie mają rozpocząć naukę we wrześniu. Jako aktorka Meghan Markle najbardziej była znana z roli w amerykańskim serialu, w którym przez 7 sezonów wcierała się w postać prawniczki Rachel Zane. Ostatni odcinek z jej udziałem wyemitowano w 2018 roku.
6: Sport w faktach RMF FM.
0: To będzie dwudniowe święto lekkiej atletyki. Dziś emocje na rynku w Katowicach, jutro na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Pora na najważniejszy meeting lekkoatletyczny w naszym kraju, zaliczany do Diamentowej Ligi, Memoriał Kamili Skalimowskiej. Patryk Serwański na ostatniej prostej przygotowań do Memoriału spotkał się z dyrektorem sportowym tej imprezy, Piotrem Małachowskim.
11: A razem ze mną Piotr Małachowski, były sportowiec, znakomity dyskobol, a dziś osoba, która no tutaj jest w ogniu walki organizacyjnej. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Tak, dzisiaj dużo się dzieje
8: dużo zawodników, czyli tak, gwiazda Armando Plantis, Karalis, wiele gwiazd, chodzi o tyczkę, bo oni wczoraj startowali w Lozanie, dzisiaj wylądowali, prywatny jet, prywatne samochody po nich, więc dzisiaj było dużo, dużo rzeczy, dużo stresu, czy wszystko jest okej, czy wszyscy po konkursie w Lozanie są zdrowi, powiedzieli, że są gotowi, tam było 6,21, 6,16, 4-3 zawodników, jeszcze 5,91, powiedzieli, że oni chcą tutaj przy tej publiczności, bo i dla Karalisa, i dla Duplantisa powiedzieli, że oni tutaj najlepiej się czują, że to jest naprawdę dla nich najlepszy stadion, najlepsi kibice, najlepsze przygotowanie, więc no są, jeżeli wszystko będzie dobrze, czyli pogoda, będziemy mogli oglądać w niedzielę bardzo wysokie skoki.
11: Czyli już wiemy, co w skoku o tyczce w niedzielę. Jesteśmy teraz na rynku w Katowicach. Tutaj sobota przyniesie nam te emocje. Często mówi się tak, że impreza im większa, tym lepsza. Tutaj pokazujecie, że można też zrobić wszystko w sposób taki bardzo stonowany, jeśli chodzi o ilość miejsca, bo dookoła tramwaje tutaj jeżdżą, ważny węzeł przesiadkowy, a w tym wszystkim część memoriału zaliczonego do Diamentowej Ligi też udało się, tak powiem kolokwialnie, ale niespecjalnie nieładnie, upchnąć, bo tutaj to rzeczywiście wszystko ma taki wymiar bardzo niewielki, a jednocześnie jest wszystko, co trzeba.
8: Tak, to jest taka wielka układanka, wielkie puzzle, ale przede wszystkim tak, miasto, ludzie, nie słyszeliśmy, żeby ktoś powiedział, że przeszkadzamy im, wiadomo, ciąg komunikacyjny, gdzieś tam są lekko utrudnienia, ale ludzie to wiedzą. A przede wszystkim my chcieliśmy, patrząc przez Białystok, gdzie tam mamy corocznie od kilku lat zawody, wychodzimy na rynek i wyszliśmy tutaj również, żeby pokazać kibicom, którzy przypadkowo w tym ciągu komunikacyjnym przychodzą, może nie wiedzą o lekkiej atletyce, może wydaje mi się, że to jest wszystko łatwe, proste, żeby dotknęli tej lekkoatletyki. W tym roku mamy skok z wyższym mężczyzn, z mistrzem Europy, Tamberim, Mutasz Barszim, który podzieli się w Tokio z Tamberim, z Włochem, złotym medalem. Nie chcieli nie chcieli walczyć. Do tego będą mistrzynie Europy i nie tylko mistrzynie świata, Igrzysk Olimpijskich w pchnięciu kulą. Do tego panie, cztery panie skoku w dale, drugie, trzecie, czwarte, piąte miejsce z mistrzostw Europy, z Birmingham, które się skończyły tydzień temu, bo chcemy, żeby ci ludzie zobaczyli, jak wygląda sport, jak wygląda lekkoatletyka, że 2,20 to tak nam się wydaje, to nie jest wysoko, ale stanie obok tej poprzeczki, powiesz, wow, to jest naprawdę wysoko, jak to skoczyć 1,30 m albo coś, co jest na poziomie twojego wzroku. W dale, jak te panie skaczą po 6,87 metrów, że ktoś pomyśli, co to za problem, ale traf tą belkę, że, a to jest blisko, to jest 2-3 metry, na stadionie jesteś 20-30 metrów od tego, a tu możesz tak naprawdę dotknąć tego, zobaczyć, jak to będzie wyglądało, no i oczywiście wisienko na torcie jest Patec Cup przez Adidasa, gdzie tam będzie kilku znanych influencerów, gdzie będą pchać kulą i zobaczą, jak panie pchają po 20 metrów, a panowie ciut bliżej pewnie. Do tego będzie skok w dal, jak panie skaczą po 7 metrów albo 6,80 plus i zobaczymy, ile oni skoczą, a później w niedzielę wisienka na torcie, tych ci influencerzy 100 metrów będą biegać i zobaczą, kto będzie szybszy, czy to Ewa Swoboda, czy Julian Alfred, czy może któryś z naszych influencerów, więc chcemy pokazać, że otwieramy się na nowe możliwości, otwieramy się na ludzi, którzy jeszcze nie widzieli tej lekkiej atletyki, a chcą ją po prostu nawet przypadkowo tutaj gdzieś zobaczyć.
11: Jak trochę się lubi sport, lubi się lekko atletyka, już tyle tych nazwisk zmieniłeś, że już po prostu ciarki czuć na plecach, ilu tutaj jest fantastycznych sportowców. Ta historia z Igrzysk w Tokio to coś, co zapisało się na pewno w historii ruchu olimpijskiego, zaryzykuję nawet takie stwierdzenia, bo tych emocji wtedy było bardzo dużo. Tamberi był przeszczęśliwy, że już ma to złoto, że już nie trzeba jeszcze dłużej walczyć. Ale muszę spytać też o rzeczy zupełnie przyziemne. Wiemy, że też te prognozy pogody trudne, to znaczy front burzowy ma przejść tutaj nad regionem, nad kilkoma regionami Polski, ale też nad Śląskiem. No to jest pewnie coś, co troszkę was stresuje na tej ostatniej prostej przygotowań.
8: Tak, na pewno nas to stresuje, bo chcemy o to, żeby tym kibicom dać... Zawodnicy są przygotowani, odebrani, zaopiekowani na maksa. Kolorumy, warm-upy, jedzenie, picie. Robert Słowa dla nas, dla zawodników gotuje, nie dla nas. Czyli znakomity kucharz, smakosz. I chodzi po prostu o to, że my zrobimy wszystko, czekamy na tą pogodę, mam nadzieję, że się utrzyma tak jak dzisiaj, jesteśmy przygotowani, jednak musimy też pamiętać, że to jest woda i mam nadzieję, że ta pogoda, ten deszcz nie odbierze tych wyników, tych ostatnich miesięcy, długich miesięcy przygotowań. Mamy parasole, mamy jakieś ręczniki do tego, żeby się wycierali, żeby się zasłonili, mamy folię na zeskoki, na rozbiegi, jednak to jest woda, musimy Państwo też pamiętać i nie, jeżeli jest mokro, to zawodnicy nie potrafią dać siebie maksa, bo to grozi kontuzją. A to jest jeden z ostatnich startów. Oczywiście jest później finał Diamentowej Ligi, ale tutaj jeden z ostatnich startów. Nie chcą sobie zrobić kontuzji. Mam nadzieję, że pogoda nie odbierze tego spektaklu i będą naprawdę fajne wyniki.
11: Chciałem cię jeszcze spytać, bo widzimy tutaj tę ograniczoną przestrzeń, na której będziemy mieli te pierwsze konkurencje w sobotę. Jest strefa trybun, jest strefa dla mediów, są rozstawione już kamery. Ile osób musi pracować i ile czasu to zajmuje, żeby taką tymczasową przestrzeń stworzyć na takie zawody?
8: Tymczasową to myślę, że tak około 50 osób na pewno tutaj naszego całej obsługi, tych ludzi, ochrona wieczorami i tak dalej, to jest na pewno 50 osób dziennie tutaj jest.
11: Telefon praktycznie cały czas odbierasz, a powiedz mi w takim razie, skoro już taka ostatnia prosta, musi też być czas trochę, żeby odetchnąć. Ty jakoś wieczorem masz czas, żeby się tutaj wyciszyć, trochę mieć takie 10-15 minut dla siebie i wiesz, jakby trochę zebrać myśli, czy to jest cały czas totalny ruch i dopiero, no nie wiem, w poniedziałek, wtorek gdzieś odsapniesz?
8: Nie, no jest totalny ruch, jest też czas na to, żeby się spotkać z ludźmi, ze znajomymi. Też warto wysłuchać ludzi, którzy przyjechali, jakie mają problemy, potrzeby, żeby się nimi też zaopiekować i tak dalej. Czy mają dostarczone, nie wiem, wodę, jedzenie, czy mają prądy, czy mają wszystkie wejścia, drogi udrożnione, więc w każdym czasie spotkać, jest czas na to, żeby zjeść, bo też pamiętajmy, że jak zadbamy o to, żebyśmy my się czuli komfortowo, to na pewno będziemy w stanie pomagać też innym. Ale jak powiem tak, jak od tylu lat przyjeżdżałem, to wydaje mi się, że są zaopiekowani, bo pracują tutaj z uśmiechem. Wiele osób zabiega o to, żeby tutaj pracować, żeby być z nami.
11: Wymiar sportowy to jedno, jest szansa podziękować medalistom mistrzostw w Birmingham, bo przecież też te 8 medali zdobyliśmy. Będą też ci, którzy na podium stawali w Anglii, ale wymiar tej imprezy to też memoriał Kamili Skolimowskiej. Kamila Skolimowska, nie możemy też zapominać o niej. Fantastyczne jest to, jak jej imię poszło w świat, jak wielka stała się ta impreza, ale gdzieś cały czas pamiętamy po prostu o osobie, która bardzo wcześnie od nas odeszła, która też była wyśmienitym sportowcem.
8: No tak, wyśmienitym sportowcem, ale przede wszystkim wyśmienitą, fajną po prostu kobietą. Ja, zawsze każdy mnie pyta, jak ją wspominam. No jak? No, ja uważam, że wspominam ją i wiem o tym, jaką niesamowitą laskę, zresztą mówiłem, do tańca i do różańca. Kobieta, która wiedziała, jak scalić to towarzystwo, a była w bardzo młodym wieku i wszyscy ci starsi zawodnicy zawsze u niej w pokoju, zawsze uśmiechnięta, kontaktowa, potrafiła porozmawiać, pomóc. Jak trzeba było się pobawić, to się bawiła, więc naprawdę dziewczyna, na której naprawdę można było polegać. Pracowała w policji, uwielbiała również pomagać osobom niepełnosprawnym. Też jak często byliśmy w Spale, ci ludzie po wypadkach na wózkach przyjeżdżali. Ona próbowała, myślę, że też łatwo jest jeździć na wózku. Siadała na ten wózek, się przewracała i tak dalej. Mówi, kurczę, ale fajnie jeździcie, wygląda to proste. Pokazywała im, że jesteście sprawni tak samo jak ja, bo mówi ona, że niby jest tutaj, może wszystko robić, ale usiada na wózek i nie potrafiła tym się poruszać po przeszkodach, więc ona próbowała wszystko, scalała. Ci ludzie po prostu się śmiali. Ludzie, którzy byli na wózku, nagle zapominali o swoich problemach, tylko po prostu z uśmiechem na twarzy śmiali się i mówi, to czekaj, teraz my ci pomożemy. Jak ty nam pomagasz w pewnych rzeczach, to my tobie pomożemy. Więc no, co tu mówić? No, świetna kobieta i koniec.
11: Memoriał Kamili Skolimowskiej. Dwa dni sportowych emocji. Piotr Małachowski, bardzo dziękuję.
8: Dziękuję bardzo.
0: A z dyrektorem sportowym Piotrem Małachowskim rozmawiał Patryk Serwański.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Szefowie Wołomina giną na miejscu. W centrum Europy w biały dzień zastrzelono 5 osób.
2: Antyterroryści wchodzą do domu. W tym momencie eksplodują ładunki wybuchowe. Przestępcy rozpoczynają ostrzał.
3: Sceny zbrodni w RMF FM.
4: Nie wiem, kiedy słuchacie tego podcastu, ale wiem, kiedy my go nagrywamy. Jest wieczór, za naszymi oknami rój Perseid, czyli spadające gwiazdy spełniają życzenia.
5: Już tu nasi uważni słuchacze krzyczą na ciebie, że to nie są żadne gwiazdy, tylko to są jakieś fragmenty skał różnych
4: kosmosów,
5: które tutaj przechodząc przez atmosferę parują. No, akurat może życzenia spełniają.
4: Ja bym jedno w takim razie miał, żebyście tego podcastu posłuchali do końca.
5: A jest naprawdę czego posłuchać, bo dzisiaj najgłośniejsze wydarzenia w dziejach polskiej mafii.
3: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM.
4: No i dzisiaj rzeczywiście najmroczniejsze wydarzenia w historii polskiej mafii, a przy okazji te także najgłośniejsze, najbardziej medialne.
5: I trzeba przyznać, że taki hollywoodzki, doinwestowany serial o polskiej mafii byłby równie dobry jak Narcos.
4: No, myślę, że byłby nawet dużo lepszy, przecież Polska lat 90. to jest miejsce, w którym absolutnie wszystko było możliwe. Gigantyczna fortuna z dnia na dzień, szybkie samochody, wszystko co najlepsze. Oczywiście, gdy należałeś do odpowiedniej organizacji, mogłeś na to liczyć.
5: I właśnie, dzisiaj w opowieściach mafijnych opowiemy o zdarzeniach, no które musiałyby się absolutnie w takim serialu znaleźć.
4: A tak, strzelanina w Magdalence, czyli czarna noc w historii polskiej policji, zamach na polskiego króla spirytusu. Po prostu dzisiejszy odcinek zdecydowanie będzie pod znakiem karabinów maszynowych i ładunków wybuchowych.
5: Nie tylko, bo wspomniałem o serialu Narcos i dla fanów tej produkcji też mamy coś ciekawego, ale rozpoczniemy od pewnej spokojnej restauracji z pierogami na warszawskiej Woli, która była świadkiem krwawego zamachu na dwóch bossów Wołomina.
4: Masakra w restauracji Gama.

0: Posłuchajmy. Jedna z najgłośniejszych egzekucji w historii polskiej mafii.
1: Dokładnie. 31 marca 99 roku. Warszawa, ulica Wolska 38. Słoneczny, wiosenny dzień. Pogoda aż za dobra jak na tak wczesną wiosnę. Restaurację Gama, słynącą z pierogów, od rana odwiedzają ludzie związani z Wołominem.
0: W lokalu przebywają m.in. Marian K., pseudonim Klepak, wel Maniek, i Ludwik A., pseudonim Lutek, czyli szefowie Wołomina. Trzeba powiedzieć, że oni uznawali restaurację Gama wręcz jako coś w stylu swojego biura, rezydencji. Bardzo dobra lokalizacja, budynek niespecjalnie rzucał się w oczy, do tego coś dobrego dla żołądka. No, idealne miejsce do uzgadniania szemranych interesów.
1: I to uzgadnianie kolejnych spraw przeplatane z jedzeniem pierogów trwało mniej więcej do godziny 13. Wtedy do restauracji weszło trzech zamaskowanych mężczyzn, uzbrojonych od stóp do głów. Jak gdyby nigdy nic, weszli do sali, w której siedzieli mafiozi, i natychmiast otworzyli ogień.
0: Strzelali z karabinów maszynowych, z broni myśliwskiej, także ze zwykłych pistoletów. To była prawdziwa egzekucja, grad kul. Szefowie Wołomina, Lutek i Maniek, zginęli na miejscu. Zastrzelono również ich trzech ochroniarzy. W centrum Europy, wyobraźcie sobie, w biały dzień, w publicznym miejscu zastrzelono 5 osób.
1: Jakimś cudem nikt więcej nie ucierpiał. Mimo tego, że zabójcy oddali kilka serii z broni, a pociski no po prostu wylatywały przez okno lokalu, nie trafiły żadnego przechodnia. Pracownicy restauracji też wyszli z tego cało. Okoliczne samochody zyskały tylko sporo dziur po pociskach.
0: Po wykonanej robocie płatni mordercy odjechali srebrnym polonezem. Samochód kilka godzin później namierzyła policja. Porzucono go w lesie w okolicach Falenicy.
1: No tyle tylko, że był doszczętnie spalony. Nie dało się wydobyć z niego żadnych śladów, które mogłyby później pomóc w śledztwie.
0: Ale szybko ustalono, kto jest właścicielem tego samochodu. To student szkoły aktorskiej. No, na pierwszy rzut oka nie wygląda na kogoś, kto specjalizuje się w mafijnych egzekucjach.
1: Raczej nie.
0: Dodatkowo jakiś czas wcześniej ten samochód mu został po prostu skradziony.
1: Było jasne, że to nie on stoi za masakrą w restauracji Gama. Rozpoczęto więc śledztwo, ale do niego za chwilę wrócimy. Ale wspomniałeś o tym, że Maniek i Lutek rządzili Wołominem. Mhm. Powszechnie uważa się przecież, że to Henryk N., pseudonim Dziad, to on rozdawał tam karty.
0: W naszym cyklu zresztą sami takim skrótem się posługiwaliśmy, że to Dziad był jednym z szefów. Ale to jest, uściślając, jedna z popularnych po prostu legend wokół Dziada, który zasłynął swoimi spektakularnymi działaniami. Rzeczywistość wyglądała jednak inaczej. W głównej mierze to właśnie Marian K., Klepak, dowodził w grupie. Zresztą on też należał do starej gwardii Wołomina. Skończył szkołę zawodową o specjalności tokarz, a jako gangster wyróżniał się i inteligencją, który jest w tym fachu bardzo potrzebny, i sprytem, i niestety bezwzględnością.
1: Oprócz tego standardowego w tamtych czasach przemytu papierosów i spirytusu, specjalizował się też w porwaniach dla okupu. Ale wracając do rzezi wykonanej na szefach Wołomina, kim byli mordercy? Kto wydał wyrok? O tym już za chwilę w opowieściach mafijnych.
0: Wracamy do masakry w restauracji Gama. Co już wiemy? Trzech zamaskowanych mężczyzn w biały dzień w publicznym miejscu zamordowało 5 osób z gangu Wołomińskiego, w tym dwóch jego szefów.
1: Policjanci zdecydowali o dwóch kierunkach śledztwa. Pierwszy. Egzekucja jest wynikiem wewnętrznej walki o wpływy w mafii wołomińskiej. Drugi, taki personalno-biznesowy, porachunki między Mańkiem i Ludkiem, a kimś z zewnątrz.
0: No, jak to często w życiu bywa, prawda leży po środku, albo łączy wręcz dwie różne wersje.
1: No tak, najprawdopodobniej strzelanina w Gamie była finałem konfliktu między Marianem K., pseudonim Maniek, a Karolem S., pseudonim Karol. Panowie ściśle ze sobą współpracowali. No nawet więcej, Karol był swego czasu żołnierzem Mańka. Jednak w pewnym momencie gangsterzy mocno się pokłócili.
0: I tutaj do końca nic nie wiadomo, więc będziemy trzymać się różnych wersji. Według jednej z nich, tak jak już wspominaliśmy, szef Wołomina specjalizował się w porwaniach dla okupu. Porywał nawet członków rodzin swoich znajomych. No po prostu nie miał żadnych skrupułów.
1: Po jednym takim porwaniu między gangsterami doszło, powiedzmy, do sprzeczki.
0: Do różnicy zdań.
1: Tak też można bardzo dyplomatycznie powiedzieć. I Karol chciał się usamodzielnić. Nie odpowiadało mu po prostu szefostwo Mariana K.
0: Zresztą nie tylko jemu. Nie tylko on chciał samodzielności. Młodzi gangsterzy powiązani z Karolem S. nie chcieli już dzielić się zyskami z szefostwem.
1: Właśnie, Karol S. to bardzo ważna osoba w tej sprawie. Powiedzmy o nim coś więcej. On z zawodu był blacharzem. Wspomnieliśmy wcześniej, że Maniek był tokarzem.
0: No, panowie mieli warsztat.
1: Zdecydowanie. On również był bardzo bezwzględny, współpracował z Rosjanami i to bardzo nie podobało się Wołomińskim. Między innymi to było tą kością niezgody.
0: Ambicje Karola S. chciał wykorzystać Jeremiasz B. Baranina. Gangster mieszkał w Wiedniu, no i szukał odpowiedniej osoby, która będzie reprezentowała jego interesy w Polsce. Szybko znalazł, kogo szukał i tak zaczęło się polowanie na szefów Wołomina. No i przykładem tego jest wybuch samochodu Mańka pod hipermarketem w Warszawie, czy strzelanina w Aninie.
1: Wojna trwała w najlepsze, a jej finał miał właśnie miejsce 31 marca 99 roku w restauracji Gama. I bardzo prawdopodobne, że w trakcie spotkania bossów właśnie w tej restauracji miał zapaść wyrok na Karola S., zwłaszcza, że po strzelaninie obok ciał gangsterów znaleziono właśnie zdjęcie Karola. No, oprócz niego były też zdjęcia jego współpracowników. Wszystko wskazuje na to, że Karol S. był po prostu szybszy.
0: Wszystko też wskazuje na to, że mordercami, którzy wykonali zlecenie od Karola, byli najprawdopodobniej Paweł J., pseudonim Japa, Andrzej M., Niuniek oraz Robert B., pseudonim Bieniasty. Trzech z nich w 2013 roku zostało skazanych na dożywocie, ale tutaj musimy podkreślić, wcale nie za masakrę w restauracji Gama, tylko za strzelaninę w Aninie przed restauracją Fridays. No to może dwa słowa o tym. 11 dni przed masakrą w Gamie zamordowali wtedy Piotra W., pseudonim Kajtek, i przypadkowego niestety przechodnia. To była zemsta Karola na Kajtku za to, że ten współpracuje z szefostwem Wołomina.
1: Wróćmy jeszcze do Gamy. Jak zaznaczyliśmy, według śledczych to Karol koordynował całą akcję, ale mimo tego, że wszystkie drogi w tej sprawie bardzo klarownie prowadzą do niego, zabrakło wystarczających dowodów. Zabrakło, aby postawić go w tej sprawie przed sądem.
0: Prawdopodobnie będzie już to niemożliwe. Ludzie, którzy wiedzieli o tej sprawie najwięcej, już nie żyją, no a sami oskarżeni zawarli pakt milczenia.
1: Ale cały czas mówimy tutaj o Karolu S. i o ludziach związanych z nim, ale w tej sprawie były też inne hipotezy, przynajmniej na początku. Na przykład podejrzenie padło na Pawła M., pseudonim Małolat, który był tego dnia w restauracji Gama. On wyszedł z lokalu jakiś czas przed masakrą. Powstała więc hipoteza, że mógł wystawić komuś gangsterów Wołomina. No, nie znaleziono dowodów na potwierdzenie tej wersji. No, przecież w tym dniu wiele osób ze świata przestępczego przewijało się przez ten lokal, więc bardzo prawdopodobne, że on miał po prostu więcej szczęścia i wiedział, kiedy wyjść w odpowiednim dla siebie momencie.
0: Według innej jeszcze wersji w masakrę mógł być zamieszany Sewer P., właściciel kantoru z hotelu Warszawa. Podejrzewano, że mógł zlecić morderstwo w zemście za porwanie jego żony. Sewer P. wyszedł z aresztu w 2000 roku, ale nie cieszył się długo wolnością, bo zastrzelił go, no, do dzisiaj nieustalony sprawca.
1: Warto też dodać, że niemiecka policja pomogła polskim funkcjonariuszom, przekazała naszym służbom nagrania z podsłuchów ludzi z kręgu Baraniny. Wynika z nich, że Baranina był faktycznym zleceniodawcą i ubiegł szefów Wołomina, Ludka i Mańka. W innym wypadku oni zabiliby jego. Oficjalnie we wrześniu 2012 roku prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie egzekucji w restauracji Gama. Ta strzelanina to kolejny dowód na to, że ulice Warszawy w tamtych czasach, bardziej od Polski, przypominały raczej dziki zachód.
0: Czas na historię, w której jest wszystko. Gigantyczny przemyt narkotyków, zjednoczone siły policji z całej Europy i dwie współpracujące ze sobą mafie.
1: Ale od początku, jak zawsze w opowieściach mafijnych. Kolumbijski kartel z Cali umieścił na takim statku z materiałami budowlanymi kilkadziesiąt beczek z lepikiem budowlanym i innymi materiałami przemysłowymi. Transport miał trafić do portu w Gdyni, a tam beczki mieli odebrać ludzie związani z mafią pruszkowską.
0: Tak, dobrze słyszycie, słynny słynny kartel Scali, znany z serialu Narcos, robił interesy z Pruszkowym.
1: I też łatwo się domyślić, że w beczkach nie było tam żadnego lepiku.
0: W końcu to nie jest firma budowlana.
1: W 49 pojemnikach ukryto kokainę o wadze 1190 kg, a jej wartość przekraczała wtedy ponad miliard złotych.
0: Plan wydawał się perfekcyjny, czyli polski kontenerowiec Jurata wypływa z portu w Wenezueli 20 listopada 1993 roku, płynie sobie bez żadnych problemów od portu do portu. No morskie opowieści. Ale ta morska sielanka kończy się 24 stycznia 1994 roku, gdy okręt pojawił się w porcie pod Liverpoolem. Brytyjskim celnikom coś od początku nie pasowało.
1: Tak, ktoś zamawia z drugiego końca świata lepik asfaltowy i te inne materiały budowlane, które można kupić praktycznie wszędzie. Szybko obliczyli, że koszt transportu przekracza wartość towaru na statku. Dodatkowo, i to już rozwiało wszelkie wątpliwości, celnicy znaleźli pod warstwą lepiku ukryte narkotyki.
0: Brytyjskie służby natychmiast skontaktowały się z polską policją, przecież adres końcowy to port w Gdyni. Narkotyki zarekwirowano, zamiast nich do beczek włożono prawdziwe materiały budowlane, cegły.
1: Waga się zgadzała.
0: Tak, nieświadoma załoga, podmieniony towar, płynęły dalej. Policja nadała tej akcji kryptonim Ayala.
1: I tak naprawdę musimy zaznaczyć, że narkotyki należały cały czas do kolumbijskiego kartelu. Pruszków miał tylko ochraniać ten transport. Mówi się, że za udany transport mieli zainkasować 30 milionów dolarów. No ale nie był to biznes bez ryzyka. Jako zakładników tego transportu ludzie kartelu Scali wzięli Adama U. i Tadeusza S. Oni mieli być swego rodzaju polisą ubezpieczeniową.
0: Jak się domyślacie, jeśli coś poszłoby nie tak, czekał ich pewny wyrok śmierci.
1: 3 lutego 1994 roku transport dotarł wreszcie do Gdyni. Port był wtedy pod obserwacją Urzędu Ochrony Państwa. Wszyscy czekali na to, kto zgłosi się po ładunek ze statku.
0: Transport odebrał Krzysztof O. Ludzie z Pruszkowa byli przekonani, że akcja się powiodła. Podobnie mafia Scali. Zakładnicy w Kolumbii zostali zwolnieni. Pieniądze za ochronę transportu były prawdopodobnie już w drodze.
1: Wracając do Krzysztofa O., który zgłosił się po beczki. Jak sam później powiedział, o żadnych narkotykach nie miał żadnego pojęcia. Tutaj zacytuję. Znajomy polecił mi firmę w Wenezueli sprzedającą materiały budowlane. Nie sądziłem, że to tak się skończy. Czułem się zagrożony, boję się o życie swoje i o życie swojej rodziny. Codziennie otrzymuję telefoniczne pogróżki.
0: Właściciel firmy budowlanej, bojąc się o swoje życie, zgłosił się po ochronę na policję. Jednak późniejsze śledztwo wykazało, że to na pewno nie jest aż taki święty. Firma Krzysztofa O. została założona na krótko przed przemytem. Była to tak zwana firma krzak, stworzona na potrzeby tej akcji. Gdy zorientował się właściciel tej firmy, że transport poszedł nie tak, prawdopodobnie przestraszył się zemsty kartelu z Kolumbii, zemsty ludzi z Pruszkowa też, którzy przecież szukali winnych. Zgłosił się więc po ochronę na policję i, jak wskazuje analiza balistyczna, nawet postrzelił się osobiście w nogę, żeby być bardziej wiarygodny.
1: No kto oglądał serial Narcos, ten wie, że jego obawy nie były wystane z palca. Kartel Scali wysłał nawet do Polski swoich ludzi. Oni mieli wyrównać rachunki z odpowiedzialnymi za transport. Poszukiwania trwałyby pewnie dłużej, gdyby nie komunikat policji z Polski i z Wielkiej Brytanii. To był komunikat z kwietnia 1994 roku, że przechwycili ponad tonę narkotyków ukrytych na statku Jurata.
0: Po latach okazało się, że mózgiem całej operacji był Leszek D. Wańka. Miał na tym nieudanym, jak się okazało, przemycie stracić $1 milion. Śledztwo wlokło się przez wiele lat, bo polska prokuratura czekała na materiały dowodowe z Wenezueli. Finalnie sąd w Warszawie skazał w 2004 roku Wańkę i Krzysztofa O. na 8 lat pozbawienia wolności.
1: A policjanci, którzy pracowali przy tej sprawie, zgodnie twierdzą, że takiego przemytu w historii Polski wcześniej nie było i już nigdy nie będzie. Opowieści mafijne trwają, więc opowiadamy o najgłośniejszych wydarzeniach w dziejach polskiej mafii.
0: No i musimy powiedzieć o strzelaninie w Magdalence.
1: Właśnie, Magdalenka to taka niewielka podwarszawska miejscowość. W latach 70. powstały tu dacze władz PRL-u. W tych daczach wraz z rodzinami wypoczywali od rządzenia krajem.
0: Dodajmy, że to dacze tych najwyższych władz, m.in. słynny towarzysz generał Mieczysław Moczar. Miał tu willę, także kilku innych generałów, wicepremierzy, ministrowie.
1: No, a co za tym idzie, Magdalenka stała się prestiżowym miejscem w takim sąsiedztwie. No, po prostu było się dobrze pokazać. Stąd i gwiazda polskiej estrady Violetta Villa skojarzona jest właśnie z domem w tej miejscowości.
0: Magdalenkę rozsławiły także negocjacje opozycjonistów z władzami PRL-u. To właśnie w tutejszym ośrodku rządowym w latach 88-89 odbyły się rozmowy poprzedzające słynny okrągły stół. To właśnie tutaj spotkali się generał Czesław Kiszczak i Lech Wałęsa.
1: Natomiast wydarzenia, o których my chcemy opowiedzieć, miały miejsce w 2003 roku i określane są czarną nocą w historii polskiej policji.
0: Jest północ z 5 na 6 marca. W stronę Magdalenki zmierzają policyjni antyterroryści. Wiedzą, że mają pojmać dwóch przestępców z tak zwanego gangu mutantów. Standardowe przygotowania, no nie wiedzą, że nic nie pójdzie tak jak założono i że nie wszyscy z tej akcji wrócą żywi.
1: Ale skoro wspomniałeś o gangu mutantów, no musimy przypomnieć, że to grupa z podwarszawskiego Piastowa. Słynęli z brutalności, o czym już wspominaliśmy w opowieściach mafijnych. Mieli na swoim koncie co najmniej kilkanaście zabójstw, głównie innych przestępców, zarówno członków gangu Pruszkowskiego, jak i Wołomińskiego, a także eliminowali konkurencję z Piaseczna i Mokotowa.
0: A skoro mówimy dzisiaj o najbardziej spektakularnych akcjach związanych z polską mafią, to zostawmy na moment Magdalenkę, bo musimy wspomnieć o bezprecedensowej historii z udziałem właśnie mutantów.
1: Tej z księdzem, tak?
0: Tej z księdzem, tak.
1: No to musimy zacząć od 24 września 2000 roku. Jacek B., pseudonim Kikir, jeden z bossów gangu Markowskiego.
0: Zresztą przyjaciel Marka T., pseudonim Maniek, tego szefa gangu Wołomińskiego, który został zastrzelony w restauracji Gama, o czym już wspominaliśmy dzisiaj.
1: Kikir jechał z żoną BMW, zanim w Renault Clio jechał jego ochroniarz Arkadiusz Z. Zbliżała się północ, gdy oba auta wyprzedza terenówka, uchylają się okna i padają strzały.
0: Grad kul dosłownie szatkuje mijane pojazdy. Zarówno ochroniarz Kikira, jak i jego żona zostają ranni. Jednak najciężej sam Kikir. Postrzał w tętnicę, szybko się wykrwawiał. Miał szczęście, że naprawdę szybko trafił do szpitala MSWiA w Warszawie.
1: Zresztą warto dodać, że wtedy większość ofiar strzelanin trafiała właśnie do szpitala na ulicę Szaserów.
0: Można powiedzieć, że personel się wyspecjalizował. No i rzeczywiście szybka akcja lekarzy i skomplikowana operacja ratują mu życie.
1: I ta akcja już wiele mówi o bezpardonowym stylu mutantów, ale przenieśmy się teraz do października. Mutanci wysłali wtedy człowieka, by skończył swoje dzieło.
0: Tak, muszę jeszcze wtrącić, skoro wspomnieliśmy, że trafiała tutaj większość ofiar strzelanin, niemal standardową procedurą było przyznawanie rekonwalescentom ochrony, na wypadek gdyby miał być powtórny zamach, prawda? Kikir jednak z ochrony zrezygnował.
1: No wychodzi na to, że wolał swoich ochroniarzy niż tych mundurowych. Zresztą istniała taka niepisana zasada, że w szpitalu konkurencji mafijnej się nie dobija.
0: No, mutanci nie takie zasady łamali.
1: No to opowiedzmy naszym słuchaczom, jak to wyglądało. Jest późny wieczór, na teren, podkreślamy, wojskowego szpitala wkracza ksiądz, sutanna, koloratka, wszystko standardowo, pozdrawia skłonem głowy nielicznych mijających go pacjentów i personel. Mimo późnej pory nikt go nie zatrzymuje. Wiadomo, prawdopodobnie przyszedł z ostatnią posługą.
0: No, można powiedzieć, że raczej z ostateczną.
1: Ksiądz, a tak naprawdę płatny zabójca z Ukrainy o pseudonimie Alik.
0: Jako że mutanci kilka razy próbowali dokończyć dzieła w szpitalu, ale zawsze ktoś ich wypraszał z oddziału, to nie jest pora odwiedzin, co pan tu robi i tym podobnie. Alik powiedział, że on da radę, zażądał za zabicie Kikira 100 tysięcy złotych.
1: Kieruje się do sali numer 211, Kikir już spał, pada 7 strzałów z pistoletu z tłumikiem.
0: I ksiądz spokojnie opuszcza salę, chociaż nie tak spokojnie. Może nawet nie wzbudziłby żadnych podejrzeń, gdyby nie wpadł wprost na pielęgniarkę, a zaskoczony siarczyście przeklął. Wyobraźcie sobie, ksiądz. No, pielęgniarka więc podejrzliwie zaalarmowała personel, wezwano policję, ale zanim ta przyjechała, po egzekutorze nie było śladu.
1: I z tego co wiadomo, Alik odebrał 30 tysięcy złotych zaliczki, ale czy odebrał resztę wypłaty, no tego nie wiadomo, bo kilka miesięcy po tej akcji zginął w niejasnych okolicznościach.
0: Dodać trzeba, że dopiero po latach wyszło, że to gang mutantów postanowił usunąć Kikira, po prostu dlatego, że był ze starej gwardii, miał zasady, kierował się czymś w rodzaju gangsterskiej moralności, jakiegoś kodeksu. No pod jego rządami młode wilki nie mogły w pełni rozwinąć skrzydeł, a mutanci nie chcieli przestrzegać żadnych zasad.
1: Natomiast akcja w Magdalence, od której rozpoczęliśmy naszą opowieść, była potwierdzeniem, że żadnych zasad naprawdę nie przestrzegają. Ale do tej niezwykle dramatycznej dramatycznej akcji w podwarszawskiej wsi. Wrócimy już za moment.
2: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM.
0: Wracamy do czarnej nocy w historii polskiej policji, do akcji w Magdalence.
1: Jesteśmy na etapie, gdy grupa policyjnych antyterrorystów ruszyła aresztować dwóch groźnych przestępców z gangu mutantów. Białorusina Igora P., znanego także jako Aleksander W., oraz Roberta C., pseudonim Cieluś.
0: Wspomnieliśmy, że mutanci zamordowali kilkanaście osób, ale większość w ramach wojny gangów, co policji mogło być nawet trochę na rękę. Gangsterzy przecież sami się eliminowali, ale mówi się, że nieoficjalnie oczywiście, że bezpośrednią przyczyną w ogóle wszczęcia tej akcji w Magdalence były parole.
1: Bo w parolach niemal dokładnie rok wcześniej, w marcu 2002 roku, mutanci zamordowali podkomisarza Mirosława Rzet.
0: Teraz jednak jesteśmy w Magdalence. Jest około 40 minut po północy, w nocy z 5 na 6 marca 2003 roku. 23 antyterrorystów pod osłoną ciemności zajmuje pozycję wokół willi przy ulicy Środkowej.
1: Jednak nie wiedzą, że gangsterzy dokładnie przygotowali się na ewentualne kłopoty. Użyli prawdziwego arsenału: chałupnicze, miny, pułapki, granaty. Zaminowali ogród wokół posesji.
0: Godzina 00:44. Antyterroryści wchodzą do domu i w tym momencie eksplodują ładunki wybuchowe. Ginie na miejscu podkomisarz Dariusz M.
1: Wtedy przestępcy rozpoczynają ostrzał. Zawodowi mordercy kontra zaskoczeni i ogłuszeni eksplozjami policjanci. Przestępcy zgromadzili prawdziwy arsenał. Różnego rodzaju pistolety maszynowe, w tym m.in. szybkostrzelne Uzi, do tego pistolety samopowtarzalne, karabinki automatyczne. W sumie 29 sztuk broni. Wymieniają się tylko magazynki, przechodzą od okna do okna.
0: Choć policjanci są przekonani, że musieli co najmniej ranić gangsterów, przecież też strzelają, prawda jest zupełnie inna. Nie dosięgła ich ani jedna policyjna kula. W wyniku ostrzału i detonacji ładunków budynek, w którym się bronią, staje w płomieniach i częściowo się zawalił. Gangsterzy Igor P. i Robert C. Cieluś zmarli wskutek zatrucia czadem.
1: Natomiast jakie są straty po stronie policji? Z 23 antyterrorystów tylko 4 wychodzi z tej akcji bez uszczerbku. Zdecydowana większość jest niezdolna do walki. Mówiliśmy, jeden zginął w wyniku detonacji ładunku, kolejnych 17 odnosi rany w wyniku ostrzału, a dowodzący akcją komisarz Marian S. umiera w szpitalu.
0: Po Magdalence nic w policji nie jest już takie samo. Kilku antyterrorystów pod wpływem szoku odchodzi ze służby. Procesy sądowe, śledztwo ma ustalić winnego tak rażących zaniedbań w trakcie akcji.
1: I wtedy wychodzi cała seria błędów taktycznych. Podstawowy, że sam budynek został źle narysowany i grupa uderzeniowa, zamiast wejść od tej bezpiecznej strony, przez pomyłkę zaatakowała dom głównym wejściem.
0: Inny błąd. Nie przekazano grupie informacji, że idą aresztować brutalnych zabójców, specjalistów od broni, od materiałów wybuchowych, którzy byli w pierwszej trójce najbardziej poszukiwanych przestępców w Polsce.
1: Ponadto policjanci nie zostali wyposażeni na akcję w granaty z gazem łzawiącym, nie mieli broni automatycznej, z której mogliby też prowadzić ogień zaporowy. Poszli jak po zwykłych przestępców.
0: Jednak wyciągnięto wnioski, powstały zupełnie nowe procedury, policyjne oddziały antyterrorystyczne zmieniły taktykę, przeszły szkolenia, otrzymały nowe uzbrojenie, trafiły do nich opancerzone pojazdy dzik.
1: Policja też stworzyła biuro operacji antyterrorystycznych, by kolejna Magdalenka już nigdy się nie powtórzyła.
0: Może dodać warto, że akcja w Magdalence zainspirowała m.in. Patryka Wege. Te wydarzenia przedstawił w drugim sezonie serialu Pitbull. Co ciekawe, na plan zdjęciowy zaprosił policjantów, którzy brali udział w tamtej nocy. Mało tego, zaprosił też do tych scen prawdziwych przestępców. Opowieści mafijne trwają i skoro dzisiaj mówimy o najbardziej spektakularnych akcjach polskiej mafii, to nie może zabraknąć jednego z pierwszych tak głośnych zabójstw. Zabójstwo króla spirytusu.
1: I w jednym z wcześniejszych odcinków mówiliśmy o aferach PRL-u, na których mafie zbudowały kapitał. Polecamy ten podcast na rmf.pl i jedną z tych najgłośniejszych afer była Schnapsgate, pierwsza afera w wolnej Polsce.
0: W skrócie, rzeka spirytusu płynęła przez polsko-niemiecką granicę. Za przemyt odpowiadał głównie Zbigniew N.
1: I na początku lat 90. on zamieszkał w niemieckim Hamburgu, zajął się produkcją na masową skalę spirytusu marki Royal. W kraju nad Wisłą towar deficytowy, wystarczyło go jedynie przetransportować przez granicę, a te po upadku PRL otwierały się coraz szerzej.
0: No i luki w przepisach były tak ogromne, że zmieściły się spokojnie całe ciężarówki pełne wysokoprocentowego alkoholu.
1: Wracając do Zbigniewa N., on był w przemycie tak skuteczny, że nieoficjalnie nazywano go królem spirytusu. No ale trzeba przyznać, że jego panowanie nie trwało zbyt długo.
0: 1 listopada 91 roku, piątkowy wieczór, godzina 19.15, Polsztrasse w portowej dzielnicy Hamburga, Neustadt. Zbigniew N. wrócił ze swoją znajomą do domu. Weszli do domu, no, dosłownie na kwadrans.
1: Ale to wystarczyło obserwującym ich dwóm Polakom. Na chwilę podeszli do luksusowego Ferrari i gdy chwilę później król spirytusów wyszedł z domu i dotknął klamki swojego auta, doszło do potężnej eksplozji.
0: Wybuch dosłownie rozrywa samochód. W jezdni powstaje ogromna wyrwa. W płomieniach stają cztery sąsiednie samochody. Z witryn sklepów po sąsiedzku nie zostaje nic, a z okien wielu domów wylatują szyby.
1: Ale najgorsze jest to, że ginie dwóch przypadkowych przechodniów. Ranna zostaje też towarzysząca gangsterowi kobieta, Teresa C. A cel tego ataku? Kierowca wyrzucony zostaje na sąsiedni chodnik. Jakimś cudem przeżył, jednak był tak ciężko poparzony, że zmarł kilkanaście dni później w klinice w Hamburgu.
0: Niemiecka policja błyskawicznie zatrzymuje sprawców. Drobny przestępca Jerzy B. pomaga mu Jerzy N. Obaj zostali skazani. B. na 25 lat więzienia, N. na 12 lat.
1: Według informacji polskiej policji panowie działali na zlecenie Mieczysława M., mafioza z Bielska Białej. On w ten sposób miał się pozbyć głównej konkurencji, bo Mieczysław M. przemycał alkohol z równym rozmachem co król spirytusu.
0: M. przez kilkanaście lat ukrywał się przed policją, m.in. w Austrii, Niemczech, Argentynie, Brazylii. Interpol ustalił, że w tym czasie na przykład handlował bronią w Rio de Janeiro, no ale w końcu wrócił do Polski.
1: Finalnie został aresztowany w 2007 roku i to może jeden z pozytywnych skutków tej akcji w Magdalence, o której mówiliśmy, bo tym razem do jego aresztowania przygotowano się bardzo dokładnie. W akcji zatrzymania go w Jaworzu, w domu byłej żony, uczestniczyło ponad 100 policjantów.
0: Był w końcu numerem jeden na policyjnej liście poszukiwanych.
1: Przyjęto więc, że jego dom mógł zostać zaminowany. Ewakuowano więc mieszkańców z całej okolicy. Na miejscu był robot pirotechniczny. To wszystko w celach bezpieczeństwa.
0: Komandosi otoczyli budynek, wszędzie snajperzy. Ruchome centrum dowodzenia, czyli taka niepozorna furgonetka pełna kamer, czułych mikrofonów kierunkowych, przeprowadziła dokładne rozpoznanie. Gdy żona i teściowa gangstera wyjechały z willi, wkroczyli policjanci.
1: A 40 minut później najbardziej poszukiwany polski gangster poddał się bez jednego strzału. Za zlecenie zamachu bombowego na króla spirytusu Mieczysław M. został skazany na 25 lat więzienia.
0: Nie gwiazdy, tylko jakieś kosmiczne odpadki. A proszę, życzenie się spełniło i słuchacze wytrwali do końca
1: tego
0: podcastu.
1: Ale tego nie mówiłem, że akurat życzeń te różne fragmenty skał nie spełniają.
0: Czyli nie tylko spadające gwiazdy spełniają życzenie, ale także Perseidy, kosmiczne odpadki, ale także sceny zbrodni. Bo jeżeli życzyliście sobie emocji, to myślę, że tym razem ich nie brakowało w opowieściach mafijnych.
1: I nie wiem, czy zgodnie, czy wręcz przeciwnie z waszymi życzeniami. My na pewno wrócimy za tydzień. Pozdrawiam. Kamil Barnowski
0: i Daniel Dyk. Do usłyszenia.

0: mnie.
1: To już niemal godzina czwarta, czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Dzień dobry, Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Donald Trump zaostrza retorykę wobec Iranu. Mówi o amerykańskim terytorium w rejonie Cieśniny Ormus i kolejnych możliwych atakach. Premier Donald Tusk zapowiada budżet na przyszły rok. Więcej pieniędzy ma pójść na obronność, zdrowie i inwestycje. A w ten weekend w Chorzowie odbędzie się memoriał Kamili Skolimowskiej. Z tego powodu kierowców czekają utrudnienia. Donald Trump oświadczył w piątek na wiece w Karolinie Południowej, że postrzega Cieśninę Ormus jako amerykańskie terytorium. Prezydent USA stwierdził, że Stany Zjednoczone mają całkowitą kontrolę nad Cieśniną i przylegającymi do niej obszarami. Jego zdaniem Iran chce porozumienia, ale na razie nie jest na nie gotowy. Trump nie wykluczył też kolejnych ataków na Iran. 5% budżetu z przeznaczeniem na obronność, znacznie większe wydatki na ochronę zdrowia i kontynuowanie inwestycji poprawiających jakość życia. Takie priorytety przyszłorocznego budżetu wskazuje Donald Tusk. Przed roboczym posiedzeniem rządu premier zapowiadał, że przyszłoroczny budżet zostanie uchwalony w przyszły piątek. Jego istotną częścią ma być ustawa dotycząca dodatkowych środków na ochronę zdrowia, mówił Donald Tusk.
2: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny. I dlatego pojawiły się przepisy, które zredukują albo wręcz uniemożliwią nadużywanie i, mówiąc kolokwialnie, przekręty, bo na to zgodzić się nie możemy.
1: Premier zwrócił też uwagę, że odpowiedzialność za budżet ponosi także prezydent. Każde weto podważa jakiś element zaufania do państwa, za co płacimy my wszyscy, mówił Donald Tusk.
3: To są fakty RMF FM.
1: Szykują się utrudnienia w rejonie Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Wszystko to z powodu odbywającego się tam lekkoatletycznego memoriału imienia Kamili Skolimowskiej. Będą też zmiany w kursowaniu miejskiej komunikacji. I z tymi szczegółami w faktach reporter RMF FM Marcin Buczek. Na co muszą uważać kierowcy i co czeka pasażerów?
4: Zmiany dla kierowców to przede wszystkim zakaz wjazdu na osiedle Tysiąclecia z ulicy Chorzowskiej. To rejon bezpośrednio przy stadionie. Ponadto przez całą niedzielę będą tam obowiązywać dodatkowe zakazy zatrzymywania się. Co do miejskiej komunikacji, to między stadionem i Katowicami uruchomiona zostanie specjalna linia tramwajowa oznaczona literą S. Natomiast jeśli będzie to konieczne, na 6 trasach autobusowych mogą być wprowadzone objazdy. Ci, którzy mają bilet na zawody, miejską komunikacją w niedzielę na stadion dojadą za darmo. Wolontariusze darmowe przejazdy mają już od dziś. Muszą tylko mieć przy sobie identyfikator.
1: Podświetlone dźwigozaury i nocny widok z bulwarów. Tym razem w cyklu RMF FM wakacje po zmroku odwiedzamy Szczecin. Mieszkańcy polecają nocne spacery. Przyznają, że to miasto w nocy prezentuje się niezwykle, zwłaszcza latem.
5: Co zobaczyć w Szczecinie po zmroku? Szczecin wieczorową porą daje bardzo, bardzo dużo możliwości. Można przejść się bulwarami po jednej, po drugiej stronie i przejść się na wały od dołu, gdy całe wały Krobiego majestatycznie się wyłaniają. To z tamtej dolnej perspektywy to nawet każdego Szczecinianina, który widział setki razy to miejsce za dnia, to łapie za serce. Wychodząc od strony spod trasy zamkowej, wyjątkowym jest przeżyciem. Szczecin wieczorkiem jest zupełnie inny niż za dnia.
1: Usłyszała od jednego z przechodniów nasza reporterka Anna Pałamar.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Kaszubi w połowie sierpnia obchodzą święto flagi kaszubskiej. To na pamiątkę pierwszego publicznego jej wywieszenia. Jaka symbolika kryje się za barwami flagi? Jak utrzymywać tożsamość kaszubską wśród młodych? I jak idą prace nad internetowym słownikiem języka kaszubskiego? O tym z prezesem Fundacji Kaszuby, Jackiem Słomionem, rozmawiał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
6: Spoglądamy na tę wielką flagę kaszubską, która powiewa na Górze Gradowej. Kolejny rok spotykamy się tutaj. Co pan czuje, spoglądając właśnie na tę flagę?
7: Dumę, to na pewno. Radość. I ja zawsze, jak widzę flagę kaszubską, gdziekolwiek, jakoś serce zaczyna mi żywić, tak to nazwijmy.
6: Widać, że co roku już powoli przychodzą te same osoby, żeby świętować Dzień Flagi Kaszubskiej tutaj wspólnie.
7: Tak, stało się to już, można powiedzieć, małą tradycją. Już tutaj flaga z okazji tego akurat święta jest podnoszona 6 raz z rzędu. Także już można mówić o małej tradycji. trzeba przyznać, że pewne osoby pojawiają się co roku.
6: Co to oznacza w 2026 roku, żeby być Kaszubem?
7: To trudne pytanie, bo dla każdego zapewne jest to inna odpowiedź. Dla jednych bycie Kaszubem właśnie to jest pojawianie się na tego typu uroczystościach. Dla innych osób może być na przykład uczestnictwo czy udział w zespołach ludowych. Dla jeszcze innych może to być czytanie książki po kaszubsku. Także ta tożsamość kaszubska może być wyrażana w różny sposób. Dla mnie osobiście ja czuję po prostu dumę z tego, pamięć, że jesteśmy tutaj ponad 1000 lat na tym Pomorzu jednak jako Kaszubi. Musimy to trwać tutaj, pokazywać, żebyśmy następne 1000 lat przetrwali.
6: Trwają rozmowy na ten temat, żeby pojawiły się kaszubskojęzyczne, dwujęzyczne tablice na przykład w Gdyni. Czyli czy te Kaszuby wracają, powiedzmy, do tych dużych miast, do Trójmiasta?
7: Myślę, że tak, że ta świadomość kaszubska z roku na rok staje się większa. Tu Gdynia jest właśnie świetnym przykładem. Konsultacje się zakończyły. Z tego, co pamiętam, ponad 70% osób biorących udział w konsultacjach wyraziło pozytywną opinię na ten temat, żeby były dwujęzyczne tablice. I te tablice, które są u nas na Kaszubach, bo z tego, co pamiętam, około 150 miejscowości ma dwujęzyczne tablice, ale taka Gdynia czy Gdańsk, jeżeli by zachciał, to na pewno by był też ranga symbolu, bo jakby nie patrzeć, to są największe miasta tutaj na Kaszubach i jeżeli one by wyraziły chęć posiadania dwujęzycznych tablic, to był też pewne podniesienie rangi i prestiżu.
6: Ta flaga powiewa na Górze Gradowej. Miasto również zostało ozdobione wzdłuż głównych ulic w mieście. A kolory tej flagi, ona jest czarno-złota czy czarno-żółta?
7: Generalnie ona jest czarno-złota, a tylko złoty jest ciężko oddać w postaci flagi, czy szczególnie na grafikach w internecie, czy gdziekolwiek. Dlatego jest tutaj tak tradycyjnie przyjęty jako żółty. A szczerze mówiąc, flaga Niemiec, nie wiem, czy ktoś się też orientuje, tu jest złoty zamiast żółtego, ale wszyscy kojarzymy, że jest żółty.
6: Ta symbolika, co się za nią kryje?
7: Ta symbolika jest przeniesiona wprost z herbu Kaszub, gdzie jest czarny gryf na żółtym polu, na złotym polu. Także tutaj jest to takie czysto heraldyczne przeniesienie. Zresztą podobnie jak w fladze polskiej, gdzie jest biały orzeł na czerwonym tle. Także tutaj to jest to takie czyste odniesienie. Oczywiście możemy tłumaczyć, że czarny to też uparty charakter Kaszubów. Żółty oddaje tutaj słońce, zboża. Także tu ta symbolika jest różnie odczytywana, ale tak heraldycznie jest to przeniesienie po prostu z herbu Kaszub. Czarny gryf na żółtym polu.
6: Dlaczego akurat w połowie sierpnia się spotykamy?
7: To jest na pamiątkę wydarzeń, które miały miejsce w Kartuzach w roku 1929. Tam podczas zjazdu założycielskiego Zrzeszenia Kaszubów po raz pierwszy tak naprawdę wywieszono publicznie na widok kaszubską flagę. Oczywiście wicestarosta ówczesny kartuski nakazał zdjęcie tej flagi. Tam były drobne spory. Ostatecznie flaga została, ale na pamiątkę tych wydarzeń, kiedy właśnie po raz pierwszy publicznie wywieszono kaszubską flagę, obchodzimy 18 sierpnia, Dzień Flagi Kaszubskiej.
6: No właśnie, to jak zachęcić młodych mieszkańców naszego regionu do tego, żeby zainteresowali się historią regionu tak naprawdę, czyli Kaszubami?
7: Zachęty odgórne niewiele dają, mi się wydaje. Tu trzeba działać takimi oddolnymi, małymi kroczkami. Duża rola w tym samorządu, bo nie ukrywajmy, samorząd jest najbliżej mieszkańców, uczniów, to samorządy prowadzą szkoły i duża rola tam, żeby właśnie w szkołach pojawiały się lekcje na temat historii, kultury Kaszubów. To jest moim zdaniem właśnie główne zadanie. Oczywiście jest tam gdzieś program nauczania wpisane, nauczanie tej historii, ale ja jestem zwolennikiem, żeby na sztywno wpisać, załóżmy od tej 5., 6. klasy, przynajmniej te 10-20 godzin do 8. klasy, żeby każdy uczeń na temat historii, kultury tutaj tego regionu, w którym mieszka, miał zagwarantowane.
6: Świetnym przykładem może być Jastrzębia Góra, szkoła podstawowa najbardziej wysunięta na północ, gdzie lekcje właśnie języka kaszubskiego mają między innymi najmłodsi uczniowie.
7: Tak, tak, tak. No tutaj właśnie tak jak mówimy, ten samorząd. Duża rola samorządu. To on ma zachęcać. Oczywiście trzeba do tego ludzi. Brakuje nam trochę nauczycieli języka kaszubskiego, ale tutaj Uniwersytet Pomorski w Słupsku zaczyna właśnie kształcenie, także kolejna uczelnia będzie nam tutaj kształcić nauczycieli oprócz Uniwersytetu Gdańskiego. Także jest nadzieja, tak to nazwijmy. Nie zmarnujmy tego, pracujmy. Efekty pojawią się. Może nie zaraz, ale za 10, za 20 lat powinny się pojawić.
6: Czyli jak zobaczymy dzisiaj Kaszuba na ulicach, co można im życzyć w dniu święta?
7: tego, żeby pamiętali, że jesteśmy na Kaszubach, że są Kaszubami, żeby dbali, chociaż w najmniejszy sposób, jak tylko mogą, o rozwój, o pamięć, uczestniczyli w wydarzeniach, bo wbrew pozorom mamy sporo tych wydarzeń kaszubskich w ciągu roku. Mamy muzea, mamy różnego rodzaju festyny. Uczestniczmy w tym. Uczestniczmy, pokazujmy, wywieźmy czasami kaszubską flagę. To też jest fajny przykład właśnie tego takiego regionalnego patriotyzmu.
6: Na czym teraz głównie skupiają się zadania Fundacji Kaszuby?
7: My w tej chwili prowadzimy projekt, który zaczęliśmy już ponad 3 lata temu, no słownik języka kaszubskiego internetowy. To jest nasze sztandarowe dzieło i rzecz, którą się od ponad 3 lat zajmujemy i pochłania nasz największy czas.
6: Jakie najciekawsze słowo ostatnio dodaliście do słownika?
7: To ciekawe pytanie, bo tych słów dodajemy całkiem sporo. Rozbudowaliśmy do uzdrzenia, czyli do zobaczenia. Hasło. O, to mi tak teraz. Właśnie nawet wczoraj sprawdzałem, bo tam koleżanka, która pracuje też nad słownikiem, dodawała i rozbudowała to hasło, bo w tej chwili też trzeba dodać, że nasza praca głównie się skupia może już nie na samej ilości dodawanych hasł, bo mam ich ponad 34 tysiące, ale na rozbudowie haseł już istniejących, czyli dodawanie odmiany, przykładów, cytatów, tego typu rzeczy.
6: To jak można rozbudować hasło do zobaczenia?
7: Podać przykłady na przykład. Do uzdrzeni, do uzdrzeniego. Także tutaj nasza praca tak właśnie teraz wygląda.
6: Ciężko. Można zaznaczyć, że na przykład tak się mówiło na Nordzie, tak się mówiło gdzie indziej?
7: Tak. Te dopiski właśnie są, powstają, dodajemy, staramy się, bo nie chcemy też ograniczać się, bo jeżeli dane słowo gdzieś się pojawiło w literaturze, w starych słownikach, no to ono istniało. To też nie jest tak, że chcemy wykreślać, nie chcemy być tutaj w roli cenzorów, że my decydujemy. Także ten słownik żyje, wymaga jeszcze gigantycznej ilości pracy, bo docelowo myślę, że dojdziemy spokojnie do liczby 50 tysięcy haseł.
6: A teraz jest ile?
7: 34. Także jeszcze sporo pracy, ale mówię, od przyszłego roku chcemy też się skupić na odmianie czasowników, co jest gigantycznym wyzwaniem, bo nawet w okrojonej wersji to odmiana jednego czasownika to jest przynajmniej 100 słów do wprowadzenia. Nie można tego skopiować, musimy to wpisać ręcznie. Także tutaj przeprowadzaliśmy testy i w takiej pełnej odmianie czasownika, uwzględniając wszystkie czasy, rodzaje, to jest ponad 300 słów. I nikt nie był w stanie w ciągu 8 godzin wprowadzić więcej niż 5 haseł, zrobić odmianę. Po jakimś czasie niestety wzrok się męczy, wymaga odpoczynku i to jest mrówcza praca przed nami jeszcze, ale będziemy pracować.
1: A z prezesem Fundacji Kaszuby, Jackiem Słomionem, rozmawiał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Porcji informacji w RMF FM.
1: $40 bilionów długu. Można mieć taki dług? Można. Można i to jeszcze mieć do tego całkiem dobre samopoczucie. Te $40 bilionów długu to jest całkowity dług publiczny Stanów Zjednoczonych. Przekroczona granica kosmiczna. Takie wyniki podaje oficjalnie tamtejszy resort finansów. To zadłużenie się podwoiło. Podwoiło pod rządami ostatnich dwóch prezydentów, czyli zarówno Joe Bidena, jak i Donalda Trumpa. I na temat tego długu amerykańskiego i na temat sytuacji gospodarki amerykańskiej porozmawiamy teraz z naszym gościem. Piotr Arak jest razem z nami, główny ekonomista Velobanku. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
1: Jak słyszę $40 bilionów długu, no to jest w ogóle niewyobrażalna kwota pieniędzy. Chyba nikt takiej kwoty fizycznie nie widział. Rozumiem, że to jest tylko kwestia pewnych cyferek na wyciągu bankowym, może tak to powiedzmy. Czy to jest jakieś niebezpieczeństwo? Czy jest możliwe, żeby Stany Zjednoczone zbankrutowały? To jest chyba niemożliwe.
2: No ja właśnie jakoś z mniejszymi emocjami podchodzę, bo zauważyłem, że też w prasie amerykańskiej wiele miejsca poświęca się długowi amerykańskiemu i temu, jak on narasta i te kolejne jakieś wartości brzegowe przekracza, ale no trudno wyobrazić sobie, żeby Stany Zjednoczone jako kraj, który jest tak dużym importerem i jednocześnie ma walutę w większości rozliczeniową jednak na świecie, a także to, że Stany Zjednoczone, podobnie jak my, przede wszystkim mają dług wewnętrznie, więc to amerykański system finansowy posiada te obligacje, które amerykański rząd emituje, stąd też nikt tak naprawdę się nie martwi i obniżką ratingów, bo w poprzednich latach mieliśmy do czynienia z obniżkami ratingu amerykańskiego, no i także tym, ile wynosi ten dług publiczny, choć już rentowności, czyli to, jak wycenia rynek koszt pieniądza, który musi wyemitować czy pożyczyć od amerykańskiego sektora finansowego i światowego sektora finansowego amerykański rząd, już jest trochę niepokojący.
1: No dobrze, ale czy pańskim zdaniem to przekroczenie tej magicznej granicy, czy w ogóle tak potężny dług publiczny, on może się przełożyć na kondycję gospodarki? Powiedzmy, nie wiem, na to, jak jest notowany dolar na rynkach.
2: Nie widać jakiejś szczególnej reakcji, prawdę mówiąc, z tym związanej. To, co by pewnie poprawiło, czy wzmocniło samego dolara, gdyby była taka decyzja Białego Domu, no to gdyby Stany Zjednoczone rzeczywiście chciały w jakiś sposób tą ekspansję fiskalną, którą prowadzą, obgraniczyć. No bo Ameryka jest takim krajem, który trwale ma deficyt 7%, taki jak my w tym momencie. Ma dług publiczny już przekraczający 120% w relacji do PKB. No idący taką ścieżką, żeby mieć go, nie wiem, powyżej 140 w najbliższych kilku latach. Natomiast no, z tych powodów wyjątkowości, tej pozaziemskiej w zasadzie, bo to się extraorbitant, takie określa się te dolara i Stany Zjednoczone, czyli oni mają takie unikalne w zasadzie możliwości pozyskiwania finansowania. Trudno sobie wyobrazić, żeby to jakkolwiek zaszkodziło amerykańskiej gospodarce. I tu powtórzę, oprócz rentowności obligacji, rentowności obligacji mogą być dla Ameryki problemem i w ciągu ostatnich kilku miesięcy i nawet w tym tygodniu widać, że są. I to, jak Ameryka emituje obligacje 30-letnie, które

0: oprocentowane są dzisiaj na poziomie 5,25%. Polska nie ma możliwości emitowania obligacji aż tak z tak długim horyzontem, ale one są na rekordowo wysokim poziomie, czyli to ryzyko wysokiej inflacji i jednocześnie wysokich stóp procentowych w USA w perspektywie tak długoletniej jest bardzo obecne i te rentowności są najwyższe od w zasadzie od początku XXI wieku, więc jest jakieś ryzyko, które zostało dodane przez to, że ten dług amerykański jest tak duży.
1: Ale dlaczego z punktu widzenia Kowalskiego, jakby pan mi spróbował wytłumaczyć, dlaczego to jest ryzykowne takie wysokie oprocentowanie tych obligacji dla gospodarki?
0: No bo jak my pożyczamy komuś 100 zł, jak jesteśmy bardzo wiarygodni i umawiamy się, że komuś oddamy to za 30 lat, to po pierwsze to jest bardzo długi horyzont pożyczki, tak? No nie wiadomo, czy wszyscy będziemy, jakim będziemy stanie, jaka będzie stan nasz własnych finansów. No i jeżeli jesteśmy super wiarygodni i spłacaliśmy w poprzednich latach takie 30-letnie pożyczki, no to możemy mieć niskie oprocentowanie. Może nawet 4%, może 3%, ale jeżeli to ryzyko z tego, czy będziemy mieli pracę, czy nasza, nie wiem, emerytura będzie stosunkowo wysoka, jest ograniczona i tak to działa akurat w przypadku państwa, czyli jak będą wyglądały przychody Stanów Zjednoczonych, jak będzie wyglądała ich sytuacja ekonomiczna za 30 lat, no to możemy żądać wyższego oprocentowania. No i to się właśnie wydarzyło w USA, no bo kiedyś to oprocentowanie sięgało 2%, a dzisiaj to jest prawie 6%.
1: Czyli chce mi pan powiedzieć, przepraszam, że wejdę w słowo, to chce mi pan powiedzieć, że ci, którzy pożyczają pieniądze, nie wierzą w przyszłość gospodarczą Stanów Zjednoczonych za 30 lat.
0: Są bardziej sceptyczni. Są dzisiaj bardziej sceptyczni, wierzą, że Ameryka może mieć jakieś problemy, tak? Czyli że to, co się wydarzyło w ostatnich latach, też podwyżki stóp procentowych w USA, no że one będą na dłużej z nami obecne, że problemy inflacyjne nie zostaną rozwiązane w Ameryce, że ta bardzo ekspansywna polityka fiskalna, to, że rząd amerykański obniża podatki i jednocześnie skupia się na wzroście gospodarczym, no to będzie powodowało, że amerykański bank centralny będzie utrzymywał stopy procentowe na wyższym poziomie. I to, do czego będzie dążył też amerykański rząd i robi amerykański minister finansów Steve Bessent, jest to, że powraca tak zwana represja finansowa. I to jest coś, co już opisał Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jako że powróciło po kryzysie finansowym 2008 roku. No i amerykański rząd sięga po to narzędzie typowe dla lat odbudowy po II wojnie światowej, czyli wymuszania obniżonych rentowności obligacji na sektorze finansowym. Czyli próba sterowania tym, na jaki procent pożycza amerykański sektor finansowy od amerykańskiego rządu. Już nie poddawanie się tylko i wyłącznie procesom rynkowym, tylko takie trochę częściowo urzędowe, interwencjonistyczne obniżanie tego oprocentowania.
1: Czy z punktu widzenia Smitha Kowalskiego, to co się dzieje na tym rynku bankowym, na tym rynku pożyczania pieniędzy, to będzie miało jakieś bezpośrednie skutki?
0: Dla Polaka, bo jeżeli dla Kowalskiego...
1: Dla Kowalskiego, powiedzmy najpierw to.
0: Kowalskiego w mniejszym stopniu. Pewnie jedyne, co nas może to interesować, to, że kurs dolara może być słabszy w kolejnych miesiącach. Jeżeli będziemy mieli obniżki stóp procentowych w USA, no to te dodatkowe czynniki ryzyka, które gdzieś są zakodowane, powiązane z amerykańską gospodarką, będą wymuszały słabszego dolara. I to jest taka informacja dla nas. Więc wiele rzeczy, które my płacimy w dolarze w kolejnych latach czy w kolejnym roku mogą być tańsze. Z perspektywy Smitha to samo. Ten kurs walutowy jest najistotniejszy, czyli dużo importu może być droższego w kolejnych okresach, jeżeli ta sytuacja fiskalna Ameryki nie zostanie zmieniona.
1: To akurat ten tańszy dolar to by się przydał w związku z tym, co się dzieje z paliwami na światowych rynkach. To może nie jest taka zła informacja w takim razie. Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku, razem z nami w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24.

0: RMF FM.
1: Dziś razem z moimi synami zdradzę wam kulisy eurowizyjnego szału. Tak od bardziej rodzinnej, emocjonalnej strony. Przestrzeliśmy to mi, oni bardzo mi pomagali emocjonalnie, wspierając mnie, tak, ciesząc się z moich sukcesów. Pokazywałam, to im się podoba, czy nie, zobaczcie, fajne. Oni byli pierwszymi recenzentami mojej piosenki przecież. Oczywiście, że tak jest. Zresztą jak zawsze, nie? Pamiętasz?
2: No właśnie, tak, dokładnie pamiętam, tak było. Pamiętam.
1: Tak, żeby się podobała Stasiowi, że fajno, że super, mamo. Ale on mówi, to będzie w pierwszej dziesiątce, zobaczysz. No i prawie się nie pomylił. No, ja pracowałam rzeczywiście więcej, wszyscy wiedzieli, że będę rzadziej w domu, mniej mnie będzie niż zwykle, bo muszę tę pracę wykonać od początku do końca. Nikt mi nie przeszkadzał, nie zrzucał na mnie niepotrzebnych obowiązków czy dodatkowych emocji, więc ja mogłam spokojnie pracować i nad tym skupić, bo to jednak trwało te 3 miesiące bite. Cały czas byłam w pracy, no, od rana do wieczora, w zasadzie każdego dnia. No każdego dnia, to jest takie, to się tak wydaje. Wszyscy chodzimy prawie codziennie do pracy, no ale w weekendy chociaż odpoczywamy. A jeśli nawet, to jak idziemy do biura od 8 do 17, po 17 już jesteśmy, możemy sobie robić swoje rzeczy. A ja po prostu przez te 3 miesiące od rana do nocy, to był przemiał wszystkiego, wywiadów, zaległych koncertów, decyzji, kreatywnego myślenia, jak to ma wyglądać, przymiarek. To nawet się nie da tego opowiedzieć. To, że to się udało, to z wielu różnych powodów. Mojej pracowitości, wsparcia rodziny, ekipy, którą sobie dobrałam, pasjonatów swojej pracy, którzy po prostu nie myśleli o tym, że pracują ponad godziny. Wszyscy pracowaliśmy na to, żeby to był sukces. To nam się udało, bo jednak byliśmy w internecie pierwsi. Nasz występ zrobił największy obrót, ponad 20 ileś tam milionów. Dopiero potem była Hiszpanka, potem Espresso Macchiato, więc tak naprawdę w pewnym sensie wygraliśmy Eurowizję. To, że zajęliśmy tam 14 miejsce, bo komisja nam dała popalić, cóż poradzić, no takie bywają decyzje komisji. To jest najmniej ważne, bo to, co jest ważne dla artysty, to zawsze publiczność, która zobaczyła, coś doceniła, a do dzisiaj jeszcze chodzą filmiki, w których ludzie oceniają ten występ, wylewają swoje żale do komisji, jak mogła i tak dalej. No tego jest full w internecie. Cały czas to żyje swoim życiem. Więc w dużej mierze jesteśmy wygrani, no i przede wszystkim Polacy byli z nas dumni. Więc ta miłość, z którą się spotkałam po powrocie i spotykam przy koncertach, chociaż nigdy mi miłości fanów nie brakowało, no dlatego też przetrwałam 30 lat na scenie, ale to jest jakaś wręcz, jak to się mówi, szalona miłość?
2: Nie, no to szały znowu.
1: To jest szał.
0: Diwa w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
1: Jeśli chodzi o pracę, to ja po pierwsze w domu o tej pracy nie gadam, napięcia staram się zostawiać za drzwiami, bo też, no też to jest moja radość, że wracam do domu i co kogo obchodzi moja praca, zresztą mnie ona już nie obchodzi wtedy, mnie obchodzi w ogóle muzyka, nie moja praca, w tej muzyki i tworzenia jest, najwięcej jest szumu poza tym, tak? A to, co jest najpiękniejsze w mojej pracy, to kreatywne myślenie, wymyślanie tych piosenek, nagrania, koncerty, jak gdyby wszystko stricte związane z muzyką. No ale żeby zanim wyjdziesz na scenę, musisz zrobić wiele innych elementów i to jest takie, no to jest taka droga, którą musisz przejść po to, żeby mieć tę nagrodę w postaci koncertów, pięknej energii, które koncerty ze sobą niosą, tak? Ale ja do domu po prostu nie przynoszę takich emocji, w ogóle nie gadam o pracy, nie przenoszę tych stresów, których
2: nie, no, pracy nie brakuje. Czasem, nie? Przynoszę wyleczenia.
1: Ale to ty.
2: Ale to ja przynoszę.
1: Wyleczenia. Tak, no mówię to o takich emocjonalnych rzeczach, że nie, no nie emocjonuję się tym już w domu, tak?
2: Może inaczej,
1: no,
2: raczej o aspektach technicznych, tak? Ale jest to spowodowane bardzo jakby prostym czynnikiem, no mam zadzwonić do mnie, nie, umawiać się z nią w restauracji, żeby o tym pogadać, jakby mogę do domu zajechać po prostu.
1: Nie, no tak, oczywiście.
2: Więc jakby to,
1: tak,
2: to jest, no, bardziej,
1: ale to my gadamy,
2: to,
1: my ze sobą się nie kłócimy.
2: Ale raczej, jakby to raczej głównie takie aspekty logistyczne, techniczne są omawiane, tak? Bo tak, też nawet przy takim, przy wyjeździe na jeden koncert, tak? No to jest tak, że wszyscy muszą się pojawić na miejscu o danej porze. To nie jest tylko Justyna, jest jeszcze Marcin, jest, że tak powiem, cały zespół muzyczny, są tancerze, z którymi jest zawsze najwięcej rozrywki, jest pion techniczny, tych wszystkich trzeba skoordynować, ustalić, na którą godzinę wszyscy mają być. Technicy przyjeżdżają wcześniej, muzycy przyjeżdżają potem, na końcu przyjeżdża Justyna z resztą, więc to jest, mówię, czasem takie rzeczy trzeba niestety, znaczy stety niestety, po prostu obgadać w domu, no bo inaczej nie da się pewnych rzeczy załatwić, tak? Wyjazdy są różne, kilometry są różne, na przykład, no ostatnio jak był koncert we Władysławowie, no to na przykład przez, głupią sytuację, ale przez korki po prostu, droga sprawdzana iluśkrotnie, 5 godzin, a część jechała prawie 7, tak? I gdyby nie to, że był zapas czasu i to i tamto, no to by się nagle okazało, że kurde, ludzie się na koncert spóźnili. To już cała Warszawa stwierdziła, że po prostu jedzie do Władka,
1: jedzie do
2: Władka na
1: Władka,
2: koncert.
1: Bo ładna pogoda.
2: Nie, dokładnie, no, tak.
3: Po licho cała Warszawa, cała Polska.
2: Polska uznaje, jedzie do Władysławowa, tak, na koncert. Tylko
0: Diwa w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
3: Jeżeli chodzi o negatywne komentarze w kierunku do mamy, po prostu ileś razy mama mi mówiła o tym, właśnie jak działają hejterzy. Ja po prostu widzę taką osobę, czasami wchodzę na profil tej osoby, chociaż zazwyczaj mi się po prostu nie chce. Po prostu to jest osoba, której się chce wejść gdzieś, zobaczyć, że ktoś coś robi i napisać jakiś negatywny komentarz. O Jezu, ale to jest niefajne, nie? Nie rozumiem tego nigdy i zawsze mnie to po prostu nie, że denerwuje, tylko bardziej dziwi. Jest to dla mnie bardzo obce. Naprawdę, komuś się chce to robić?
2: Na zasadzie, nie wiem, no był moment, że gdzieś tam musieliśmy przy okazji tej Eurowizji tam, powiedzmy, analizować, to może za duże słowo, no ale tam gdzieś patrzeć na te komentarze. Natomiast standardowo wychodzę z założenia, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Więc mi się po prostu nie chce tam grzebać, a jeżeli już przez przypadek trafią, to przeczytam, jakby no, moje życie się od tego nie zmieniło za bardzo.
1: Kiedyś przeżywałam to bardzo, bardzo tak, bo też my rośliśmy razem z internetem, więc dzisiaj wy jesteście, wasze pokolenie, tak? To już jest sytuacja zastana, tak? A my kiedyś po prostu była prasa drukowa, no była, tak? Ale ktoś coś przeczytał, powiedział może sąsiadowi, komuś, co o tym myśli, może nawet mówił o tobie źle, ale ty tego nie wiesz, tak? Przeżywałeś jakiś zły artykuł, ale to już wystarczyło. Natomiast jak wszedł internet, to początki tego były straszne dla wielu ludzi, dla mnie również, ponieważ mogłeś zobaczyć, co myśli społeczeństwo. I najczęściej tych negatywnych komentarzy, kiedy ludzie byli bezkarni, szczególnie na początku tego, jak wszedł internet, to naprawdę wylewali ogrom frustracji swoich własnych na innych ludzi. Ty, jak zanurzyłeś się w to, bo nie miałeś świadomości, że naprawdę nie powinno się tego robić dla swojego własnego dobra, bo to są tylko czyjeś frustracje, które ktoś na tobie projektuje. To nie jest jak gdyby historia o tobie, to jest o tym, kto opowiada tę historię. Zanim to zrozumiałam, minęło wiele lat. Nie mam pretensji do nikogo. Każdy jest odpowiedzialny za siebie. Natomiast ja, przyjmując na sobie tak dużą ilość naprawdę niskich wibracji i ocen innych ludzi, były chwile dla mnie samej ciężkie. Ja musiałam sama budować siebie na nowo, przypatrywać się sobie, czy na pewno jestem na tyle warta, że jestem w tym miejscu, co jestem, tak? Czy w ogóle warta jako człowiek, kobieta, ktokolwiek? No bo tych ocen jest mnóstwo i każda uderza w ciebie jako człowieka, artystę, kobietę, we wszystko, tak? Ja nie oceniam ludzi, nie hejtuję, nigdy nie zostawiam komentarza negatywnego pod niczym. W ogóle rzadko zostawiam komentarze, jeśli już to jakieś pełne zachwytu, jak coś mnie zachwyci, to dam serduszko, coś napiszę, jak jest fajne. Więc to są takie rzeczy. Natomiast nigdy negatywnie i nie wkręcam się w takie dyskusje. Z braku czasu i też chęci. Natomiast dzieciom tłumaczyłam, żeby pamiętały o tym, czego on był przykładem na początku, jak chciał gotować, bo był nastoletnim dzieckiem. Mówiłam: Leo, ja jako twoja mama nie chcę, żebyś wchodził w ten świat. Uważam, że jesteś za mały, będziesz oceniany, być może zryje ci to głowę i uważam, że nie powinieneś tego robić. Ale on się upierał, że chce. Więc pomogła mu zrobić tam pierwsze dwa filmiki chyba, prawda, no, o gotowaniu. Skończyło się to tak, że wydałeś książkę i w ogóle gotował, nauczył się gotować, tak? Dla mnie to było takie trudne, że on bardzo chciał, więc ja nie mogłam mu powiedzieć nie, bo ja wiem lepiej, bo jeśli sam nie nauczysz się na swoich błędach, no to nic nie będziesz wiedział. Ale jak ty to odczułeś po latach, znaczy teraz to pewnie nie ma dla ciebie znaczenia, ale wtedy tam było jakieś takich parę sytuacji, które
2: nie,
1: były dla ciebie.
2: Jakiś tam traum za bardzo tak. Nie mam. Wydaje mi się, że nie powykrzywiało tam pod kopułą.
1: No nie, no, na szczęście nie.
2: Miejmy taką nadzieję, nie wiem, okaże się za lat 40. Znaczy, szczerze mówiąc, no, czy były to jakieś ciężkie chwile, że były, to nie pamiętam, albo wyparłem,
1: no to
2: ciężko
1: dobrze,
2: mi rzec.
1: To dobrze.
2: Ale jakby w gruncie rzeczy, no, teraz po prostu każdy ma możliwość i narzędzie do tego, żeby coś powiedzieć, tak? Dlatego ja uważam, że nie ma sensu tego czytać, ani się jakoś bardzo tym przejmować.
0: Diwa w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
1: Dzieci były małe, no to wstawało się rano. I tak wstajemy rano, bo Helenka chodzi jeszcze do szkoły. Wstawaliśmy rano, jak oni byli mali, tak samo jak wstajemy teraz, dzieci do szkoły, trzeba śniadanko zrobić, zawieźć tu, potem przywieźć do domu, zawieźć do szkoły muzycznej, no cały czas to się dzieje, tak jeszcze z Heleną. Takie zwykłe życie normalnych ludzi, no i to wszystko połapać, to wszystko, żeby to się udało, żeby jeszcze potem dzieciom zorganizować życie towarzyskie, no to wszystko, mieszkając na wsi, no to pamiętam, jak Leon był najpierw mały, no i na tej wsi troszeczkę cierpiał, bo był w zasadzie sam. Na szczęście, ale na szczęście obok nam były trzy dziewczynki.
2: Nie, no,
1: Agnieszki,
2: była
1: córki.
2: Jeszcze Ula,
1: i oczywiście
2: przecież,
1: Guga, jego najwspanialsza przyjaciółka, z którą przyjaźnią się do dzisiaj. Nawet się umówiliście tak, że jak gdyby do trzydziestki nie zakochalibyście się w kimś innym, to nawet się pożenią ze sobą.
2: W razie czego
1: mają siebie. Tak?
2: Było tak kiedyś, tak.
1: Tak. Losy się potoczyły w inne strony, ale do dzisiaj są przyjaciółmi. Guga jest zawsze u nas też na świętach, zawsze nas odwiedza.
2: No, jasne.
1: Naprawdę wspaniała przyjaźń. No i Guga była taką naszą dodatkową córką. Ma swoich rodziców oczywiście, tata już niestety nie żyje, ale tak się zaprzyjaźniliśmy, jaką sąsiedzi, że naprawdę super. No Staś już miał lepiej, bo już było wszystko bliżej, była autostrada już do Warszawy, już to wszystko było szybciej możliwe do zorganizowania. Ale no i co, no tak takie życie, no, pomiędzy koncertami. Zresztą jak oni byli bardzo mali, to jeździli ze mną. Ej, przecież ty nie pamiętasz, Stasiu, takich różnych historii. No, nie pamiętasz, bo byłeś maleńki.
3: Pamiętam, ale...
1: Jak raz wyszłam na scenę i Gryń miała cię popilnować. Gryniu jakoś tak, nie, że nie lubi dzieci, tylko jakoś nie umiała się nimi opiekować, nie? A wujek Remi w tym czasie coś innego robił, bo jak on z tobą zostawał na tę godzinę, to było okej. Okay. Ale zostawił tą Gryń z dzieckiem i ja schodzę ze sceny, patrzę, a on wie, ktoś się strasznie drze. Ja mówię, Jezu, co się dzieje, bo ja u dziecku biegnę, taka przerażona, otwieram drzwi, ona tak stoi. Dobrze, że już przyszłaś, mam dosyć. Po prostu tak go trzymał, on się dar. Ja wie, dlaczego tak? Ja nie umiem się nim zajmować. Nie? Po prostu biedny Stasiu, mam nadzieję, że traumy chyba nie przeżył, bo żyje do dzisiaj. Zabierała mi wszędzie, gdzie mogłam, dopóki nie zaczęły chodzić do szkoły, bo wtedy już nie dało rady, ale tak to jeździli ze mną. Trasy koncertowe, fajnie było. Że super.
2: To prawie nic nie pamiętam, ale mówią, że fajnie, to było chyba fajnie.
1: No. Pamiętasz, jak Saszę ugryzłeś na przykład, ciocia Krysia się wściekła na ciebie.
2: Ja tego nie pamiętam. Moi drodzy, są kalumnie, pomówienia, oszczerstwa i propaganda. Ja się nie przyznaję i tyle.
1: Do Stasiu nawet nie wie o tym, ale jak się po urodzeniu Leona minął ten okres, bo to każda kobieta to wie, że te 2 lata, jak masz czasu dla siebie, w sensie jak już wyjdziesz z tego, połóg najpierw to jest trudne, dzieci najczęściej nie śpią, mają kolki, no rodzice są zmęczeni, tak, fizycznie, ale psychicznie zakochani, wszystko jest super. No jak już te 2 lata minęły, to ja mówię, ojej, chciałabym mieć jeszcze kolejne dziecko, tak, syna, córkę, nieważne, nie? Wspaniale, trzeba to uczynić. Zajęło nam to 5 lat, bardzo czekałam na tego Stasinka i jakoś to, no nie udawało się, bo tak jak mówiłam, miałam wcześniej problemy z tym, no i jak już okazało się, że jestem w ciąży ze Stasiem, to po prostu to było takie szczęście, ale minęło 5 lat, a chciałam, żeby to się wydarzyło po 2 latach, żeby byli bliżej siebie.
2: No, ja na przykład o Helenie dowiedzieliśmy się na stacji.
1: No bo to było niespodzianka.
2: Na stacji benzynowej w Rajchu, nie? W Niemczech w sensie.
1: Mamy dla was ważną wiadomość.
2: Pamiętam, byłem pomiędzy kęsami,
3: to jest nagrane. I to jest nagrane, tylko nie wiem.
2: Poważnie, jechaliśmy
1: chyba... Gdzieś to znali, bo nasza reakcja była naprawdę co najmniej.
3: Nie, jechaliśmy do...
1: Nie, do Włoch na narty.
2: Do Włoch na narty,
3: to nie było przypadkiem...
2: Pamiętaj, że Helena jest z sierpnia, policz
1: sobie. Tak, to był styczeń, jechaliśmy na narty. Jak
2: jest,
1: co roku.
2: Jest taki film, jak ja trzymam na stacjach niemieckich, wtedy była taka buła z takim ala metką, takim tatarem, powiedzmy, wołowym.
1: Coś tam.
2: Stasiu siedzi, miał wtedy takie włosy duże, takie rozczochrane i siedzimy i dosłownie jestem w trakcie jedzenia i nagle ojciec mówi, czy tam mama mówi, już nie pamiętam, mamy wam coś do powiedzenia. Ja tak, no i w tym momencie dowiedzieliśmy się, że będziemy mieć, wtedy jeszcze chyba nie było wiadomo, czy siostrę, tylko
1: że brata. Nie, bo pamiętasz, że byliśmy razem na USG, pamiętacie? Byliśmy we trójku, wszyscy razem i że była dziewczynka. No nie pamiętacie.
3: Tak, no było, że będziecie mieli brata albo siostrę.
2: Tak, że coś tam będziecie mieli, nie? To pojawi się jeszcze jeden.
1: Generalnie zachwytu, o jak super, nie było.
2: My byliśmy tacy...
3: Zdziwienie,
2: konsternacja raczej.
1: Ciężko, o Jezu.
3: Dziwnie się na to reaguje, no, że będzie oprócz nas dwóch jeszcze trzecie.
0: Diva w kapciach. Justyna Steczkowska w RMF FM.
1: Inny smak sławy, taki naprawdę dojrzały, piękny, w którym ja już nie jestem ani histerycznie tym zachwycona, tak jak każdy, kto styka się z czymś takim podczas pierwszej płyty, ani nie popełnię tych błędów, jakie popełniałam w młodości, bo mam świadomość tego, czym jest ten zawód. To jest takie dojrzałe smakowanie swojej własnej pracy, tak? Tego, co przez te lata włożyłam w swój własny rozwój, który mogłam przelać na papier jako muzyk, tak? Na papier, na dźwięki tak naprawdę. Bo piszę piosenki, to przede wszystkim muzykę. Teksty rzadziej piszę, idzie mi lepiej niż szło kiedyś, ale przede wszystkim piszę muzykę i to był zawsze, do tego miałam zawsze talent. Teraz to jest takie dojrzałe smakowanie tych wszystkich sukcesów i rozwoju świadomości, z którym mogę się podzielić ze swoimi słuchaczami. I to jest na pewno coś pięknego, że ci słuchacze chcą tego słuchać, bo przecież mogliby nie chcieć, tak? Jest przecież wielu wspaniałych artystów, którzy nie są w stanie sięgnąć do tak szerokiej publiczności, a mnie się udało po raz kolejny, więc jestem wam naprawdę wdzięczna. Po koncertach, czy nawet przed jak wychodzę, jeszcze słowa nie powiedziałam, już jest pis, płakać mi się chce ze wzruszenia, że ja 53 lata przeżywam drugą młodość w zawodzie. To jest takie, to jest tak bardzo nieoczywiste, że to się wydarzy, bo najczęściej zdarza się taki strzał raz w życiu i to jak gdyby nie wraca. I to jest najczęściej twoja pierwsza, początek kariery, tak jak była dziewczyna szamana. A tu po 30 latach taki powrót, więc naprawdę super. Tym bardziej, warto teraz podkreślić to, że jadę w trasę Era Charodoro. Właśnie ma taką fajną nazwę Era Charodoro. I tam właśnie gram całą płytę Witch Tarohoro, plus oczywiście jakieś tam przeboje znane. I gramy w różnych miejscach, gramy w całej Polsce, w różnych miejscach, więc zapraszam was serdecznie. Nawet są bilety w RMF FM do wygrania, więc zapraszam Was do konkursu, bo ta trasa jest naprawdę świetna. Tam będą bajery, będzie latanie, będą świetni muzycy, śmieli tancerze, bajery, wizualizacje, wielkie ekrany. Muszę przyznać, wygląda bardzo dobrze. Warto to zobaczyć na żywo.

0: To już niemal godzina piąta, więc czas na fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Utrudnienia na A1 w Kujawsko-Pomorskim i Krajowej 10 w Zachodniopomorskim. Fakty zaczniemy od ostrzeżeń dla kierowców. Burze przechodzą nad krajem i MGW wydał ostrzeżenie dla kilku województw. Zbliża się czas sporych utrudnień dla kierowców na A2. Prace, które rozpoczną się w październiku, potrwają ponad rok. Na początek tych faktów ostrzeżenie dla kierowców. Utrudnienia na A1 w Kujawsko-Pomorskim. Tam w miejscowości Kruszyn kierowca auta osobowego uderzył w bariery. W wyniku kolizji zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łodzi. Z kolei na Krajowej 10 w Zachodniopomorskim czołowo zderzyły się dwie osobówki. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale trasa na odcinku Stargard Wałcz w pobliżu Sadłowa jest zablokowana w obydwu kierunkach. Teraz o burzach na Podlasiu. IMGW ostrzega przed gwałtowną burzą w powiecie kolneńskim. Strefa burz jednak szybko się przesuwa na północ i północny wschód. Towarzyszą jej ulewne opady. Miejscami do 12 mm w 10 minut. Rosną porywy wiatru do 85 km na godzinę. Lokalnie wiatr może rozpędzać się nawet do 100 km. Możliwy jest także opad gradu. Alerty obowiązują także w innych województwach. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami m.in. dla Mazowsza, Łódzkiego, Małopolski, Podkarpacia, Kujaw i Pomorza oraz Dolnego Śląska. Burzą towarzyszą bardzo silny deszcz, porywy wiatru sięgające lokalnie 100 km na godzinę i grad. Na Kujawach i Dolnym Śląsku może spaść 60, a lokalnie nawet 70 mm deszczu.
1: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
0: Wracamy do ostrzeżeń, bo ponad rok kłopotów czeka kierowców na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą. W październiku ruszą prace przy rozbudowie drogi o dodatkowe pasy. Prędkość na całym odcinku zostanie ograniczona do 70 km na godzinę. Co na to kierowcy?
2: Podejrzewam, że będzie dramat, no bo już w tej chwili to są korki niesamowite. Jeszcze te tiry blokują, także jak jeszcze zaczną rozbudowę, to naprawdę może być tragedia.
3: No się nie zmieni, bo teraz się o wiele szybciej nie jedzie.
0: Czyli są potrzebne te kolejne pasy?
3: Z tego co jeździłem i widzę, no to nie, cały czas jest tak samo od kilku lat, także trzeba szybko i dużo.
4: Na pewno, no coś tam poprawi później, jak już będzie rozbudowana. Na pewno będzie szybciej, nie?
0: Usłyszał na mopie Berwinów południe reporter RMF FM Michał Krasoń. Materiałów wybuchowych nie było, ale prokuratura sprawdza, czy doszło do dywersji na torach na Lubelszczyźnie. Chodzi o incydent na linii do kopalni Bogdanka. Informacje w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga.
5: Wiadomo, że tory są całe, a węgiel, jak zapewnia rzecznik kopalni, wyjeżdża bez zakłóceń. Specjaliści badają, co przydarzyło się dwóm lokomotywom manewrowym służącym do wyciągania węglarek. Maszynista prowadzący dwie sprzężone lokomotywy bez wagonów usłyszał huk i uznał, że to awaria silników. W bazie okazało się, że silnikom nic nie dolega, ale monitoring zarejestrował błysk. Technicy pojechali na tory, tam znaleźli jakieś przewody, więc wezwali policję.
6: Przy użyciu naprawdę bardzo profesjonalnego sprzętu ustalono, że do tego incydentu nie doszło wskutek użycia jakichkolwiek materiałów wybuchowych.
5: Informuje Marek Zych z prokuratury okręgowej w Lublinie, która wszczęła śledztwo w tej sprawie.
6: Szukamy potwierdzenia tego, czy doszło do ewentualnej nietypowej awarii, czy rzeczywiście mogło to być działanie jakichkolwiek osób trzecich.
5: Ale na sabotaż na razie nic nie wskazuje.
0: Miały być najpóźniej wczoraj, a teraz nie ma pewności, czy w ogóle będą. Chodzi o informacje o osobach, które padły ofiarą potężnego cyberataku hakerów na bazę informatyczną firmy MyDR. Ministerstwo Cyfryzacji, przypomnijmy, potwierdziło w zeszłym tygodniu, że wyciekły dane 19 milionów Polaków, a więc co drugiej osoby w naszym kraju.
7: I jeszcze tydzień temu minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski obiecywał na naszej antenie.
8: W ciągu najbliższych dni do portalu bezpiecznedane.gov.pl trafi cała baza z wyciekłych.
7: I zapewnił, że stanie się to najpóźniej dziś. Tłumaczył, że resort potrzebuje jeszcze kilku dni, bo skala przestępstwa była przepotężna. Dziś mówi już...
9: My jesteśmy w gotowości jako resort cyfryzacji, żeby te dane wstawić, ale musimy uzyskać zgodę od policji i Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, więc czekamy.
7: Funkcjonariusze zajmujące się sprawą sprawdzają teraz, które dane można ujawnić, mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, ale...
10: Nie sprecyzuję panu redaktorowi teraz, kiedy to nastąpi, nie posiadam takich informacji.
7: Ministerstwo deklaruje, że jeśli dostanie zgodę, to jeszcze tego samego dnia sprawdzimy w sieci, czy to nasze dane wykradli hakerzy.
0: Na tym tematem zajął się dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Kolejna dawka faktów już za niecałą godzinę. Zapraszam punktualnie o 6:00.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
1: Tak,

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
6: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
5: Bez cukru i glukozy.
6: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
5: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
6: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
5: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
4: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
5: Dziękuję. Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
8: Okej, boomer! W sentymentalną podróż zabierają was Paulina Sawicka i Paweł Jawor.
9: Dobra, mamy klik, klik?
10: Mhm.
9: Czekaj.
10: No, dawaj.
9: O, chyba mam.

0: Łaka makafon.
1: Nie popsułam niczego, mamy to.
0: Bo Paulina za sterami dzisiaj.
1: Tak, ale kliknęłam, znalazłam wszystko. Już wiem, że to jest wasz ulubiony dżingiel. Paulina Sawicka, Paweł Jawor, cześć.
0: Cześć, tak. I będzie wielki test na znajomość polskich seriali. No nie?
1: Tak, z lat 90-tych, 2000-tych myślę, że znacie bardzo, bardzo dobrze. I jeżeli chodzi o Łaka makafon, też będzie.
0: Też.
1: Ale się zdziwicie. Wielki test milenialsa w OK Boomer w RMF FM.
0: Mikrofon, mikrofon, proszę, tak.
1: Czas zacząć.
0: Tak. Ola Filipek i Mateusz Opyrchał.
2: Z czego są pytania? Z jakiej kategorii?
1: Seriale. Moja ulubiona.

0: ona. Okay. Jestem świetna w seriale.
1: Dobra, to będą polskie seriale, to zaznaczamy od razu.
0: Jestem jeszcze lepsza w polskie seriale.
1: No to czas na pytanie pierwsze.
2: Można Walkover już oddać?
0: Nie. Jeszcze?
2: Musisz się pognębić.
1: Chcę zobaczyć, jak ona ciebie kładzie na łopatki.
2: Zgłaszamy się imieniem?
1: Tak.
2: Okay.
1: Pytanie pierwsze. W serialu Miodowe lata Karol Krawczyk pracował w branży A. telekomunikacyjnej, B. kolejowej, C. budowlanej, D. transportu miejskiego.
2: Mateusz! D. transportu miejskiego!
0: To miały być inne seriale! Halo!
1: Dobrze, idźmy dalej. Paweł.
3: Nie, dobra, pytanie drugie.
2: A przepraszam, ale zdobywam punkt?
1: Tak.
2: Punkt, bardzo
1: tak,
2: dziękuję.
3: Ting!
1: Ola, przepraszam.
3: W którym serialu występuje postać wujka Władka, który prowadził własną pasiekę i pisał wiersze? A. Złotopolscy, B. Klance, Świat według kiepskich, D. 13 posterunek.
0: Ola,
1: no.
0: Strzelam, to będzie A lub B i stawiam na C.
2: Nie podpowiadaj, Oli, przede wszystkim, ale to... Nie,
0: no a że to było C?
3: Świat według kiepskich.
0: No.
2: Ale to była podpowiedź.
0: Jeden. Nie było, ja nie widziałam, żeby ktokolwiek podpowiadał.
2: Jeszcze raz, no.
1: Dobra, pytanie trzecie.
3: Tobie podpowiadałem, tylko ty nie zauważyłeś.
1: Który aktor wcielał się w rolę Marka Złotopolskiego w serialu Złotopolscy? To był syn Dionizego i ojciec Waldka, jeżeli dobrze pamiętam. A. Marek Kondrat, B. Piotr Szwedes, C. Paweł Wawrzecki, D. Kazimierz Kaczor.
2: Mateusz, Paweł Wawrzecki.
0: Nie! Odpowiedź D.
1: Dziękuję.
2: Kazimierz Kaczor,
0: oczywiście.
2: Bank,
0: on był później senatorem. Właśnie, Jesus. On był senatorem
2: tak,
0: później.
2: Tak, Paweł
0: on
2: za
0: mieszkał
2: młody.
0: W Warszawie. On tam się często spotykał z serialową żoną Pawła Wawrzeckiego, bo tam prowadził swoje spotkania biznesowe, polityczne w jej kawiarni.
3: Byście razem występowali, to tak dobrze?
2: Wiarygodnego.
0: Całkiem niedawno odświeżałam sobie Złotopolski.
1: Dobrze, to teraz mamy muzyczne
2: dziewczyny,
1: starcie.
2: Jak ja oglądałem Złotopolskich, to ty na telewizor papu mówiłaś.
0: Aha.
2: Jesteś mocno ode mnie.
3: No. Uwaga, muzyczne, proszę bardzo. No, nowa runda.
1: Zgadujecie, z jakiego serialu jest ta melodyjka, to daje jeden punkt. Jak przejdziecie ten etap, to musicie ułożyć opowieść do scenki.
0: Ola!
2: Pensjonat podróżą jakiś.
0: Co to było? To puść mu dłużej, niech on posłucha.
2: Jakaś pieś?
0: Mhm. Ola, no, oczywiście, że tak.
2: Co to było? Słońca.
0: Udzielam odpowiedzi.
2: Tak, świeżo skoszone zboża.
0: I to są sceny w Grabinie.
1: Dobrze. Oczywiście, że do tej melodyjki układasz odpowiedź.
0: Jest piękny letni dzień i do Grabiny powraca właśnie Małgosia. Wraca ze swoich studiów, gdzie uczy się architektury krajobrazu. Wysiada taka zmęczona z autobusu i ma dwie ciężkie torebki. Z jednej z nich nagle wypadają książki i rozsypują się tuż pod nogami pięknego mężczyzny.
2: Nie spoileruj.
3: Tymczasem podbiega Timon i Pumba.
0: Nie, daj spokój, to był Michał.
2: Michał. Ja najbardziej
1: czyli
2: lubiłem pana
1: listonosza. Taka, nie?
0: Tak sobie
1: a
0: wyobrażam.
1: A listonosz był w Złotopolski. A nie wiem jak miłość.
0: Najważniejsze, że ta scena jest taka niewinna, romantyczna.
1: Uwaga?
0: Jak cała Grabina.
3: Za chwilę, fakty.
1: Dziękuję.
3: Uwaga, kolejna muzyczna zagadka.
0: Ola.
2: To jest jakaś...
0: Ja już się zgłosiłam. No, Ola. Ale posłuchajmy jeszcze.
2: To w Klanie chyba latało takie coś.
1: Proszę cię.
0: Tyś widział Klan. Udzielam odpowiedzi.
1: Dajesz.
0: M jak miłość.
1: Tak.
2: Naprawdę znowu?
0: No król dobrze. Seriali.
2: Tendencyjne te pytania, strasznie.
1: Paweł, puść jeszcze raz. Ola musi do tego użyć historii.
0: Dobrze,
1: czy chcesz słowo klucze, czy chcesz sama?
0: Daj mi słowo klucz.
1: Jaroszy i Lucek.
0: Dobrze. To jest scena, w której Jaroszy mówi Luckowi, że oszukał jego córkę Marysię i wszystkie sady jabłkowe nie należą już do rodziny Mostowiaków. Czy wy czujecie, co dzieje się teraz z sercem Lucka? Ale to się wszystko wyjaśni w kolejnym odcinku. Pamiętam taką scenę kiedyś. To był jeden z pierwszych odcinków, jak Marek Mostowiak przyjechał do Grabiny. On chyba gdzieś w Niemczech pracował, tam sprzedawał samochody czy coś. I wraca i mówi do Pawła Zduńskiego: Paweł, przypalisz jointa.
1: Co?
0: A Paweł
1: takie
0: na to?
1: Rzeczy?
0: A masz? A Marek? Pytanie. I z tyłu takie jastrzębie.
1: A bo Marek był takim bad boyem.
0: Oj, bardzo. To właśnie to.
1: Pytanie. A w internecie nazywają go Arek. Mostowiak.
2: No właśnie, wychowana dlatego, na takim serialu i zobaczcie, co wyrosło z niej.
1: Czekajcie. Co o co chodzi? Arek Mostowiak, dlatego że M miał w grzywce.
0: Aha, okej.
1: To ładne. Tak właśnie.
0: No, dobrze. Dodawać kolejną melodię.
1: Ola bezapelacyjnie wygrywa, ale dajmy Mateuszowi jeszcze szansę.
2: Dramatycznie mi poszło, co?
0: Nie, jest okej.
1: Melodia numer 3.
2: To mi się kojarzy.
0: No, bardzo proszę. Ja wiem, ale dam
2: Złoty
0: ci...
2: Złoty Polscy chyba, czy nie?
3: Dalej.
2: Czy Plebania?
0: Dalej, powiem nie. Tak. Mogę podpowiedzieć Mateuszowi?
1: Tak.
0: Jest w tym serialu jest postać, którą bardzo lubisz. Aktorka, która gra tę postać, jest jedną z twoich ulubionych na tamte czasy. Z tego, co kiedyś opowiadałeś.
2: Rodzina Zastępcza?
0: Oczywiście.
2: Naprawdę? Ale od razu pod tej podpowiedzi zgadł.
0: No
2: dziękuję.
0: Dom Alutki i jej imię. Nie Alutki, jak ona się nazywa?
1: Alutka i Jędruli.
0: Dobrze, Mateusz.
2: Jędrule kojarzę z tweetów.
0: Ale Mateusz odpowiedział, czyli Mateusz teraz mówi
1: tak,
0: scenę.
1: Mateusz, scena. Mhm.
2: Tak.
0: Leci.
2: Co mam robić?
0: Opowiedzieć, co się dzieje w trakcie tej sceny.
2: Alutka leży rozpostarta na swoim szeslągu. Ubrana jak zawsze wykwintnie, wyjątkowo i doskonale.
0: Ma tę opaskę ma taką.
2: I wchodzi Jędrula z czymś na szyi, co zawsze chciałem mieć, bo on miał taką chustę, taką chustkę jedwabną, kolorową. No. Tak, bardzo chciałem mieć taką chustkę. I on zawsze miał takie bardzo głupie, prymitywne problemy. I Alutka się wkurzała o to.
1: Ale tu się nie wkurza, bez miła melodia.
0: Nie, tam zawsze były takie ich niesnaski.
2: Takie niesnaski, ale oni się bardzo kochali.
0: Bardzo.
2: Bardzo kochali.
0: Bardzo.
1: Nawet jak wydała całą jego pensję. Za jednym razem.
2: Na torebki.
3: Wydała?
0: Tak. Dwa nie punkty raz. Dla Mateusza za tą piękną powiedź. Brawo! Ale Ola wygrywa. Gratulujemy!
2: Dziękujemy!
0: Królowa seriali.
3: Tak, to było przewijanie. To była jedyna umiejętność DJ-ska, którą każdy młody człowiek nabywał, kupując jednocześnie MP3 albo takiego Walkmana i to było takiego mniej więcej można było zrobić.
0: Czyli to było w piosence Waka Maka
3: Show. To było tak, bo on przewijał w tym teledysku rzeczywistość. Dostał taką magiczną moc, dostał MP3, która potrafiła przewijać. Wtedy to było coś, no nie? Ta MP3 i on przewijał rzeczywistość. Tam były panie, które tańczyły do teledysku i on je przewijał przód, tył. Skąd się wziął temat? No bo w Instagramach, na TikToku pojawił się mem, jestem boomerem i przeżywam to, że Waka Maka Show nie znaczy Waka Maka Show.
1: Mówimy oczywiście o przeboju Freestyler. Tak. Który to był? 99?
3: 99 rok. Boomfuck MCs. Tak się nazywał ten zespół. On był z Finlandii.
1: I nie był popularny w Finlandii.
3: No słabo tam szło. Ale w Europie, na świecie, no mega sztos.
1: No dobrze, ale wszyscy śpiewaliśmy Waka Maka Show. Tak. Cokolwiek to znaczyło, nikt nie wiedział. A okazuje się, że co tam było? Ty to odkryłaś.
3: Uwaga, zepsujemy wam świat, zepsujemy wam dzieciństwo, młodość. To znaczyło rock my microphone.
1: O matko.
3: Rock to znaczy rządzić na majku, czyli na mikrofonie. Rządzić na majku, czyli być takim pewnym na scenie. Wymiatacz po prostu. Wymiatać na scenie.
1: Aha.
3: I w życiu. No, aha. Tak. Być takim pewnym siebie gościem.
1: Dobrze, ale Waka Maka Show to nie było pewnie jedyna rzecz, którą słyszeliśmy, a nie była zgodna z prawdą.
3: Budzi go śmierć, a on budzi go śmierć. W sensie na odwrót.
1: Aha, to słyszałeś, budzi go śmierć.
3: Budzi go śmierć, a nie tak.
1: Budzi komu śmierć. Jeżeli chodzi o takie kościelne piosenki, to tam jest dużo takich...
3: Bo tam jest bardzo dużo. Zwłaszcza jak w kolędy pójdziemy.
1: Ja poważnie słyszałam śród nocnej ciszy. A nie wśród. Ale to było masa takich rzeczy. Jeżeli znacie takie przykłady 3322, czekamy na wasze. Okej, Boomer w RMF FM. Jesteśmy tutaj razem z wami i teraz będzie o Paincie. Kto nie pamięta Paint'a? Tam powstawały nasze największe arcydzieła.
3: Zaskoczę was, do tej pory jest Paint na komputerze.
1: Tylko prawda?
3: Tak, nie używamy. Ja kiedyś myślałem, że można zrobić podpis w Paincie i że to się liczy jako podpis cyfrowy. Tak wiele osób myślało. Byłem młody, głupi. I to mi zostało.
1: Właśnie, bez tabletów graficznego. Kto wiedział wtedy o tabletach graficznych, co się malowało wtedy myszką.
3: I to po takich kwadracikach, albo kółkach, albo trójkątach, bo można było zmieniać te figury. Słabo to mi wychodziło, robiłem tylko takie komiksy.
1: Najlepsze jest to, że jak nie było gier na komputerze, no bo też nie mieliśmy jakoś dużo gier, były takie czasy, to i Saper były rozrywkami.
3: Tak, jeszcze pamiętam takie disowanie, no nie? Takie jak się chciało komuś dokuczyć, to było tak. Ty chyba przeszedłeś całego Paint'a. Który masz level w Paint'cie? jeszcze takie były teksty.
1: I jest szansa na to, że te szydery z malowania w pęcie sprawiły, że nie rozwinęliśmy się jako artyści, bo uwaga, da się malować w pęcie i to pięknie.
3: Dorwaliśmy profil na Instagramie, będziecie mogli zajrzeć na Insta. Christian Young, myślę, że to podamy dalej. Możecie sprawdzać nasze profile tam w storiskach u Pauliny Sawickiej i Paweł Jawor. To nasze profile, autoreklama, tak? I tam wrzucimy Christiana Younga. Gościu wymiata, robi takie obrazy w pęcie, maluje, coś niesamowitego. To jest ten gość, który przeszedł tego pęta.
1: Ciekawe, czy jest saper, który zdecydował się być saperem po zabawie w sapera.
3: Okej, boomer w RMF FM. Ostatnio były telezakupy, no to jedziemy, bo się zgłoszenia nazbierały na GG, dzwoniliście, pisaliście, SMS-ki leciały. Wasze historie zakupowe, co kupiliście?
4: Kupiłam wałek, z telewizji ogłoszenia były, tak, co łatwo maluje. Farba bokiem leciała, my się wkurzyłam tak, że wyrzuciłam. I to jeszcze dwa wałki, raz przyszło i drugi raz, promocji było, no.
3: Nie no, wałek to ci wcisnęli, tak, rzeczywiście.
1: No ale kto się nie nabrał, przepraszam, kto się nie nabrał na takie rzeczy? No dobrze, to kolejny udany zakup z tyle zakupów.
3: Nie chcę psuć tej zabawy, ale ja nie, no, ale nie wierzyłem im po prostu.
1: I ja się nabrałam i czekam na wasze historie pocieszenia.
5: To było coś w stylu tak jak ta wirówka taka do sałaty, taka na korbkę, kręciło się tym, kręciło i były takie ostrza. I to miało ponoć kruszyć cegłę, tak jak pan zapewniał na antenie. Niestety cuda telewizji robią swoje. Kiedy przyszło co do czego i mama włożyła tam ten chrzan, połamały się te wszystkie ostrza.
3: W sensie zepsuł się na chrzanie, tak?
1: Tak, zepsuł się na chrzanie, dobrze
3: mieli
1: słyszałeś.
3: Mieli cegły, ale na chrzanie się
1: miał
3: zepsuł.
1: Tak, urządzenie miało mielić cegły, a zepsuło się na chrzanie.
3: Może za miękki ten chrzan był. Jak można?
1: On się po prostu schrzaniło wszystko. To
3: nie można używać przedmiotów. Dokładnie tak jak Paulina mówi do chrzanu. Wszystko się wtedy chrzani. I teraz SMS jeszcze od Anety. Najlepszy zakup w telezakupach. Chińska porcelana. Przyjechał zestaw plastikowych misek. Chociaż nie powinna Aneta czuć się oszukana. Z Chin wszystko plastikowe przychodzi. Tak pięknie, poetycko powiedziany plastik to jest chińska porcelana. Nie sądzicie, że tak powinno być?
1: Może było drobnym druczkiem. Ale to jeszcze większe rozczarowanie niż wtedy, kiedy wysoki blondyn z aplikacji randkowej okazuje się niskim brunetem, co? Okej, boomer w RMF FM i przypominamy, jesteśmy pod numerem 12,2 miliony na GG.
3: Nowy złoty numerek, świeży.
1: Ale teraz wam się do czegoś przyznam.
3: Tak.
1: Jeszcze się nie zalogowałam.
3: Nie mów mi.
1: Paweł wam odpisuje cały czas.
3: No właśnie, tak myślę, że ja już nie nadążam. Już łokieć wchodzi do odpisywania, że tu już dwie dłonie na klawiaturze, a tu jeszcze obok klawiatura druga, żeby łokciem odpisywać.
1: Zgubiłam gdzieś hasło, ale obiecuję się, zaloguję się i będę wam odpisywać od dzisiaj. Mhm. Słowo harcerza. Nigdy nie byłam harcerzem, ale słowo harcerza na mały palec.
3: Dobra, popiszecie ze mną. Klikajcie.
1: Paulina Sawicka, Paweł Jawor.
3: Hej.
6: Okej, boomer w RMF FM.

0: Za moment fakty RMF FM.
1: Reklama. 3.17.41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność.
5: RMF FM na dzień dobry.
4: Już w sobotę i niedzielę po 6.
6: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
1: 3.17.41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Mamo, chcę pić!
8: Dzień dobry!
7: Chcę pić!
8: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
9: Pewnie plusz.
7: Tak, chcę plusz!
8: Już kupuję! To najlepszy wybór?
9: Na 100%.
10: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
9: Plusz!
10: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
9: Na 100%.
10: Dziękuję.
9: Na zdrowie.
0: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
1: Po reklamie.
11: No i jest szósta, czas zacząć fakty w RMF FM. Przed mikrofonem Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
12: Dzień dobry, zapraszam. To była trudna noc w wielu regionach Polski. Strażacy w związku z burzami od północy odebrali około 500 zgłoszeń. Kolejni poszkodowani z wypadku autokaru na Węgrzech są już w Polsce. Trafili do szpitali w Rzeszowie, a polscy strażacy wrócili z Hiszpanii. Przez kilkanaście dni walczyli tam z ogromnymi pożarami lasów. Około 500 zgłoszeń w związku z burzami od północy przyjęli strażacy w całym kraju. Najwięcej, bo aż 130 interwencji dotyczyło województwa kujawsko-pomorskiego. Najczęściej strażacy byli wzywani do wiatrołamów i wypompowywania wody. Wczoraj wieczorem, przypomnijmy, strażacy interweniowali ponad 300 razy, by usunąć skutki silnego wiatru i burz. Ani wieczorem, ani w nocy nie było jednak informacji o osobach poszkodowanych. Najpoważniejsza sytuacja jest teraz na Dolnym Śląsku. W Karkonoszach na stacji Mała Kopa spadło już ponad 100 mm deszczu. Rośnie ryzyko podtopień i gwałtownych wzrostów poziomu rzek. Niebezpiecznie także na Mazowszu. Tam na północ od Warszawy przeszła bardzo silna superkomórka burzowa. Wiatr osiąga 110 km na godzinę. Możliwy jest też grad, a IMGW nie wyklucza powstawania trąby powietrznej. Uwaga, kierowcy, są utrudnienia na drodze S5 w Kujawsko-Pomorskim. Tam w pobliżu Aleksandrowa, między węzłami Bydgoszcz Północ i Trzeciewiec, samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Gdańska. Kolejne dwie osoby ranne w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech dotarły do kraju. Samolot z pacjentami na pokładzie wylądował wczoraj po południu na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce, skąd karetki zabrały ich na dalsze leczenie do szpitali w Rzeszowie.
13: Pacjenci są w dobrej kondycji, oni wymagają dalszego leczenia szpitalnego, ale ich życiu nie zagraża już żadne niebezpieczeństwo.
11: Informuje Bartosz Gubernat, rzecznik wojewody podkarpackiej. W przyszłym tygodniu ma się zacząć transport do Polski ciał 12 śmiertelnych ofiar wypadku. Trzy osoby zatrzymali wczorajszej nocy funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w powiecie dębickim na Podkarpaciu. To w związku ze zwalczaniem zorganizowanej przestępczości narkotykowej.
14: W trakcie tej czynności zostały zatrzymane trzy osoby. Są to obywatele, dwóch obywateli Białorusi, jeden obywatel Ukrainy. Sprawę będzie nadzorowała prokuratura rejonowa w Dębicy.
11: Mówił nam rzecznik CBŚP, komisarz Krzysztof Wrzesionowski. Do trwającej całą noc z czwartku na piątego obławy ściągnięto policjantów i strażaków z Podkarpacia i Małopolski.
15: Akcja trwała, dosyć to nieprzyjemnie wyglądało i właśnie przyglądając się z boku jako mieszkaniec, jako sołtys.
16: A były jakieś takie obawy od mieszkańców? Jak to tu wyglądało?
15: Były obawy, bo każdy się bał o swoją rodzinę, o swój dom, no bo wie pan, to jest noc, nie wiadomo kto kiedy przyjdzie, czy zapuka do okna, czy nie zapuka, czy wybije szybę, wejdzie. No były obawy bardzo wielkie.
11: Z sołtysem przyczyncy Grzegorzem Podrazą rozmawiał nasz reporter Paweł Konieczny. A CBŚP na razie nie ujawnia szczegółów akcji. Strażacy z drugiej zmiany modułu GFFF Poland wrócili do Poznania, a za nimi kilkanaście dni walki z pożarami lasów w Hiszpanii. Polscy ratownicy wspomagali swoich hiszpańskich kolegów w kilku miejscach. Po raz pierwszy mierzyli się z tak dużymi pożarami.
17: Przy użyciu kilarek najpierw robili dostęp do tych miejsc, gdzie przechodził front pożaru. Potem strażacy, którzy przy użyciu narzędzi ręcznych musieli oddzielić to paliwo, którym sycił się ogień i to powodowało rozprzestrzenienie się tego pożaru, to kolejna ciężka praca. Dogaszanie tych zarzewi ognia, które pojawiały się, bo silny wiatr powodował, że ten ogień po prostu, można powiedzieć, przelatywał nad głowami i pojawiał się w nowych miejscach. To obraz tych działań, z którymi spotkaliśmy się tam na miejscu w Hiszpanii, czy to w Castilla La Mancha, czy w Aragonii.
11: O działaniach opowiedział nam aspirant Marcin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiej Straży Pożarnej, który brał udział w działaniach w Hiszpanii.
18: Sport w faktach RMF FM.
11: Krakowia wygrała derbowy mecz z Wieczystą. Wynik 3-2. O tym, co działo się w pierwszym w historii meczu tych drużyn, opowie Patryk Serwański.
19: Jak na derby przestało, emocje mieliśmy do ostatnich sekund. Dopiero w doliczonym czasie padł gol dający Krakowi zwycięstwa. Trzeba przyznać, że pasom mecz się nie układał. Dwa razy to Wieczysta była na prowadzeniu. Za drugim razem gapiostwo Mateusza Klicha przerodziło się w rzut karny. Doświadczony zawodnik zapatrzony w piłkę chce ją kopnąć, ale trafia w nogę rywala. Bohaterem końcówki za to Aydin Hasic. Najpierw wyrównanie, a później coś, co w naszej piłce nazywa się centrostrzałem. Hasic dośrodkował, piłka o centymetry mija głowę Kamila Glika i wpada do bramki, tuż przy słupku.
11: Dla Krakowi to drugie z rzędu zwycięstwo w sezonie.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
21: Strasznie wieje, na pewno wieje okropnie na południu Polski, bo jechałem autem właśnie do radia i wszędzie połamane gałęzie na trasie, także uważajcie, jeżeli jedziecie samochodem gdzieś w trasie, zwłaszcza na lokalnych i miejskich drogach. Dużo gałęzi, trzeba mieć oczy szeroko otwarte, ale to niełatwo o tej porze. Najchłodniej jest teraz w Jeleniej Górze, 12 stopni, a najcieplej 23, Warszawa.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
21: No to wstajemy, budzimy się 5 minut po 6, wieje za oknami, a my w drogę. Backstreet Boys. Paweł Jawor, cześć.

tutaj cały zawieruch za oknem. Stygnie lata. Kuba i Kuba w RMF FM, 12 minut po 6. Mamy sobotę, imieniny dziś obchodzą Cezary i Maria, wszystkiego najlepszego. I też jest Światowy Dzień Pracowników Ochrony, też wszystkiego najlepszego. Muszę iść zbić pionę z panami z dyżurki zaraz. I mamy też, uwaga, Światowy Dzień Mleka Roślinnego. No i do dziś pewnie niektórzy się zastanawiają, jak to się doi krowę, że wychodzi migdałowe.

No i co, rozbudzeni? No to spokojnie, to jeszcze tak zagramy, że wstaniecie bez kawy. Emigranci, za chwilę będzie też Eminem. No ale też ważna informacja, wczoraj swoje urodziny, dokładnie 38, obchodził Robert Lewandowski. Dlaczego ja o tym mówię o tej 6:19, skoro to było wczoraj? No bo teraz widzę, że pod postem urodzinowym życzenia urodzinowe złożyli mu przedstawiciele Złotej Piłki. Nagrody, którą miał dostać, ale nie dostał, bo za covidowy sezon anulowano plebiscyt. Także wszystkiego najlepszego nie trzeba, Złota Piłko, wystarczy zaległa Złota Piłka. Tak, myślę, że w imieniu Roberta i całego narodu.

0: Rosjanie zbombardowali centrum handlowe w Ukrainie i o tym usłyszycie w Faktach RMF FM o 6.30 za chwilę.
1: Reklama.
2: Powrót do szkoły z JYSK. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble biurowe. Oferta ważna od 12 do 30 sierpnia. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Pan Rembiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i

0: sobotę i niedzielę po 10:00.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.
15: 6.30, fakty w RMF FM.
16: Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział odwet na Rosji za wczorajszy atak na centrum handlowe w Krzywym Rogu na Ukrainie. Według niego Rosjanie najpierw uderzyli dronem, a gdy na miejsce przybyli ratownicy, zaatakowali ponownie. Zginęło co najmniej 15 osób, a 130 zostało rannych.
17: Wiadomo, że wśród nich 11 dzieci.
16: Wiadomo, że wśród nich jest 11 dzieci. Trwa ustalenie danych wszystkich osób, które mogły przebywać w tym centrum handlowym. To czysta bestialskość ze strony Rosji. To po prostu bestie. Na pewno im za to odpłaci. Tak mówił Wołodymyr Zełenski.
18: Polskie siatkarki zaczynają dziś walkę o Mistrzostwo Europy. W pierwszym meczu fazy grupowej biało-czerwone zagrają w Stambule z Węgierkami. Początek tego spotkania o 18:00. Rywalki wprawdzie nie mają w składzie wielkich gwiazd, ale ich atutem jest trener. Włoch Alessandro Ciappini, który przez blisko 10 lat pracował w Polsce i doskonale zna nasze zawodniczki. Prowadził m.in. zespoły z Sopotu, Łodzi, Piły i Legionowa. W drugim meczu grupy A Turcja pokonała wczoraj Łotwę 3-0, a dziś jeszcze o 15:00 Słowenia zagra z Niemcami.
16: Przy kompletowaniu szkolnej wyprawki warto postawić na prostotę. Zeszyty i plecaki bez modnych nadruków są po prostu tańsze. Jednak rodzice nierzadko wybierają droższe, markowe artykuły, aby sprawić przyjemność dzieciom. Przekonała się o tym reporterka RMF FM Agnieszka Wederka, która rozmawiała na ten temat właśnie z rodzicami.
19: Stara się pani wyszukiwać jakieś promocje i takie obniżki cen, które pojawiają się w sklepach, szykując wyprawkę?
20: Tak, jak najbardziej. Na szczęście jako mama mogę powiedzieć, że dumna jestem z córki, bo jest
21: zaradna.
20: Zaradna i oszczędna. Ja prędzej to może dziecko kup sobie, kup, bo jest na czasie, bo jest na... Mama nie, chwilę, poczekamy, nie? Także tu jestem dumna.
22: Czasami ta cena nie jest tym najważniejszym elementem, który się bierze pod uwagę. Zeszyt musi się podobać, tak? Czy jakieś, powiedzmy, tam przybory, materiały muszą się podobać, no to na pewno później będzie, mam nadzieję, zachęcać bardziej do tej nauki.
16: Dużo można zaoszczędzić w internecie. Ceny piórników czy plecaków bywają tam nawet o 2/3 niższe niż te w sklepach stacjonarnych. Warto też kupować artykuły szkolne po sezonie, pod koniec września, kiedy sklepy oferują wyprzedaże i końcówki serii. A z faktami wracamy punktualnie o 7:00. Na poranne wydanie zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: To teraz proszę bardzo, wyciągamy karteczki i zapisujemy. Madonna, Ariana Grande, Jam. Tak to wygląda na najbliższe kilkanaście minut. No i mrozu teraz. 6.33, tu RMF FM.

0: Muzyka najlepsza pod słońce. Madonna w RMF FM. 6:43. Prognoza pogody. Właśnie mi się trafiła aktualizacja na najbliższe dni. Koniec wakacji przyniesie pogodowy podział Polski. Nad morzem miejscami około 18 stopni, a na południu nawet 28-30. Do tego regularny deszcz, burze. Czyli Polska weszła w tryb rodzinnej podróży samochodem. Jednym gorąco, drugim zimno, z klimy wieje.
1: Reklama. 3:17:40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
6: Zawsze z wami.
7: Mamy dla was gorące newsy,
8: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
9: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
5: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
10: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, eko, groszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlemyślnik.malina.pl.
12: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
13: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
14: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
13: Bez cukru i glukozy.
14: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
13: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
14: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
13: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
14: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
13: Dziękuję.
1: 3:17:41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kiedy? Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
15: Hi, this is Shakira.
16: Dawid Kwiatkowski.
5: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
17: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
18: Słuchaj, Marian.
19: No?
18: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
19: Aha.
18: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
19: Ta.
18: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
19: No i co, Barbara, i co?
18: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
19: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
5: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem. Aż chce się odpocząć.

0: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
1: Pewnie plusz.
2: Tak, chcę plusz.
0: Już kupuję. To najlepszy wybór?
1: Na 100%.
3: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
1: Plusz.
3: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
1: Na 100%.
3: Dziękuję.
1: Na zdrowie.
4: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl. Przepis na lato.
5: Tutaj się opalamy na basenie.
4: A wy co robicie? Zbieramy wakacyjne pomysły. Do usłyszenia już w sobotę po 7 w RMF FM.
6: Wygodne zakupy online zapewnia platforma zakupowa taniej.pl. Twoje ulubione produkty w outletowych cenach. Taniej.pl.
7: Sponsorem przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt. Polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
8: Wskakuj do świata niezapomnianych chwil. Baseny, nowoczesne zjeżdżalnie, sauny, Termy Bukowina. Jeszcze więcej wrażeń.
4: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
9: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
4: W każdą niedzielę po 23:00 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Dzieciaki? Bystrzaki! No te to mają pomysły!
13: Zdanie, które mnie zmroziło. Mamo, wypiłem szampon.
4: Bo przecież upał był. Dzieciaki? Bystrzaki! Do usłyszenia już w niedzielę po 8 w RMF FM.
14: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
15: Zapraszam do stanowiska.
16: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
15: Pani Ania jest na urlopie.
16: Czyli niczego nie załatwię.
15: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
16: Uff, no i to jest zmiana.
17: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
18: Po reklamie.
19: No i mamy 7:00, czas zacząć fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń, dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: Słuchamy.
20: A w faktach raport po nocnych nawałnicach. Według strażaków najgorzej było w rejonie Torunia, Poznania i Łodzi. ABW bada sprawę 23-latka, który nawoływał w internecie do zabójstwa najważniejszych polskich polityków. Dymisja po skandalu z pełnym błędów raportem Polaków Portret Własny. Pełnomocniczka rządu do spraw promocji marki kraju odeszła z urzędu. Prawie 800 razy interweniowali od wczoraj strażacy, którzy usuwają skutki silnego deszczu i burz. Według porannego raportu Państwowej Straży Pożarnej najwięcej interwencji jest w rejonie Torunia, Poznania i Łodzi. Najnowsze dane zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz, który jest w centrum Warszawy przy ulicy Grójeckiej. Michale, dzień dobry.
21: Dzień dobry.
20: Na czym polegają interwencje strażaków?
21: Przede wszystkim na wypompowywaniu wody z zalanych piwnic. Tak jest teraz i było w nocy m.in. w Jeleniej Górze. Pogoda spowodowała też duże problemy dla pasażerów na torach kolejowych. Po burzy odwołany został pociąg TLK relacji Jelenia Góra-Kędzierzyn-Koźle. Na części tej trasy, na odcinku od Wałbrzycha, kursują zastępcze autobusy. W gminie Leśna w powiecie lubańskim na Dolnym Śląsku wieczorem burmistrz ogłosił alarm przeciwpowodziowy. Pojedyncze zniszczenia są teraz po nocy też na Podlasiu. Wiatr i burza we wsi Olszynka w powiecie sokulskim zniszczyły między innymi dach budynku gospodarczego.
20: A jaka pogoda będzie w najbliższych godzinach?
21: Spokojniejsza, ale wciąż myślę, że może niektórych zaskoczyć, bo deszcz i burze do popołudnia mogą przechodzić nad Dolnym Śląskiem. Tam do 17 aktualne jest ostrzeżenie pierwszego stopnia właśnie przed burzami. W pozostałych regionach alerty przestaną obowiązywać przed południem. Teraz w Warszawie, tu gdzie jestem, pada lekki deszcz, jest wiatr i właśnie takie warunki mogą utrzymać się w większości regionów przez cały weekend.
22: Uwaga, podajemy fakty.
20: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdza powiązania 23-latka, który miał planować zamachy na czołowych polskich polityków. Pochodzący z Lubelszczyzny Mikołaj T. zamieścił na internetowej grupie o tematyce broni palnej wpis z apelem o wyeliminowanie kilkunastu osób.
23: Zabezpieczony został sprzęt komputerowy, telefony tej osoby, które poddawane są szczegółowej analizie. Muszą sprawdzić wszystkie te okoliczności, co było motywem jego działania, co to jest za osoba, czy nie był inspirowany przez inne osoby.
20: przekazał prokurator Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. A jaki miał być motyw ataku? Jak 23-latek tłumaczył się w swoim wpisie?
23: Z jego treści wynikało, iż jest on niezadowolony z rządów duopolu, jak to określił, czyli rządów, które są prowadzone od kilkunastu lat w Polsce, i w związku z tym planuje przeprowadzenie zamachu na czołowych polityków dwóch największych partii politycznych mających największe poparcie społeczne i zachęca innych uczestników grupy, na której pojawił się ten wpis, do zorganizowania zamachu.
20: Mikołaj T. został aresztowany na 30 dni. Grozi mu do 20 lat więzienia. Barbara Mróz-Gorgoń złożyła wczoraj rezygnację z funkcji pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Jak sama tłumaczy, w związku z niewyobrażalną skalą hejtu, niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli. A to wszystko to efekt skandalu wokół przygotowanego przez nią raportu Polaków Portret Własny, który zawierał liczne błędy językowe, ortograficzne i geograficzne. Autorka przyznała, że przy pracy nad dokumentem korzystano ze sztucznej inteligencji. Raport miał być finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki i kosztować się niemal 200 tysięcy złotych. Jednak wiceminister sportu Piotr Borys w rozmowie z naszym reporterem zaznacza, że resort nie wydał na to ani złotówki.
0: To była ich autonomiczna decyzja, z którą my nie mamy nic wspólnego. Odcinamy się tak naprawdę od tego, dlatego że naszym przedmiotem zamówienia była porządnie przygotowana właśnie pod strategię marki polskiej, a nie raport wycinkowy, który umieścili na swojej stronie. My za to nie zapłaciliśmy, ani nawet nie zamawialiśmy takiego dokumentu.
20: Finansowanie raportu sprawdza warszawska prokuratura, która zwróciła się do Ministerstwa Sportu i Turystyki o kopię dokumentu oraz umowę dotyczącą jego opracowania i dofinansowania. Dzisiaj i jutro na Śląsku kolejna edycja memoriału Kamili Skolimowskiej. Dzisiaj będzie kameralnie. Malutki stadion powstał w samym centrum Katowic, na rynku. Odbędą się tam dwie konkurencje zaliczane do diamentowej ligi. Skok wzwyż mężczyzn i skok w dal kobiet.
2: Chcemy, żeby ci ludzie zobaczyli, jak wygląda sport, jak wygląda lekkoatletyka, że 2,20 to tak nam się wydaje, to nie jest wysoko, ale stanie obok tej poprzeczki i powiesz, wow, to jest naprawdę wysoko, jak to skoczyć 1,30 m albo coś, co jest na poziomie twojego wzroku w dal, jak te panie skaczą po 6,87 metrów. Na stadionie jesteś 20-30 metrów od tego, a tu możesz tak naprawdę dotknąć tego, zobaczyć, jak to będzie wyglądało.
20: Mówił nasz znakomity dyskobol, dzisiaj dyrektor sportowy memoriału Piotr Małachowski. A jak to będzie wyglądało? Na pewno usłyszycie dziś o tym w Faktach. Kolejne wydanie już o 7.30.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: No jeszcze teraz rozstrzał temperatur, bo na północy gdzieś tak w okolicach Wybrzeża 14-15 stopni, a w okolicach Warszawy 23 stopni. Co ciekawe, w ciągu dnia temperatura w Warszawie spadnie do 21 stopni. 22-23 będzie najcieplej na wschodzie kraju. Tutaj najmniej burz i najmniej właśnie chmur, a najchłodniej Wybrzeża 18. 5 minut po 7, kto teraz rusza w trasę, no to uważajcie, dużo gałęzi właśnie na drogach. Wieje strasznie na południu, ale także i na zachodzie kraju. Paweł Jawor, cześć, witajcie.

był dla tych bez dostępu do kawy o poranku. Bastille w RMF FM. 7:18. Francja, czy tam wycofano 260 tysięcy wadliwych prezerwatyw. Były na promocji, klientom zalecono badania i ewentualny test ciążowy. Ciekawe, co to była za promocja. Jak 2+1, to trafili z nazwą.

0: sponsorem programu RMF na Dzień Dobry jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
1: Reklama. Koniec lata. Nie.
2: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
3: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.

0: odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
1: Pyszne po polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
2: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
1: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
2: Pyszne po polskie.
1: Słuchaj w RMF FM.
3: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Media Expert. Szkołę ogarniamy.

0: promocji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę kefiry. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
9: Po reklamie.
10: 7.30 i fakty Magdalena Wojtoń.
11: Atak na konwój w Strefie Gazy, w którym zginął polski wolontariusz Damian Sobul, nie nosił znamion przestępstwa, przekazała ambasada Izraela w Warszawie w specjalnym oświadczeniu. Placówka tłumaczy się w ten sposób z umorzenia postępowania w sprawie tragicznego zdarzenia z kwietnia 2024 roku, kiedy izraelskie wojsko ostrzelało z powietrza konwój humanitarny, zabijając 7 osób. W związku z umorzeniem sprawy do polskiego MSZ-u został wezwany ambasador Izraela. Uwaga kierowcy na S2 w Warszawie. Między węzłami Opacz i lotnisko samochód uderzył w bariery. Tam zablokowany jest lewy pas w kierunku Terespola. Dług publiczny Stanów Zjednoczonych przekroczył rekordowe 40 bilionów dolarów. To ponad 2 razy więcej od pierwszej prezydentury Donalda Trumpa w 2017 roku. Około 1/3 wzrostu przypadło na okres pandemii, a reszta to efekt m.in. polityki fiskalnej kolejnych administracji i wieloletniej przewagi wydatków nad dochodami.
12: Ameryka jest takim krajem, który trwale ma deficyt 7%, taki jak my w tym momencie. Ma dług publiczny już przekraczający 120%. W relacji do PKB, no idący taką ścieżką, żeby mieć go, nie wiem, powyżej 140 w najbliższych kilku latach.
11: Tłumaczył w radiu RMF24 główny ekonomista Velobanku Piotr Arak. Fakty wracają o 8, jeżeli zajrzymy w nich do Trójmiasta na zlot Baltic Sail.
13: Na Mazurach trochę inaczej, nad morzem trochę inaczej, ale jednak ludzie lubią żeglarskie, morskie klimaty.
11: Zostańcie z nami, słyszymy się za niespełna pół godziny.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: 7.32.

to piosenka Było takie lato. Końcówka sierpnia. Wtedy człowiek rozglądał się za nowym plecakiem i piórnikiem. 99 rok. Tak właśnie było. No właśnie, do końca wakacji zostało już tylko 9 dni. Szkolne plecaki powoli wychodzą z szaf, więc uruchamiamy wyobraźnię. Gdyby szkolny plecak mógł mieć jedną supermoc, co powinien potrafić? Najciekawsze odpowiedzi wysyłajcie SMS-em pod 3322. Jeszcze dziś nagrodzimy je upominkami. Na przykład powinien informować o kanapkach, które zostały pod koniec tygodnia w plecaku, no nie? Ale to wy kombinujcie.

umieją robić klimat. Temper City, Self-Aware w RMF FM. To nowość. 7.42 jest. Na RMF 24 czytamy: w szwajcarskich Alpach ponad 100 metrów pod ziemią powstają skarbce na złoto, dzieła sztuki i samochody. I prawo do korzystania przez 99 lat można tam wykupić za 1 000 000 euro. Czyli bez okien, 100 metrów pod ziemią i za 1 000 000 euro. Rynek nieruchomości wszędzie oszalał.

0: Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tu nie musisz walczyć o leżak.
6: Tu możesz zapomnieć o terminach.
5: Baw się i odpoczywaj pod słońcem RMF FM. Już w sobotę i niedzielę po 10.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Idziemy do Żabki po promocję?
1: Przecież byliśmy wczoraj.
2: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
1: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Kastorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
7: Koniec lata. Nie.
8: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
9: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
8: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
10: Wakacyjne voucher ubranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: Po reklamie.
11: Lato w RMF FM.
12: Lato w RMF FM.
13: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: Widzieć detale, widzieć ostro. Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
5: Kto cię zaskoczy bardziej niż twoje dziecko? Już w niedzielę po 8 w RMF FM. Dzieciaki.

0: asystent diety od Orifarm.
1: Gotowa na powrót do szkoły?
0: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
1: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
2: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
8: Po reklamie.
9: Mamy ósmą, zaczynamy Fakty w RMF FM. Magdalena Wojtań przed mikrofonem. Na początek tragiczne informacje z Ukrainy.
10: 16 osób zabitych, 130 rannych po ataku Rosji na Krzywy Róg w środkowej Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiada odwet. Amerykańscy i brytyjscy wojskowi będą umacniać wschodnią flankę NATO, ogłosił minister obrony narodowej. Memoriał Kamili Skolimowskiej to w ten weekend. Co dziś będzie działo się w Katowicach, posłuchajcie w Faktach Sportowych. Wołodymyr Zełenski zapowiedział odwet za wczorajszy krwawy atak Rosji na centrum handlowe w Krzywym Rogu, rodzinnym mieście ukraińskiego prezydenta. Według ostatnich danych zginęło co najmniej 16 osób, ponad 130 zostało rannych, w tym ponad 20 dzieci. Atak przeprowadzono przy użyciu kilku rosyjskich dronów, był on celowy i podły. Uderzenia następowały jedno po drugim, tak mówił prezydent Zełenski. Na miejscu cały czas pracują służby, trwa odgruzowywanie terenu, wciąż nieznany jest los 9 osób, w tym 2 dzieci. Zdjęcia i filmy z Krzywego Rogu obrazujące skalę rosyjskiego terroru mamy na rmf24.pl. Amerykańscy i brytyjscy żołnierze będą prowadzić umocnienia wschodniej flanki NATO. Te informacje przekazał wczoraj w Giżycku wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, podsumowując 2 lata prac nad Tarczą Wschód. Rozpościera się ona na granicach z Rosją, na północy Polski i Białorusią, na wschodzie. W porannych faktach RMF FM reporter Kasper Wróblewski. Kasprze, kiedy Tarcza Wschód zostanie ukończona?
11: Według planów resortu obrony w 2028 roku. Z kolei w tym roku w ramach rozbudowy Tarczy Wschód do końca października zostanie rozmieszczonych niemal 300 tysięcy betonowych jeży, mogących pełnić rolę zapory przeciwpancernej. Docelowo inwestycja ma być wyposażona też w systemy rozpoznania oraz systemy dronowe i antydronowe. Jednak jak mówił szef MON-u, oprócz tarczy Polska zainwestuje także w operację o nazwie Wschodni Miecz.
12: To ma być odstraszanie o charakterze strategicznym powyżej 1000 kilometrów i o charakterze operacyjnym do 1000 kilometrów.
11: Jak dodawał Władysław Kosiniak-Kamysz, Tarcza Wschód to inwestycja kluczowa nie tylko dla Polski, ale także dla całego NATO.
10: Co najmniej do popołudnia potrwa usuwanie skutków burz i silnego wiatru, które w nocy przeszły nad Polską. Jak informowaliśmy w faktach, strażacy od północy interweniowali prawie 800 razy. Najwięcej, ponad 200 interwencji, jest w województwie kujawsko-pomorskim. Ponad 100 razy strażacy interweniowali w Wielkopolsce i w województwie łódzkim. W czasie ulewy woda zalała część piwnic i posesji m.in. w Jeleniej Górze. Z kolei w gminie Leśna w powiecie lubańskim na Dolnym Śląsku burmistrz ogłosił alarm przeciwpowodziowy. Do 11 w większości regionów poza ścianą zachodnią obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed deszczem i burzami.
6: Fakty z nadmorza w RMF FM.
10: Dzisiaj to żaglowce królują w Gdańsku. Na Motławie i wodach Zatoki Gdańskiej trwa zlot Baltic Sail. To tam możecie oglądać najpiękniejsze jednostki. No a wszystko oczywiście w rytmie szant.
13: Była niedziela i...
9: Na Mazurach trochę inaczej, nad morzem trochę inaczej, ale jednak ludzie lubią żeglarskie, morskie klimaty.
13: Szanty, pieśni, prace są do nadawania tempa. Są różnego rodzaju szanty. My wykonujemy szantę kabestanową, czyli taką tą szantę najcięższą, czyli do szantę, która jest do wykonywania najtrudniejszych, najmocniejszych prac na okręcie, na żaglowcu.
10: Członkami zespołu Wikingowie rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: A już teraz fakty sportowe w RMF FM i Patryk Serwański.
14: Krakowia wygrywa z Wieczystą w piłkarskich derbach Krakowa. W końcówce dwa gole dla Paców strzelił Aydin Hasic. No i drużyna trenera Bartosza Grzelaka dopisuje 3 punkty do ekstraklasowej tabeli. W ekipie Wieczystej rozczarowanie.
15: Oczekuję trochę więcej od zawodników, którzy wchodzą. Musimy utrzymać intensywność i agresywność do ostatniego gwizdka. Tego nam zabrakło.
14: Podsumował szkoleniowiec ligowego Beniaminka Kazimierz Moskal. Dziś więcej ligowego grania. Korona kontra Motor, Śląsk kontra Widzew. Piast Gliwice podejmie z kolei Legię Warszawa.
16: Patrzymy z optymizmem na to spotkanie, jednocześnie dość doceniając tutaj rywala i jego też możliwości, bo Piast w każdym meczu gdzieś te możliwości pokazywał, nawet na Lechu tam walczył dzielnie do pewnego momentu.
14: Mówił trener Legii Marek Papszun. Ruszyła angielska Premier League. W pierwszym meczu Arsenal nie dał szans drużynie Coventry, wygrywając 3-0. A jak sezon rozpocznie Manchester United? Już o 13:30 wyjazdowy mecz Czerwonych Diabłów z drużyną Hull City. Uważam, że dobra pasta z poprzedniego sezonu dodaje nam pewności siebie, ale zdajemy sobie sprawę, że jako zespół musimy zrobić kolejny krok naprzód. Dążymy do tego i to jest ekscytujące. Mamy potencjał, by osiągnąć sukces. Musimy wierzyć, że jesteśmy dobrym zespołem, zdolnym do wielkich rzeczy. Tak mówił trener Manchesteru Michael Carrick. Sarah Bejlek i Coco Gauff utworzyły drugą półfinałową parę turnieju tenisowego w Cincinnati. Czeszka wygrała z Madison Keys, Amerykanka z Martą Kostiuk. A dziś walka o awans do finału. O 21:00 na korcie Iga Świątek. Jej rywalką będzie inna Amerykanka Jessica Pegula. W Katowicach emocje zapewni pierwszy dzień memoriału Kamili Skolimowskiej. Na rynku w Katowicach sportowa rywalizacja od 14:30. W programie dwie konkurencje zaliczane do diamentowej ligi. Skok w wyższy mężczyzn i skok w dal kobiet. Drugi dzień zawodów jutro na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
9: Radio, muzyka, fakty, sport i teraz pogoda. W pogodzie najchłodniej teraz 11 stopni w Jeleniej Górze, a najcieplej w Przemyślu, tu aż 23 stopnie o poranku. W ciągu dnia wiele się w Przemyślu nie zmieni, bo dalej będzie 23 i bez opadów, raczej sporo słońca. W ogóle tego słońca dzisiaj najwięcej na ścianie wschodniej. W centrum kraju 20-21, na chłodniej na północy 18.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
9: No i mamy 6 minut po 8:00, Paweł Jawor. Cześć, witajcie ponownie. Muzyka najlepsza pod słońcem dla was na ten poranek, na rozbudzenie. Ale wiecie, takie, że no nie będziemy się wyrywać z soboty z rana z łóżka. Wstajemy powoli.

Muzyka najlepsza pod słońcem. Teddy Swims, RMF FM, 8.13. Puma znów widziana, tym razem pod jedwabnem. I teraz tutaj czytam, eksperci się wypowiadają. Puma może pokonywać około 20 km dziennie. Ja nie wiem, co ona kroki wyrabia, czy co? Raczej łapki.

0: Bonek jest Wino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Wino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
1: A rok szkolny już niedługo startuje. Po 3-3-2-2 pisaliście, jakie supermocy powinien mieć szkolny plecak. Najciekawsze wpisy wybrane. Plecak powinien usuwać niezjedzone śniadania i oszczędzać nam chwilę, kiedy po 2 tygodniach zostaje ono odnalezione. Bardzo dobre. Mój plecak powinien kierować się na wagary i uczyć geografii. No bo tak, no bo nie ma to nic lepszego niż obcowanie z naturą. Chciałbym, żeby mój plecak był jednocześnie jetpackiem. Mógłbym dłużej pospać, szybko dolecieć do szkoły, a po drodze plecak podgrzałby mi kawę. Jakby takie plecaki były w sprzedaży, to jeszcze raz mógłbym się zapisać do szkoły. Autorów SMS-ów nagradzamy kartą podarunkową do Dino o wartości 200 zł. No, przyda się na pewno w kompletowaniu szkolnej wyprawki oraz zestawem naszych gadżetów. Gratulujemy!
0: Sponsorem konkursu pierwszy dzwonek jest Wino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Wino, oferując

tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz?

0: No zaraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
0: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Bo w Media Expert dalej masz.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: RMF FM na wakacjach.
9: To będzie lato w waszym rytmie.
10: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
9: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
10: Zgłoś się na www.rmf.fm.
8: RMF FM na wakacjach. W poniedziałek po 15 w RMF FM.
11: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gryzmakami w Dino najbliżej ciebie.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Zapraszam do stanowiska.
15: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
14: Pani Ania jest na urlopie.
15: Czyli niczego nie załatwię.
14: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
15: No i to jest zmiana.
16: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
17: Castorama!
18: W teorii okazje na ogród się skończyły.
17: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
19: 8.30, fakty w RMF FM, Magdalena Wojtan.
8: Utrudnienia w ruchu pociągów kolei mazowieckich na linii Warszawa-Skarżysko-Kamienna i Warszawa-Góra-Kalwaria. Część pociągów jest opóźniona, część w ogóle nie wyjechała na tory. Do odwołania na podstawie biletów kolei mazowieckich można jeździć wybranymi autobusami miejskimi w Warszawie do Góry-Kalwarii. Te problemy to jest efekt pogody i burz, które w nocy przeszły nad Polską. Od północy strażacy interweniowali prawie 800 razy. Najwięcej interwencji jest w województwach kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i łódzkim. Premier Donald Tusk wskazał priorytety przyszłorocznego budżetu. Wśród nich znalazło się przekazanie 5% budżetu na obronność oraz zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia.
1: Przygotowujemy, jak wiecie, ustawę, powiem umownie, o zdrowiu, tak aby pieniądze pochodzące ze składek i z budżetu nie były marnowane albo nie wpadały w ten obszar nadużyć. Czasami nieuzasadnionych zarobków, wiecie dobrze, o czym mówię, możemy poinformować, że przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia i to jest też nasz priorytet, ale te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny.
8: Zapewniał szef rządu. Przyszłoroczny budżet ma być uchwalony w najbliższy piątek. Kanada odpowie na cła dolar za dolara, aby chronić naszych pracowników i firmy. Poinformował kanadyjski premier Mark Carney po tym, jak prezydent USA Donald Trump nałożył 50% cła na niektóre kanadyjskie produkty. Wyższe taryfy weszły w życie po fiasku rozmów w tej sprawie pomiędzy Waszyngtonem i Ottawą. 50% cła obejmą m.in. kije hokejowe.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Ma 32, słuchacie RMF FM. No i muzyka najlepsza pod słońce. Mez.

0: wakacyjne sejfy RMF FM, kolejny tydzień. Otwieramy zapisy. To jest ten moment właśnie. Otwieramy zapisy do kolejnego finału. W kolejnym finale z sejfami nagroda główna 1 000 000 zł. Tomek, jak tam u ciebie? Ja już udał. Leszek?
1: Ludzie, grajcie, bo to naprawdę jest fantastyczne.
0: Olek?
2: Jasne, że warto, to bardzo warto, bo to kasa tak sama przychodzi. Jestem w szoku.
0: Tomek, Leszek, Olek, oni wygrali też. Krzysztof, Małgorzata, Piotr, Robert, Andrzej, Katarzyna, Magdalena, Mariusz, Michał, Tomasz, to tylko w ostatnim czasie. I lista zwycięzców codziennie się wydłuża. Teraz wasza kolej na to, żeby wpisać się na listę zwycięzców. Własnym imieniem mamy dla was coś specjalnego. Chcemy sprawdzić, jakie imię ma najwięcej szczęścia. Pod 7474 przyślijcie swoje imię. Świetna okazja, żeby zagrać, bo imię mnożymy właśnie razy 1300. 1300 szans dostajecie właśnie w tym momencie do losowania w poniedziałek, gdzie nagroda główna to jest 1 000 000 zł. Tak, okazja przez najbliższe 13 minut. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. Imię wysyłacie pod 7474. Za imię 1300 losów właśnie wam wpada. 13 minut i gracie o to, żeby zostać milionerami.
3: Reklama. Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten lek

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu wskazania, częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny Orifarm Healthcare.
1: Chcę rzucić palenie.
2: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
5: Desmoxan. I już nie palisz.
6: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
8: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Szkołę ogarniamy.

0: tania na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Po reklamie.
3: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: reklama.
1: Haier Days w RTV Euro AGD. Telewizor Haier 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Haier za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Haier Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
0: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Koniec lata? Nie.
2: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Enzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
1: Teraz Enzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
2: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
3: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
4: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
3: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
5: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolino Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
6: Teraz Media Expert karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolino Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: 9:00, czas przenieść się do redakcji Faktów RMF FM. Na miejscu przed mikrofonem Magdalena Wojton.
9: Prawie 2000 strażackich interwencji w związku z nawałnicami, które przechodzą nad Polską. Ochrona przed pseudomedycyną jest pilnie potrzebna, mimo sporów politycznych. Tak przekonuje w RMF FM wiceprezes NFZ-u i podaje argumenty ekonomiczne. Jedna osoba zatrzymana w sprawie pożaru targowiska w Katowicach. Dzisiaj kolejny protest na drodze do Morskiego Oka w Tatrach. Rośnie bilans strażackich interwencji po burzach, które w nocy przeszły nad Polską. Według najnowszych danych Państwowej Straży Pożarnej od północy odnotowano już prawie 2000 interwencji. Najwięcej, ponad 600 razy, strażacy interweniowali na Mazowszu. Ponad 400 interwencji potwierdzono w województwie kujawsko-pomorskim. Strażacy usuwają przede wszystkim uszkodzone przez wiatr drzewa i wypompowują wodę z zalanych piwnic.
10: Fakty, opinie, komentarze.
9: Brak ochrony przed pseudomedycyną może oznaczać jeszcze większe wydatki na ochronę zdrowia w Polsce. Tak wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Szulc komentuje w RMF FM ostatnie spory wokół nowych przepisów, które miały wprowadzić surowe kary dla osób oferujących pacjentom niesprawdzone metody. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki nie podpisał rządowej ustawy Lex Szarlatan. Zamiast tego wczoraj złożył propozycję zaostrzenia kodeksu karnego. Z wiceszefem NFZ-u rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale,
11: dzień dobry.
9: Ponownie witamy Cię w Faktach. Dlaczego fakt, że wciąż nie ma politycznej zgody w sprawie tych ustaw, może zwiększyć wydatki na zdrowie?
11: Bez nowych przepisów rośnie ryzyko, że pojawią się nowi pacjenci, którym pseudomedycyna po prostu zaszkodzi i trzeba będzie leczyć ich powikłania. Tak to tłumaczy wiceprezes NFZ Jakub Szulc i liczy na polityczną zgodę w sprawie tego, jak teraz chronić pacjentów.
12: I ta ochrona pacjentów powinna być na najwyższym poziomie. Niestety brak ustawy Lex Szarlatan powoduje, że tej ochrony w takim stopniu, w jakim chcielibyśmy, nie będziemy mogli zapewnić.
11: Część lekarzy proponuje, by przyjąć teraz obie ustawy, i tę rządową, i prezydencką. Pierwsza, przypomnę, przewiduje nawet 1 000 000 zł kary dla osób, które wprowadzają pacjentów w błąd. Druga, prezydencka ustawa, przewiduje 15 lat więzienia. Formalnie jest to możliwe, bo obie ustawy po wakacjach będą gotowe do procedowania w Sejmie. Na razie nie wiadomo tylko, czy pojawi się polityczny kompromis.
9: To Fakty w RMF FM. Policja zatrzymała jedną osobę w związku z pożarem na targowisku przy ulicy Mickiewicza w centrum Katowic. To 23-letni mężczyzna. Ogień wybuchł około północy. Strażacy zakończyli akcję gaśniczą 3 godziny później. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek w Faktach. Aniu, co więcej wiadomo?
13: Całkowicie spaliło się 15 drewnianych straganów. Dwa kolejne uległy nadpaleniu. W boksach znajdowały się głównie tekstylia, informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nikt nie został ranny. W akcji gaśniczej brało udział 26 strażaków. Jak powiedział mi rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, podkomisarz Dominik Michalik, w związku z pożarem zatrzymana została jedna osoba. Na dziś zaplanowano oględziny pogorzeliska z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa.
9: Kolejny protest na drodze do Morskiego Oka w Tatrach. Obrońcy praw zwierząt zwierząt domagają się natychmiastowego wstrzymania i zlikwidowania transportu turystów wozami konnymi. O szczegółach zakopiański reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
14: To kolejny protest od początku miesiąca, ale tym razem może przybrać bardziej dramatyczny przebieg. Po spotkaniu w starostwie taczańskim, które przerodziło się w awanturę i na którym organizacja zajmująca się prawami zwierząt zapowiedziała, że sama przejmie transport turystów na drodze do Morskiego Oka za pomocą pojazdów elektrycznych, swoją obecność zapowiadają także zwolennicy tradycyjnego, konnego transportu. Stowarzyszenie Fiakrów Wożących Turystów i starosta taczański wydali apele do obu stron, by nie doszło do konfrontacji i eskalacji konfliktu. Górale podkreślają, że nie powinny ucierpieć na tym zwierzęta, które mogą się spłoszyć, i turyści, którzy mają prawo do wyboru, jaki transport najbardziej im odpowiada.
9: W RMF FM będziemy przyglądać się rozwojowi tej sprawy, także słuchajcie kolejnych faktów.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
9: A już teraz fakty sportowe w RMF FM, Patryk Serbański.
16: Biało-czerwone siatkarki rozpoczynają Mistrzostwa Europy po południu w Stambule. W swoim pierwszym meczu zmierzą się z reprezentacją Węgier.
17: To powinna być dla nas taka rozbiegówka faktycznie i dobrze układa nam się ten kalendarz, stopniując trudność rywali. Jeżeli patrzymy na tę naszą grupę, to tutaj Turczynki wydają się być najmocniejszym zespołem. Też wielu stawia je jako tego kandydata do złotego medalu.
16: Mówiła komentatorka Polsatu Sport i Anna Kaczor-Bednarska. Wczoraj w naszej grupie Turczynki wygrały z Łotwą 3-0. Rywalkami Polek będą także Niemki i Słowenki. Ekstraklasowe derby Krakowa dla Krakowi przesądził gol w doliczonym czasie. Pasy wygrały z Wieczystą 3-2. Ligowy Beniaminek dwukrotnie był na prowadzeniu, ale ostatecznie skończył mecz bez punktów. Fani włoskiego Calcio kończą odliczanie. Nowy sezon zainauguruje bowiem Serie A z szansą na grę na włoskich boiskach 13 polskich piłkarzy. Nowicjuszem w tym gronie Kornel Lisman, kupiony latem przez Wenecję z Lecha Poznań. Są też doświadczeni na włoskich boiskach Zieliński, Zalewski, Skorupski czy Milik. Wieczorem pierwszy ligowy mecz Hiszpanii rozegra Real Madryt. To będzie wyjazdowe starcie ze Spaniolem. Pierwszy oficjalny mecz wracającego do Realu po 13 latach trenera José Mourinho. Lekko atletyczne emocje w Katowicach. Pierwszy dzień memoriału Kamili Skolimowskiej zaliczanego do Diamentowej Ligi. Na rynku w Katowicach dwie konkurencje w ramach tego cyklu. Na miejscu powstał malutki kameralny stadion.
18: Nie słyszeliśmy, żeby ktoś powiedział, że przeszkadzamy im. Wiadomo, ciąg komunikacyjny. Gdzieś tam są lekko utrudnienia, ale ludzie to wiedzą. Przede wszystkim my chcieliśmy, patrząc przez Białystok, gdzie tam mamy corocznie od kilku lat zawody, wychodzimy na rynek i wyszliśmy tutaj również, żeby pokazać kibicom. Na stadionie jesteś 20-30 metrów od tego, a tu możesz tak naprawdę dotknąć tego, zobaczyć, jak to będzie wyglądało.
16: Mówił dyrektor sportowy memoriału Piotr Małachowski.
15: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
8: Chojnice, u was teraz najchłodniej 13 stopni, a najcieplej jest w Teraspolu 22 stopnie. No i taki pogodowy podział się będzie utrzymywał w ciągu najbliższych godzin. Potem mniej więcej to się wyrówna, będzie od 18 do 23, z czego 18 to na Pomorzu i tutaj możliwe burze. Burze też możliwe w centrum, ale tu 20-21 do 23 na południowym zachodzie, na południowym wschodzie kraju. Sześć minut po dziewiątej, Paweł Jawor. Cześć, witajcie ponownie. Wstajemy, budzimy ten dzień. Ale wiecie, jest sobota, jest weekend. No i też trochę luzu. Billie Jean, Michael Jackson.

tego to się słucha pod koniec sierpnia. Inaczej. Ostatni dzień lat. Gibbs Ego for Money. 14 minut po 9:00 tu RMF FM.

jeżeli zapomnieliście wyłączyć się na weekend budzik, to też może brzmieć jak Thunder Imagine Dragons w RMF FM, 9:20. Właśnie czytam nowy wpis do Księgi Rekordów Guinnessa. 97-latka stanęła na skrzydle lecącego samolotu. Elizabeth Groomage ustanowiła rekord Guinnessa jako najstarsza kobieta wykonująca wing walking, czyli lot na zewnątrz samolotu. Ma 97 lat i leci na skrzydle samolotu. A my czasem sprawdzamy pogodę, zanim pójdziemy wyrzucić śmieci. I to jest ten nasz sport ekstremalny.

0: jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka. Dwa rodzaje. 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Marian, a gdzie mogę kupić?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę kefiry. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
7: Cztery najlepsze drużyny świata w wielkim finale w sercu Małopolski, regionu gospodarza Mistrzostw Świata. Wrzesień 2027, Tauron Arena Kraków. Finał World Cup w siatkówce mężczyzn. Emocje, których nie możesz przegapić.

0: Szczegóły na pzps.pl.
1: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały zagaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
7: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Po reklamie.
10: Fakty. 9.30. Magdalena Wojtan.
11: W październiku rozpocznie się przebudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Ministerstwo Infrastruktury podpisało wczoraj umowę z wykonawcą kolejnego odcinka trasy. Autostrada ma zyskać po jednym pasie w każdą stronę na całym ponad 90-kilometrowym odcinku. Zanim to nastąpi, najpierw kierowców czekają utrudnienia.
12: Będzie prowadzona nowa organizacja ruchu, wtedy będzie ograniczenie prędkości na całym odcinku do 70 km/h. Wtedy też pojawi się odcinkowy pomiar prędkości.
11: Mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. A sami kierowcy obawiają się remontu, ale zgodnie podkreślają, że rozbudowa jest konieczna.
13: Podejrzewam, że będzie dramat, no bo już w tej chwili to są korki niesamowite.
14: Nic się nie zmieni, bo teraz się o wiele szybciej nie jedzie.
15: Czyli są potrzebne te kolejne pasy?
14: No to na pewno i to już dawno, że tak powiem. Trzeba szybko i dużo.
11: Usłyszał reporter RMF FM Michał Krasoń. Remont powinien zakończyć się w pierwszym kwartale 2028 roku. Pogoda pokrzyżowała plany organizatorów 30. edycji zlotu Baltic Sail w Gdańsku. Jak wiecie z faktów, planowana na dzisiaj uroczysta parada żaglowców się nie odbędzie. Natomiast atrakcyjnie zapowiadają się inne wydarzenia festiwalu, jak choćby koncerty festiwalu Szanty pod Żurawiem czy Strefa Małego Baltika. Na polach Grunwaldu rozpoczyna się dzisiaj kolejna runda badań archeologicznych. W tym roku poszukiwania mają skupić się na głównym polu zwycięskiej bitwy z 1410 roku. O wynikach prac detektorystów i archeologów na pewno usłyszycie w faktach RMF FM.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: sponsorem programu Przepis na lato jest właściciel platformy zakupowej taniej.pl.
1: Sponsorem Przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt, polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
2: Sponsorem programu Przepis na lato jest właściciel Termy Bukowina z termalną przestrzenią do relaksu i zabawy. termybukowina.pl.
3: Na www.rmf.fm wrzucacie swoje przepisy na lato. No i leci głosówka.
4: Cześć, Julka. Mój przepis na lato to rolki, 40 km rowerkiem z młodszym bratem i oczywiście dobre książki. Dużo dobrych książek.
3: O, i to jest bardzo fajne, bo jednocześnie człowiek spędza czas aktywnie i leniwie. Julka wygrywa zestaw naszych gadżetów i zestaw produktów Szubryt. I takie same zestawy mamy dla słuchaczy, którzy już teraz napiszą SMS-em pod 3322. Dokończ zdanie. Idealny piknik zaczyna się od kawy, a kończy...
0: Sponsorem programu Przepis na lato jest właściciel platformy zakupowej taniej.pl.
1: Sponsorem Przepisu na lato jest właściciel marki Szubryt, polski producent wędlin tradycyjnych i dań gotowych.
2: Sponsorem programu Przepis na lato jest właściciel Termy Bukowina z termalną przestrzenią do relaksu i zabawy. termybukowina.pl.
5: Reklama.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupie

0: krzeseł, polampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Wakacyjne sejfy w RMFFM.
3: Pobiliśmy absolutny rekord.
4: Dagmara z Pszczyny wygrała 1 300 000.
5: Żartujecie sobie, to jest niemożliwe.
6: Możliwe, bo to
2: lato na bogato.
3: I to nie koniec.
7: Szukamy kolejnego milionera lub milionerki.
8: Graj dziś.
9: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
13: Marian, o czym myślisz?
14: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
13: O mega okazjach w Media Expert.
14: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Au! Znów ten ból.
19: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
20: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
21: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
22: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
23: Po reklamie.
24: Sponsorem programu RMF na dzień dobry jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
25: RMF FM. Lato.
26: RMF FM.

0: Sponsorem programu RMF na Dzień Dobry jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Wakacje Polaków? Czysta poezja.
3: Goła klata, symbol lata, ale nieapetyczny i owłosiony brzuch wieloryba to raczej nie, chyba.
2: Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba o tym, jak cała Polska latem traci głowę.
3: Zawsze wakacje wyrwie się na wolność jakiś krokodyl, aligator czy jadowity wąż. Trudno trzymać kciuki za jadowitym wężem, choć wielu turystów trzyma węża w kieszeni.
2: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
1: Reklama.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.

0: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
4: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
3: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
4: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
3: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
6: 10:00, czas zacząć się. Fakty w RMF FM. Te najważniejsze o tej porze ma dla nas Magdalena Wojton.
7: Z powodu wichury w stolicy zamknięto ogród zoologiczny oraz parki w Łazienkach Królewskich i Wilanowie. Zbieramy najnowsze informacje pogodowe dotyczące załamania pogody w kraju. Zderzenie trzech samochodów na trasie Słubice-Cybinka w Lubuskiem. W tych faktach też zaproszenie do udziału w podróży w czasie. To w województwie łódzkim. Mieszkańcy i turyści do odwołania nie mogą odwiedzać parków w Łazienkach Królewskich i w warszawskim Wilanowie. Zamknięte jest też stołeczne zoo. Powodem jest porywisty wiatr, który uszkodził wiele drzew. W całym kraju strażacy od północy interweniowali już ponad 2000 razy. Najwięcej, ponad 600 interwencji, jest właśnie na Mazowszu. Przed wejściem do parku Łazienki Królewskie jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale,
8: tak, dzień dobry.
7: Są wakacje, jest weekend, dlatego ważne pytanie, jaka jest szansa, że warszawskie parki będą dzisiaj otwarte?
8: Szanse są, natomiast to wydarzy się najwcześniej, za kilka godzin. Na razie trwa tutaj sprzątanie połamanych drzew i gałęzi. To na pewno nie skończy się szybko, to na pewno, i to jest ważna informacja i dla mieszkańców, i dla turystów. Na pewno potrwa jeszcze kilka godzin, bo strażacy, widzę, tutaj w Warszawie co kilka chwil dostają sygnały z innych części miasta o kolejnych powalonych przez ten silny wiatr drzewach, między innymi na ulicy Ficowskiego na Żoliborzu, na ulicy Wołoskiej na Mokotowie, a do tego pojawiły się jeszcze inne problemy. Kilkanaście minut temu pojawiły się sygnały o kłopotach z dostawami energii. Prądu nie mają teraz mieszkańcy właśnie części Wilanowa w rejonie ulic Zapłoci i Połtłukały. Silny wiatr tam uszkodził część linii energetycznej.
7: A jaka jest sytuacja po przejściu wichur w innych częściach kraju?
8: Strażacy usuwają skutki burz przede wszystkim w tej chwili poza Mazowszem, na Kujawach i w Wielkopolsce. Profilaktycznie ewakuowanych zostało 12 obozów harcerskich, między innymi w Małopolsce i na Dolnym Śląsku, a także na Mazowszu. Ten wiatr, jak pewnie słychać, jest silny. Duża akcja strażaków, trwa też w Jeleniej Górze. Tam też i mocno wieje, i dodatkowo tam na Dolnym Śląsku służby wypompowują wodę z zalanych piwnic.
7: RMF FM, sprawdzajcie fakty. Kierowcy, zderzenie trzech samochodów na Krajowej 29 w pobliżu Słubic w Lubuskiem. W miejscu wypadku obowiązuje ruch wahadłowy. Pierwsze w tym sezonie derby Krakowa za nami, ale dzisiaj kolejne spotkania polskiej ekstraklasy. Sobotnie granie zaczynamy w Kielcach. Tam o 14:45 Korona podejmie Motor Lublin. Później przeniesiemy się do Gliwic. Piast zagra z warszawską Legią. Legia, w której pożar z zeszłego sezonu został już ugaszony przez nowego trenera Marka Papszuna.
9: Widać to nie tylko po wynikach, które nawet wiosną, gdy przejmował drużynę Marek Papszun, już były obiecujące, ale widać po jakości gry, widać po bardzo dobrej atmosferze w drużynie. Widać po liczbie Polaków, którzy znajdują się w wyjściowym składzie. 8 niedawno naliczyłem w meczu w Kielcach. Pewnie podobna ich liczba była w rywalizacji tej meczu przyjaźni, zakończonym nieprzyjaźnie dla Radomiaka. Bartosz Kapustka w bardzo dobrej dyspozycji. Widać stabilizację w składzie, czyli te wszystkie znaki firmowe Marka Papszuna.
7: Mówił w radiu RMF24 ekspert Kanal Plus Sport Marcin Rosłoń. A na koniec dnia Beniaminek. Śląsk-Grosław podejmie u siebie Widzę w Łódź. O wynikach tych wszystkich spotkań na pewno usłyszycie dzisiaj w faktach.
2: Fakty i weekend w RMF FM.
7: A teraz u nas zaproszenie na historyczną podróż w czasie. Grodzisko w Tumie pod Łęczycą Włódzkiem po raz piąty zamieni się dzisiaj w centrum średniowiecznych atrakcji. Rekonstrukcja historyczna zatytułowana jest Przybysze z północy i wschodu. Informuje dziennikarka RMF FM Agnieszka Wederka. Agnieszko, jakie atrakcje?
10: Epicko zapowiadają się inscenizacje Tubylcy i Przybysze wobec bogów handlu i bogów wojny, czy pokaz walk dawnych wojowników. Będzie można zajrzeć też do tradycyjnych warsztatów rzemieślników, wśród nich skryptorium, mennica, stoisko garncarskie i kowalskie. Dla najmłodszych przewidziano gry i zabawy plebejskie, tor łuczniczy czy warsztaty tańców średniowiecznych. Natomiast archeolog pozwoli zajrzeć za kulisy badań wykopaliskowych i zdradzi tajemnice pracy w terenie. Całość dopełnią pokazy mody historycznej i koncerty muzyki dawnej.
7: A ja dodam, że kasy z biletami na dzisiejsze wydarzenia w Tumie właśnie teraz się otwierają. My z faktami wracamy punktualnie o 11.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Teraz najchłodniej jest w miejscowości Chojnice, 13 stopni, to u was, a najcieplej w Białymstoku, 21 stopni. No i tak to będzie mniej więcej wyglądało, że czym bardziej na północny zachód, tym dzisiaj chłodniej, a czym bardziej tak na wschód, nawet na południowy wschód, tym cieplej. 23 stopnie będą w okolicach Rzeszowa, 22 w okolicach Białegostoku, w centrum 20, Koszalin 18. Czekaj, Daniel, bo tu musimy z mikrofona...
12: Ile byśmy dali za to, no, że wtedy, kiedy było 40 stopni, mieć 13 o poranku? Doceniajmy te rzadkie chwile. Daniel Dyk pod słońcem RMF FM. Jeśli u was brakuje, znajdziecie słońce u nas w każdym przeboju. Zapraszam, zostańcie z nami.
6: A w ogóle ja przylecę. Trzymajcie się, cześć.

0: tak tańczyliśmy, tak słuchaliśmy, tak ruszaliśmy się. Niektórzy jeszcze w łóżkach, no ale na tym to polega. Sobotnie, przedpołudnie, pod słońcem RMF FM. Słuchajcie, u nas będzie się działo, nawet jeżeli nie będziecie wychodzili z łóżka albo z leżaka, nie będziecie wstawali przez cały dzień, to emocje was nie ominą. Połączymy się kilka razy z memoriałem Kamili Skolimowskiej. Są tam znakomici lekkoatleci, są nasi słuchacze, są nasi dziennikarze. Spodziewajcie się relacji, a już po 11 na przykład będzie można zdobyć fajną gotówkę w zabawie Pyszne po Polskie. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
3: A tamta to jest mega.
1: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Pyszne po polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
11: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
10: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
11: Pyszne bo polskie.
10: Słuchaj w RMF FM.
12: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
13: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: Koniec lata. Nie.
15: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
16: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
15: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
17: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
18: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
19: Play.
20: Idziemy do Żabki po promocję?
19: Przecież byliśmy wczoraj.
20: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
19: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
20: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka, uwolnij swój czas.
21: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
22: Po reklamie.
23: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Messenger.
1: I Alex Warren, muzyczna nowość w radiu RMF FM. Ona nie jest zaangażowana w ich związek tak, jak on by sobie życzył. On walczy za ich dwoje. Jestem twój, woła, ale ona jakby nie słyszała. Może nie chce słyszeć. Słuchajcie, jeśli przytrafiła się wam wakacyjna miłość, to życzę, żeby nie kończyło się jak w tej piosence. Żeby to było coś, co będziemy wspominali przez lata i najlepiej we dwoje. 10.31, Junior Caldera i Sofia Lis-Baxter.

0: tam znać.
1: Macie wrażenie, że ta piosenka tak kapie jak deszcz o szyby samochodu? To właśnie Sanach. Chyba na takie dni został nagrany ten numer. Nie najlepiej na drogach. Ostatni weekend z wymianą wakacyjnych turnusów, więc pamiętamy, żeby być z wami w tym niełatwym czasie, pilnować dla was ruchu. No i zgłaszam kłopoty na podkarpackiej trasie numer 9 w Głogowie Małopolskim. Po wypadku ta trasa została zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia jeszcze mogą potrwać nawet 2 godziny. Uwaga, policja kieruje tam na objazdy.
2: Reklama.
3: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowid.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowid. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Szkołę ogarniamy niskie.

0: maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na

0: obniżką 2499 zł.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Castorama!
4: W teorii okazje na ogród się skończyły.
3: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 złotych zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
5: Wyluzuj. Są wakacje. Jest RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Czyta lektor AI.

0: 13,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustawus cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów. Stokrotka.
1: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23 w RMF FM.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: Po reklamie.
7: Zbliżamy się do godziny 11:00. To jest pora, żeby dać głośniej RMF. Posłuchacie razem z nami faktów. Zapraszam, Magdalena Wojtoń.
8: Dwie osoby zginęły w czołowym zderzeniu samochodów w Głogowie Małopolskim na Podkarpaciu. Policja przerwała protest na drodze do Morskiego Oka.
9: Murale męczą, dręczą konie. Nigdy na to nie pozwolimy.
10: Wy jesteście terroryści, zwierzęcy terroryści.
8: Świadkiem wydarzeń był dziennikarz RMF FM. Wichury i silne prądy wsteczne. Niebezpiecznie dzisiaj nad morzem. Tragiczny wypadek na Krajowej 9 w Głogowie Małopolskim na Podkarpaciu. W czołowym zderzeniu dwóch samochodów zginęły dwie osoby. Trasa między Kolbuszową a Rzeszowem jest zablokowana w obu kierunkach. Tam policja kieruje na objazdy. Trzy samochody zderzyły się na S7 w pobliżu Gdyni. Na jezdni w kierunku Łodzi zablokowane są teraz dwa pasy. Usunięciem siłą i wylegitymizowaniem uczestników skończył się kolejny protest obrońców praw zwierząt na drodze do Morskiego Oka w Tatrach. Tym razem poza protestującymi członkami organizacji prozwierzęcych przyjechali także obrońcy górali z całego Podhala. Policja nie dopuściła do konfrontacji, ale usunęła protestujących z drogi za niestosowanie się do poleceń funkcjonariuszy.
9: Konie rok, dwa eksploatacji idą do rzeźni. Do rzeźni idą, górale męczą, dręczą konie. Nigdy na to nie pozwolimy. Góry są nasze, góry są nasze, góry są nasze, nie góroli.
10: Wy jesteście terroryści, zwierzęcy terroryści.
11: Zrozumieliście państwo wydane polecenie?
9: Nie.
11: Niestosowanie do wykonywanych poleceń będzie skutkowało represją do sądu. Rozumiecie państwo, tam przesuwamy, dawać, zabieramy. Delikatnie, delikatnie, delikatnie.
8: Na miejscu był reporter RMF FM Maciej Pałachicki. Na wybrzeżu pada i wieje. Na wielu kąpieliskach morskich na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim powiewają dzisiaj czerwone flagi. W raporcie reporterów RMF FM teraz Anna Pałamar.
12: Zakaz kąpieli obowiązuje dziś na około 40 kąpieliskach nad Bałtykiem. Tak jest m.in. w Bobolinie, Chłopach, Jarosławcu, Dąbkach, Gąskach oraz na kąpieliskach w Gdańsku. Powodem są silne prądy wsteczne i wysokie fale. Po południu prognozowane są opady deszczu i dość silny wiatr. Ratownicy apelują, żeby nie wchodzić do wody mimo zakazów i nie zbliżać się do falochronów. To są miejsca, które mogą być szczególnie zdradliwe. Dobre informacje są takie, że to jeszcze nie koniec lata nad Bałtykiem. W przyszłym tygodniu synoptycy zapowiadają powrót upałów. Na termometrach zobaczymy powyżej 30 stopni i ostatni weekend wakacji zapowiada się słonecznie.
8: Dla Anglików przeklęta piłka, dla Argentyńczyków boska. Do jutra trwa licytacja piłki z meczu Mistrzostw Świata w 1986 roku. Dlaczego wzbudza ona tyle emocji? O tym nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan.
13: Cena wywoławcza tej kultowej piłki wynosi 2,5 miliona dolarów. To nią Diego Maradona najpierw strzelił bramkę ręką, korzystając, jak to sam ujął, z pomocy Boga, a kilka minut później zdobył kolejną okrzykniętą bramką stulecia, przekreślając szansę Anglików w ćwierćfinale meksykańskiego mundialu. Angielscy kibice najchętniej zapomnieliby o istnieniu tej piłki. Niemniej wśród kolekcjonerów rekwizytów bytów związanych z historią futbolu, jej licytacja wzbudza olbrzymie emocje.
8: A jak się zakończy, o tym na pewno usłyszycie w faktach.
14: Pora na fakty kulturalne w RMF FM.
8: Zaprasza Anna Wachowska.
15: Jutro w Warszawie rozpoczyna się festiwal Chopin i jego Europa. Otworzy go koncert Kevina Chena, zdobywcy drugiego miejsca 19. konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Niecodzienna wystawa w Lelowie pod Częstochową. Od lat do grobu Dawida Biedermana pielgrzymują hasydzi z całego świata. Ich społeczność uwiecznił na zdjęciach Arkadiusz Ławrywianiec. I te fotografie można oglądać w tamtejszym ośrodku kultury.
16: Te zdjęcia to świat, który przestał istnieć, ale tu ożył na nowo?
17: Myślę, że tak. W społeczności ortodoksyjnej hasydzkiej pewnie takie obrazy są codziennością. Natomiast dla nas tutaj, mieszkańców Lelowa i myślę, że całego regionu, jest to świat, którego nie widzimy na co dzień i który faktycznie tutaj jakoś odżywa.
15: Z Elizą Kwiatkowską, dyrektorką Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie, rozmawiał Marcin Buczek. Na Placu Teatralnym w Lublinie o 14 można się spodziewać tanecznej bitwy.
18: Popisuje się każdy tym, co ma najlepszego. To, co się wyćwiczyło gdzieś tam na sali, może tutaj nie wystarczyć i trzeba się przygotować na przeciwnika.
19: Skąd wiadomo, kto wygrał?
18: To jest chwila. Sędziowie decydują na raz, dwa, trzy.
19: Chwyta albo nie chwyta.
18: Chwyta albo nie chwyta, albo uderza w ich serducho, albo nie.
15: Wyjaśniał Ryszard Kalinowski z Krajowego Centrum Choreograficznego w Lublinie, a rozmawiał z nim Dominik Smaga.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
7: Generalnie północna połowa kraju dzisiaj poniżej 20 stopni Celsjusza. Patrzę, u kogo będzie najzimniej. Łeba 18, Hel 18, w Mikołajkach 19 stopni Celsjusza, ale na przykład już w Międzyzdrojach 21 także w Szczecinie. Patrzę jeszcze miejscowościami turystycznymi. W Zakopanem ma być 21, w Wiśle 20, a najzimniej Szklarska Poręba tylko 15.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
7: Tak wygląda temperatura, ale będzie dzisiaj sporo przejaśnień na szczęście, chociaż będą też miejsca, gdzie będzie padało, grzmiło. Pozdrawiamy centralną Polskę, nie dajcie się. Tu Daniel Dyk, dzień dobry jeszcze raz, tu program Pod Słońcem, RMF FM.

z Warszawy do Gdańska. Wieje i leje. Czy możecie przekazać kierowcom, którzy was słuchają, aby włączyli odpowiednie światła? W ulewnym deszczu auta na dziennych są niemal niewidoczne. Dorota, przekazane. Wierzę, że teraz będzie bezpieczniej. A żeby podróż mijała szybciej, milej, sympatyczniej, to do samochodów dosiada się teraz Nelly Furtado. Kwadrans po 11:00.

0: Robicie zrzuty ekranu, żeby coś zapamiętać? Naukowcy właśnie udowodnili, że to nie działa. A właściwie paradoksalnie jest przeciwnie. Źle działa. Robimy zrzut treści z naszego smartfona i nasz mózg mówi odfajkowane, gdzieś leży jakby co, no ale zapominamy, by tego w ogóle tam szukać. Mało tego, to, że robimy zrzut, ta czynność już sprawia, że nie skupiamy się na treści, co właściwie tam jest i to jakby wywiewa z naszej pamięci. Także zróbmy zrzut ekranu, jak przyjdzie, nie wiem, jakiś niefajny mail. O, o tym warto zapomnieć.
1: Reklama. Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Media Expert.

0: I elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek. Tak.

0: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę kefiry kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
2: Chcę rzucić palenia.
3: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
6: Desmoxan. I już nie palisz.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Pod słońcem RMF FM, czyli muzyczny weekend.

0: przez całe wakacje w ramach akcji Pyszne bo Polskie podróżujemy w poszukiwaniu najsmaczniejszych lokalnych produktów, próbujemy tradycyjnych przysmaków, kosztujemy czegoś, czego nigdy byśmy nie spróbowali, gdyby nie podróże po Polsce. Ta akcja w każdą środę na antenie RMF FM przez cały dzień, zapraszamy do słuchania, ale dzisiaj to chciałbym was zapytać, bo już wielu słuchaczy po wakacyjnych podróżach, co wy odkryliście smacznego tego lata? Weszliście do jakiejś knajpki, restauracji, zjedliście lokalny przysmak, który tam wszyscy znają, a wy już wiecie, że musicie wrócić, żeby tego jeszcze raz skosztować. Co to było, no i w którym regionie Polski tak was to rozkochało? Dajcie koniecznie znać pod 3322. Dla autora najciekawszej odpowiedzi mamy kartę o wartości 400 zł na zakupy w sklepie Lewiatan, gdzie w aplikacji Mój Lewiatan możecie sprawdzić m.in. lokalne produkty. Piszcie, który region Polski musicie odwiedzić jeszcze raz, żeby znów spróbować waszego odkrycia tych czasów. 3322.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano znak towarowy Lewiatan, należący do polskiej sieci handlowej Lewiatan.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
7: Hi, this is Shakira.
8: Dawid Kwiatkowski.
6: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminie.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
15: Tu trwa
14: lato na bogato.
16: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
17: Może jest we Włocławku.
18: Może w Kętach.
19: A może w Jaworznie.
4: O, super, dziękuję.
1: A ty? Tak, ty.
2: Co powiesz, gdy już wygrasz?
8: Zastanów się i...
3: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.
14: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
9: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
16: Po reklamie.
10: RMF FM, zawsze z tobą.
0: RMF FM, zawsze z tobą.
13: Yes! It is not that funny. That's not that funny.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam już w poniedziałek po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Już w poniedziałek po 20. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
2: Reklama.
3: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Castorama.
8: Teoria.
7: I praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
7: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: W faktach RMF FM znów ruszamy na kulinarny podbój Polski.
10: Salamandra z anyżem i mango, ale również kopyto żubra.
11: To są cienkie placki przełożone kremem.
12: Pyszne, bo polskie.
13: Poszukamy wyjątkowych, lokalnych smaków.
14: I odwiedzimy regionalnych producentów.
15: Gdzie warto pojechać? Z kim się spotkać?
16: Dajcie nam znać na www.rmf24.pl.
17: A może to właśnie do Was zajrzymy tego lata.
18: Ruszamy już w środę po 7:00 w faktach RMF FM.
19: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie. Oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny.
21: O reklamie.
22: Już prawie godzina 12, więc czas na fakty RMF FM samo południe. Szczegóły ma dla nas Magdalena Wojtań.
23: Dwie osoby zginęły, dwie są ranne. To bilans tragicznego wypadku w Głogowie Małopolskim na Podkarpaciu. Wichury nad Polską, zamknięty ogród zoologiczny i dwa parki w Warszawie.
24: Największa atrakcja Warszawy zamknięta. Bardzo przykro.
25: No trochę tutaj wiatr szkód narobił.
23: W Gdyni dzisiaj mieszkańcy mogą usiąść przy jednym ogromnym, symbolicznym stole.
26: Różne pokolenia, różne dzielnice, sąsiedzi, osoby zupełnie obce.
23: To fakty RMF FM. Wybiło południe. Dwie osoby nie żyją, dwie zostały ranne. To tragiczny bilans wypadku w Głogowie Małopolskim na Podkarpaciu, na Krajowej Dziewiątce. Jak informowaliśmy w faktach przed godziną, między Rzeszowem a Kolbuszową czołowo zderzyły się dwa samochody. Ta trasa jest zablokowana, na miejscu jest policja i prokurator. Kierowcy, uważajcie na A1 w Łódzkiem. Między węzłami Tuszyn i Łódź Południe zderzyły się dwa samochody. Na jezdni w kierunku Gdańska ruch odbywa się tylko prawym pasem.
27: Aktualny obraz faktów.
23: Przedsiębiorcy szacują straty po nocnym pożarze na targowisku przy ulicy Mickiewicza w Katowicach. Przypomnę, spłonęło tam kilkanaście straganów. Na miejscu jest wóz satelitarny RMF FM i nasza reporterka Anna Kropaczek.
0: Aniu, dzień dobry.
23: Jak wygląda to miejsce teraz?
0: No to jest wielkie pogorzelisko. Spłonęły kramy i towar, który się w nich znajdował. Głównie ubrania i inne tekstylia, buty. Z kilkunastu straganów właściwie nic nie zostało. To jest bardzo ruchliwe miejsce. Samo centrum Katowic. Tuż obok jest przystanek autobusowy. Ludzie przechodzą, przyglądają się, robią zdjęcia. Przychodzą osoby, które bywały tutaj na zakupach, no ale przede wszystkim ci, którzy tutaj pracowali.
1: Tragedia się stała. Spaliło się miejsce pracy, gdzie człowiek od rana do wieczora pracuje, zarabia, utrzymuje się z tego i nagle nie ma po prostu nic. Nie ma do czego przyjść nawet na miejsce pracy.
0: Nie ma towaru, bo się spalił.
1: Nie ma towaru, nie ma kiosku, nie ma nic.
0: Na targowisku był monitoring, który zostanie zabezpieczony, a policja zatrzymała w związku z pożarem do wyjaśnienia 23-letniego mężczyznę, obywatela Polski, mieszkańca Zabrza.
23: Co najmniej do popołudnia zamknięte będą dwa warszawskie parki. W Łazienkach Królewskich i na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie. Nieczynny jest też ogród zoologiczny. No i to jest efekt wichury, jaka przeszła nad stolicą. Silny wiatr łamał dziesiątki drzew. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z rozczarowanymi turystami.
2: Państwo przyszliście na spacer?
24: Przyjechaliśmy specjalnie z Podlasia, a tutaj największa atrakcja Warszawy zamknięta. Jest bardzo przykro.
2: Trzeba poczekać.
24: Do domu. Nie wiem, co będziemy robić. Nie wiem, może starówka? Starówki chyba nie zamknęli.
2: Starówka jest otwarta, a tutaj w Łazienkach Królewskich widać te powalone drzewa zniszczone.
24: O, faktycznie są jakieś powalone konary, więc no dzisiaj wieje strasznie.
3: Trochę faktycznie tutaj tych drzew narobił, trochę bałaganu.
2: Jak to wygląda? Co zwraca uwagę, gdy pan patrzy tu?
3: No trochę tutaj wiatr szkód narobił. Wczoraj była pogoda taka w miarę, a dzisiaj się to diametralnie zmieniło.
23: Od północy z powodu wichuru strażacy tylko w Warszawie interweniowali ponad 300 razy. W całym kraju to już 4200 interwencji. Bez prądu jest ponad 50 tysięcy odbiorców, ustalił nasz reporter w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Słuchacie faktów w RMF FM. Iran zezwolił kilku irackim tankowcom na przepłynięcie przez cieśninę Ormus, informuje irańska agencja IRNA. Władze w Bagdadzie wielokrotnie apelowały do Teheranu o umożliwienie jednostkom transportującym ropę opuszczenia Zatoki Perskiej przez ten strategiczny szlak morski. Wczoraj prezydent Donald Trump oświadczył, że tu cytat, postrzega cieśninę Ormus jako amerykańskie terytorium. Jeżeli spojrzeć na kwestię blokady, sprawujemy całkowitą kontrolę nad tym regionem obejmującym cieśninę Ormuz, a to oznacza również kontrolę nad przyległymi obszarami lądowymi. Już kilka dni wcześniej amerykański prezydent opublikował na swoim portalu społecznościowym Truth Social grafikę przedstawiającą cieśninę Ormuz z podpisem Nowe Terytorium USA. Trzy mecze zaplanowano dzisiaj w piłkarskiej ekstraklasie. Na początek Kielce o 14.45 Korona podejmie u siebie Motor Lublin.
4: Zespół solidny w defensywie, broniący piątką zawodników. My bardziej patrzymy na siebie, na to, co my chcemy zaproponować, jakie warunki narzucić. W ten sam sposób podchodziliśmy do meczu na Widzewie, nie patrząc na to, jaki potencjał tam drzemie, tylko chcieliśmy korzystać swoje atuty. To się udało i to samo chcemy zrobić z Motorem.
23: Mówił trener kielczan Jacek Zieliński. Później w Gliwicach Piast podejmie Legię. Wieczorem pojedynek we Wrocławiu. Śląsk zagra z łódzkim Widzewem. A my z nowymi faktami meldujemy się punktualnie o 13.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Ja obiecuję, będę słuchał. Tu program Pod Słońcem RMF FM. Daniel Dyk, witajcie. No właśnie dzisiaj jedna z takich sobót, że to słońce RMF FM jest jedynym, które da się jakoś poczuć. Jest w każdym naszym przeboju. Dajcie głośniej. Armin van Buuren w RMF FM.

0: głos Zbigniewa Wodeckiego, czy skrzypce Zbigniewa Wodeckiego? Zawsze zastanawiam się, co nas bardziej ujmuje w tym przeboju. Lubię wracać tam, gdzie byłem już, w radiu RMF FM. Mam nadzieję, że po wakacjach macie kolejne takie ulubione miejsca, do których będziemy wracali najpierw wspomnieniami, później pewnie przeglądając zdjęcia, wideo, no i w końcu planując kolejne wspólne chwile w waszych nowych, podkreślam, nowych miejscach. Ponad tydzień wakacji, moim zdaniem jeszcze można popracować nad kolejnymi wspomnieniami.
1: Reklama. Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
5: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. A teraz 19,99 za kilogram. I dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: 2 abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz 2 abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1+1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
12: Po reklamie.
13: A w weekend jeszcze więcej słońca od RMF FM.

jedziecie na wczasy, to sobie wyobrażam, że ten numer świetnie brzmi, lekko, radośnie. Ale jeśli z wczasów akurat wracacie, pewnie usłyszeliście tutaj jakąś tęskną nutę w tym bicie. 12.30, no właśnie, gramy wam w trasie, pilnujemy też, żeby nic ważnego wam nie umknęło. No i zaraz skoczymy do Katowic, bo dzisiaj Śląsk jest w ogóle w ten weekend lekkoatletycznym centrum świata.

0: przez cały sierpień. Rozdawaliśmy wam, drodzy słuchacze, bilety na memoriał Kamili Skolimowskiej. No i teraz przenosimy się do Katowic. Tam zaczynają się wkrótce te największe emocje. Patryk Serwański z redakcji sportowej umówił się z dyrektorem memoriału w centrum wydarzeń, naszym znakomitym dyskopolem Piotrem Małachowskim. To ja skorzystam z okazji i poproszę o dwa słowa o Kamili, na cześć której ten memoriał się odbywa.
1: Kobieta, która wiedziała, jak scalić to towarzystwo, a była w bardzo młodym wieku i wszyscy ci starsi zawodnicy zawsze u niej w pokoju, zawsze uśmiechnięta, kontaktowa, potrafiła porozmawiać, pomóc. Jak trzeba było się pobawić, to się bawiła, więc naprawdę dziewczyna, która, na której naprawdę można było polegać, pracowała w policji, uwielbiała również pomagać osobom niepełnosprawnym. Też jak często byliśmy w spale, ci ludzie po wypadkach na wózkach przyjeżdżali. Ona próbowała, myślała, że też łatwiej siedzieć na wózku. Siadała na ten wózek, się przewracała i tak dalej. Mówi, kurczę, ale fajnie jeździcie, wygląda to proste. Pokazywała im, że jesteście sprawni tak samo jak ja, bo mówi ona, że niby jest tutaj, może wszystko robić, ale usiada na wózek i nie potrafiła tym się poruszać po przeszkodach, więc ona próbowała wszystko, scalała. Ci ludzie po prostu się śmiali. Ludzie, którzy byli na wózku, nagle zapominali o swoich problemach, tylko po prostu z uśmiechem na twarzy śmiali się. Mówi, to czekaj, teraz my ci pomożemy. Jak ty nam pomagasz w pewnych rzeczach, to my tobie pomożemy. Więc no, co tu mówić? No, świetna kobieta i koniec.
0: Miałem mówić wielka postać polskiego sportu, legenda, ale świetna kobieta mówi więcej. Jeszcze dzisiaj wrócimy do centrum Katowic. Zapraszamy was do słuchania RMF FM także jutro, bo też będziemy śledzić sportowe wydarzenia na stadionie w Chorzowie. No i zerknijcie na nasze social media. Obiecujemy relacje.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W programie lokowano wydarzenie Memoriał Kamili Skolimowskiej, organizowane przez Fundację Kamili Skolimowskiej.
2: Reklama.
4: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowie.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Idziemy do Żabki po promocję?
12: Przecież byliśmy wczoraj.
13: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
12: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
14: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka. Uwolnij swój czas.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
16: O!
15: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: O, a o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak!
17: A jak lemoniadę?
15: No też.
16: To poprosimy.
15: Ale co?
17: Wszystko!
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/Orlen. Z energią na weekend.
18: Barbara...
7: Ciekawe, co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
17: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
7: A nasz pies, co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
18: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolino Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
19: Teraz Media Expert, karma dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolino Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przysmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
21: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
22: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
24: Po reklamie.
25: Sponsorem programu Pod Słońcem RMF FM jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
26: Sponsorem programu Pod Słońcem RMF jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.

0: Już zaraz 13, zaraz fakty w radiu RMF FM.
1: Sponsorem programu Pod Słońcem RMF FM jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Sponsorem programu Pod Słońcem RMF jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
3: Reklama. Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
12: Do euro przyjdź.
11: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
3: Po reklamie.
0: Na zegarze prawie godzina 13, więc posłuchajmy najnowszego wydania faktu w RMF FM i wszystko, co istotne o tej porze zebrała dla nas Magdalena Wojtoń.
15: Już prawie 6 tysięcy interwencji potwierdza Straż Pożarna. Są kolejne ostrzeżenia przed wichurami na dzisiejsze popołudnie. Blokada obwodnicy Trójmiasta między węzłami Gdynia Wielki Kack i Gdańsk-Osowa. Na jezdni leży połamane drzewo. W tych faktach też coś dla fanów lekkiej atletyki i Lary Croft. Już ponad 5700 razy interweniowali dzisiaj strażacy, którzy usuwają skutki burz i silnego wiatru. Tak jest wniosek z najnowszego raportu Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej interwencji, ponad 2000, potwierdzono na Mazowszu. Najnowsze dane zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz, który jest w Warszawie przed wejściem do zamkniętego dzisiaj właśnie z powodu zniszczeń po nawałnicy Parku Łazienki Królewskiej. Michale, gdzie dzisiaj po południu wichury mogą się powtórzyć?
16: Przede wszystkim w całej północno-wschodniej i w centralnej Polsce, czyli między innymi patrzę na mapę w okolicy Elbląga, Grudziądza, Suwałk, Białegostoku, Ostrołęki, Łodzi i właśnie Warszawy. Tutaj co najmniej do jutra, do rana aktualne będą ostrzeżenia synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed silnym wiatrem. Z kolei burze mogą dzisiaj po południu i wieczorem pojawić się jeszcze na Dolnym Śląsku. Te burze według najnowszych prognoz będą jednak już słabsze niż te, które były ostatniej nocy.
15: Michale, jak już mówiliśmy w faktach, po ostatnich wichurach około 50 tysięcy gospodarstw wciąż nie ma prądu. Gdzie najwięcej?
16: Przede wszystkim w centralnej Polsce, m.in. w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego, Zgierza i Piotrkowa Trybunalskiego. To są tam tysiące w tej chwili domów bez dostaw energii. Tam pracują cały czas zespoły pogotowia energetycznego. Strażacy przed chwilą interweniowali też na północy Mazowsza. W okolicy Płocka silny wiatr uszkodził uprawy rolnicze. Zniszczone są przede wszystkim tunele foliowe.
15: A propos skutków wichur, na obwodnicy Trójmiasta między węzłami Gdynia Wielki Kack i Gdańsk-Osowa połamane drzewo blokuje jezdnię w kierunku Łodzi. Te utrudnienia mogą potrwać do godziny. Po ponad roku przerwy tramwaje wróciły na estakadę w Chorzowie. Obiekt został wyłączony z ruchu na początku czerwca ubiegłego roku z powodu złego stanu technicznego. Ostatnia ekspertyza dopuszcza jednak ograniczony ruch. Reporterka RMF FM Anna Kropaczek razem z nami w Faktach. Aniu, jakie są ważne informacje dla pasażerów?
17: Przede wszystkim pasażerowie odzyskali bezpośrednie połączenie na linii Katowice-Chorzów-Bytom. Po estakadzie ponownie kursują tramwaje linii 6 i 11. Zmieniły się również trasy linii 9 i 17, które jeżdżą pod obiektem. Tramwaje na estakadzie mogą kursować po jednym torze i może się tam znajdować tylko jeden skład tramwajowy. Takie ograniczenie wynika z zaleceń zawartych w ekspertyzie technicznej. Ruch samochodowy nadal nie został wznowiony.
15: W Katowicach odliczanie do pierwszej części memoriału Kamili Skolimowskiej. Na rynku Fani Sportu zobaczą dzisiaj konkursy skoków z wyż czy skoków dal. Przed rozpoczęciem imprezy dziennikarz RMF FM Patryk Serwański rozmawiał z naszym znakomitym biegaczem Marcinem Lewandowskim.
18: Taka miejska część imprezy, nie twoje konkurencje, ale szansa na to, żeby dotknąć tej lekkoatletyki. Jak ty na to patrzysz?
19: Nie, no to jest myślę, że świetna możliwość właśnie dla tak naprawdę zwykłego kibica, bo tych zawodników mistrzów świata, mistrzów olimpijskich będzie miał dosłownie na wyciągnięcie ręki. To naprawdę będzie można im aż tam wręcz piątkę przebić, także myślę, że to jest fajna sprawa i jeszcze być może w Polsce to nie jest tak popularne, natomiast myślę, że w przyszłości to będzie konkurencja premium, że tak powiem właśnie, móc zobaczyć tych wszystkich zawodników tak z takiego bliska. Przyjeżdża przede wszystkim Tamberi, świeżo upieczony złoty medalista mistrzostw Europy, mistrz olimpijski przede wszystkim z rewelacyjną życióweczką. To jest zawodnik, który właśnie lubi takie eventy miejskie, gdzie ta publiczność jest, to daje mu energii i wierzę w to, że naprawdę może też bardzo wysoko się skoczyć.
15: Prognozuje Marcin Lewandowski, memoriał Kamili Skolimowskiej. No będziemy tam dzisiaj oczywiście w Faktach.
20: A teraz pani kultura w Faktach RMF FM.
15: Pani gier komputerowych z całego świata połączyli siły, aby sprowadzić słynną postać w jej rodzinne strony. Przedsięwzięcie organizuje pomysłodawca corocznych spotkań fanów gry Tomb Raider.
21: Choć Lara Croft zwiedziła w swoich przygodach najdalsze zakątki globu, to narodziła się w brytyjskim mieście Derby. W 1996 roku lokalne studio Core Design stworzyło pierwszą odsłonę Tomb Raidera, wprowadzając do popkultury postać, która zdefiniowała gatunek przygodowych gier akcji. Po 30 latach mieszkańcy i fani uważają, że Lara Croft zasługuje na trwałe upamiętnienie w mieście na równi z innymi lokalnymi bohaterami. Celem kampanii crowdfundingowej jest uratowanie i przetransportowanie oryginalnej, mierzącej około 3 metrów wysokości rzeźby, która niegdyś stanowiła centralny punkt wystawy zorganizowanej w Londynie.
15: O czym informował nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. No i w tym wydaniu Faktów to już wszystko. Na kolejne zapraszam o 14.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: No ja też z Larą zwiedziłem cały świat, teraz jedzie do domu. A u nas pod słońcem RMF. Daniel Dyk, dzień dobry. No i oczywiście muzyka najlepsza pod słońcem musi się pojawić. Pitbull i Christina Aguilera.
23: Cash for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Gabriel Fleszar, kropla deszczu, no za oknami u niektórych dużo więcej. Ale trwa lato na bogato w RMF FM i przed nami finałowy tydzień sierpnia. Będzie wiele okazji, by zostać milionerem. Skapnie wam dużo pieniędzy. I mam coś dla was już dzisiaj, tak zwany wczesny dostęp. Już teraz wchodzicie do poniedziałkowego losowania o 1 000 000 złotych. I uwaga, równocześnie gracie w finale sierpnia. Już w piątek ktoś z was na pewno wygra ogromne pieniądze. Chyba nigdy nie było zagwarantowane co najmniej, trzymajcie się, 155 tysięcy złotych. Nie będzie mniejszej kwoty w sejfach. Albo 155 tysięcy, albo 1 000 000 złotych, albo kluczyki do samochodu luksusowej, sportowe BMW 220 Gran Coupé czeka. Uwaga! Mam pomysł, żeby mocno zwiększyć wasze szanse na wygraną. Dzisiaj w kalendarzu 22, taka fajna data, 2 dwójki. Więc zróbmy z tego super szczęśliwy numerek. Cyfra 2 ma teraz ogromne znaczenie. Więc przypomnijcie sobie swój numer telefonu. Ile razy macie dwójkę w numerze? Przez 10 minut każdy, kto wejdzie do zabawy, zyskuje 1000 losów. SMS, hasło RMF ślemy pod numer 7474. Ale no właśnie, za każdą dwójkę w numerze telefonu dodajemy 1000 losów więcej. Czyli za jedną dodatkowy 1000, za 2 dwójki dodatkowe 2000 losów, za 3 dwójki dodatkowe 3000 szans. Gracie też na www.rmf.fm i tam też można z tej okazji skorzystać. Tylko 10 absolutnie wyjątkowych minut. Im więcej dwójek w waszym numerze, tym więcej szczęścia. W poniedziałek gramy o 1 000 000. A na finał wakacji, no jeszcze więcej pieniędzy, jeszcze BMK. RMF 7474.
1: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Gdy świętujemy zwycięstwa i gdy wasza drużyna tym razem zawodzi,
6: wszędzie tam, gdzie są sportowe emocje, jesteśmy z wami.
5: Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
7: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowie.

0: oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
1: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowi.
5: Mamo, jak dorosnę, to zostanę malarką, zobacz.
6: Wspaniale, ale mam nadzieję, że jak dorośniesz, to nie będziesz mazała po ścianach.
5: To gdzie mam malować?
6: Może następnym razem maluj na tablecie?
7: Jaki sprzęt pomoże twojemu dziecku rozwijać jego pasję? Daj znać na www.rmf.fm i zgarnij 1000 zł do Media Expert.
8: Idziemy do Żabki po promocję?
9: Przecież byliśmy wczoraj.
10: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
9: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
11: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Po reklamie.
14: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

zapomniana. Sarsa w Radiu RMF FM to jedna z muzycznych nowości, które tego lata pojawiły się w waszych głośnikach. Słuchajcie, 13.33 to jest program pod słońcem RMF. Żeby nie było, że jak mówię o drogach, to tylko o nowych utrudnieniach, które czekają na kierowców w trasie, to tym razem będą dobre wieści. Mieliśmy dwa utrudnienia po stłuczkach na dolnośląskim odcinku A4 od rana. No to już bez kłopotów tamtędy przejedziemy. I oby nic nowego, przynajmniej do końca weekendu. No doubt, teraz w RMF.

0: Ray w RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem. Lubię posłuchać z wami takich przebojów, ale lubię też skoczyć na lokalne portale. W Suwałkach policjanci wezwani do nietypowej interwencji. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Kursantka oblała egzamin na prawo jazdy, ale zaraz po nim postanowiła wsiąść za kierownicę i osobiście odjechać z parkingu. Nie wiem, co myślała. Prawka mi nie zabiorą.
1: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Kiedy? Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
5: Hi, this is Shakira.
6: Dawid Kwiatkowski.
4: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
11: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
11: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
13: Mm-hmm.
14: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
13: Oh.
14: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
18: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
19: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedaż produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
22: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
21: Do euro.
22: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
3: Sponsorem programu Pod Słońcem RMF FM jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
5: Sponsorem programu Pod Słońcem RMF jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
6: Pod Słońcem RMF FM, czyli muzyczny weekend.

0: Sponsorem programu Pod Słońcem RMF FM jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Sponsorem programu Pod Słońcem RMF jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
2: Reklama. Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
3: Pyszne, bo polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
4: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
3: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
4: Pyszne, bo polskie.
3: Słuchaj w RMF FM.
5: Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
9: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka.
8: W każdą niedzielę po 23 Olga Hering bada tajemnicze zaginięcia. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
10: Plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
11: Dzieciaki? Bystrzaki! No te to mają pomysły.
12: Zdanie, które mnie zmroziło. Mamo, wypiłem szampon.
11: Bo przecież upał był. Dzieciaki? Bystrzaki! Do usłyszenia już w niedzielę po 8 w RMF FM.
13: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
2: Już prawie godzina 14, więc czas na kolejne fakty w radiu RMF FM. No i na poważnie zaczynamy. Magdalena Wojtoń i szczegóły.
3: 6 kobiet zostało rannych w wybuchu gazu w budynku OSP w Zakościelu Włódzkiem. Poszkodowane to członkini miejscowego koła gospodyń wiejskich. Już ponad 6,5 tysiąca strażackich interwencji w Polsce w związku z nawałnicami. Mamy najnowszy raport z warmińsko-mazurskiego. Lekkoatletyczna diamentowa liga, czyli pierwsza miejska odsłona memoriału Kamili Skolimowskiej, już niedługo rozpocznie się w Katowicach. Powtórzę, 6 kobiet zostało rannych po wybuchu butli z gazem w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakościelu, to jest wieś w województwie łódzkim. Wszystkie poszkodowane zebrano do szpitala. Informacje w sprawie tego zdarzenia zbiera reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale.
4: Tak jest, witam.
3: Dzień dobry. Czy wiadomo, co dokładnie było przyczyną eksplozji?
4: Najprawdopodobniej rozszczelnienie butli z propanbutanem. Na miejscu pracowało 6 zastępów strażackich z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
5: To była instalacja gazowa, zbiornik z gazem znajdował się poza budynkiem, zakopany w ziemi. Na tą chwilę mamy informację, że nic ze zbiornikiem i z instalacją doprowadzającą do budynku gaz, nic się nie stało. Nasze zastępy będące na miejscu zakręciły zawór 3 butli umiejscowionej w ziemi, tak samo jak i zawór 3 budynku.
4: Mówi aspirant sztabowy Józef Wójcik ze Straży w Opocznie. Poszkodowane są kobiety w wieku od 35 do 70 lat. To członkinie miejscowego koła gospodyń wiejskich, tak jak mówiłaś. One w budynku OSP szykowały posiłki na jutrzejsze dożynki. Wszystkie mają poparzenia pierwszego i drugiego stopnia. Wszystkie wymagały hospitalizacji. Na miejscu wciąż pracują służby, ustalając dokładne przyczyny wybuchu.
3: Ponad 6,5 tysiąca interwencji związanych z przejściem nawałnic odnotowali strażacy. Najwięcej zgłoszeń dotyczy Mazowsza. Wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej są gotowi wspomóc służby. W warmińsko-mazurskim w związku z nawałnicami było już ponad 1000 interwencji, informuje młodszy brygadier Łukasz Wróblewski.
6: Strażacy z województwa warmińsko-mazurskiego od godzin porannych prowadzą intensywne działania usuwania skutków nawałnicy, która przeszła przez województwo warmińsko-mazurskie. Strażacy mają do czynienia głównie z działaniami, które mają na celu wypompowanie wody z zalanych piwnic, posesji ulic, a także usuwają drzewa i konary blokujące dojazdy, przejazdy na drogach.
3: Nikomu na szczęście nic się nie stało. I jeszcze jedna pilna informacja, którą właśnie dostałam od naszego reportera. W Przerwankach w powiecie węgorzewskim na terenie obozu harcerskiego spadło drzewo. Tutaj także na szczęście nie ma poszkodowanych. 36 osób ewakuowano w bezpieczne miejsce. Nowe zasady zatrudnienia cudzoziemców obowiązują od dzisiaj w Polsce. W życie weszły właśnie nowe przepisy dotyczące obywateli 3 krajów: Kolumbii, Gruzji i Wenezueli. W faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, co dokładnie się zmienia?
7: Dzień dobry. Obywatele tych 3 krajów od dzisiaj do legalnej pracy w Polsce potrzebują wizy, a nie tylko jak dotąd zezwolenia na pracę. Chodzi o dużą grupę, bo według danych GUS-u w czasie tych wakacji w naszym kraju pracuje ponad 20 tysięcy obywateli Kolumbii, ponad 20 tysięcy obywateli Gruzji i ponad 1000 obywateli Wenezueli. Te nowe przepisy nie dotyczą osób, które już miały zezwolenie na pracę i na tej podstawie pracowały do tej pory, choćby jeszcze wczoraj. Cudzoziemcy właśnie z tej grupy, z Kolumbii czy z Wenezueli, jeszcze mogą dalej pracować na dotychczasowych zasadach, ale tylko do końca pobytu, który jest wpisany w ich zezwolenie. Potem, zgodnie z nowymi zasadami, niezbędna będzie już wiza.
8: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
3: Za pół godziny na rynku w Katowicach pierwsza miejska odsłona memoriału Kamili Skolimowskiej. Lekkoatletyczna diamentowa liga. Dzisiaj skok wzwyż mężczyzn i skok w dal kobiet. Jutro kilkanaście konkurencji, no ale to już na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Na listach startowych poszczególnych konkurencji wielkie gwiazdy światowej i polskiej lekkiej atletyki. Między innymi Natalia Bukowiecka.
0: Natalia, zastanawialiśmy się pewnie, jaka będzie atmosfera na memoriale Kamińsko-Limowskiej. Już wiemy, że możemy dziękować za medale zdobyte w Birmingham, między innymi tobie. Jak ty się czujesz z tym kolejnym medalem dołożonym do twojego dorobku?
9: Bardzo dobrze. Wiadomo, że chciałabym tego złota, ale jest srebro. Myślę, że po prostu cieszy mnie to, że z kolejnej imprezy przywożę kolejny medal, a jeszcze bardziej mnie cieszy, że mogę tutaj poświętować to z polskimi kibicami. Mam nadzieję, że przyjdzie bardzo dużo ludzi i że wspólnie, że tak powiem, będziemy celebrować te nasze medale.
0: Gdybyś przyjechała tutaj bez medalu, byłabyś dzisiaj mniej uśmiechnięta, czy tak samo, bo ten memoriał jednak jest wyjątkowy i ten uśmiech się tutaj pojawia u wielu z was?
9: Tak, na pewno jest wyjątkowy i zawsze, kiedy tu przychodzę, jakby pojawia się ten uśmiech, co by się nie działo. Wiadomo, że pewnie troszkę byłoby smutniej, ale myślę, że i tak jak mówię, ja kocham tu startować i ci polscy kibice zawsze dają nam energię. Mam nadzieję, że nie tylko dla tych medali też przychodzą, tylko po prostu dla nas, za całokształt. No i zobaczyć świetne show, bo zresztą zagraniczna obsada też jest niesamowita, więc wydaje mi się, że po prostu będą świetne wyniki.
3: Z Natalią Bukowiecką rozmawiał Patryk Serwański. Z naszym dziennikarzem połączymy się w kolejnych faktach. Już teraz zapraszam na nie w imieniu Katarzyny Podrazy. Dobrego
8: Radio,
3: dnia.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Dziękujemy Magdalenie, dobrego dnia także tobie. Tutaj Daniel Dyk pod słońcem RMF FM. Obiecuję też, że jeszcze w tym programie połączymy się ponownie z Centrum Katowic z Patrykiem. Obiecujemy lekkoatletyczne emocje na najwyższym poziomie. No a teraz gramy wakacyjnie. Sunrise Avenue.

0: tam, że w Polsce w porównaniu z krajami zachodniej Europy częściej płaci się kryptowalutami za zwykłe zakupy. Tutaj przykład sieci. Polacy płacą kryptowalutami za bułki i paliwo. O ile stoją krypto, że nam przy tych cenach diesla jeszcze na bułki starcza?
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
5: Mamo, jak dorosnę, to zostanę malarką, zobacz.
6: Wspaniale, ale mam nadzieję, że jak dorośniesz, to nie będziesz mazała po ścianach.
5: To gdzie mam malować?
6: Może następnym razem maluj na tablecie?
7: Jaki sprzęt pomoże twojemu dziecku rozwijać jego pasję? Daj znać na www.rmf.fm i zgarnij 1000 zł do Media Expert.
8: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
9: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Gotowa na powrót do szkoły?
12: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
11: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11 Plus. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
13: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11 Plus w super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
14: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
15: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
14: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

muzyczna nowość. Sylwia Grzeszczak w RMF-ie. Obiecałem łączenie z Katowicami, ale wcześniej muszę, bo właśnie trafiłem w sieci na ranking najbogatszych śląskich miast i pewnie jesteście ciekawi. To jest statystyczne przeliczenie dochodów na jednego mieszkańca. I tak, Gliwice są na trzecim. 12 408 zł na mieszkańca. Na drugim Katowice 12 634 zł. Zaskoczenie pierwsze, tak? No to uwaga, na pierwszym Żory, aż 14 206 zł dochodu na osobę, czyli kto potrzebuje 2000 podwyżki zamiast pracy zmienia miasto.

0: W sierpniu wielu słuchaczy otrzymało od RMF FM bilety na memoriał Kamili Skolimowskiej. Wiem, że nasi kibice i wielu, wielu innych już są na miejscu. Już zaczynają się największe emocje. I to gdzie? Na katowickim rynku. Jest tam też Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Słyszymy prezentację, Patryku.
1: Tak, już prezentowani są zawodnicy, którzy będą tutaj skakać wzwyż. Są zawodniczki, które będą tutaj skakać w dal. Dzisiaj takie dwie konkurencje zaliczane do diamentowej ligi. Jest także rzut kulą, pchnięcie kulą kobiet, ale to nie zaliczane do diamentowej ligi. Natomiast no, kilka konkurencji niemal na wyciągnięcie ręki. Wszystko tutaj bardzo blisko. Rynek w Katowicach, ci z Państwa, którzy to wiedzą, to nie jest duża przestrzeń. Dookoła jeszcze jeżdżą tramwaje i w tym wszystkim zmieścił się taki niewielki obiekt do lekkiej atletyki, na którym można oglądać najważniejsze postaci właśnie w tych konkurencjach. Chociażby Gianmarco Tamberi, teraz wywoływany mistrz olimpijski z Tokio. Tam, przypomnę, dwóch zawodników zdobyło złote medale i obaj ci złoci medaliści są tutaj na miejscu. Więc wielkie gwiazdy, wielkie emocje i to wszystko niemal na wyciągnięcie ręki. Ja stoję tuż obok miejsca, gdzie będą lądować zawodniczki w skoku w dal. Tutaj też świetna obsada medalistki największych imprez. Także dziś pierwszy dzień, a jutro drugi dzień na Stadionie Śląskim w Chorzowie i tam tych emocji sportowych zdecydowanie więcej.
0: Z Patrykiem połączymy się wkrótce w Faktach RMF FM. W ogóle zapraszamy Was do słuchania radia także jutro, jak zachęcał Patryk, bo też będziemy śledzić sportowe wydarzenia na stadionie w Chorzowie i na naszych socialach będziecie mogli odnaleźć relacje z tych wydarzeń.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W programie lokowano wydarzenie Memoriał Kamili Skolimowskiej, organizowane przez Fundację Kamili Skolimowskiej.
2: Reklama.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
13: RMF FM na wakacjach. To będzie lato w waszym rytmie.
14: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
15: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
14: Zgłoś się na www.rmf.fm.
13: RMF FM na wakacjach. W poniedziałek po 15 w RMF FM.
16: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
17: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
18: Z RMF FM najlepiej.

0: reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem, a my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
4: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
6: Tu trwa
5: lato na bogato.
6: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
7: Może jest we Włocławku.
8: Może w Kętach.
9: A może w Jaworznie.
10: Boże, jak się cieszę, super.
11: A ty? Tak, ty.
12: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
13: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.
15: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
13: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
15: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
13: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering.
16: Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
17: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
18: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
19: Zdrowit. Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w sobotę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane ciastka i wafle 2 plus 2 gratis. Limit 8 opakowań, maksymalnie 4 gratis na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
0: Po reklamie.
20: Już prawie godzina 15, więc zaczynamy najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Jest z nami Katarzyna Podraza. Witamy.
21: Witam i zapraszam. Pożar odpadów na terenie jednej z firm na Podkarpaciu. Od tego zaczniemy. Potem przyszłoroczny budżet ochrony zdrowia pod lupą. Posłuchajcie, na co zostaną przeznaczone pieniądze. To już za 3 godziny siatkarskie starcie Polek z Węgierkami.
22: Mobilizacja i takie skupienie się na najbliższych przeciwnikach.
21: Akcja gaśnicza na terenie jednej z firm przy ulicy Wojska Polskiego w Mielcu na Podkarpaciu. 8 zastępów strażackich walczy z pożarem składowanych tam śmieci. Na tę chwilę nie ma informacji, aby ktoś ucierpiał, przekazał nam rzecznik strażaków z Mielca. Do tych doniesień wrócimy w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. Refundacja nowych leków oraz wynagrodzenia pracowników szpitali. Między innymi na to, jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, przeznaczone mają być dodatkowe pieniądze, które rząd zaplanował na ochronę zdrowia w przyszłorocznym budżecie. Tak mówił o tym wczoraj premier Donald Tusk.
23: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia. Te pieniądze muszą trafić tam, gdzie powinny.
21: Czyli gdzie dokładnie? O to dopytuje nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, co ustaliłaś?
24: Te dodatkowe miliardy złotych mają być wykorzystane przez szpitale do bieżącej działalności, a to kosztuje coraz więcej. To potwierdza wiceprezes NFZ Jakub Szulc, między innymi przez coroczne podwyżki wynagrodzeń medyków.
25: I te koszty są kosztami bardzo istotnymi w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. One przekroczą 70 miliardów złotych. No i między innymi stąd, czy też przede wszystkim stąd, wynika konieczność coraz większego zasilania planu finansowego NFZ środkami z budżetu państwa. Coraz więcej kosztuje nas refundacja.
24: W tym tygodniu zakończyły się konsultacje ustaw, które mają uporządkować wydatki na zdrowie i wprowadzić m.in. górny limit zarobków lekarzy. Zgłoszone uwagi będą teraz analizowane i we wrześniu, według planów rządu, te przepisy mają trafić do Sejmu.
21: W faktach teraz informacja z Warszawy. Po kilkugodzinnej przerwie ponownie otwarte dla gości zostały park w Łazienkach Królewskich i ogród zoologiczny. Od rana te miejsca były zamknięte po tym, jak w czasie nocnej nawałnicy wiatr uszkodził tam dziesiątki drzew. Burze dziś nie odpuszczą. Synoptycy ostrzegają przed nawałnicami część mieszkańców Dolnego Śląska, Śląskiego, Łódzkiego i Opolszczyzny. Silny wiatr jest z kolei prognozowany w pasie od Warszawy po Elbląg i Suwałki. Dramatyczne informacje docierają z hiszpańskiej Walencji. W związku z pożarami ewakuowano już tam około 1000 osób. Ogień objął dotychczas 423 hektary, a długość jego obwodu wynosi ponad 11 kilometrów. Płomienie zagrażają jednemu z głównych terenów leśnych tego regionu, parkowi Sierra Calderona. Zniszczenia odnotowano także w prowincji Castellón. Tamtejsze władze podają, że rozwój sytuacji w najbliższych godzinach będzie zależał od siły wiatru, wilgotności i temperatury.
1: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
21: Polskie siatkarki rozpoczynają dziś grę na Mistrzostwach Europy. W Stambule zagrają z reprezentacją Węgier. W naszej kadrze na imprezie tej rangi debiutuje środkowa Sonia Stefani, która zapewnia, że biało-czerwone nie czują presji przed rozpoczynającym się turniejem.
22: Mobilizacja i taki bardziej fokus, takie skupienie się na już docelowej imprezie, na najbliższych przeciwnikach, także bardziej bym powiedziała, że nie taki stres, taki paraliżujący, tylko bardziej taka motywacja, fokus na pracę.
21: Faworytkami do złota są Turczynki Włoszki. Dla Polek wydaje się, że wejście do strefy medalowej będzie sukcesem. Mecz Polska-Węgry o 18:00. A na rynku w Katowicach trwają już lekkoatletyczne emocje. Pierwszy dzień memoriału Kamili Skolnimowskiej. Na miejscu jest nasz wóz satelitarny i Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry, Patryku. Skok wzwyż i skok w dal w ramach Diamentowej Ligi. Do tego pchnięcie kulą kobiet. Trzy konkurencje, a wszystko dla kibiców niemal na wyciągnięcie ręki.
2: Tak, no ja stoję teraz tuż obok miejsca, w którym trwa rywalizacja w skoku w dal kobiet. Kiedy kolejne zawodniczki lądują, to niemal można dostać gdzieś głowę tym piachem, który tutaj się rozsypuje. Nieco dalej rywalizują skoczkowie wzwyż. Tutaj to wszystko naprawdę można poczuć, zobaczyć z innej perspektywy. Na lekkoatletycznym stadionie kibiców od takich miejsc często dzieli nawet kilkadziesiąt metrów, a tutaj zaledwie kilka. Jest na kogo patrzeć. Musa Barshim, Gianmarco Tamberi, dwaj złoci medaliści igrzysk w Tokio w skoku wzwyż. Wtedy stanęli wspólnie na tym najwyższym stopniu podium. Teraz tutaj rywalizują, ale też dopingują się po kolejnych skokach. W pchnięciu kulą w skoku w dal też mamy czołowe zawodniczki Globu, a tuż obok, jak gdyby nigdy nic, jeżdżą sobie tramwaje. To jest też ważny węzeł komunikacyjny, a teraz również ważna arena lekkoatletycznej rywalizacji. Z rynku w Katowicach Patryk Serwański.
21: Dziękujemy Patrykowi. Będziemy się z nim łączyć w kolejnych faktach RMF FM o 16:00. Już teraz zapraszamy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: W niedzielę nadal obowiązywać będzie temperatura pokojowa. Przeważnie od 18 do 22 stopni Celsjusza. W ogóle kolejny cały tydzień też raczej tak się będzie zaczynał. Może tam pod koniec będzie trochę cieplej. Ale generalnie nastawiamy się, że oddychamy od upału w tym końcówce. W końcówce wakacji nie chciało mi to przejść przez gardło, no bo jeszcze nie. Jeszcze
3: widzę
20: ponad tydzień.
3: Widzę też łzę wokół.
20: Nie, to deszcz. Aha, to deszcz, który jutro też się pojawi. Czy mogłoby mi być żal tak fantastycznych wakacji, jakie przeżyłem z tą opcją, że za rok będą następne?
3: Absolutnie nie, no skąd? W ogóle to dość tych wakacji, słuchajcie.
20: Daniel Dyk, bardzo serdecznie dziękuję. Aleś zagrał numer na początku.
3: Zupełnie przez przypadek, słuchajcie. Jasne. Mój ulubiony zespół, ciekawe. Mateusz Operchał, cześć. Halo!

0: wyjść.
1: Żadnego problemu, jest RMF w trasie. Te spokojne powroty z zakupów, albo z wakacji, albo wyjazd na ostatni tydzień wakacji. RMF cały czas z wami. 16 minut po trzeciej. Mateusz Opiercha, ukłaniam się raz jeszcze. O, telefon dzwoni, proszę bardzo.
2: Halo. Wszystkim przyjadę w korku i szczególnie dla mnie na poprawę humoru, ponieważ jadę do dentysty. Troszeczkę jestem przestraszony.
1: Oj, oj, oj. Ale to trzeba wejść na pewniaka, no. I wyjść z uśmiechem. Na przykład nowym uśmiechem. Trzymajcie się tam. Coolio, dla ciebie i dla wszystkich.

0: Pytacie pod 3322 w SMS-ach, czy będziemy kibicować. No oczywiście polskie siatkarki rozpoczną dzisiaj gry na Mistrzostwach Europy. Mówiliśmy o tym o 18:00, zagrają z Węgierkami, więc oczywiście będziemy sprawdzać. No a w sobotę Straż Pożarna w całym kraju odnotowała już ponad 6,5 tysiąca interwencji. Piszemy o tym na rmf24.pl. Najwięcej na Mazowszu. Strażacy mają dzisiaj wyjątkowo ciężką sobotę. Jesteśmy z wami. A nad Polską przechodzi pogodowy Armagedon. Najnowsze fakty dla was. Między innymi dla tych z was, którzy są w drodze. Uważajcie na siebie. Fakty co godzinę w RMF FM.
1: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99.

0: stęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: Idziemy do Żabki po promocję?
3: Przecież byliśmy wczoraj.
2: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
3: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
4: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka. Uwolnij swój czas.
5: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Z aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę.

0: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
0: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: Po reklamie.
2: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

Dreams, by leżak gdzieś tam na działce i piękne ostatki lata. No właśnie, na te ostatnie dni lata mam pomysł, jak je spędzić. Za chwilę szczegóły w programie RMF w trasie. Bądźcie bliska.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Dobra, sytuacja jest taka. Za chwilę trzeba będzie wsiadać do wagonika z napisem nowy rok szkolny, praca, szkoła, obowiązki, szaleństwo. Czasem nas wystrzeli gdzieś tam do góry nogami, zanim zejdziemy na ziemię, a może by tak, słuchajcie, jeszcze przed tym szaleństwem przewietrzyć głowę na prawdziwym rollercoasterze albo w podniebnym statku. Skrzyknąć znajomych, rodzinę i spędzić po prostu super dzień w parku rozrywki Energylandia. Bardzo chcę was tam wysłać. I to jest mój plan, który zrealizuję. Mam bilety dla czteroosobowej ekipy. O, sporo, co? Wyobraźcie sobie teraz, że macie do wykorzystania weekend życia. Bez ograniczeń, z kątem bez dna. Możecie wszystko absolutnie. Gdziekolwiek, z kimkolwiek, cokolwiek. Jak byście spędzili taki weekend? Opiszcie go w SMS-ie już teraz pod 3322. Autorzy najbardziej odjechanych propozycji dostaną ode mnie bilety. 3322.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
2: Reklama.
3: Kiedy? Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
4: Hi, this is Shakira.
5: Dawid Kwiatkowski.
3: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
16: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowid.
19: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
20: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
21: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
22: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz ruszczyk, który wspiera krążenie w kończynach.
23: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
24: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
25: Codziennie niskie ceny.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
4: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
5: Po reklamie.
12: RMF w trasie, czyli kawałki najlepsze do auta.

dużo przyjemności zrobił nam tym singlem. Nie ma miejsca jak dom, ale też to jest kot, tak na niego mówią, Mrozu w RMF FM. 7 minut, będzie 16. Najnowsze fakty, będziemy znowu w Katowicach, bo tam pierwszy dzień memoriału Kamili Skolimowskiej. Bądźcie blisko radia. 16. Za niespełna 6 minut.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
5: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
7: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
6: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
7: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
6: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
12: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
13: Juhu, jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: nowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na fantago.com.
1: Po reklamie.
2: To już prawie 16 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w Studiu Faktów. Katarzyna Podraza przy mikrofonie. Witamy.
3: Witam, zapraszam. Śledzimy akcję gaśniczą w Mielcu na Podkarpaciu. Tam na terenie jednej z firm zapaliły się odpady. Pracowita sobota dla strażaków także na Mazowszu. Tam sporo zniszczeń po nawałnicach i silnym wietrze. W faktach nie zabraknie emocji lekkoatletycznych i waszych wakacyjnych wspomnień.
4: Ogólnie w porządku, dużo wypoczynku.
3: Opanowano pożar odpadów na terenie jednej z firm przy ulicy Wojska Polskiego w Mielcu na Podkarpaciu. Trwa dogaszanie ognia. Strażacy sygnał o pożarze otrzymali po godzinie 14, a o tym, co zastali na miejscu, opowiedział nam młodszy brygadier Bartłomiej Bieniek.
5: Śmieci znajdowały się częściowo na stercie, pojemniki z farbami, puszki i tak dalej, przez to było głośne huki słychać z daleka. Zapaliła się też ciężarówka znajdująca się za płotem. Na ciężarówce załadowane były właśnie spreje z farbą, puszki.
3: Na miejsce wysłano grupę chemiczną, ale jak zapewniają strażacy, nie ma zagrożenia dla mieszkańców Mielca. 7300 razy interweniowali dzisiaj strażacy, którzy usuwają skutki burz i silnego wiatru. Najwięcej, bo ponad 1/3 tych interwencji dotyczy Mazowsza. W Warszawie silny wiatr uszkodził drzewa, które przewróciły się na samochody, między innymi w dzielnicach Wola i Praga Południe. Do odwołania zamknięty jest Park Wilanowski. Po południu, po kilku godzinach przerwy na sprzątanie, turyści i mieszkańcy znów mogą odwiedzać park w Łazienkach Królewskich. Tam wichur Góra uszkodziła dziesiątki drzew.
6: Na trawnikach jest dużo gałęzi, tutaj wkoło jeziora porozrzucane liście, gałęzie.
7: Jeszcze nie wszystko posprzątane.
6: Tak. Jeszcze nie.
7: Cieszą się panie, że udał się ten spacer, bo jeszcze 2 godziny temu tutaj nie dałoby się wejść.
6: Cieszymy się, bo mama jest pierwszy raz w Łazienkach.
8: Troszkę połamane gałęzi. Jak się chodzi po parku, to widać.
7: Cieszą się państwo, że Łazienki zostały tu otwarte.
8: Bardzo. Jesteśmy tu pierwszy raz. Ale bardzo się cieszymy, piękne miejsce, także zwiedzamy dalej.
7: Chociaż pogoda
8: nie dopisuje, ale to nieważne.
3: Ze spacerującymi w otwartym po przerwie Parku Łazienki Królewskie rozmawiał nasz reporter Michał Dobrałowicz, a ostrzeżenia synoptyków przed silnym wiatrem będą do rana obowiązywać w centralnej i północno-wschodniej Polsce.
9: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
3: Zaglądamy teraz na katowicki rynek. Tam emocje lekkoatletyczne. Pierwszy dzień memoriału Kamili Skolimowskiej. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM na miejscu.
10: Jestem.
3: Witaj Patryku i mamy naprawdę bardzo dobre rezultaty.
10: Tak, pchnięcie kulą kobiet wygrywa Amerykanka Tracy Jackson. 20 metrów 92 centymetry to jest rekord meetingu i wynik, który pozwalałby walczyć czołowe lokaty, medale tych najważniejszych imprez świata, mistrzostw świata, igrzysk olimpijskich. W skoku w dal. Teraz na prowadzeniu Amerykanka Chase Alisa Jones, która przed chwilą skoczyła 6,98, wyrównała wynik Portugalki, która miała taki sam rezultat, ale tutaj patrzymy w takim razie, skoro panie mają najlepszy rezultat taki sam, patrzymy, jaki miały drugi najlepszy skok i Amerykanka wyprzedza dzięki temu Portugalkę. To jest też rekord meetingu 6,98, przypomnę, dla porównania. To jest wynik, który na niedawnych mistrzostwach Europy w Birmingham dałby brązowy medal, więc no naprawdę dalekie skoki oglądaliśmy. Zatem sportowo ta miejska część memoriału na bardzo dobrym poziomie. Trwa jeszcze konkurs skoków zwyż mężczyzn, poprzeczka na wysokości 2,29. 6 zawodników pozostało w konkursie, a w tym gronie jest też Mateusz Kołodziejski. Z rynku w Katowicach Patryk Serwański.
3: Dziękujemy Patrykowi. Te sportowe emocje z Katowic także w kolejnych faktach RMF FM o 17. Hiszpańska La Liga wchodzi na najwyższe obroty. W grze w ten weekend dwa najważniejsze zespoły Real Madrid i FC Barcelona. Ta ostatnia drużyna już bez Roberta Lewandowskiego. Zdaniem Jakuba Kręcidło, eksperta od hiszpańskiej piłki, komentatora Canal Plus Sport, to dla tego zespołu ogromna strata.
11: Tym bardziej, że nie ma jeszcze żadnego innego napastnika, który byłby gwarantem goli w drużynie Hansiego Flicka. Jeżeli spojrzymy w same suche liczby, to na przestrzeni ostatnich 4 lat Robert Lewandowski i Ferran Torres gwarantowali średnio 47 goli w sezonie. To jest naprawdę ogromna liczba i nie ma piłkarza, który dziś byłby w stanie w Barcelonie zastąpić tę dwójkę pod kątem skuteczności pod bramką rywala.
3: Mówił w radiu RMF 24 Jakub Kręcidło. Mecz Real Madryt Espanyol już dziś o 21:30, a jutro o tej samej godzinie pojedynek Barcelona-Elche. niestety przedostatni wakacyjny weekend. Część uczniów jeszcze cieszy się latem, ale niektórzy przygotowują się już do nadchodzącego roku szkolnego. Jak wakacje mijają w Nowym Sączu w Małopolsce?
4: Ogólnie w porządku, dużo wypoczynku. Teraz trzeba się powoli nastawiać na szkołę, na wstawanie o wczesnych godzinach, tak to wiadomo, spanie do południa.
12: No udało się fajnie wypocząć. Szybko minęły te wakacje, jakoś tak
13: trochę nuda, trochę aktywności, więc w sumie tak pół na pół.
14: Myślę, że nabrałam energii na nowy rok.
3: A do nowego roku szkolnego zostało już tylko 9 dni. Korzystajcie z tego wolnego, oczywiście w towarzystwie RMF FM.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Korzystamy z wolnego i korzystamy ze słońca, które mamy obiecane jutro. Dzisiaj oczywiście monitorujemy sytuację pogodową, bo ona się bardzo zmienia. Jak słyszeliśmy, strażacy mają bardzo trudną i pracowitą sobotę. Jutro powinno być lepiej. Dużo słońca widzę na mapach pogodowych. Najwięcej tego słońca w centrum kraju i na południu, tutaj do 22 kresek. Jeśli opady, to przelotne na zachodzie kraju. 6 po 16 tu RMF FM w trasie, czyli program między innymi dla tych, którzy właśnie przemieszczają się w swoich samochodach albo stoją gdzieś tam w korku, być może cały czas wspieramy najlepszą muzyką oczywiście, ale znajdzie się też dużo pięknych rzeczy dla tych, którzy plażują, dla tych, którzy jeszcze na hamaku korzystają z wakacji. O to przecież chodzi. Wakacje jeszcze się nie kończą. Mateusz Opyrchał. Cześć ponownie.

0: ciekawe historie, ciekawe nagłówki z internetu. 19 minut po 16. Słuchajcie, dzisiaj wzorem dla dziewczyn jest, jak czytam, Granola Boy. Pierwsze słyszę w ogóle, o co chodzi, nie wiem. Granola to jest takie lepsze musli, to droższe takie w sklepie chyba. O, tylko żeby się nie okazało, że taki chłopak ma mleko pod nosem.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też, to poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Pyszne, bo polskie. W te wakacje wyrusz z nami w kulinarną podróż.
6: Zalewajka świętokrzyska, baranina w sosie piernikowym, kiszony schabowy. Razem poszukamy regionalnych smaków.
5: I odwiedzimy lokalnych producentów w małych miejscowościach.
6: Pyszne, bo polskie.
5: Słuchaj w RMF FM. Lokalne przysmaki poleca polska sieć handlowa Lewiatan. Wybieraj lokalne z Lewiatanem.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
9: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
1: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Idziemy do Żabki po promocję?
4: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
4: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
5: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Kto cię zaskoczy bardziej niż twoje dziecko? Już w niedzielę po 8 w RMF FM. Dzieciaki Bystrzaki.
7: Witaminy dla dzieci. Witamina D i wapń wspierają odporność i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Po reklamie.
15: Wakacyjny weekend i RMF FM.

Umówmy się, że w wakacje wszyscy wydajemy więcej kasy niż planowaliśmy. A gdyby tak to odczarować? Wyobraźcie sobie, że jesteście w finale z sejfami. Wakacyjnymi sejfami w RMF FM, bo trwa lata na bogato, a w sejfach ogromne sumy. Wybieracie sejf i decydujecie się go otworzyć. A w środku... milion złotych. Okrągły milion złotych. I to jest możliwe, bo przecież już słuchacze RMF-u stali się milionerami. Szukamy kolejnego milionera. Słuchajcie, finałowy tydzień sierpnia rozpoczyna się w poniedziałek i mało tego, że milion czeka w jednym z 30 sejfów. Grając o to, co w poniedziałek, gracie też o finał sierpnia. To już w najbliższy piątek oczywiście. Wtedy ktoś z was na pewno wygra. Rekordowe.

155 tysięcy złotych. Albo przecudne BMW 220 Grand Coupe, które możecie zobaczyć na www.rmff.fm. Nowoczesne, komfortowe, piękne auto. To jest klasa premium. Szary skyscraper. To jest taki kolor, którego nikt nie ma. No. Sąsiad normalnie nie będzie spał po nocach, jak zobaczy na podjeździe. Albo 1 000 000 złotych. 3 opcje w sejfach w finale sierpnia, w piątek. I ja specjalnie dla was uruchamiam teraz mega bonus. Gdziekolwiek jesteście, na hamaku, jedziecie na wakacje, jedziecie na zakupy albo sprzątacie w domu, warto chwycić za telefon i wysłać RMF pod 7474, zwłaszcza, że przez 13 minut, ale ani sekundy dłużej, przez 13 minut mnożę razy 1013 każde RMF, które wyślecie pod 7474. Możecie też grać na www.rmf.fm. Trzymam kciuki, bo wchodzicie do 2 losowań jednocześnie. RMF, ślecie pod 7474.

0: silny wiatr spowodował opóźnienia na kolei i przerwy w dostawie prądu. Nasi dziennikarze zbierają dla was najnowsze informacje z całego kraju. Do tego, uwaga, utrudnienia na podkarpackim odcinku A4. Sprawdzamy też sytuację na drogach i wracamy w Faktach RMF FM o 17.
1: Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Na kortach Wielkiego Szlema i na ostatnim okrążeniu wyścigu sezonu. Zawsze, gdy kibicujecie, jesteśmy z wami. Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
7: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit.
11: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
12: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres

0: Au!
1: Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
1: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: O.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. W szawicach głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
8: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Mówisz nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2+1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem programu RMF w trasie jest producent wysoko zmineralizowanej naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Sponsorem RMF w trasie jest właściciel fabryki Malina, producent kotłów hybrydowych i części zamiennych. kotly-malina.pl.
14: Sponsorem RMF w trasie jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
15: Trwa program RMF w trasie. Komu w drogę, temu RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Wakacje Polaków? Czysta poezja.
2: Goła klata, symbol lata, ale nieapetyczny i owłosiony brzuch wieloryba to raczej nie, chyba.
1: Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba o tym, jak cała Polska latem traci głowę.
2: Zawsze wakacje wyrwie się na wolność jakiś krokodyl, aligator czy jadowity wąż. Trudno trzymać kciuki za jadowitym wężem, choć wielu turystów trzyma węża w kieszeni.
1: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
0: Sponsorem programu RMF w trasie jest producent wysoko zmineralizowanej naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem RMF w trasie jest właściciel fabryki Malina, producent kotłów hybrydowych i części zamiennych. kotly-malina.pl.
4: Sponsorem RMF w trasie jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
5: Reklama.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Tak zakręconej loterii.

0: Kasto.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
4: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jak to się dzieje, że ktoś wychodzi z domu na 5 minut i nigdy nie wraca? Co czują bliscy, gdy wciąż poszukują zaginionych?
6: Tajemnicze zaginięcia w RMF FM.
5: Morderstwo, porwanie, a może zwykła ucieczka? W tej serii przyglądamy się sprawom i ludziom, którzy zniknęli w niejasnych okolicznościach.
6: W każdą niedzielę po 23 w RMF FM. Tajemnicze zaginięcia i Olga Hering. Wszystkie odcinki znajdziesz też na rmf.pl i naszym kanale YouTube.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: RMF FM na wakacjach.
12: To będzie lato w waszym rytmie.
13: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
14: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
13: Zgłoś się na www.rmf.fm.
11: RMF FM na wakacjach. W poniedziałek po 15 w RMF FM.
15: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gryzmakami w Dino najbliżej ciebie.
16: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
17: No.
16: A tamta to jest mega.
17: Mega, mega.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
19: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
20: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały zagaty.
19: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: Po reklamie.
22: W faktach RMF FM wciąż sytuacja pogodowa, na zegarach już prawie 17, a w studiu faktów Katarzyna Podraza. Witamy, Kasiu.
23: Tak jest, zapraszam. Podtopienia, braki prądu. Najnowszy raport po nawałnicach ma dla was reporter RMF FM. Zełenski po rozmowach z Macronem. Posłuchajcie, jaka padła deklaracja. Katowice, stolicą lekkoatletyki, są pierwsi zwycięzcy. Będzie także biały wilk na wielkim ekranie. Na początek jednak fakty dla kierowców. Uwaga, zmotoryzowani. Dwie osoby ranne w zderzeniu dwóch osobówek na podkarpackim odcinku A4. Do wypadku doszło między węzłami Przeworsk-Łańcut w pobliżu Białobrzegów. Jezdnia w kierunku Rzeszowa zablokowana. 45 tysięcy odbiorców w północno-wschodniej Polsce nie ma prądu. Masowe awarie są związane z silnym wiatrem. Jak mówiliśmy w faktach, strażacy w całym kraju wyjeżdżali już ponad 7300 razy do usuwania skutków wichur i nawałnic, które przechodzą przez Polskę. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Radkowski.
24: Jestem, dzień dobry.
23: Witaj, Michale. Czego dotyczą te interwencje?
24: To przede wszystkim wyjazdy do powalonych drzew, które spadały na zaparkowane pojazdy, ale też tych, które blokowały przejazd, bo konary leżały na środku jezdni. Strażacy mają także bardzo dużo zgłoszeń dotyczących podtopionych posesji.
25: Straty w budynkach to są straty mierzone w dziesiątkach tysięcy złotych. Mamy informacje o kilkudziesięciu uszkodzonych budynkach, a konkretnie dachów tych budynków. Równie poważna sytuacja była, jeżeli chodzi o przejezdność tuneli, wiaduktów, przepustów, czyli tych takich niżej położonych arterii drogowych, no i niedrożność systemu kanalizacji odprowadzającej wodę.
24: Wymienia Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej interwencji było na Mazowsze, ponad 2,5 tysiąca, nieco mniej na Warmii i Mazurach oraz w województwach kujawsko-pomorskim, podlaskim i łódzkim. Na szczęście po przejściu nawałnic nie ma osób poszkodowanych.
23: Rozmowa na linii Paryż-Kijów i zapowiedź wsparcia z zachodu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański po telefonicznej rozmowie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem poinformował o przyspieszeniu dostaw nowoczesnego sprzętu i rakiet. Deklaracja o wzmocnieniu ukraińskiej obrony powietrznej padła ze strony francuskiego przywódcy.
0: Fakty na sportowo.
23: Pierwszy dzień memoriału Kamili Skolimowskiej za nami. Na rynku w Katowicach jako ostatni zakończył się konkurs w skoku wzwyż. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM obserwował te lekkoatletyczne emocje. Patryku, kto wygrał?
1: No, Gianmarco Tamberi, czyli mistrz olimpijski z Tokio. Jako jedyny pokonał poprzeczkę na wysokości 2 metrów 31 centymetrów. Dzielnie rywalizował z nim Jamajczyk Beckford, ale tej wysokości już nie zaliczył. Na miejscu wielu kibiców, którzy szczelnie otoczyli teren, w którym odbywały się zawody, i to było coś, co tworzyło tutaj naprawdę wyjątkową atmosferę.
2: Ja lubię bardzo takie inicjatywy, kiedy dzieje się coś innego niż na stadionie, na którym spędzam godziny dziennie. I bardzo się cieszę, kiedy jest tak dużo kibiców, którzy mogą też, nawet nie wiedząc jeszcze do końca, o co chodzi w lekkoatletyce, doświadczyć tego, i mam nadzieję, że zarażamy ich tą naszą pasją.
1: Tak mówiła Adrianna Sułek-Szubert, nasza wieloboiska, która dziś wzięła tutaj udział w konkursie skoku w dal. Z rynku w Katowicach Patryk Serwański.
23: To będzie nieprzewidywalny sezon w hiszpańskiej La Lidze, powiedział w Radiu RMF 24 ekspert od hiszpańskiej piłki, komentator Canal Plus Sport Jakub Kręcidło. Już w ten weekend starcie dwóch najważniejszych zespołów Realu Madryt i FC Barcelony.
8: Oczywiście, rywalizacja o tytuł to będzie walka przede wszystkim między Realem, Barceloną i być może także Atletiką, ale te drużyny wydają się być bardzo blisko siebie. Trudno jest przewidzieć losy tego sezonu, trudno jest przewidzieć, kto zagra w pucharach, kto spadnie, kto będzie mistrzem, co sprawia, że oglądanie meczów La Liga jest naprawdę ekscytujące, bo to liga, w której naprawdę trudno jest cokolwiek przewidzieć.
23: Podkreślił w RMF 24 Jakub Kręcidło. Piłkarskie starcie Real Madryt Espanyol dziś o 21.30, a jutro o tej samej godzinie Barcelona zagra z Elche. Na koniec faktów mamy dla Was zaproszenie do Łodzi na wieczór pełen wiedźmińskich opowieści.
9: Zapraszamy na spotkanie z legendarnym Jaskrem, czyli Zbigniewem Zamachowskim oraz reżyserem Markiem Brockim. Po rozmowie o zakulisowych smaczkach zapraszamy także na wspólny seans przygód Białego Wilka na wielkim ekranie.
23: Na spotkanie z twórcami filmu Wiedźmin zapraszał Jacek Tokarczyk z łódzkiego magistratu. Wydarzenie rozpocznie się za godzinę w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. Zorganizowano je z okazji 25. rocznicy kinowej premiery słynnej produkcji opartej na serii książek fantasy Andrzeja Sapkowskiego.
17: Zapachniało powiewem jesieni, z wiatrem zimnym uleciał słów sens.
23: Balladę Zapachniało jesienią zaśpiewał oczywiście Bart Jaskier, w którego rolę wcielił się Zbigniew Zamachowski. A wy czujecie już powiew jesieni? Jakie macie plany na ostatnie dni wakacji? Zapytamy o to w kolejnych faktach.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: To już trzeba zmieniać opony na zimowe i tak dalej, te swetry wszystkie, nie, jeszcze nie, no jeszcze tydzień wakacji, słuchajcie, słońce mamy zamówione na jutro, w większości kraju ma zaświecić na pewno, no przelotne opady deszczu na zachodzie, być może na Mazowszu, ale zdecydowanie lepsza sytuacja jutro w porównaniu z sobotą, do 23 stopni na Podkarpaciu. A to oczywiście Festiwal Muzyki Najlepszej pod Słońcem, 6 minut po 17. Tu RMF FM w trasie, gdziekolwiek jesteście. I co macie na GPS-ie, ile kilometrów do celu, gramy Wam najlepszą muzykę, żeby się pięknie jechało. Eric Carmen w RMF FM. Mateusz Opierchał, cześć ponownie. A, będziemy na festiwalu za chwilę. Bardzo fajnym. Bądźcie blisko.

No to są, powiem wam, odważne badania. Czytam o tym. Naukowcy mówią, że o powodzeniu w związku może decydować to, czego słuchamy w samochodzie. Jeśli dajecie głośniej w tym samym momencie, to jesteście sobie pisani. No ja mam nadzieję, że słuchając RMF-u macie tylko tak. To umówmy się tak. Dajemy głośniej Stevie'ego Wondera i uznajmy, że to była wspólna decyzja.

0: Lecą pozdrowienia z działeczki od Roberta pod 3322 w SMS-ie. Jest fajnie, dopisek. No i jest fajnie, gramy wam słonecznie, weekendowo oczywiście, 21 minut po 17. Ten plan nie ma słabych punktów, a wy już możecie ćwiczyć trzymanie kciuków, bo Polki grają z Węgierkami o 18 w siatkę. Bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram, tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus

0: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
1: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
2: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i Gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Po reklamie.
16: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Dobra.
1: Jeśli chodzi o weekend, niech on trwa bez końca. To jest bardzo dobry plan. Oskar Sims w RMF FM. Kolejny weekend wypełniony muzyką i to wszystko podane przez artystów, których uwielbiamy. Przenosimy się teraz na festiwal Ersteletnie Brzmienie. Jesteśmy w Gdańsku w ten weekend razem z kobiecym trio, które tworzy tegoroczny projekt Babie Lato 4.0. Natalia Grosiak, Bela i Katia. Dziewczyny, no, czy pogoda dopisuje przede wszystkim, bo były obawy, że dzisiaj skaczemy pod sceną w kaloszach.
2: Jestem frikiem sprawdzania pogody i dzisiaj będzie słońce.
3: Nam jest zawsze tak szalenie miło, jak publiczność z nami śpiewa te utwory, które razem skomponowałyśmy, a więc dwa słońca, co chcę, to mam i nie piję do odświeżenia. Jeżeli publiczność dzisiaj w Gdańsku będzie z nami śpiewać, to nawet jak będzie padać, to będą dla nas największe słońce.
4: Okay. Nie wiem, co z ćwiczeń, ale widziałam teren i moim zdaniem kalosze obowiązkowe, słuchajcie, bo są kałuże. Także proszę wziąć, żeby skarpetki nie były mokre i żeby móc się skupić na muzyce. Zapraszamy.
2: Praktycznie też podejść do tego koncertu, żeby się wygodnie ubrać, żeby tańczyć, bo oprócz naszego koncertu jeszcze tyle pięknych wydarzeń i naprawdę tutaj wszyscy będą gubić kalorie podczas tańca, więc trzeba się ubrać wygodnie. To jest bardzo świadoma publiczność. Oni rzeczywiście przychodzą tutaj posłuchać muzyki. Nawet nasze covery, które gramy, przecież to są takie wspaniałe utwory, na przykład Ralfa Kamińskiego, Meteor. Wszyscy z nami tańczą, śpiewają. Cieszymy się, że
1: będzie pięknie.
2: Do zobaczenia.
4: Dziękujemy.
1: Do zobaczenia. Śledźcie nasz Instagram. Koniecznie słuchajcie RMF FM, bo przez całe lato rozdajemy wam bilety na Ersteletnie Brzmienia.
5: Audycja zawierała lokowanie produktu.
6: W programie lokowano festiwal Ersteletnie Brzmienia, którego sponsorem tytularnym jest Erste Bank Polska. www.erste.pl.
5: Reklama.
7: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara.
9: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
15: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
16: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
17: Poproszę oryginalnego plusza.
18: Którego?
17: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
18: Oczywiście.
17: Dziękuję.
19: Poproszę oryginalnego plusza.
18: Którego?
19: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
18: Oczywiście.
19: Dziękuję.
18: Poproszę
17: oryginalnego plusza.
18: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
17: Oczywiście.
18: Dziękuję.
16: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
18: No.
8: A tamta to jest mega.
18: Mega, mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
20: Chcę rzucić palenie.
21: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
24: Desmoxan. I już nie palisz.
25: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
26: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
27: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
28: Po reklamie.
29: Sponsorem programu RMF Strasie jest producent wysoko zmineralizowanej naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
30: Sponsorem RMF w trasie jest właściciel fabryki Malina, producent kotłów hybrydowych i części zamiennych. kotly-malina.pl.
31: Sponsorem RMF w trasie jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
32: RMF w trasie, czyli kawałki najlepsze do auta.

0: Enrique Iglesias. 4 minuty, będzie 18 w RMF FM i ważne informacje dla kierowców podróżujących w Lubuskiem i Świętokrzyskiem. Jedźcie ostrożniej i bądźcie blisko RMF FM.
1: Sponsorem programu RMF Strasie jest producent wysoko zmineralizowanej naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem RMF w trasie jest właściciel fabryki Malina, producent kotłów hybrydowych i części zamiennych. kotly-malina.pl.
3: Sponsorem RMF w trasie jest Dino Polska, właściciel polskiej sieci marketów Dino, oferujący artykuły szkolne marki Gryzmaki.
4: Reklama.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Mamo, jak dorosnę, to zostanę malarką, zobacz.
13: Wspaniale, ale mam nadzieję, że jak dorośniesz, to nie będziesz mazała po ścianach.
12: To gdzie mam malować?
13: Może następnym razem maluj na tablecie?
14: Jaki sprzęt pomoże twojemu dziecku rozwijać jego pasję? Daj znać na www.rmf.fm i zgarnij 1000 zł do Media Expert.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Castorama!
19: W teorii okazje na ogród się skończyły.
18: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Idziemy do Żabki po promocję?
15: Przecież byliśmy wczoraj.
20: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
15: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
18: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chrupki Cheetos 80-85 gramów, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,20. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Po reklamie.
0: To już prawie 18 na zegarach RMF FM. Kierowcy dają głośniej, to są fakty. A w studiu ponownie Katarzyna Podraza. Witamy.
21: Motoryzowani podróżujący w Lubuskiem i Świętokrzyskiem, przygotujcie się na utrudnienia. Wielkie siatkarskie emocje w Stambule. Nasze zawodniczki rozpoczynają mecz z Węgierkami. Powiemy też o sukcesie polskiego biegacza.
22: Jednak bicie rekordów to nie jest łatwa sprawa.
21: Do końca wakacji jeszcze tydzień. Zapytamy o wasze plany.
23: Planuję jeszcze jechać do Szkocji.
21: Dwa samochody zderzyły się na trasie A18 w Lubieszowie. W Lubuskiem nie ma informacji, aby ktoś ucierpiał w kierunku Iłowej. Przejedziecie teraz tylko jednym pasem. Kierowcy, problemy z przejazdem także świętokrzyskim odcinkiem S7 w pobliżu Chęcin między węzłami Jaworznia, Kielce Południe. Auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne. Zablokowany jeden pas w kierunku Krakowa. faktach teraz ważne informacje od synoptyków. W części Małopolski i Śląskiego do wieczora obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed burzami. Choć sytuacja pogodowa stabilizuje się, to w części regionów utrzymane zostały alerty hydrologiczne pierwszego i drugiego stopnia, które wydano po ulewnych deszczach. Przekroczenia stanów ostrzegawczych mogą wystąpić na Dolnym Śląsku, a także północno-wschodniej części kraju.
1: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarkom.
21: Biało-czerwone siatkarki rozpoczynają pierwszy mecz Mistrzostw Europy. W Stambule mierzymy się z Węgierkami. Polki są faworytkami tego starcia. W naszym zespole jest zawodniczka, dla której ten mecz będzie wyjątkowy. To młoda środkowa Maja Koput.
2: Węgierskie korzenie mam. Moja prababcia była Węgierką. Urodziłam się na Węgrzech. Wiadomo, z serca jestem z Polską, gram dla Polski, ale mimo wszystko Węgry zawsze będą moim drugim domem. Dobry przeciwnik na pierwszy mecz, żeby wejść w rytm meczowy i zacząć powoli. Wiadomo, nie lekceważymy ich.
21: Jak radzą sobie Polki? Sprawdzimy to w faktach za godzinę. A teraz niezwykły wyczyn polskiego biegacza długodystansowego ze Skawicy w Beskidzie Żywieckim. Roman Ficek jako pierwszy człowiek w historii przebiegł przez góry skandynawskie formułę self-support, czyli bez wsparcia osób z zewnątrz. Pokonanie tej trasy zajęło mu 40 dni i 11 godzin. Przebiegł prawie 2700 kilometrów. Jak przyznał w radiu RMF24, była to ciężka przeprawa.
22: Jednak bicie rekordów to nie jest łatwa sprawa. Więcej w tym trochę, że tak powiem, cierpienia niż pociechy z tych gór. Czułem się tak trochę jak taki samotny wilk w tych górach, bo to była jednak samotna wyprawa, więc podczas biegu, jeżeli już z kimś byłem, to gdzieś tam w domkach chyta, gdzie spałem, czy na hotelach, czy na jakichś kempingach. Ale chyba z jednej strony po prostu lubię to, bo jednak ultra i ultra bieganie po górach, to jednak trzeba lubić tą samotność, spędzanie ze sobą.
21: Mówił Roman Ficek w radiu RMF24. Jeszcze raz gratulujemy mu takiego sukcesu. Może góry, jezioro, grill albo piknik. Na 9 dni przed początkiem roku szkolnego pytamy Was, jakie macie plany na końcówkę wakacji i co robiliście w ostatnich tygodniach.
6: Wyjazd do Grecji, bardzo ciepło i piękne morze tam jest.
23: Na razie byłam nad polskim morzem i było bardzo fajnie. Planuję jeszcze jechać do Szkocji i spędzić to bardzo fajnie.
16: Byłam w krajach Beneluxu, czyli Belgia, Holandia, Luksemburg oraz trochę Niemiec. Siedziałam z koleżankami, wychodziłyśmy tak jak teraz na przykład siedzimy sobie w parku. Pogoda była super, wychodziłyśmy sobie razem na rowery, byłyśmy na sushi.
23: Dopisywała, bo lubię deszcz, a często padało, więc było super.
21: O swoich wakacjach opowiadały nam mieszkanki Nowego Sącza. A w kolejnych faktach zabierzemy Was na prawdziwe góralskie wesela. Zostańcie z nami, słyszymy się o 19:00.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Jak słyszeliśmy w faktach, wielkie odliczanie do nowego roku, no ale my przecież jeszcze wakacjujemy. Słuchajcie, sporo słońca jutro na tę drugą część weekendu. Na pewno na Dolnym Śląsku zaświeci najmocniej. Przelotne opady deszczu na zachodzie i na Pomorzu, burzowo też na północnym zachodzie kraju. Tutaj 17 kresek, 23 maksymalnie na Podkarpaciu. A tu RMF FM w trasie, czyli najlepszy program dla kierowców. Gdziekolwiek jesteście, warto dać głośniej, bo najlepszej muzyki u nas nie brakuje.

0: No nie da się ukryć, że tytuł numeru Kuba i Kuba trafiony, no zwłaszcza patrząc na to, co dzieje się nad polskim morzem. Trzymamy kciuki, żeby ta pogoda się poprawiła. A ja tu czytam w sieci, że wydajemy na suplementy więcej niż Niemcy i Francuzi. Najszybciej, słuchajcie, rośnie sprzedaż preparatów na dobry nastrój. No, na szczęście w trakcie wakacji i urlopu przynajmniej na tym zaoszczędziliśmy, bo zamiast brać suplementy, wystarczyło wziąć wolne.
1: Reklama. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowid.
6: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
7: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
6: Bez cukru i glukozy.
7: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
6: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
7: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
6: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
7: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
6: Dziękuję.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowie.

0: Już w sobotę i niedzielę po 10:00.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Po reklamie.
6: A teraz legendarny numer w RMF FM.

0: Cukero z najlepszą muzyką na 30 minut do 19. W RMF FM lecą pozdrowienia, 12,2 miliony, halo.
1: Chciałbym pozdrowić wszystkich kierowców na trasie Kielce-Kraków oraz wszystkich grzybiarzy. Pozdrawiam, Przemek z tej strony.
0: Pozdrawiamy, jedźcie ostrożnie, ja kibicuję, bo Polki pewnie wygrały pierwszy set z Węgierkami 25-12. Wygląda na to, że reprezentacja Polski siatkarek rozpoczyna walkę w Mistrzostwach Europy od zwycięstwa. No nie ma innej opcji. Trzymajcie kciuki bardzo mocno, do meczu wracamy w faktach o 19. To jeszcze na trasę. Takie miłe dźwięki. Fukaj i Vito Bambino. Chcesz

się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Festiwal Erste Letnie Brzmienia melduje się dzisiaj w Gdańsku. No, robimy wszystko, słuchajcie, żeby przegonić te chmury na niebie. Na scenie między innymi bracia Kacperczyk, Ewa Farna, Grzegorz Turnał, Kaśka Słowacka. No, a o tym, co przyciąga fanów, opowie wam pierwszy rząd pod sceną.
1: Pierwsze, no, koncerty, a po drugie ludzie, bo zawsze kogoś pozna się albo się z kimś spotka. No i też niepowtarzalna energia tak naprawdę, że można się wybawić, poznać nowe osoby.
2: Dlaczego nie? Naprawdę, dlaczego nie?
3: Fajna muzyka, fajna atmosfera. Co robić w domu? Lepiej sobie wyjść i posłuchać dobrej muzyki. W dobrym towarzystwie i w dobrych anturażu. Ewa Farna. Kocham ją od kiedy byłem w czwartej podstawówce. Byłem na bardzo dużych koncertach, wszystkie jej piosenki słucham. Teraz aktualnie czeska jej płyta to jest dla mnie numer jeden. Kocham Ewakuacja, Cicho, moje dzieciństwo.
4: Na Kasię Sochacką.
5: Żurnał.
4: Bardzo długo czekałyśmy na ten dzień, więc jesteśmy zadowolone z każdej osoby, która dzisiaj wystąpi. Naklejałyśmy kwiatuszki na naszych wiankach.
5: Stroiłyśmy się dzisiaj.
4: Słuchałyśmy muzyki, żeby się jeszcze nakręcić i odgonić chmury.
0: Jak słyszycie, atmosfera doskonała. Śledźcie koniecznie Instagram RMF FM i słuchajcie RMF-u, bo przecież przez całe lato rozdajemy wam bilety na Erste Letnie Brzmienia.
6: Audycja zawierała lokowanie produktu.
7: W programie lokowano festiwal Erste Letnie Brzmienia, którego sponsorem tytularnym jest Erste Bank Polska. www.erste.pl.
6: Reklama.
8: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
10: Hi, this is Shakira.
11: Dawid Kwiatkowski.
9: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Mamo, chcę pić!
13: Dzień dobry!
12: Chcę pić!
13: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
14: Pewnie plusz?
12: Tak, chcę plusz!
13: Już kupuję! To najlepszy wybór?
14: Na 100%.
15: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
14: Plusz?
15: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
14: Na 100%.
15: Dziękuję.
14: Na zdrowie.
9: Oryginalny Plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
16: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Femino. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid. Dzieciaki, bystrzaki. No te to mają pomysły.
19: Zdanie, które mnie zmroziło. Mamo, wypiłem szampon.
9: Bo przecież upał był. Dzieciaki, bystrzaki. Do usłyszenia już w niedzielę po 8 w RMF FM.
20: Witaminy dla dzieci z wapniem na zdrowe i mocne kości. Suplement diety od Orifarm.
21: Czy już znasz tę nowość?
22: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
21: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
22: oraz wspierają układ nerwowy,
21: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
22: Bezglutenowy
21: i bez laktozy.
22: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
21: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
22: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
23: Zapraszam do stanowiska.
24: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
23: Pani Ania jest na urlopie.
24: Czyli niczego nie załatwię.
23: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
24: Uff, no i to jest zmiana.
25: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP.
1: Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
25: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
26: Po reklamie.
27: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: Polskie siatkarki wygrały pierwszego seta 25-12, a w drugim 23-22 prowadzą Węgierki. No jak to się wszystko potoczy, o tym na pewno dowiemy się w Faktach RMF FM o 19. To już za 3 minuty, bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem, a my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6:00.
7: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
8: EPA i DHA
9: na wsparcie pracy serca
8: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
9: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
9: Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera we wtorek po 23:00 w RMF FM.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
15: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: To już prawie 19:00, jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM. Katarzyna Podraza z nami. Witamy, Kasiu.
16: Witam i zapraszam. Trzy osoby ranne po potrąceniu przez osobówkę w Krakowie, wśród poszkodowanych dziecka, o tym na początku. Potem wielkie emocje w Stambule. Śledzimy pojedynek naszych siatkarek z węgierską drużyną. Będzie też Zakopane i góralskie wesele.
17: Oca młoda pani ma ubranie sprzed 70 roków.
16: Zaczynamy od informacji ze stolicy Małopolski. Trzy osoby, w tym dziecko poszkodowane w wypadku na ulicy Nadwiślańskiej w Krakowie.
18: Przybyły na miejsce zastępy straży pożarnej, stwierdziły potrącenie przez samochód trzech osób. Były to dwie osoby dorosłe oraz dziecko. Poszkodowani zostali zabrani do szpitala.
16: Potwierdził RMF FM starszy aspirant Maciej Podymkiewicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
19: Kibicujemy naszym. Wielki sport w Faktach RMF FM.
16: Jednostronny przebieg meczu polskich siatkarek. Pierwszy występ biało-czerwonych na Mistrzostwach Europy. Polki w Stambule grają z Węgierkami. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w Faktach. Patryku, zanosi się na zwycięstwo, ale niekoniecznie bardzo łatwe.
4: Tak, no Polki prowadzą już 2-0. To jest najważniejsze. Pierwszy set tutaj właściwie wystarczy, żeby przemówił wynik 25-12. Zatem deklasacja. W drugim secie od początku też była wyraźna przewaga Polek 8-1. 1-1 na samym początku, ale później pojawiły się problemy. Węgierki najpierw zniwelowały naszą przewagę do 4 punktów, później do 3, do 2. Wreszcie mieliśmy remis 21-21. W międzyczasie trener Lavarini reagował, biorąc przerwę na żądanie, wprowadzając zmiany. Trochę gorzej szło naszym zawodniczkom przyjęcie zagrywki rywalek, no i mieliśmy ostatecznie grę na przewagi. Polki wygrały tę partię po męczarniach 26-24 i to jest najważniejsze, ale no taka mała pomarańczowa lampka powinna się zapalić. To są Mistrzostwa Europy i tutaj nikt nie odda nic za darmo.
16: Dziękujemy Patrykowi. Do tego spotkania wrócimy niebawem w Faktach Sportowych. Pożary trawią rezerwat przyrody Deli Blacka Peszczara w Serbii, położone 80 km od stolicy kraju Belgradu. Kraje Unii Europejskiej odpowiedziały na wezwanie serbskich władz i wysłały w rejon akcji gaśniczej 4 śmigłowce i 2 zespoły strażackie. Walka z pożarami w Serbii trwa już od prawie miesiąca. Na wschodzie kraju ogłoszono stan wyjątkowy. Zaostrza się wojna handlowa między Kanadą a USA. 8 września w życie wejdą kanadyjskie cła odwetowe na towary ze Stanów Zjednoczonych, zapowiedział premier tego kraju Mark Carney. Fiaskiem, przypomnijmy, zakończyły się wczorajsze negocjacje handlowe między Ottawą a Waszyngtonem. Kanadyjczycy twierdzili, że Amerykanie w ostatniej chwili zmienili warunki planowanego porozumienia. Nie byliśmy gotowi pójść na kompromis w kwestii naszej suwerenności, ochrony języka francuskiego oraz naszej kultury. Powiedzmy to jasno moim amerykańskim kolegom. Dla mojego rządu i dla Kanady kwestia ta nigdy nie podlegała negocjacjom. Nawet jeśli Stany Zjednoczone próbowały do ostatniej chwili, mówił po francusku premier Mark Carney. W ślad za zerwaniem kanadyjsko-amerykańskich negocjacji dziś w życie weszły nałożone przez prezydenta USA Donalda Trumpa 50% cła na część produktów z Kanady.
19: Powrót do przeszłości w Faktach RMF FM.
16: Jak wygląda tradycyjne góralskie wesele? Okazję do jego poznania mają turyści odwiedzający w ten weekend Zakopane. To już taki zwyczaj na początku Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Tym razem zainscenizował go zespół imienia Bartusza Obrochty.
20: Otwieramy festiwal weselem góralskim. Przygotowaliśmy go w sposób bardzo tradycyjny, tak jak to dawno było. Ta młoda pani ma ubranie sprzed 70 roków.
21: Muszą być petace, druski, druzbowie, starostowie. No i taniec góralski, śpiew. No i petacki śpiew, to wiecie, jak ono zajmuje. Otwiera się wieże, otwiera się wrota, wieziemy młodego ze starego złota, jak młoda pani posyło druski, druzbów po młodego.
16: Dopiero weselicho, a mówili kierownik zespołu Kinga Urbaniak i starosta weselny Jan Gut. My oczywiście polecamy kolejne fakty RMF FM, w nich zaskakujące najnowsze wyniki badań dotyczące łaskotek.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Najlepsze pod słońcem i przy tym się dobrze słucha grupy sąsiedzkiej, przy tym się słucha dobrze RMF FM. Co ja będę wam mówił, zresztą dajcie głośniej, sprawdźcie.

0: Odeta Kołodka z KOWI, czyli grupa sąsiedzka w RMF FM.
1: No jak ja się cieszę. Kłaniam się, że was widzę i was słyszę.
2: I vice versa.
1: Na mojej ulicy, słuchajcie, wszyscy sąsiedzi wyjechali. Naprawdę pusto.
2: Nie masz sąsiadów?
1: A ci, co zostali, mają tylko kontenery. Każdy robi remont, wiecie. Albo urlop, albo remont. Ale nie macie takiego wrażenia, że Polak to kocha remont w wakacje sobie zrobić, jak ma wolne, to tak lubi się narobić.
2: Właśnie. Nie wiem, czy lubi. Może musi, wiesz, ze
1: względów ekonomicznych. Musi to narobić, nic nie musi.
2: Polska koło Rusi to też musi.
3: Ale chyba co to znaczy musi? Bo ja mam kolegę, który ostatnio mi opowiadał o tym, że jak był dzieciakiem, to jemu wakacje kojarzą się wyłącznie z tym, że brał wałek i malował ściany. Jego rodzice co roku na biało odmalowywali ściany, robili to właśnie w wakacje.
2: Żeby było pięknie.
3: No ale dlaczego w wakacje? A dlaczego nie można tego zrobić w listopadzie?
2: Bo wtedy pracujesz. Tata, mama pracuje.
1: Nie ma czasu
2: w szkole.
1: Tak. A teraz jest czas, to jest świetny moment. Ja na przykład zrobiłam jeden remoncik, malutki taki, w pokoju mojego syna. Mhm. No i powiem wam, że doświadczyłam czegoś, o czym zapomniałam. Skręcanie bez instrukcji.
2: Zostało ci troszeczkę zepcysiów?
1: Ja na to mówię dynksy.
2: Ale stoi wszystko dalej, trzyma się ściany.
1: Trzyma się ściany, natomiast zostało mi parę dynksów. I przez moment miałam takie wyrzuty sumienia, że może jednak coś zrobiłam nie do końca i coś się rozpadnie. Ale póki co szafka stoi i ja też stoję.
2: Ja mam taką teorię, że ci producenci mebli, oni specjalnie dorzucają więcej dynksów i zepcysiów,
1: tak,
2: żeby zostało, żebyśmy czuli z siebie dumę. Patrz, kurczę, złożyłem, zostało tyle dynksów, a stoi, paki jestem.
1: Ale wiecie co, powiem wam szczerze, dawno nie skręcałam. Tym razem stwierdziłam, że zrobię to sama jak prawdziwa Zosia Samosia. I kręciłam, i kręciłam, i kręciłam. I marzyłam, że usłyszę takie słowa, że ktoś nade mną stanie i powie: zostaw to, zrobię to za ciebie. Ale nie usłyszałam tych słów, niestety.
2: Bo nas nie
1: dalej
2: było,
1: skręcałam,
2: bo nas...
1: udając, że wcale tych dynksów nie jest za dużo.
2: Bo nas nie było, Agnieszka.
3: Ta osoba, która ewentualnie mogła nad tobą stanąć i tak powiedzieć, to była akurat na urlopie, czy po prostu w drugim pokoju i udało
1: się. Niezainteresowana bardziej. I powiem wam, że widziałam, jak ta szafka płonie. Tak, w momentach krytycznych miałam taką wizję, że może jednak ja nie będę jej skręcać, tylko ją po prostu zostawię tak i wrzucę do kominka. Albo rozpalę nią ognisko.
2: Ale masz szafkę, popatrz, jaka jest radość, jaka duma, zadowolenie. Nie czujesz się wyższy
1: od 3 cm? Ale wiesz, ile mnie to kosztowało nerwów? Ja już naprawdę nie chcę więcej szafek skręcać.
2: To są bardzo ważne tematy. Ja się cieszę, że my mamy odwagę cywilną je poruszać. Jeżeli chcecie takich więcej, to nigdzie nie idźcie, zostańcie z nami. My zaraz do was wracamy.

0: Słuchajcie, RMF FM i Grupy Sąsiedzkiej. Dobrze jest słuchać Grupy Sąsiedzkiej, a jeszcze lepiej być członkiem, aktywnym członkiem Grupy Sąsiedzkiej, czyli my, Kołodka.
1: Odeta Moro.
2: Przemysław Skowron.
3: Zobaczcie, ile my niepotrzebnych rzeczy, bo się przydadzą, pakujemy na przykład do walizki albo do plecaka. Ja byłam 6 tygodni na urlopie. Ja wróciłam, słuchajcie, z 3 koszulkami, których w ogóle nawet nie rozpakowałam, nie rozłożyłam i nawet ich na siebie nie założyłam. Mało tego, moja siostra wzięła do plecaka suszarkę i prostownicę. Mówię jej, przy tej wilgotności chcesz prostować włosy? Zrobisz to raz, gwarantuję ci. Nie, nie, bo ja wyglądam jak pudel, jak sobie nie wyprostuję. Zrobiła to raz. I więcej nie wyjęła z plecaka ani suszarki, ani lokówki. Macie coś takiego, że...
1: On na pewno ze sobą zabiera suszarkę i lokówkę, bo takiego wygląda.
2: Litr szamponu jeszcze. Plus 3 grzebyki. No, nie, bo jest taka zasada rzeczywistości, że jak czegoś nie weźmiesz, to coś będzie ci potrzebne. To działa zawsze i wszędzie. Zawsze sobie... biorę 2 książki,
1: tak?
2: Bo jak nie wezmę tej drugiej, to tą pierwszą szybko przeczytam, bo będzie padać. Mm-hmm. A jak wezmę 2, to ta to druga wraca nieużywana i nie pada wtedy. Biorę 2 książki.
1: Nie, ja to się w ogóle nauczyłam inaczej wyjeżdżać, ale to przez motocykl, bo ja zabieram taką małą torbę i dużo starych rzeczy. Ja po prostu wyrzucam. I potem jak wracam, to wracam z pustą torbą, miejsce na prezenty. Masz na pewno takie stare gacie w domu, stare t-shirty, stare skarpety.
2: To ja to mam, u mnie to robię jako szmaty do motocykla.
1: Tak.
2: Stare gacioszki, tak. Skarpetusia, żeby sobie
1: ale
2: tam
1: zmoić. Ale ty tam polerujesz codziennie.
2: No tam nie, no czasem go przeczyszczę, nie, że siedzisko czy coś.
3: Nie jestem pewna, czy moimi starymi gaciami chciałabym na przykład czyścić mój skuter, nie wiem. Chyba, że będę to robiła rzeczywiście potajemnie w garażu i żaden sąsiad akurat nie wyjdzie i powie, jaką ma pani
1: na pewno
3: ściereczkę. Albo
2: będziesz,
3: popatrzył.
2: Będziesz, że Kołodka, wiesz, czyści bielizną.
3: Starymi gaciami. Ale wiecie co? Nie doszacowałam w tym roku, bo na 6 tygodni wzięłam 3 pary majtek i mi trochę brakło. Bo
1: jak pękła guma?
3: Jak przepierałam, to nie schły, wiesz. No i co, nie będę przecież nosiła mokrych, bo to wiadomo, nie higienicznie dla nas. I musiałam sobie, słuchajcie, dokupować majciochy.
1: A te tajskie to takie malutkie.
3: Jeden nie, ja po prostu 3XL kupowałam.
2: Jeden przywiezie delfinki w szklanej kuli, drugi przywiezie kubeczek, a ty masz majciochy z Tajlandii.
1: Pamiątka.
2: Ładnie, pamiątka.
1: Pamiątka.
3: A wiecie, że istnieje coś takiego jak majtki jednorazowe?
2: Ale one są naprawdę jednorazowe, czy to jest tak, przepraszam, z maszynkami do golenia?
3: Tak, jak z maszynkami do golenia.
2: Tak, z maszynkami.
1: Dziadą,
3: znaczy możesz przełożyć też na drugą stronę, potem przód, tył, tak jak to robicie i wiesz, po prostu jedziesz z tymi gaciochami.
1: Ale to jest rozwiązanie na moje wyjazdy, powiem wam.
0: Grupa Sąsiedzka w RMF FM. Wrócimy do was za 2 kiwnięcia ogonem.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
4: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
5: oraz wspierają układ nerwowy,
4: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
5: Bezglutenowy
4: i bez laktozy.
5: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
5: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w

0: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
0: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
2: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
1: Oczywiście.
2: Dziękuję.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
0: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
3: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
3: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kiedy? Poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
8: Hi, this is Shakira.
9: Dawid Kwiatkowski.
7: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
11: No to życzę szczęścia.
12: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.

0: Nie musimy się znać od lat, żeby móc na siebie liczyć. Widujemy się raz w tygodniu i to wystarczy. Jako grupa sąsiedzka jesteśmy, patrzcie, jakim wsparciem. Skowron, Kołodka i Odeta.
1: Odkryłem ostatnio, że szampon, którego używa moja żona, jest droższy niż najdroższa whisky, jaką mam w barku.
0: To gdzie ty byłeś przez cały ten czas? Kobieta jest w stanie zapłacić każde pieniądze za dobry, drogi szampon.
1: Przy czym, że whisky stoi chyba czwarty rok,
0: a szampon co, ciągle się kończy?
1: Kupujemy co chwilę nowy szampon. I to jeszcze, wiesz, no, nagadałem głupot.
0: Ale to jest inwestycja w kobietę, kochany.
1: Fakt, że moja żona wygląda dużo ładniej po szamponie niż ja po whisky, to
2: na pewno.
1: Nie ma co dyskutować.
2: Ale to w ogóle jest bardzo dobry case. Ale zobacz, to świetnie o was świadczy. O twojej żonie świadczy, że o siebie dba i myje włosy, o tobie, że nie za dużo pijesz, no.
1: No ja se oszczędzam, bo to jest...
0: Każdy ma swoją flaszkę w tym domu.
2: Ale jak to policzyłeś, że jest droższe? Że
1: no nie, bo wiesz, że żona mówi, że mi kupił szampon, bo to trzeba jechać do sklepu z takim...
0: A bo to taki niezwykły szampon.
1: Taki szampon, nie będę mówił nazwy, no bo...
0: Tak, profesjonalny.
1: No to dość ogadałem się tam pani sprzedawczyni, że hi, hi, ha, ha, łysy szampon, zawsze są te żarty i tak w końcu ona mówi, że to małą chce, czy dużą, powiedziałem, że dużą, w ogóle jak podała cenę, to mnie ścięło, kurde, stwierdziłem, że będę jeździł co chwilę.
0: A przepraszam, wracając jeszcze do tej łazienki.
1: Przestaję się dziwić czemukolwiek.
0: Rozumiem, że ty masz duży barek, a twoja żona ma dużą łazienkę i dużą kosmetyczkę w tej łazience.
1: Nie? Łazienka wielkości barku, barek wielkości łazienki, no wszystko jest w normie, jak w typowym polskim domu.
2: A może powinieneś po prostu droższą whisky kupować?
1: Albo zacznę pić szampon.
3: Nie!
1: Żona moje włosy łyskacze.
0: Ale wiesz, jak będziesz coś mówił, to będzie ci piana zleciała. Ja nie wiem, czy to jest dobra opcja.
1: Będą szły bąbelki, tak, chcieliśmy tego uniknąć.
4: Jeżeli coś wam umknęło, a coś wam się wydało bardzo ważne z tego, co dzisiaj usłyszeliście na zebraniu naszej grupy sąsiedzkiej, to przypominam, że nasze dokonania audio są w internetach. Wpiszcie grupa sąsiedzka i to powinno wam wyskoczyć.
5: Reklama. Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dzień dobry, jest lato. Słoneczne pobudki to nasza specjalność. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
10: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
11: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
12: Na zdrowie.
11: Dziękuję.
13: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara.
14: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
15: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
16: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Po reklamie.
4: RMF FM zawsze z wami.

0: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
2: Zawsze z Wami.
3: Mamy dla Was gorące newsy,
2: relacje z naszych eventów, prognozę pogody
4: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
1: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
5: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, eko, groszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnikmalina.pl.
7: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gryzmakami w Dino najbliżej Ciebie.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
8: EPA i DHA
9: na wsparcie pracy serca
8: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
9: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
9: Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Agnieszka Kołodziejska, Przemysław Skowron, Odeta Moro spotkali się na naszym radiowym podwórku i założyli grupę sąsiedzką.
11: Na Golasa?
12: Tak.
11: Zupełnie?
12: Zupełnie.
11: Nie wszędzie. Nie, nie w grupie. Robiliśmy to oddzielnie. Grupowo ustaliliśmy, że trzeba to zrobić.
10: Grupa sąsiedzka. Rozmowy w temacie, choć częściej nie. W każdą środę po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki podcastu znajdziesz też na www.rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
13: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Po reklamie.
19: Tu RMF FM, za chwilę godzina 20 na zegarach. Czas na fakty, które przedstawi Katarzyna Podraza.
20: Zapraszam. Na początek tragiczne doniesienia w sprawie wypadku w Krakowie. Nie żyją dwie osoby potrącone przez auto, które wjechało na chodnik. Niespokojnie na drogach także w Kujawsko-Pomorskim i na Dolnym Śląsku. To też wieczór pozytywnych siatkarskich emocji. Nasze zawodniczki pokonały w Stambule Węgry. O tym w faktach sportowych. Kobieta i mężczyzna potrąceni na chodniku przez samochód na krakowskim Podgórzu nie żyją. W szpitalu w stanie zagrażającym życiu znajduje się roczne dziecko. To najnowsze doniesienia dotyczące wypadku przy ulicy Nadwiślańskiej, które przekazała nam policja w Krakowie. Na miejscu tej tragedii jest prokurator. Swoje działania niedawno zakończyli strażacy.
21: Samochodem osobowym podróżowały cztery osoby w wieku około 20-25 lat. Na miejscu działały cztery pojazdy straży pożarnej, około 20 strażaków. Obecnie trwa ustalanie dokładnych okoliczności i przyczyn tego zdarzenia przez policję.
20: Przekazał RMF FM kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. Z kolei na S5 w Kujawsko-Pomorskim w zderzeniu dwóch osobówek poszkodowane zostały trzy osoby. Do wypadku doszło między węzłami Tryszczyn, Maksymilianowo. Tam przejedziecie tylko lewym pasem. Problemy dla zmotoryzowanych także na A4 na Dolnym Śląsku. Tam zderzyły się dwa auta osobowe i laweta. To odcinek między węzłami Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice. Zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia. Jeśli jesteście w trasie, uważajcie. Kolejne śnięte ryby odławiane są z kanału Gliwickiego. Zjawisko trwa już od tygodnia, a powodem jest zakwit złotej algi i toksyny, które glon wydziela. W faktach reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Aniu, ile śniętych ryb wyciągnięto już z wody?
22: Łącznie w ciągu tygodnia około 4 ton, wynika z danych opublikowanych przez Wody Polskie. Zjawisko śnięcia ryby występuje w 6 sekcji kanału Gliwickiego, czyli od śluzy Łabędy do portu Gliwice. Obowiązuje zakaz korzystania z wód tej sekcji. Wody Polskie prowadzą też działania, które mają zapobiec przemieszczaniu się złotej algi do innych akwenów, między innymi do zbiornika Dzierżno Duże.
20: Policjanci zatrzymali 27-letnią obywatelkę Bułgarii podejrzaną o serię kradzieży kieszonkowych w galeriach handlowych w Warszawie. Kobietę ujęto na warszawskim lotnisku, gdzie czekała na lot do Dubaju. Wcześniej miała dopuszczać się podobnych przestępstw także w innych miastach Polski i Europy.
0: Świat nauki. W faktach RMF FM.
20: Hipoteza twórcy teorii ewolucji Karola Darwina, potwierdzona po 150 latach, dotyczyła łaskotek. Wyniki badań na ten temat ukazały się w prestiżowym czasopiśmie naukowym Nature Human Behavior.
3: Darwin sugerował, że wrażliwość na łaskotki koncentruje się w miejscach najbardziej narażonych na uraz, a zarazem rzadko dotykanych przez nas samych. Najnowsze pomiary sensoryczne potwierdzają tę zależność. Z ewolucyjnego punktu widzenia łaskotki są systemem alarmowym, zmuszającym organizm do natychmiastowego odruchu ucieczki lub osłonięcia wrażliwych części ciała. Badania przeprowadzone na różnych grupach społecznych z całego świata wykazały także uderzającą jednoznaczność, mianowicie reakcja na łaskotki jest absolutnie uniwersalna, niezależnie od kultury, języka czy szerokości geograficznej.
20: O czym z Londynu donosił korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
20: A na pierwsze dziś wieczorne fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
23: Polskie siatkarki wygrywają swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy w Stambule. Wygrywamy z Węgierkami 3-0. Pierwszy set, no fantastyczny, wygrany do 12. Dwa kolejne już o wiele trudniejsze. 26-24, 25-20. Trzeba było solidnie popracować. Najważniejsze jednakże jest zwycięstwo. Memoriał Kamili Skolimowskiej rozpoczęty. Dziś miejska część imprezy. Na rynku w Katowicach kibice oglądali dwie konkurencje zaliczane do diamentowej ligi. W skoku wzwyż wygrał Włoch Gianmarco Tamberi. W skoku w dal kobiet najlepsza Amerykanka Alicia Jones. W tej konkurencji wystartowała Adrianna Sułek-Schubert. Nasza wieloboiska przyznaje, że atmosfera takich miejskich zawodów bardzo jej odpowiada.
24: Ja właśnie bardzo lubię taką namacalną rywalizację i taką namacalną atmosferę kibiców i to, że ta korelacja z nimi jest taka bliska, że oni chcą w trakcie gdzieś w konkursu zbijać piątki.
23: Pierwszy trener w tym sezonie Ekstraklasy traci pracę. Kazimierz Moskal zwolniony z Wieczystej przesądziło o tym porażka w derbach z Krakowią 2-3. Mecz Piasta Gliwice z Legią przerwany. Pomocy medycznej potrzebował jeden z kibiców. Niezbędna była reanimacja. Sędzia zaprosił piłkarzy obu drużyn do szatni. Blisko godzina przerwy. Kibic ostatecznie został przetransportowany do szpitala, a ten mecz niebawem będzie wznowiony. Korona Kielce zremisowała wcześniej 1-1 z Motorem Lublin. Piłkarski dzień w Ekstraklasie zakończy mecz Śląska-Wrocław z Widzewem Łódź. W ekipie gości w składzie ponownie Karol Świderski. Na razie no nie błyszczy w swoim nowym klubie i ma tego świadomość.
25: Chciałbym zacząć pomagać drużynie jakimiś liczbami. Zdaję sobie sprawę, że po to tutaj przyszedłem, żeby gdzieś zdobywać bramki, asystować. Na razie tego brakuje i mam nadzieję, że jak ta pierwsza bramka przyjdzie, to gdzieś to odblokuje.
23: Mówił napastnik Widzewa. Nieudany początek sezonu piłkarze Manchester United w Premier League przegrali na wyjeździe z Hull City 0-2. Tottenham też powoli godzi się z porażką. Przegrywa w drugiej połowie z Brentford 0-3. Nowy sezon rozpoczęty w Serie A. Inter gra teraz z Moncą. Prowadzi już 4-1, a jedną z bramek strzelił Piotr Zieliński.
12: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
19: Miejscami naprawdę chłodny i deszczowy wieczór. Tak wygląda pogoda. 5 minuty po 20 w sobotę, 22 sierpnia. Jak to będzie wyglądać w nocy? Deszcze przelotne możliwe na wschodzie, na północy, a na wybrzeżu niewykluczone, że lokalnie zagrzmi. Na termometrach od 8 w górach, przez 11 w centrum do 13 w Trójmieście. 6 minut po 20, więc startujemy z programem wakacyjnym RMF FM pod nazwą Gramy, gramy, nie gadamy. No to skoro tak, to muzyka najlepsza pod słońcem gra. Rockset na początek, Maciek Rybak, cześć, dobry wieczór. No i skoro mam nie gadać, tylko grać. No to się nie odzywam.

Gramy, nie gadamy w RMF FM, ale pozwólcie, że od czasu do czasu będę sprawdzał, jak się macie w ten sobotni wieczór, okej? Okay? Kwadrans po 20:00, Maciek Rybak, wakacyjna piąteczka, z kim się słyszę teraz po raz pierwszy? A skoro sobota, wieczór, no to może pośpiewamy w samochodach, czy tam w tarasie, na tarasie, w samochodzie. No, wszędzie, gdzie jesteście, bo RMF zawsze z wami. Bye.

0: Dzisiaj dużo samochodów z bagażnikami na dachach mknie przez kraj i nie tylko, bo wyjazdy zagraniczne też są grane. Jedźcie bezpiecznie z RMF FM w ten ostatni już prawie tydzień wakacji. I z takimi hitami za nami Alexis Jordan. Mam też aktualizację od naszych faktów. Ekspresowa piątka w okolicach Tryszczyna obok Bydgoszczy całkowicie zablokowana w stronę Poznania. Na miejscu wypadku pracują służby. Fakty sprawdzajcie w RMF FM.
1: Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: RMF FM na wakacjach. To będzie lato w waszym rytmie.
7: A w ramach zabawy Gwiazdy na urlopie szukamy wokalnych kopii znanych gwiazd.
8: Umiesz naśladować jakąś gwiazdę?
7: Zgłoś się na www.rmf.fm.
6: RMF FM na wakacjach. W poniedziałek po 15 w RMF FM.
9: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje i kompletuj wyprawkę z gry z makami w Dino najbliżej ciebie.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
13: Marian, a gdzie mogę kupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
15: No to życzę szczęścia.
16: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
5: A w weekendowe wieczory w RMF FM gramy, nie gadamy.

0: zmroku. Takie brzmienia działają bardziej w RMF FM. Emily Sandé z ekipą zrobiła nieco mroczny nastrój. To żeby trochę rozjaśnić klimat tego wieczoru, buszuję po TikToku, bo tam nowość. Komentarze audio, czyli głosówki można nagrywać pod filmikami. Są już pierwsze.
1: Pozdrawiam cały rozkopany Olków i moją dziewczynę Nikolę, która jest teraz w pracy.
0: No, o właśnie, pamiętamy w RMF-ie też o was w pracy. Nie wszyscy mają wolne.

uprzedzałem, że będą chwile na głośne śpiewanie. To kolejna z nich. Grzegorz Markowski, RMF FM. I kto na gitarze? No, kto tam był? Ryszard Sygitowicz. Tak gramy na kwadrans przed 21 w RMF-ie. A skoro zbliżamy się do pełnej, będą fakty w nich o braku prądu nadal w północno-wschodniej Polsce. Jaka noc przed nami? Posłuchajcie.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: 90, 87, 2000. To było lato. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Rusza już w poniedziałek po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowid. 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
1: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jest tyle powodów, by latem wstać z uśmiechem. A my dokładamy kolejny. RMF FM na dzień dobry. Już w sobotę i niedzielę po 6.
8: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
9: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
10: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
9: ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
13: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie Pały.
12: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
13: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
12: W poniedziałek po 15 w RMF FM.
14: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
15: Na zdrowie.
14: Dziękuję.
15: Po reklamie.
16: Sekundy dzielą nas od godziny 21. W RMF FM to czas faktów. W studiu Katarzyna Podraza.
17: Zapraszam. Sprawca tragicznego wypadku w Krakowie po badaniu alkomatem. Mężczyzna potrącił na chodniku pieszych. Dwie zginęły. Dziecko walczy o życie. Po nawałnicach tysiące osób północno-wschodniej Polsce nadal bez prądu. W faktach też najpopularniejsze kierunki turystyczne Polaków w czasie tegorocznych wakacji.
18: Jeździmy tam, gdzie jest w miarę blisko.
17: Kierujący samochodem, który wjechał w pieszych na chodniku przy ulicy Nadwiślańskiej w Krakowie, nie miał alkoholu w wydychanym powietrzu. Została mu pobrana krew do badań. Jak podawaliśmy w faktach, potrąceni kobieta i mężczyzna zmarli w szpitalu. Roczne dziecko walczy o życie. 65,5 tysiąca odbiorców północno-wschodniej Polsce nadal bez prądu. Chodzi o całe województwo podlaskie i część warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Energetykom udało się wieczorem usunąć część masowych awarii związanych z bardzo silnym wiatrem. Jednak tam, gdzie dziś nie uda się przywrócić zasilania, prace mają być kontynuowane jutro od wczesnych godzin rannych. Tylko w Podlaskiem strażacy odnotowali od rana blisko 800 interwencji. Na szczęście nikt nie został ranny. Po gwałtownych burzach, wichurach i ulewach w ostatnich godzinach czeka nas znacznie spokojniejsza noc, zapowiada Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
19: Na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i jedynie na północy pozostaną przelotne opady deszczu i porwisty wiatr.
17: I tam może wiać nawet do 60 km na godzinę. Przed nami zimna noc. W rejonach podgórskich będzie zaledwie od 6 do 8 stopni Celsjusza. Nad morzem najcieplej do 14 kresek nad zerem. Jutro bez opadów na południu kraju, a nad morzem możliwe są burze i intensywne opady. Tam też będzie najsilniej wiać. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,9 nawiedziło wschodnią Japonię. Silne wstrząsy były odczuwalne w stolicy kraju Tokio. Epicentrum znajdowało się na głębokości około 70 km w południowej części prefektury Ibaraki na wschodzie Japonii. Służby meteorologiczne obecnie nie przekazują informacji o zagrożeniu tsunami.
0: Śledzimy fakty.
17: 25 tysięcy osób uczestniczyło w mszy, którą Leon XIV odprawił w porcie w Rimini na północy Włoch. W czasie homilii papież przypomniał słowa świętego Jana Pawła II, które padły w tym samym miejscu 44 lata temu. Odpoczywać nie znaczy oddzielać się od samego siebie. Przeciwnie, odpoczywać oznacza spotkać się z samym sobą i pojednać się ze swoim wnętrzem, przypomniał papież Leon XIV. Mieszkańców Rimini, stolicy włoskich wakacji, zachęcił, by angażowali się w działania, dzięki którym ten region będzie gościnny nie tylko pod względem wypoczynku i rozrywki, ale także dla ducha. Oprawę dla dzisiejszej mszy przygotował 650-osobowy chór. Przed wizytą we włoskim Rimini papież odwiedził także Republikę San Marino. Powoli zbliżamy się do końca wakacji, dlatego już teraz w faktach podsumujemy mijający sezon w turystyce. Zdaniem Marzeny Buczkowskiej-German z portalu wakacje.pl był on udany. Polacy wybierają nieodległe kierunki podróży.
18: Króluje Turcja, później mamy na drugim miejscu Grecję, na trzecim Egipt i w sumie te kierunki odpowiadają mniej więcej za 2/3 wszystkich wyjazdów. Jeździmy tam, gdzie w miarę blisko możemy dolecieć, gdzie ta podróż nie zajmie nam strasznie dużo czasu, więc między 3 a 4 godziny lot to jest właśnie taki lot optymalny. Pamiętajmy, że też w okresie wakacji dużo lata rodzin z dziećmi.
17: Powiedziała w Radiu RMF 24 Marzena Buczkowska-German. Wakacje jeszcze trwają, a na urlop, pamiętajcie, nigdy nie jest za późno.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
17: A na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
5: Pias Gliwice remisuje z Legią Warszawa w piłkarskiej ekstraklasie. Gol na 1-1 strzelony w doliczonym czasie gry. We Wrocławiu końcówka pierwszej połowy. Śląsk przegrywa z Widzewem 0-2. Łodzianie w dziesiątkę od 7 minuty. Przemysław Wiśniewski dostał czerwoną kartkę. A w jakim stylu krajowe rozgrywki rozpocznie Real Madryt? Za pół godziny królewscy zagrają ze Spaniolem na ławce trenerskiej José Mourinho. Zdaniem Leszka Orłowskiego z Canal Plus Sport, portugalski trener nie jest już gwarantem sukcesu.
20: Piłkarski świat mocno. José Mourinho odjechał ostatnie lata. Jego pracy to coraz słabszy klub, coraz słabsze ligi, coraz mniejsze sukcesy. José Mourinho nie znajduje się dzisiaj w top 10, top 15 czy top 20 światowych trenerów. To jest trener z takiego drugiego szeregu.
5: No, znamy już skład Realu. W pierwszej 11 Mbappe, Bellingham, Vinicius Junior, a więc ten ofensywny tercet z nowych piłkarzy Dumfries czy Konate. W Niemczech trwa z kolei pojedynek o Super Puchar. Pierwsza połowa meczu Borussii Dortmund z Bayernem Monachium. Bawarczycy prowadzą 1-0. Jutro zasadnicza część memoriału Kamili Skolimowskiej to na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Na starcie nie zabraknie światowych gwiazd lekkiej atletyki. Na miejscu są choćby Armand Duplantis, Karsten Warholm czy rewelacyjna sprinterka Julian Alfred. Najlepsi z najlepszych w swoich konkurencjach. Sporo oczekiwania ma Klaudia Kazimierska. Zapowiada walkę o poprawienie rekordu Polski w biegu na 1500 metrów.
21: Przygotowuję się mentalnie na to, że to będzie bardzo ciężkie wyzwanie, bo oczywiście, tak jak mówię, ja jeszcze tak szybko nie biegałam, ale chciałabym się po prostu sprawdzić i zobaczyć, czy po prostu mogę tak szybko pobiec. Emocjonalnie jestem gotowa na to i jestem przygotowana na ten ból, który będzie w trakcie tego biegu, na to zmęczenie, które będzie w trakcie tego biegu.
5: No Iga Świątek już na korcie, za kilka chwil początek półfinałowego meczu na turnieju tenisowym w Cincinnati, rywalką Jessica Pegula, a wynik tego spotkania w faktach sportowych za godzinę.
1: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
16: Jaka noc przed nami, słyszeliśmy w faktach RMF FM. Najważniejsze jest to, że ten porywisty wiatr powoli będzie nam odpuszczać. Również uważajcie na burze, one na wybrzeżu możliwe w nocy, a także jutro przez cały dzień. Jak to będzie wyglądać na termometrach w niedzielę? Czy jest szansa na spacer? Jest. Wszędzie poza północą nie powinno padać, a na termometrach 22 maksymalnie na Podkarpaciu. 6 minut po 21. Gramy, nie gadamy w RMF FM. Sobotni wieczór rządzi się swoimi prawami. To jest muzyka najlepsza pod słońcem, taka na imprezę. A skoro powiedziałem impreza, to nie mogę zagrać czegoś z 2005-2006 roku. Wtedy to królowało na parkietach. Niech teraz dzięki RMF FM te czasy wrócą. To Akcent i Kylie. Maciek Rybak, cześć.

Niesie. Ten kawałek niesie dobrą energię, ale też świetnie sprawdziłby się do pośpiewania na stadionie. Taka atmosfera wielkiej publiki. Wrażenia gwarantowane w RMF FM. Teraz One Republic.

0: taki przepis na ten wieczór od grupy wideo w RMF FM. Wiem, że tańczysz tylko ze mną. Gramy, gramy, nie gadamy, obiecuję, że będą kawałki do potańczenia jeszcze przed 22. Dbamy o wasz dobry nastrój w ten weekendowy wieczór, a także o skupienie na drodze i jedźcie bezpiecznie z RMF FM.
1: Kiedy poblista notowanie. Ty wybierasz najgorętsze gwiazdy wakacji.
2: Hi, this is Shakira.
3: Dawid Kwiatkowski.
1: Poblista notowanie. Już w poniedziałek po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Poproszę oryginalnego plusza.
12: Którego?
11: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
12: Oczywiście.
11: Dziękuję.
13: Poproszę oryginalnego plusza.
12: Którego?
13: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
12: Oczywiście.
13: Dziękuję.
11: Poproszę
12: oryginalnego plusza.
11: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
12: Oczywiście.
11: Dziękuję.
8: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
11: Po reklamie.
1: Z RMF FM najlepiej.

trochę spokoju od zespołu Foreigner w RMF FM. Za 16 minut 22 może dopiero wracacie z sobotnich zakupów. Jeśli chcieliście obejrzeć mecz Igi Świątek o 21, to mam dla was dobre wieści. Mecz jest opóźniony i jeszcze się nie rozpoczął. Będziemy to oglądać w RMF FM. No i kibicować, ma się rozumieć.

0: Dwie minuty i będzie 22. Będą fakty RMF FM, a w nich utrudnienia dla kierowców na A1 na Pomorzu. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo. Ci panowie
3: z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
5: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
6: Na zdrowie.
5: Dziękuję.
6: Po reklamie.
0: Punktualnie 22, to za chwilę na zegarach w całej Polsce. Czas na fakty RMF FM, które przedstawi Katarzyna Podraza.
7: Sprawca tragicznego wypadku na krakowskim Podgórzu w rękach policji. 26-latek wjechał na chodnik i potrącił pieszych. O uwagę prosimy kierowców na Pomorzu. Tam utrudnienia na A1. Po pożarze targowiska w centrum Katowic przedsiębiorcy liczą straty. Polecamy też ostatnie wieczorne fakty sportowe, w nich zwycięstwo polskich siatkarek. Stan rocznego dziecka potrąconego przez samochód na krakowskim Podgórzu jest bardzo ciężki. Walczy ono o życie w szpitalu. 26-letni kierowca auta, mieszkaniec województwa podkarpackiego, został zatrzymany przez policjantów, przekazała RMF FM komisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
8: Na miejscu 26-latek, który był kierowcą samochodu, został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Urządzenie tutaj wskazało wynik 0,0.
7: Potrąceni na chodniku przy ulicy Nadwiślańskiej, mężczyzna i kobieta, mimo reanimacji, zmarli po przewiezieniu do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca mógł nie dostosować prędkości do warunków panujących na drodze. Na miejscu wypadku pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Utrudnienia dla kierowców na A1 na Pomorzu po zderzeniu dwóch osobówek w Bobrowcu. To odcinek Pelpin-Kopytkowo. Zablokowane dwa pasy w kierunku Łodzi. 6 krajów Unii Europejskiej, w tym Polska, domaga się wprowadzenia nadzwyczajnego unijnego podatku od koncernów naftowych, których zyski gwałtownie wzrosły w wyniku wojny na Bliskim Wschodzie. Agencja AFP cytuje list przedstawicieli Niemiec, Włoch, Austrii, Polski, Portugalii i Hiszpanii do ministra finansów Irlandii, którego kraj sprawuje obecnie rotacyjną prezydencję w Unii. Zaproponowano w nim wpisanie tej kwestii do porządku obrad posiedzenia ministrów finansów wspólnoty, które odbędzie się w przyszłym miesiącu w Dublinie. Już ponad 8 tysięcy interwencji odnotowali strażacy w związku z przechodzącymi przez Polskę nawałnicami i silnym wiatrem. Najwięcej wyjazdów było na Mazowszu i w Warmińsko-Mazurskim. Skutki wichur przez cały dzień odczuwali turyści i mieszkańcy w Warszawie. Służby usuwały w stolicy dziesiątki uszkodzonych drzew. Przez cały dzień zamknięty był park przy Muzeum Pałacu w Wilanowie, a przez kilka godzin ogród zoologiczny i park w Łazienkach Królewskich.
9: Wieczorne fakty RMF FM.
7: Policja ustala przyczyny i okoliczności pożaru, który wybuchł w nocy na targowisku przy ulicy Mickiewicza w centrum Katowic. Spłonęło kilkanaście kramów handlowych. W związku z pożarem zatrzymany został 23-letni mężczyzna. Przedsiębiorcy liczą straty, a klienci przychodzili dziś zobaczyć pogorzelisko.
10: Tragedia. Tutaj za tym taki kiosk, bo to nam miał tyle cichów tam. Ile to jest pieniędzy? To jest dobytek. Tam miejsce pracy to pani pójdzie i znajdzie. Ale to?
11: No idę na zakupy i tak patrzę, co się dzieje, bo sąsiad szedł, mówi, idź pani, zobacz, mówi, cały targ spalony.
12: Pani tu robiła zakupy?
11: Czasami tak.
12: Tak, bardzo często, dlatego, że tu jest taniej, a dla emeryta to jest blisko, tym bardziej, że blisko się tutaj mieszka i nie trzeba nigdzie dojeżdżać, zrobić fajne zakupy. Mam nadzieję, że to się odbuduje, ale no nie wiadomo.
7: Z mieszkańcami Katowic rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Teren, na którym znajduje się targowisko, jest własnością prywatną. Poszkodowani przedsiębiorcy, którzy chcieliby prowadzić działalność na miejskich targowiskach, mogą kontaktować się z katowickim zakładem targowisk miejskich.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
7: Na ostatnie już dziś wieczorne fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
1: No nie było łatwo, ale udało się wygrać 3-0. Nasze siatkarki rozpoczynają Mistrzostwa Europy od wygranej nad reprezentacją Węgier w Stambule. Po pierwszym bardzo łatwo wygranym secie dwa kolejne okazały się już naprawdę wymagające.
13: Cieszę fakt, że już tam w tych trudniejszych momentach mimo wszystko potrafiłyśmy postawić kropkę nad i, więc to jest dla nas najważniejsze.
1: Komentowała Magdalena Jurczyk. Śląsk, Wrocław i Widzew Łódź grają punkty w Ekstraklasie. Końcówka spotkania. Goście z Łodzi prowadzą 3-2. Przed chwilą system VAR anulował trzecie trafienie dla Śląska z powodu spalonego. Trwa druga połowa meczu o Superpuchar Niemiec. Bayern Monachium prowadzi z Borussią Dortmund 2-1. W Hiszpanii Real Madryt w grze o pierwsze w sezonie ligowe punkty. 35. minuta pojedynku z Espaniolem i w tym momencie remis 1-1. Mecz Igi Świątek z Jessica Pegulą w Cincinnati jednak się opóźnił, ale panie już grają. Pierwszy set półfinału. No i na początek serwis Polki przełamany przez Amerykankę. Wychodzi Pegula na prowadzenie 1-0. Już jutro lekkoatletyczne emocje na stadionie śląskim w Chorzowie. Memoriał Kamili Skolimowskiej. Od kilku lat zaliczany do diamentowej ligi. Wszystko zaczęło się w 2009 roku na stadionie Skry Warszawa. Impreza przeszła długą drogę aż do elitarnego cyklu najważniejszych mitingów świata. Wszystko to obserwował Paweł Fajdek. Młodzież jutro na tej imprezie wystąpi bowiem już po raz 16.
14: To wszystko by się nie wydarzyło, gdyby nie fundacja, gdyby nie ludzie, gdyby nie rodzice i przyjaciele Kamili. No i tak naprawdę trzeba się cieszyć z tego, że każdemu się chciało.
1: Dziś na rynku w Katowicach rozegrano dwie konkurencje diamentowej ligi. Skok wzwyż mężczyzn wygrywa Gianmarco Tamberi. Jego wynik 2 metry 31 centymetrów.
15: I think everybody had fun, so that's the goal of...
1: Myślę, że wszyscy dobrze się bawili, a przecież o to w tym chodzi. Bardzo się cieszę, że wygrałem z dobrym wynikiem, a ludzie mieli przyjemność. To była synergia z publicznością, która mnie niosła. Ja oddałem im swoje emocje. Tak mówił mistrz olimpijski z Tokio. W skoku w dal najlepsza Amerykanka Alicia Jones.
4: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
0: Jaka pogoda czeka nas w ostatni tydzień wakacji? Sprawdzam to dla was w RMF FM. Będzie ciepło, ale nie upalnie, chyba że mówimy o piątku, wtedy są szanse na upał. Sobota też, ale to jeszcze takie granice 27-28. W każdym razie nie będzie najgorzej. Jeszcze jesień do nas nie zawita i o to chodzi. Ja wiem, że niektórzy teraz lubią przyspieszać, zwłaszcza w pogodzie, ale może jednak przeszedł jeden niż, wystarczy na razie. Poczekajmy na jakąś wyżową pogodę i więcej słońca i zdecydowanie mniej wiatru. 6 minut po 22. Maciek Rybak. Cześć, witajcie. To.

0: To jest Katy Perry w RMF FM. Ona zna się na imprezach, nie tylko tych w piątkową noc, również dzisiaj. Komu zrobiliśmy fajny nastrój wracając z pracy o 22? Może właśnie w drodze na jakąś domóweczkę? No właśnie, praca, nie wszyscy mają wolne, a dla was też coś zagram dosłownie za pół minuty. Mocne brzmienia.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
5: Po reklamie.
6: Wakacyjny weekend i RMF FM.

Jaki to musiało wam zrobić fajny klimat w aucie po 22:00? Swedish House Mafia i Lil Kelly. Fajnie grają ze swoją nowością w RMF FM, ale żeby zaraz u nas nie było smutno, Iga Świątek kontra Jessica Pegula, Polka w pierwszym secie półfinału przegrywa 2-4. Tu potrzebne jest mocne trzymanie kciuków.

znowu robi się tajemniczo. Jonathan, Liwka, PZ obejmują noce. A wy obejmujecie, naprawdę dobrze obejmujecie kibicowanie Idze Świątek. Mówiłem, że potrzebne jest mocne trzymanie kciuków, bo przegrywa 2-4 w pierwszym secie, a w tym momencie jest 4-4 w gemach i nawet prowadzi w tym ostatnim, więc jesteście naprawdę niesamowici.

Artur Rojek i grupa Meslowic. Scenariusz dla moich sąsiadów. No ten na sobotni wieczór z RMF-em jest znany. Cisza nocna jeszcze nie obowiązuje. Dajecie głośniej swoje ulubione przeboje. Te gramy w RMF-ie. 10 minut do godziny 23. Zmieścimy jeszcze fajne takie dwa kawałki.

0: muzyka najlepsza pod gwiazdami. No o tej porze za 2:23 to już gwiazdy na niebie. Tu RMF FM, za chwilę fakty. Karol Płaczkiewicz melduje się już w studiu. Dobry wieczór.
1: Tak jest, jestem, dobry wieczór.
0: Za chwilę szczegóły, bądźcie z nami.
2: Reklama.
3: Wakacyjne sejfy w RMF FM. Tu trwa lato na bogato.
4: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
5: Może jest we Włocławku.
6: Może w Kętach.
7: A może w Jaworznie.
8: Wow, super.
9: A ty? Tak, ty.
10: Co powiesz, gdy już wygrasz?
11: Zastanów się i...
12: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.
14: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę, kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport, idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
15: Na zdrowie.
14: Dziękuję.
15: Po reklamie.
0: Za chwilę punktualnie 23. Czas na fakty w RMF FM, które przygotował i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Zapraszam. Więcej pieniędzy na szpitale i przychodnie. Rząd szykuje dodatkowe środki w budżecie. O szczegółach powie nasz dziennikarz. W faktach wrócimy później do starcia obrońców zwierząt z policją na trasie do Morskiego Oka. Rekord Usaina Bolta pobity przez robota. Humanoidalny Lightning jest najszybszy na 100 metrów. Na bieżące działanie szpitali i przychodni trafić mają w pierwszej kolejności dodatkowe pieniądze, które rząd planuje w przyszłorocznym budżecie na ochronę zdrowia. Takie są ustalenia dziennikarzy RMF FM. Chodzi o wczorajszą zapowiedź premiera Donalda Tuska dotyczącą dodatkowych pieniędzy.
16: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia.
1: W wieczornych faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz, na co konkretnie przeznaczone mają być te pieniądze.
17: Dobry wieczór. Po pierwsze, na refundację leków. Najnowsza lista refundacyjna wejdzie w życie za ponad miesiąc, 1 października, i ma znaleźć się na niej m.in. nowa terapia dla dzieci z dystrofią mięśniową Duchenna. I pieniądze w budżecie na przyszły rok mają pozwolić na finansowanie właśnie dostępu dla pacjentów do kolejnych terapii. Do tego dodatkowe pieniądze mają pozwolić sfinansować gwarantowane ustawą podwyżki dla pracowników szpitali, przyznaje w rozmowie ze mną wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Szulc.
18: No bo nie zakładam, że będziemy mieli do czynienia z jakimiś bardzo istotnymi zmianami w prawie, które ograniczą na przykład działalność ustawy podwyżkowej. W związku z czym NFZ-owi pozostaje liczyć na finansowanie z budżetu państwa.
17: Według ekspertów te dodatkowe pieniądze na ochronę zdrowia poprawią sytuację, ale nie rozwiążą problemów szpitali. Specjaliści wyliczają, że przez rosnące koszty i coraz większe potrzeby luka finansowa w budżecie NFZ na ten rok to prawie 14 miliardów złotych.
1: Około 20 osób przyszło dzisiaj protestować przeciwko pracy koni wożących turystów na drodze do Morskiego Oka w Tatrach. Policja użyła siły, kiedy nie reagowali na polecenia funkcjonariuszy. Obrońcy praw zwierząt twierdzą, że konie są zamęczane przez fiakrów. Nie zgadzają się z tym lekarze weterynarii i sami wozacy.
19: Konie rok, dwa eksploatacji idą do rzeźni. Do rzeźni idą, górale męczą, dręczą konie. Konie badają! Nie pozwolimy!
20: Zna pan takie przypadki, żeby koń tutaj padł z przemęczeniem?
21: Nie było takiego przypadku. To są chyba 3 konie na przestrzeni 20 lat i każdy jeden miał wskazania medyczne, które spowodowałyby upadek także w innej sytuacji.
22: Średni wiek pracy konia to jest 8-10 lat.
20: Nie mówią, że 2 lata idą na rzeźnię.
22: Nie, nie ma, proszę pana, takiej możliwości, żeby po 2 latach konia oddać na rzeźnię, bo najlepsza siła wieku konia to jest koń od 7 do 12-14 lat, 15.
1: Mówili Krystyna Pietruszka z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt, lekarz weterynarii Maciej Perzyna i szef Stowarzyszenia Przewoźników Andrzej Mąka.
23: Kibicujemy Idze Świątek.
1: I zaglądamy na twarde korty tenisowe w Cincinnati. Tam trwa półfinał turnieju WTA. Iga Świątek gra z Jessicą Pegulą. W pierwszym secie w tej chwili 6-5 dla Amerykanki. Śledzimy to spotkanie dla was. Wrócimy do niego w kolejnych faktach. Już 6 milionów biletów sprzedano na letnie Igrzyska Olimpijskie w 2028 roku w Los Angeles. Poinformowali o tym organizatorzy. Ogłoszono, że taki efekt przyniosły dwie pierwsze tury sprzedaży. Kolejny pakiet wejściówek zostanie rozdysponowany w przyszłym roku. Zainteresowanie, jakie odnotowaliśmy w obu turach, to wyraźny sygnał, że świat nie może się doczekać, powiedział przewodniczący komitetu organizacyjnego Cassie Wasserman. Wcześniej informowano, że w systemie sprzedażowym zarejestrowało się 12 milionów osób z ponad 200 krajów. Los Angeles będzie gospodarzem igrzysk po raz trzeci w historii. Poprzednio w 1932 i w 1984 roku. W lipcu 2028 roku sportowcy będą walczyć o rekordową liczbę 353 kompletów medali. Chiński robot pobiegł 100 metrów szybciej niż Usain Bolt. Humanoidalny Lightning pokonał dystans w 9 sekund i 32 setne, podczas gdy rekord świata Bolta wynosi 9 sekund i 58 setnych. Robot osiągnął prędkość maksymalną 14,5 metra na sekundę. Wcześniej Lightning wygrał także półmaraton w Pekinie, pokonując trasę w 50 minut i 26 sekund, szybciej od ówczesnego rekordu świata. Bolt, przypomnijmy, zakończył karierę lekkoatletyczną w 2017 roku. Obecnie próbuje swoich sił w piłce nożnej i dołączył do amatorskiego zespołu weteranów w Anglii.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tak mnie jedna rzecz, Karol, zastanawia po tych ostatnich informacjach w faktach. Czy przypadkiem w 2028 w Los Angeles to już robotów nie będziemy oglądać?
1: Może tak być, nowa dyscyplina.
0: Lepiej, żeby jednak chyba nie, chyba wolę nie, chyba nie. Natomiast jeżeli chodzi o pogodę, ona przed nią nie trzeba będzie uciekać jutro. O, może tak, chyba że złapie was przelotny deszcz na północy bądź burza na wybrzeżu, ale to będą słabe zjawiska od 17 na północy do 22 na południu kraju. Taka temperatura. 5 minut po 23 tu RMF FM. Gramy, nie gadamy i kibicujemy. Idze Świątek. Bardzo fascynująca zmiana w pierwszym secie. Przegrywała, potem wygrywała. Teraz znowu przegrywa, ale jeszcze sprawa jest otwarta. Kibicujemy, śledzimy to. Maciek Rybak. Cześć ponownie.

0: mrozu z dedykacją dla tych, co jeszcze w polu. No, późna pora, ale sierpień trwa. Widziałem dzisiaj wcześniej, co prawda, ale jednak dość sporo się tam działo. Rolnicy, jesteśmy z wami, ze wszystkimi jest RMF FM. Również z tymi, którzy testują nową opcję. Głosówki pod filmikami na TikToku.
1: Pozdrawiam całe RMF FM i oczywiście moje ukochane miasto, w którym teraz mieszkam, czyli Frysztak, i moich znajomych.
0: No, znajomych to przede wszystkim, a dla nich lol.

0: tak powspominać wasze ulubione kawałki Atomic Kitten w RMF FM. 24 minuty po 23. Co tam u Igi Świątek? No pierwszego seta przegrała. Ale w drugim z Jessiką Pegulą prowadzi w gemach 1-0.
1: Reklama.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
2: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
1: Oczywiście.
2: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
1: Oczywiście.
3: Dziękuję.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
1: Oczywiście.
2: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
1: Po reklamie.
5: A w weekendowe wieczory w RMF FM gramy, nie gadamy.

Robbie Williams. No, z reguły pamiętam o zakochańcach, czyli o was, jak teraz wracacie z randek i tak dalej. No dzisiaj też, no Robbie tutaj ładnie poczarował was. A Sarsa trochę o rozwodzie myśli.

12 minut do północy. To czas, żeby powiedzieć wam do usłyszenia. Maciek Rybak, dziękuję za dzisiejsze spotkanie w programie Gramy, Gramy, Nie Gadamy. No właśnie, nie gadamy. To co, Another i 54 Ultra przejmują wasze głośniki. Talk to you, RMF.

0: niż minuta została nam do północy, a jeżeli chodzi o noc, to będzie ona bardzo długa dla kibiców Igi Świątek. Szczegóły za chwilę w faktach RMF FM.
1: Reklama.
2: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
1: Po reklamie.
0: Północ na zegarach RMF FM oznacza kolejne wydanie faktów. Przedstawi je Karol Płaczkiewicz.
3: Zapraszam ponownie. Jedna osoba jest ranna po wypadku na Krajowej 12 w Wielkopolskiem. Kierowcy są utrudnienia, za chwilę szczegóły. Niemcy przeznaczą kolejne 60 milionów euro na wsparcie Ukrainy. Poinformował o tym podczas wizyty w Kijowie minister spraw zagranicznych Niemiec. Iga Świątek wciąż walczy o finał tenisowego turnieju w Cincinnati. Utrudnienia na Krajowej 12 w Wielkopolskiem na odcinku Kalisz-Pleszew w Kościelnej Wsi osobówka potrąciła osobę poruszającą się na hulajnodze. Jedna osoba jest ranna, droga jest tam teraz zablokowana. Pozostajemy w województwie wielkopolskim, bo tam utrudnienia również na S5 między węzłami Mieleszyn i Gniezno Północ na wysokości miejscowości Modliszewsko zderzyły się dwie osobówki. W tym wypadku również jedna osoba została ranna. W kierunku Poznania przejedziecie tylko lewą stroną.
4: Fakty z każdego miejsca na świecie.
3: Niemcy przeznaczą kolejne 60 milionów euro na wsparcie Ukrainy. Poinformował o tym w Kijowie minister spraw zagranicznych Johann Wadepul. 50 milionów euro trafi na pomoc humanitarną, a 10 milionów euro na fundusz NATO wspierający Ukrainę. Pieniądze mają pomóc m.in. w dostawach energii, wyposażeniu szpitali wojskowych oraz zakupie systemów do zwalczania dronów. Wadepul zapewnił, że Niemcy pozostaną największym bilateralnym darczyńcą Ukrainy. Minister zapowiedział również rozmowę z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio na temat wojny i negocjacji pokojowych. Jak podkreślił, Berlin liczy na aktywniejsze zaangażowanie USA w proces pokojowy. Od wczoraj w Polsce obowiązują nowe zasady zatrudniania cudzoziemców. Przepisy, które weszły w życie, dotyczą obywateli trzech krajów: Kolumbii, Gruzji i Wenezueli. Co dokładnie się zmienia, to wyjaśni nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: Obywatele tych trzech krajów do legalnej pracy w Polsce potrzebują wizy, a nie tylko jak dotąd zezwolenia na pracę. Chodzi o dużą grupę, bo według danych GUS-u w czasie tych wakacji w naszym kraju pracuje ponad 20 tysięcy obywateli Kolumbii, ponad 20 tysięcy obywateli Gruzji i ponad 1000 obywateli Wenezueli. Te nowe przepisy nie dotyczą osób, które już miały zezwolenie na pracę i na tej podstawie pracowały do tej pory. Cudzoziemcy właśnie z tej grupy, z Kolumbii czy z Wenezueli, jeszcze mogą dalej pracować na dotychczasowych zasadach, ale tylko do końca pobytu, który jest wpisany w ich zezwolenie. Potem, zgodnie z nowymi zasadami, niezbędna będzie już wiza.
3: Zaglądamy ponownie na twarde korty tenisowe w Cincinnati. Iga Świątek wciąż walczy o finał turnieju z Jessicą Pegulą. Pierwszego seta ostatecznie 7-5 wygrała Amerykanka. W drugim prowadzi Iga 5-4. Cały czas mocno trzymamy kciuki za naszą tenisistkę. Zmieniamy dyscyplinę. Dla Anglików przeklęta piłka, dla Argentyńczyków boska. Jeszcze tylko dziś trwa licytacja piłki z meczu Mistrzostw Świata w 1986 roku. Dlaczego wzbudza ona tyle emocji? O tym nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
6: Cena wywoławcza tej kultowej piłki wynosi 2,5 miliona dolarów. To nią Diego Maradona najpierw strzelił bramkę ręką, korzystając, jak to sam ujął, z pomocy Boga, a kilka minut później zdobył kolejną okrzykniętą bramką stulecia, przekreślając szanse Anglików w ćwierćfinale meksykańskiego mundialu. Angielscy kibice najchętniej zapomnieliby o istnieniu tej piłki. Niemniej wśród kolekcjonerów rekwizytów związanych z historią futbolu, jej licytacja wzbudza olbrzymie emocje.
3: A jak się zakończy? O tym na pewno usłyszycie w faktach. I na koniec wracamy do Polski. Panna młoda, pan młody, ale też pytace i kapela góralska, czyli muzyka, przejechali dzisiaj przez Zakopane. Tak od lat rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. A dlaczego właśnie od wesela? No to nasz reporter pytał kierowniczkę zespołu regionalnego imienia Bartusia Obrochoty, który przygotował tegoroczne wesele, Kingę Urbaniak i poprzedniego kierownika zespołu Jana Guta.
7: wydaje mi się, że jest to właśnie taki moment, kiedy jest dużo obrzędów tradycyjnych, chcą to zawsze pokazać w jak najlepszy sposób. Co roku robi to inny zespół. Pokazujemy właśnie wtedy wszystkie obrzędy, tradycje związane z tym. Jest kolorowo, wesoło, jest dużo śpiewu, tońca.
8: Bardzo ważne, bo to jest taka jedna okazja, żeby się potańczyć, pośpiewać, ale zastanowić się nad przyszłością swojego życia do młodzi. Muszą to dobrze przemyśleć, nie?
3: A jeśli chcecie poznać inne góralskie zwyczaje, to macie ku temu okazję. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich potrwa do 27 sierpnia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Witamy serdecznie, to jest program i wszyscy razem. Dwóch i pół stand-upera.
10: To jest nasz spontaniczna nowy... harmonizacja, to nasz znak rozpoznawczy.
9: Jingle, są z nami, proszę bardzo.
11: Bartosz Zajda, witam serdecznie.
10: Damian Skóra.
9: I Mateusz Marek.
10: Ale jesteśmy dzisiaj dynamiczni.
9: Wow. Ale zanim przejdziemy do strasznych i śmiesznych historii, bo dzisiaj to będzie jedno i to samo, to fajnie będzie i klasyka.

0: To jest program 2,5 stand-upera w składzie Damian Skóra, Bartek Zajda, Mateusz Marek.
1: 2,5 stand-upera w RMF FM.
2: Kochani, wakacje, czas spotkań, obozów, ognisk, wszystko to nas czeka, przyjaciele, jakieś miłe rzeczy. I tak sobie pomyślałem, zawsze wierzę na taki temat, że tam już wszyscy siedzą, już tam się impreza kończy i mówią, a weź, opowiedz jakąś straszną historię. Macie też tak, że takie...
3: Przypomnienia, proszę państwa, wszyscy mamy tutaj po 14 lat i są to sprawy bieżące dla nas, ponieważ regularnie jeździmy na obozy.
2: No, właśnie zachciałem od tego, czy w ogóle tak też macie. Ale no nie jest tak, no nie opowiada się strasznych historii, bo opowiadało się.
3: Tacie,
2: zawsze są takie historie z dreszczykiem.
3: Ale teraz te historie to jest na przykład, że o, wziąłem zmienną stopę oprocentowania.
2: O matko, wiem, bo idę jutro do mechanika, o Boże!
4: Tak, w ostatni piątek miesiąca szef do mnie dzwonił.
3: No właśnie. Jest to żenujące, ale jak to będę miał za sobą na początku, to już później będę się lepiej czuł. Chociaż ocenicie, bo wiek też był niski. Miałem lat 10, może 11. Okay. I podobała mi się strasznie ta taka Karolina z Kuźnic, z miasta ode mnie, od babci.
2: Czyli to był jej horror, a nie twój.
3: Babcia? Wiesz co, nie wiem wtedy, co myślała o tym, ale było to żenujące. Ponieważ siadaliśmy sobie na kocyku i ja stwierdziłem, że jak opowiem straszną historię, no to ona wtedy się do mnie przytuli, bo będzie się przestraszona.
2: Na tym polegają w ogóle
3: to straszne... źródła strachu masz się przytulić. To człowieka, który dosłownie cię straszy. Moja kuzynka, rok młodsza wtedy jeszcze, dwa lata młodsza, ale większą miała inteligencję emocjonalną, gdzie się wzięła na bok i chyba wytłumaczyła, że mi o to chodzi. Okay. I był raz taki akt spontanicznego przytulenia się. Natomiast aż mam ciarki, że nadal jak o tym mówię teraz.
2: To jest ciekawe, że trzeba komuś wytłumaczyć horror, żeby zrozumiało, o co chodzi.
3: Ale właśnie, bo wytłumaczenia, nie? Macie tak, że raczej wasza postawa na co dzień to jest nauka, a tak naprawdę to nic nie straszne, czy raczej o...
4: Nie wiem, ja chyba trochę boję się duchów, no. Jak jest jakiś nawiedzony dom czy coś, to jestem wydygany, jak ktoś mi powie, że tam jest nawiedzony dom i idź tam w nocy. Czy
2: jak
4: coś.
2: Jesteś w parku rozrywki, jest tam nawiedzony dom, to się boisz, czy...
4: Nie, no aha. Nie, ale jakiś w ogóle mieszkałem obok escape roomu. Ja to jak słyszałem te krzyki, mam nadzieję, że tym razem ich wypuszczą, nie?
2: A to byłoby najlepsze właśnie, jakby ale się okazało, że...
3: Czekaj, jakby horror twist historii. Bartek na trzecim, na pierwszym escape room i mówi do sąsiadu z drugiego piętra, ale krzyczą, nie? A sąsiedzi z drugiego, ale my nie słyszymy żadnych krzyków.
2: Albo gorzej właśnie, że się okazuje, że od miesiąca ten escape room jest zamknięty.
3: Zamknięty, tak.
2: Ej, straszne historie. Czy macie jakieś swoje straszne historie, albo znacie jakieś straszne historie?
4: Ja mam sprzed dosłownie dwóch, trzech dni, nie? I dzwoni do mnie dziewczyna w środku nocy i że ktoś do niej się dobija do drzwi. Na kamerze do mnie dzwoni i ma stary w ręce wazon, nie? I jest wydygana na masa. I no ja nie wiem, co mam zrobić, bo aha, ona śpi u siostry w Warszawie, jestem w Krakowie. Aha. No i mówię, że czy dalej dzwoni. On mówi, że od minuty nie i nie wie, co robić. I a ona nie ma numeru do ochrony, nie? I no ja mówię, no to nie wiem, albo siedzisz w mieszkaniu, albo zjeżdżasz windą do ochrony, nie? I ona ogląda dużo horrorów i ona mi mówi, że ale jak zjedzie windą, jak się zatrzyma windę, to ona nie ma drogi ucieczki.
2: Popatrz, to jest oglądanie horrorów z wyciąganiem wniosków, czyli nie, że idź zawsze w tą najciemniejszą drogę w lesie, aha, nie wsiadaj do windy, tylko no, masz jakieś
4: stary, i zbiega z kamerą włączoną 10 pięter z budynku z wazonem w ręce i przybiega do ochroniarza. Ja to widzę na kamerze. I mówi ochroniarzowi, że jakiś gość się do niej dobija do drzwi, właściwie do mieszkania jej siostry i że czy go widział, nie?
3: A mówi, tak, to ja proszę pana, siostra klucze zostawiła cię.
4: Nie, a mówi, że tak, że chłop z pizzą pomylił bloki i że go widział. I, ale że...
2: Najstraszniejszy demon. Człowiek z wysokokaloryczną przekąską w środku nocy potrafi ci zniszczyć dietę.
5: No. Ale to, czekaj, czy ja dobrze rozumiem, że ty doradziłeś jej, gdy ktoś się jej dobijał do drzwi, żeby wyjść. Ona wyszła i zjechała do ochrony, tak?
4: No tak, no.
3: Ale to mi się raz wydawało, a propos pukania do drzwi, mi się wydawało, że jest napastnik jakiś ewidentnie. Jeszcze wtedy mieszkałem na studiach ze współlokatorami. No i ktoś puka do tych drzwi o dziwnej porze i patrzę przez wizjer, ciemno. Ktoś zasłania wizjer, żebym nie widział, kto tam jest. Myślę, to jest naprawdę poważnie.
2: Albo
3: i ktoś jest ciemno. Ktoś zadzwonił drugi raz, ja poszedłem po baseballa, patrzę znowu przez wizjer, ciemno.
2: Też się naglądałeś filmów wcześniej,
3: ja widzę. Ja pierdzielę. I nie wyszliśmy z tego mieszkania, byłem ja i współlokatorka jedna. I dopiero następnego dnia, wracając, zorientowałem się, że tam jest fotokomórka i to światło po prostu gaśnie samo z siebie i nikogo nie było na klatce już. Po prostu ja długo nie otwierałem, ktoś tutaj poszedł, myślałem, że nikogo nie ma i to światło zgasło na brak ruchu, a ja myślałem, że ktoś na tyle jest sprytny, że zakrywa.
2: Ale nie masz tak, że są trzy takie pory w ciągu dnia, że jak
5: jak patrzysz przez wizję, to tam stoi taka dziwna staruszka, tak przekrzywiona.
3: No tak, tak, to jest. Właścicielka mieszkania po odstępne się to pomina.
0: No dlatego najlepiej jest po prostu płacić na czas.

0: 2,5 stand-upera w RMF FM.
1: To jest program 2,5 stand-upera. Tutaj rozważamy najbardziej straszne możliwe alternatywy każdej historii. Nawiedzone miejsca z waszych okolic.
2: Jest taki dom i ja jako dziecko chodziłem tam na półkolonie i...
1: Do tego domu z nawiedzonego was wysyłali?
2: Tak, dokładnie, Mateusz.
1: Ale no w godzinach, kiedy nie straszy, jakby tak to od 8 do 16 robocze, później straszy, spanie, przerwa i od nowa.
2: Tak.
1: Ale udało ci się jakoś namacalnie doświadczyć tego? Widzieliście coś dziwnego? Jakieś latające kubki? Bo słyszałem, że to jest jakby w nawiedzonych domach.
2: W każdej polskiej rodzinie. W każdej polskiej małżeństwie. To jest tak zwana, należy.
1: Tak, włoska kłótnia. A ciebie czym straszyli w dzieciństwie?
3: U mnie w Kędzierzynie, tak. I to niestety nie od dziecka, w sensie nie jest to z dzieciństwa historia, 2008 rok, pojawiły się legendy o tym, że w lesie jeździ duch dziewczynki na rowerku, która jest łysiejąca w dodatku. I to łysienie też przerażało mnie bardzo. Ale teraz się z nim oswoiłem, więc jeżdżę tam sobie na rowerze, bo to na leśnictwie. Ale tak.
2: Ty przyjąłeś rolę tej dziewczynki w zasadzie.
3: Tak, to o mnie jest w ogóle historia. To mniej więcej się zgadza z czasem, jak zacząłem tracić włosy.
1: Przerażające.
3: Dużo wielu osobom się wydawało, że widziały. Znaczy wydawało, może widziały. Widzisz, teraz się czuję mocny, bo siedzimy z kolegami w studio, jest bezpiecznie i ja bagatelizuję. Ale jakby się sam znalazł w tym lesie, to ja wiem, że mentalnie bym tą dziewczynkę przepraszał.
1: Podjeżdża tutaj właśnie, widzę.
2: Polska wersja Stranger Things.
3: Mieliście tak, że przy kolegach cwaniakowanie śmiejemy się z jakichś duchów. O, na przykład horror Candyman. Powiesz 3 razy przed lustrem, przyjdzie, nie?
1: Tak,
3: ile
1: ale
3: było,
1: powiedz.
3: Ile było śmiechów, a później sam... Stary, sam przed lustrem się zastanawiam, a czy jak ja pomyślałem to słowo, to już nie będzie jakiś, chociaż troszkę nie przyjdzie.
1: Tak, ale tak sobie myślę, czy ta dziewczynka przypadkiem to nie był taki proto-horror, taki protoplasta takiego właśnie upierdliwego kolarza, prawda, który teraz się boimy, że ci podjedzie.
3: Łysiejący w średnim wieku facet. Tak,
1: na tym gravelu, czy jakimś tam innym, jak się nazywa taki rower, ale szybki kolarz w szybkim stroju, dzwoni na ciebie, hamuwa, mówi, co zajmujesz, pół chodnika, czy tam przesuńcie się.
3: Albo w drugą stronę to wymyślił jakiś kolarz, który nie chciał tłumów tam w lesie, bo tam są naprawdę super drogi.
1: Albo to była obca jakaś po prostu ingerencja służb zewnętrznych, żeby zaimplementować kolarstwo w Polsce. Ja mam taką historię u mnie w Bojkowie. Zawsze była taka legenda. Już to kiedyś
3: stary,
1: gdzieś opowiadałem.
3: Straszna historia, tak? Z miejscowości Bojków.
1: Tak jest. Wow! Jaki horror potencjał. W każdym razie ja za dziecka pamiętam, że była po prostu legenda o tym, że w polach...
3: To były pola kukurydzy.
1: Też była tam kukurydza, ale i rzepak, i ziemniak się znalazł, i w ogóle piękne bogactwo polskiej ziemi. Ale były takie miejsce, które, gdzie po prostu były 3 drzewa rosły. I wygląda absolutnie normalnie, po prostu rosną 3 drzewa wśród pól. Ale dla wszystkich to już była kontrowersja. No jak to? Takie 3 drzewa?
3: Zmarnowany ar.
1: Tak. Kto za to się zgodził? A to jeszcze na miedzach, że ktoś tego nie wyciął, nie zaorał, a traktorem niewygodnie. No i co? Musi być podejrzane. I legendy dokładnie nie znam, bo to już ją chyba sami zmyślaliśmy, że tam to coś było. Duchy. I kiedyś umówiliśmy się po prostu, że idziemy na te 3 drzewa z chłopakami w nocy. Że o 23 się spotykamy i idziemy zobaczyć, co się dzieje na 3 drzewach. Totalnie wszyscy mówili, że kurde, ty wiesz właśnie, a ty nie wydygasz, ja nie wydygam, a ty wydygasz. Nikt tam nie poszedł, to znaczy to było też taki impas, ponieważ po prostu my się mieliśmy spotkać o pewnej godzinie, nikt tam nie przyszedł, ale każdy twierdził, że tam był, a to inni nie przyszli, jakby to było.
3: Ale to też brzmi jak zarzewie dobrej historii z horroru. Wy się spotkaliście i wszyscy sobie opowiadacie, że tam byliście, chociaż każdy z was wie, że tam nie był. I następnego dnia w gazetach jest info o 5 zaginionych chłopakach i mówi, ale wy się orientujecie, ale zaraz, przecież to my, jak to?
1: Tak. I budzisz się, a już masz taki mech na twarzy, gdzieś siedzisz pod tym.
3: Tak,
1: albo
3: tak.
1: Jesteś jednym z tych drzew. Co, Bartek, co? No, widzę, że cię...
3: Opowiadamy sobie straszne historie tak długo, aż ktoś wymięknie i odejdzie od stołu.

0: asystenta Pera w RMF FM.
1: Opowiadamy sobie straszne historie. Jest Damian Skóra, ja się nazywam Mateusz Marek, a teraz Bartek Zajda opowie historię najstraszniejszą.
2: Najstraszniejszą? Ja się jako dziecko bałem chodzić do piwnicy bardzo.
3: Piwnica wygląda trochę jak laboratorium szalonego profesorka, bo przecież wszystkie te kiszonki wyglądają jak formalina i cząstki ciała. To jest przecież anturaż taki.
1: U mnie było to samo. Sałatka octowa z ogórków i tam czegoś, wiadomo, że jak się odpowiednio zaświecisz światłem, to są to mózgi. To jest tak. 100%.
3: Ciemno, zimno, formalina.
1: Ziemniaki. To jest program 2,5 stand-upera w RMF FM. Bartek Zajda, Damian Skóra, Mateusz Marek. Najbardziej się boimy, że się
3: nas
1: wybijemy.
3: Zwolnią.
2: Popatrz, że z nami chodzi do dentysty.
3: Dwa końce skali, nie? Nas zwolnią, że się wybijemy.

0: co z twoją piwnicą?
1: No to tak, no bo wy się chodzić, boicie, tak? Ustaliliśmy to, że boicie się chodzić do piwnicy też, tak?
0: Ale ty miałeś jakąś straszną historię w piwnicy?
1: No to ja się bałem zawsze z moją siostrą chodzić do piwnicy, bo u nas w piwnicy były szczury. No ale my mieliśmy rowery w piwnicy i trzeba było wyciągać te rowery. No i ona mi mówi, no to idź po rower, nie? Mieliśmy jechać na rowerze. I ona mówi, to idź po mój rower, nie? No i wiesz, no ja jestem mężczyzną, ja mówię, że tam nie ma żadnych szczurów i tak mężczyzną, dziesięciolatkiem. I mówię, że wjeżdżam do tej piwnicy. No i idę, no i w miejscu, gdzie wchodziło się do moich drzwi, nie było światła. W bloku ze starej
2: płyty. No to klasik piwnica, tak?
1: I no i stary, idę i pojawia się postać w pewnym momencie, nie? I idę i to jest moja siostra. I ja ją pytam, co ona robi.
0: Oh, wow.
1: I jak to jest możliwe, że ona się tu znalazła, nie? A ona mówi, że no słuchaj, w klatce obok jest drugie wejście. I teraz...
3: Bartek, jestem tu od 20 lat.
1: No i idziemy razem po rower i dalej jedna czwarta piwnicy jest nieoświetlona. No ale co, nikogo tam nie było. No i
2: myślałem, że
0: następna siostra.
2: A właśnie, czy ta rozrywka horrorowa na żywo, mieliście okazję odwiedzać takie miejsce, horror, dom strachu?
0: Tak. Nie lubię w ogóle, bo ja się bardzo boję. I tam odkryłem, że jak się bardzo boję, tak, ale nie chcę udawać, że wszystko jest w porządku, to się mega śmieje. Ale tak...
2: Okej,
0: tak panicznie. Tak, ale byłem w domu strachów i to też było takie chojrackie 100%, bo to był kawalerski. Chłopaki idą do domu strachów. Wiadomo, impreza, beka. I była beka pierwsze 30 sekund, a potem wszyscy zamknęli mordę i szli grzecznie za rękę. Bardzo fajnie. I jak coś trzeba było otworzyć, włożyć gdzieś rękę albo coś przesunąć, to zawsze było: o, to pan młody, stary, to jest twój kawalerski. No to bardzo proszę.
2: No, ja miałem też wizytę w czymś takim. Miałem wtedy lat 12. To było na...
0: Na kawalerskim...
2: W Zielonej Szkole. W Międzyzdrojach był objazdowy dom strachów. Nazywał się Horrorwood. I to miało nawet swoje dwie edycje, ale to było naprawdę dopieszczone. Był gość w masce z filmu Krzyk, który to, wiesz, cały był za krzyk przebrany, tam reklamował. No i poszliśmy. I ja już wtedy byłem po poważnej lekturze różnych horrorów, więc moja wyobraźnia już przebiła się na kolejny level strachu, że ja stwierdziłem, okej, to jest dom strachów. To nie są prawdziwe potwory, ale być może jakiś psychopata wykorzystał fakt, że to jest dom strachów i tam przebiera się za potwora i robi krzywdę tym ludziom.
1: A ja też przeżyłem na Zielonej Szkole horror, naprawdę horror. 12 lat miałem i panował rotawirus na tej kolonii. I to był horror, bo tam były naprawdę dantejskie sceny się tam działy.
0: To ja pamiętam taki horror, jak kolega zjadł 16 serków homogenizowanych i dostał uczelnianie i tak spukły mu tak powieki i miał takie dwa ping-pongi. Po prostu. Wtedy to było przerażające, naprawdę. Spojrzeć mu w oczy. To jest program 2,5 stand-upera i teraz chciałbym was zapytać, mówię, że masz jakieś dwie rzeczy, gdzie się wykazałeś odwagą.
2: W 2016 roku w San Marino w ramach takiego, zrobiliśmy z kolegą takiego Eurotripa, starą polówką przez Europę, gramy muzę, fajnie jest. I w San Marino...
0: To też koszmar odbiorcy, ponieważ znowu, no.
2: I w San Marino, słuchaj, mi przyszło spać na łóżku centralnie pod takim wielkim obrazem, nawet nie 1:1. Ona była większa niż w rzeczywistym życiu na pewno. Jakiejś dziewczynki, ale namalowanej tak, że tak się nie maluje osób, które jeszcze żyją. Ewidentnie jej nie było już z nami.
0: Aha.
2: I przyszło mi, wiesz, całą noc spędzić pod tym obrazem, gdzie ja normalnie mam problemy ze snem, jak nic nie ma. Natomiast tam dałem radę, a drugi raz na Helu przyszło mi przyczepie kempingowej spać, która była cała w pająkach. Wszędzie tam miały sieci, no po prostu potężne ilości tych pająków. I wiesz, normalnie jak widziałbym tu pająka na stole, no to już miałbym dyskomfort, nie? Ale tam tak bardzo nie miałem wyboru i tak bardzo byłem niewyspany, że zasnąłem dosłownie, wiesz, w sieci pająków.
0: Fajna rzecz, że jest wiele po prostu strasznych rzeczy, horrorów, z którymi mógłbyś sobie poradzić zwykłym odkurzaczem.

0: dwóch i pół stand-upera w studiu. Mateusz Marek, Bartek Zajda i Damian Skóra. I teraz powiedzcie.
1: Widzieliście jakiś
2: najstraszniejszy horror? Ja nienawidzę horrorów, stary.
1: A czy nie oglądasz horrorów? Nie jesteś fanem?
2: Nie oglądam, bo po co mam to robić?
1: W sensie jest cały odcinek mega spięty, widzisz to?
2: Sztuczne wytwarzanie w sobie strachu, po prostu spina mnie.
3: Piątka, żeby słyszeli. Ja dlatego też nie oglądam smutnych filmów. Rzeczywistość jest smutna, po co sobie jeszcze dokładać? Świetnie cię rozumiem.
2: Moja siostra lubiła oglądać horrory i my jak oglądaliśmy horror jako dzieci, zawsze jest ta jedna osoba, co idzie sprawdzić, czy są drzwi zamknięte. I ona szła sprawdzić, czy są drzwi zamknięte, czy ja im czasem z pokoju nie uciekłem. To było okropne, to był koszmar. Ja pamiętam, ja chodziłem na nocy horrorów, stary, i nie oglądałem filmu, nie? Tylko sobie przeglądałem telefon, bo po prostu okropne to było. I ja nienawidzę horrorów.
1: Ale ja też nie lubię, też się boję na horrorach i też unikam. Ale miał taki moment, gdzie oglądaliśmy tego bardzo dużo z kolegami. Horrory, tam wilkołaki. I pamiętam, że wtedy w apogeum tej manii horrorowej pojechaliśmy do kina, a jakże, na film legendarny The Ring. Bo byliśmy tak po prostu przerażeni w trójkę w tym kinie, że pod koniec naprawdę to był w ogóle pierwszy raz w kinie w moim życiu, kiedy się przytulałem z kimś. I to było z dwoma moimi kolegami.
3: Gdzie byłeś, jak opowiadałem na kocyku historię?
1: Pierwszy, okazuje się, że to była tak naturalna reakcja, żebyśmy się tylko na siebie patrzyli i to po prostu od razu sklejeni w trójkę.
3: Wow, ale przypomniałeś mi o tym The Ring, faktycznie zapomniałem o tym, ale popatrz, teraz ten horror byłby dla ludzi nie w wieku Bartek, może trochę młodszych niż Bartek, nieczytelny. Musiał być The Ring, ale z Blu-ray. Może by się ktoś załapał jeszcze.
1: The Ring ze streamingu.
3: The Ring ze streamingu, dosłownie.
1: Byłem w hotelu i ktoś się nie wylogował z jakiegoś serwisu streamingowego, wideo, i tam patrzę, jakiś dziwny film, ty zaczął oglądać, odpalam i tamten, i potem ta akcja. No tak byś mógł teraz zrobić.
3: Długo pierwsze miejsce piastował Freddy Krueger, czyli Koszmar z ulicy Wiązów.
1: Okej, okay. To jest taki film ikona, nie? Ty kojarzysz to, jak wygląda?
2: Ja nie kojarzę żadnego horroru, oprócz dwóch, które oglądają. Oprócz.
3: Teraz będziesz kojarzył dwóch i pół. To był taki uniwersalny strach, oczywiście przed ciemnością i czymś, co jest pod łóżkiem. I miałem taki okres w życiu, że jak gasiłem światło w pokoju, to tak stawałem jeszcze trochę na łóżku, się wychylałem, żeby mieć kontakt z łóżkiem. Że tylko wyłączam i pod kołdrę jak najszybciej. To jest, wiadomo, nie do przejścia pancerzem dla potworu.
1: Totalnie.
3: Kołdra, nie jeden potwór stawał nad łóżkiem, mówił, kurde, no tu nic nie zrobię.
1: I nie wystaje żaden palec nawet, cholera jasna, jak się ciasno owiną, no.
3: Nie, ja pozawijany,
1: nic z tym nie zrobimy.
3: Pozawijany na maksa w tą kotę, jeszcze taką podwijkę robiłem, jakbyś, wiesz, Beef Wellington po prostu. Nie tylko filmy potrafiły straszyć, było czasopismo o zjawiskach paranormalnych. Ja nie pamiętam nazwy, ale było, mogłeś kupić w kiosku. Tam przeczytaliśmy o czymś takim jak El Chupacabra. I my się bawaliśmy. I gdziekolwiek było coś strasznego, to już było uniwersalne pojęcie, z którym się z kolegami straszyliśmy, że to jest Chupacabra. Wszędzie jest Chupacabra. O, tam opuszczony dom, tam siedzi Chupacabra. W krzakach Chupacabra. W nocy coś przyszło, Chupacabra. I teraz myślę, jak z Meksyku miała przypłynąć Chupacabra w bananach?
1: Jak pająki.
3: Jak pająki.
1: Te pająki i skorpiony zawsze przypływają po prostu w jakichś dziwnych skrzyniach owoców. A tymczasem bardzo się cieszę, że mieliśmy taki, a przynajmniej ja wyciągam taki wniosek z całej tej rozmowy, że horrory mogą pełnić funkcję wychowawczą, edukacyjną, mogą cię przed wieloma rzeczami ostrzec i że będziesz unikał również po prostu niebezpiecznych sytuacji. No i
3: jeszcze raz pod twoją taką właśnie edukacyjną myślą się w 100% podpisuję i uważam, że było to potrzebne i ważne i powinniśmy z Ministerstwa Edukacji jeszcze dostać dotację. Tak, dziękuję bardzo.
1: Tak, oglądajcie horrory i nie unikajcie.
3: Czasami bardzo. To jest tożsame, czasami pójdzie gorzej.
1: Wszyscy razem, to był program
4: Dwóch i pół stand-upera.
0: No to już po nas mogą zaśpiewać tylko Shawn Mendes i Camila i ich Seniorita. Do zobaczenia na YouTubie RMF FM.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny pierwszej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. 6 osób jest rannych po wypadku na DK77 w Świętokrzyskiem. Na początek ważne fakty dla kierowców. Iga Świątek żegna się z turniejem WTA w Cincinnati. W półfinale lepsza była Jessica Pegula. 8 dni zostało do końca wakacji. W faktach pytanie, jak spędzacie te ostatnie dni wakacyjnej laby? Ostrzegamy kierowców jadących krajową 77 w Świętokrzyskiem. Na odcinku Sandomierz-Opatów zderzyły się dwie osobówki. 6 osób zostało rannych. Po tym wypadku ruchem w kierunku Opatowa kieruje policja. Iga Świątek przegrała w półfinale tenisowego turnieju WTA w Cincinnati z Jessicą Pegulą. Amerykanka wygrała pierwszego seta 7-5 i trzeciego 6-4. Iga zdołała się jej postawić w drugim, którego wynik to 6-4. Mecz trwał 2 godziny i 51 minut. W finale Pegula zagra z wygraną meczu Coco Gauff kontra Sara Bejlek. Impreza w Cincinnati jest praktycznie ostatnim sprawdzianem światowej czołówki przed wielkoszlemowym US Open w Nowym Jorku, który rozpocznie się 30 sierpnia. Dług publiczny Stanów Zjednoczonych przekroczył rekordowe 40 bilionów dolarów. To ponad 2 razy więcej od pierwszej prezydentury Donalda Trumpa w 2017 roku. Około 1/3 wzrostu przypadło na okres pandemii, a reszta to efekt m.in. polityki fiskalnej kolejnych administracji i wieloletniej przewagi wydatków nad dochodami.
1: Ameryka jest takim krajem, który trwale ma deficyt 7%, taki jak my w tym momencie. Ma dług publiczny już przekraczający 120% w relacji do PKB, no idący taką ścieżką, żeby mieć go, nie wiem, powyżej 140 w najbliższych kilku latach.
0: Tłumaczył w radiu RMF24 główny ekonomista Velobanku Piotr Arek. Po gwałtownych burzach, wichurach i ulewach w ostatnich godzinach noc będzie znacznie spokojniejsza. Tak zapowiada Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i jedynie na północy pozostaną przelotne opady deszczu i porwisty wiatr.
0: I tam może wiać nawet do 60 km na godzinę. Przed nami zimna noc w rejonach podgórskich. Będzie zaledwie 6 do 8 stopni. Nad morzem najcieplej do 14 kresek nad zerem. Dziś bez opadów na południu kraju, a nad morzem możliwe są burze i intensywne opady. Tam też będzie najsilniej wiać. W faktach teraz województwo śląskie. Po ponad roku przerwy tramwaje wróciły na estakadę w Chorzowie. Obiekt został wyłączony z ruchu na początku czerwca ubiegłego roku z powodu złego stanu technicznego. Ostatnia ekspertyza dopuszcza jednak ograniczony ruch. Ważne informacje dla pasażerów zebrała nasza śląska reporterka Anna Kropaczek.
3: Przede wszystkim pasażerowie odzyskali bezpośrednie połączenie na linii Katowice-Chorzów-Bytom. Po estakadzie ponownie kursują tramwaje linii 6 i 11. Zmieniły się również trasy linii 9 i 7. Które jeżdżą pod obiektem. Tramwaje na estakadzie mogą kursować po jednym torze i może się tam znajdować tylko jeden skład tramwajowy. Takie ograniczenie wynika z zaleceń zawartych w ekspertyzie technicznej. Ruch samochodowy nadal nie został wznowiony.
4: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: Trwa przedostatni wakacyjny weekend. Część uczniów jeszcze cieszy się latem, ale niektórzy przygotowują się już do nadchodzącego roku szkolnego. Jak wakacje mijają w Nowym Sączu w Małopolsce?
5: Ogólnie w porządku, dużo wypoczynku. Teraz trzeba się powoli nastawiać na szkołę, na wstawanie o wczesnych godzinach, tak to wiadomo, spanie do południa.
6: No udało się fajnie wypocząć. Szybko minęły te wakacje, jakoś tak...
7: Nuda, trochę aktywności, więc w sumie tak pół na pół.
8: Myślę, że nabrałam energii na nowy rok.
0: Do nowego roku szkolnego zostało już tylko 8 dni. Turyści żałują, że przyjechali do Szczecina tylko na jeden dzień. To zdanie szczecińskiej przewodniczki miejskiej. Z Joanną Olszowską o najpiękniejszych miejscach w Szczecinie i o tym, dlaczego warto zobaczyć to miasto nocą, rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar.
9: Spotykamy się, żeby porozmawiać o nocnym Szczecinie, o nocnych, no może nie tyle atrakcjach, co nocnych widokach Szczecina. O Szczecinie z takiej trochę innej perspektywy.
10: Spacery miejskie organizowane w tym roku przez Żeglugę Szczecińską odbywają się między innymi właśnie i w piątek, w sobotę, w niedzielę, ale w sobotę możemy my, przewodnicy, zaproponować taki właśnie nietypowy spacer, czyli spacer nocny. Zaczyna się o godzinie 20:00 po to, żeby już zobaczyć te iluminacje Szczecina, już podświetlenia, ale też tak na spokojnie, to jest też skierowane też dla turystów, którzy odwiedzają nasze miasto, żeby po takim już intensywnym jakimś bieganiu po mieście, po może obiedzie albo obiadokolacji, żeby móc jeszcze pójść na spacer z przewodnicą. przewodnikiem i zobaczyć w zupełnie innej perspektywy właśnie miasto Szczecin i jego zabytki, bo na tym mi najbardziej zależy, żeby pokazać tutaj to, co mamy najpiękniejszego właśnie przy Odrze, Stare Miasto i Wały Chrobrego i wszystkie te zabytki związane właśnie tutaj ze Starym Szczecinem, żeby opowiedzieć o tych miejscach, żeby wskazać je, a w takiej poświacie wieczornej zupełnie inaczej takie budynki czy historie wybrzmiewają. Budynki wyglądają inaczej.
9: Jak to miasto się zmienia po zmroku?
10: Przede wszystkim jest takie bardziej tajemnicze. Jest jeszcze dalej pełne życia, ale już można dostrzec pewne detale w na przykład budynkach, które są zupełnie inaczej widoczne, jak są podświetlone. Załamania ścian, jakieś fragmenty budynków. Także zupełnie inaczej się to odbiera, chodząc sobie po mieście, zwiedzając, oglądając, zwracając na coś innego uwagę. Po drugie, mamy takie perełeczki podświetlone przepięknie w Szczecinie, na które warto zwrócić uwagę, tak jak na przykład dźwigozaury albo filharmonia imienia Mieczysława Karłowicza. Ona jest też ładna, ładnie podświetlana, więc na takie detale, takie budynki wtedy szczególnie warto zwrócić uwagę.
9: Rozmawiałam właśnie przy okazji tego cyklu z mieszkańcami, też z przechodniami, właśnie jakie miejsca polecają na taki wieczorny spacer, co warto by było zobaczyć, co im się szczególnie podoba w mieście właśnie wieczorem. No i mówili, że teraz zwłaszcza latem to miasto robi takie no niezwykłe wrażenie, też za sprawą Wyspy Grodzkiej, Łasztowni i tego, że tam wszystko się świeci, wszystko się mieni kolorami. No i też jest przepiękny widok na Odrę i to zarówno z tej jednej i z drugiej strony.
10: Dokładnie. To właśnie miejsce, gdzie są i Wały Chrobrego, a po drugiej stronie Wyspa Łasztownia z wszystkimi możliwymi atrakcjami i to pięknie podświetlanymi właśnie wieczorem i Wyspa Grodzka. To wszystko razem w tym miejscu akurat przy rzece Odrze stwarza taką bardzo miłą atmosferę i naprawdę obojętnie z jakiego brzegu albo nawet od strony rzeki, bo przecież są też rejsy wieczorne statkami. Jak popatrzymy sobie na nasz Szczecin od strony rzeki Odry, to tak pięknie właśnie wygląda. Szczególnie właśnie Wały Chrobrego, które te majestatyczne budynki jeszcze zyskują przy tym właśnie podświetleniach wieczornych.
9: Ta trasa tego spaceru, ona się właśnie będzie skupiać tam w tym rejonie, w śródmieściu Wały, tak? I jak to wygląda?
10: Tak, trasa będzie na pewno tutaj na lewobrzeżu. Nie przejdziemy sobie na Wyspę Łasztownię, ale skupimy się właśnie tutaj na Wałach Chrobrego, na Zamku Książąt Pomorskich, właśnie tutaj w okolicy też Rynku Siennego i Katedry Świętego Jakuba w tych rejonach.
9: Czy miasto jest bardziej takie, no bo wiadomo, że zawsze nocą to tak jest bardziej tajemniczo, mrocznie. Mamy też parę szczecińskich legend tutaj. Czy opowiada może pani o nich? Jakieś mamy tutaj, nie wiem, ciekawostki na temat tego nocnego Szczecina?
10: Tak, jak najbardziej w czasie spaceru będzie można posłuchać o legendach, bo legendy przybliżają i mieszkańcom, ale i też turystom historię tego miejsca. Będziemy w tych miejscach, gdzie się rozgrywała dana historia, będę chciała o tym opowiedzieć. Łatwiej też sobie przyswoić historię tego miejsca, tego miasta przez pryzmat legend. Każde miasto ma legendy, Szczecin również.
9: A zdradzi pani jakąś jedną, chociaż taką legendę?
10: Mamy taką niesamowitą, troszkę straszną legendę związaną z kościołem świętego Piotra i Pawła, ponieważ i tak jak to legenda, jest oczywiście część faktów historycznych, ale też i wymyślona historia, ale jest to legenda związana z cmentarzykiem przykościelnym i z ręką wystającą z ziemi. Więc to będzie jedna z takich opowieści, gdzie no troszeczkę opowieści z dreszczykiem, że będę mogła przedstawić, powiedzieć tutaj zebranym i uczestnikom spaceru właśnie taką legendę.
9: A ludzie w ogóle chętnie dopytują podczas takich spacerów o różne właśnie ciekawostki, różne jakieś szczegóły miasta?
10: Oczywiście, że tak. I mieszkańców samych Szczecinian interesują ciekawostki związane z ich własnym miastem albo poznawaniem tego miasta, do którego na przykład się właśnie przeprowadzili. A z drugiej strony turyści no zapamiętają więcej takich szczegółów przez pryzmat ciekawostek. Nie tylko daty historyczne, tylko po prostu jakieś historie, opowieści związane z ludźmi, którzy tutaj żyli, mieszkali i tworzyli ten Szczecin wielokulturowy, wielonarodowościowy. Także wydaje mi się, że tutaj zawsze są chłonni uczestnicy spacerów na takie ciekawostki związane z miastem.
9: A jest coś, nie wiem, co ich może zaskakuje jakoś, zwłaszcza jak przyjeżdżają może z daleka?
10: To, co zaskakuje turystów, którzy przyjeżdżają przyjeżdżają do Szczecina, to, że zauważają, że naprawdę warto było tutaj przyjechać. Niektórzy uważają, myślą, że o, gdzieś tam Szczecin, małe miasto na końcu świata, jak to się mówi, na końcu Polski. Nie, to nie tak. Jak tylko są tutaj, nawet w obszarze właśnie Wałów Chrobrego, czy Zamku, czy Rynku Siennego Starego Miasta, to już dostrzegają, że to jest niesamowite miasto, gdzie naprawdę warto przyjechać. Warto zobaczyć te wszystkie perełki, ciekawostki z tym związane. Jeżeli oczywiście na to wystarcza czasu, to zapraszamy też w inne rejony Szczecina, przejść się pięknymi ulicami, aż do Jasnych Błoni i dalej, bo każdy z rejonów, nie tylko tutaj właśnie przy Odrze, skrywa dużo ciekawostek. To, co ich zaskakuje, to, że tak piękne mamy miasto i dużo mamy atrakcji, które można tutaj zwiedzić, zobaczyć.
9: No tak, bo wiele osób też trochę przypadkiem się czasami tutaj pojawia w drodze nad morze na przykład, robi przystanek, więc to jest takie trochę niedoceniane miasto, można powiedzieć.
10: No właśnie, niedoceniane miasto Szczecin, ale ja uważam, że warte odwiedzenia, warte poświęcenia czasu, żeby nie przyjechać tutaj. Oczywiście cieszymy się, jak turyści przyjeżdżają chociaż na jeden dzień. Właśnie tak jak tutaj pani wspomniała, że przyjeżdżają nad morze albo są na przykład nad morzem i sobie tutaj organizują wycieczkę jednodniową do Szczecina. I wtedy się okazuje, że jeden dzień w Szczecinie to troszeczkę za mało, bo mamy tak dużo atrakcji i warto spędzić tutaj na przykład weekend albo jakiś dłuższy odcinek czasu. Niektórzy wracają po takim jednodniowym wyjeździe do Szczecina, kiedy przekonują się, jak piękne to jest miasto. Czasami planują sobie właśnie powroty i już dłuższe pobyty.
9: A ma pani jakieś swoje ulubione miejsce w Szczecinie?
10: Moje ulubione miejsce, jedno z ulubionych, to oczywiście cmentarz centralny. Może nie takie typowe, ale właśnie dla turystów okazuje się, że nie spodziewali się, że ten cmentarz może być tak piękny, jest zielony, jest dużym parkiem przede wszystkim, więc moim ulubionym miejscem to jest cmentarz centralny, a potem drugim ulubionym miejscem to są Jasne Błonia, bo to jest też takie miejsce wypoczynku. Jest zielone, jest pełne też atrakcji, można przejść od jakby takiego obszaru miejskiego, kamienicznego, poprzez właśnie urząd miejski, czyli taką bramę, aż na Jasne Błonia i dalej w zielone już zakamarki i rejony Szczecina, przechodząc, spacerując.
0: Z Joanną Olszowską, szczecińską przewodniczką miejską, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o drugiej.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Doda odpala, Doda fon. Tylko w RMF FM.
1: Jarek, ja ostatnio jestem tym trzecim, co średnio mi się podoba. Jezu, znowu facet. Tak, te baby się rozbestwiły, patrz. Chłopów zmieniają jeden za drugim. A tam, żeby zmieniały, na drugiego i na trzeciego jest na zakładkę. Laska ma chłopaka, mimo to pisze do niego, chce się z nim spotykać, zaprasza na koncerty. Ciekawe, czy moje. Mimo wszystko nie jest kochankiem w sensie fizycznym. Aha, czyli taki mental lover.
2: Tak mam.
1: Cześć Jarek, tutaj Dodafon RMF FM.
2: Witam Ciebie.
1: Napisałeś do mnie, że jesteś tym trzecim. Powiem Ci, że akurat w tej audycji jesteś drugim, bo już rozmawiałam z jednym facetem, który był po 6-letnim związku bycia kochankiem. Boże, co tam się działo? Dzieci, mąż, jakaś totalna masakra. Ale z tego, co widzę, to Ty w sensie fizycznym kochankiem nie jesteś jeszcze.
2: Nie, możliwe, że przegapiłem ten moment i to jest ten problem właśnie.
1: Przegapiłeś ten moment?
2: No, na to chyba wychodzi.
1: Skoro, ale jak?
2: W międzyczasie znalazł sobie innego i nie odstawiła na drugi tor. No bo jest z kimś innym, dlatego ja jestem tym trzecim właśnie, więc spotykaliśmy się przez około 2 miesiące, mieszkaliśmy nawet razem u mnie w Sopocie, później ja trochę u niej w Warszawie. No ale nagle ni stąd ni zowąd kazała mi się wyprowadzić, bo znalazła sobie kogoś innego, nie? To tak w skrócie mówiąc.
1: No to nie jest nigdy ni stąd, ni zowąd. Mi się zawsze chce śmiać, jak ludzie mówią, że ni stąd, ni zowąd. To nigdy tak nie jest. No, to naprawdę już trwa. Tylko po prostu ludzie są w szoku, bo nie mogą sobie uzmysłowić, jak to jest możliwe, że jedliśmy śniadanie, razem spaliśmy, kładliśmy się do łóżka, głaskaliśmy psa. A no tak, no ludzie potrafią być fałszywymi i jednocześnie głaskać cię po ręku, a drugą pisać wiadomości od miesięcy, dwóch. Ludzie są nie bardzo powiązane z małpami. Ale nie jest tak, że do końca od nich pochodzimy. Nie wiem, czy tam kojarzysz, ale teraz się zmieniły te naukowe teorie. Ale małpa, dopóki nie ma jednej gałęzi w ręku, to nie puści tej pierwszej. Tak samo jest w związkach. Nigdy nie jest ni stąd, ni zowąd. Dopóki laska nie będzie miała przygotowanej tej gałęzi, którą już tam sobie wcześniej upatrzyła, to nie puści ciebie, więc moim zdaniem powinien się cieszyć, że tym trzecim już nie jesteś, bo kurczę, no ona ten grunt sobie załatwiała od jakiegoś czasu za twoimi plecami.
2: No ja tak się zastanawiam, na ile to było udawane wcześniej, żeby tylko coś zyskać, a później wróciło do jakiejś tam powiedzmy normy, która obowiązywała wcześniej, ale jeśli chodzi o tę teorię chwytania gałęzi, to jak najbardziej też często się na nią powołuje, ale tak jestem wodnikiem, więc nie bez powodu pewnie mi się nie podobnie.
1: No właśnie, no wodniki to mają takie bardzo rewolucyjne, unikatowe podejście do życia, ale też przede wszystkim wyprzedzające różne myśli większości. Także jeżeli jakkolwiek ci to pomoże, to się cieszę, że do fizyczności nie doszło, bo dopiero byłby smuteczek.
2: No niestety, akurat się zgadzam z tobą. Z jednej strony jest troszkę łatwiej, dlatego tak powiedzmy, że próbuję wygaszać tą znajomość, ale koleżanka gdzieś tam cały czas napiera, już to jesteśmy umówieni na kolejne koncerty Vito Bambino w Warszawie na kwiecień, także dziwne to trochę.
1: Ale wiesz, jak robią toksyki, bo to są takie typowe toksyki, które ja też znam na pamięć. Prawdopodobnie dziewczyna specjalnie mając innego faceta cały czas karmi się tą energią twoją, bo widzi, że tobie bardziej zależy. No, że wiadomo, że jeszcze jej nie zdobyłeś, w sensie ten fizyczny, nie zaliczyłeś tej bazy, więc cały czas będziesz za nią biegał i ona się tym karmi. I za każdym razem, nawet jak ty tylko, nie wiem, odpuszczasz, czy nie daj Bóg byś sobie znalazł dziewczynę, to ona by już pod twoimi drzwiami tylko stała. I nie dlatego, że, nie wiem, stwierdziła po jakimś czasie, że jednak ty jesteś dla niej najważniejszy, bo ona doszła do tego wniosku po przemyśleniach długich w nocy, tylko dlatego, że nagle jej uciekasz, zabierasz jej energię, a toksyki karmią się tą energią. Cały czas takie ziarenko rzucają, a nóż urośnie, wiesz, jakiś plon w twojej głowie i znowu będziesz myślał o niej i to jest jej pokarm. Jak każdego toksyka, nie możesz z nią iść na ten koncert. Kto kupił te bilety?
2: Każdy zapłacił za siebie, no bo jakby nie jesteśmy parą, także...
1: Nie możesz pójść z nią na ten koncert. Nie możesz, po prostu.
2: Nie jest to zdrowe dla mnie, właśnie to jak najbardziej to, co zauważyłaś właśnie, że im bardziej się próbuje oddalić, tym ona bardziej próbuje mnie do siebie przyciągnąć, im bardziej.
1: No bo ona ci nie da odejść, nie da ci, bo ty jesteś jej karmą, paszą, pożywieniem. No przykro mi, no inaczej nie umiem ci cię obudzić, ale musisz jej absolutnie powiedzieć, że ta relacja ci nie służy. Ona do niczego nie prowadzi. Ty wolisz sobie pójść ze swoim kolegą na koncert. Nie chcesz po prostu tego.
2: Ewentualnie inną koleżanką, która by powiedzmy wróżyła jakąś przyszłość, a nie marnować czas na osobę, która jakby nie patrzeć nie jest mną zainteresowana. Jeśli by była mną zainteresowana, no to byłaby od razu, a nie powiedzmy...
1: Oczywiście, że tak, to jest czysta manipulacja, albo po prostu tylko i wyłącznie z koleżanką, która jako, że jest twoją koleżanką, to zależy jej na jakimś takim też twoim spokoju psychicznym, a nie żeby cię szarpać tylko emocjonalnie. Na zasadzie jestem, nie jestem, co to jest jakaś bonanza?
2: No właśnie, jak najbardziej mnie to drażni i już też jestem, myślę, na tyle dojrzały, żeby już jakby rozumieć te mechanizmy, więc dlatego jak tylko powiedziałem, że już z kimś innym się spotyka, no to powiedziałem, że okej, no to ja to kończę, ponieważ nie chcę jakby, wiesz, truć swojej energii jakimiś tęsknotami czy myśleniem o niej, po prostu chcę temat zamknąć i zbudować gdzieś inną relację, która będzie...
1: Ja ci powiem z perspektywy wodnika, 40-letniej perspektywy, najważniejsze są szybkie cięcia, ostre rozwiązania, konkretne decyzje. To i cokolwiek ci nie służy, musisz natychmiast się z tym żegnać. Nie da rady, tak jak, no nie wiem, z papierosami, rzucać papierosów, zrzucać nałogu, popalając połowę dziennie, czy raz na tydzień. Nie da rady. Raz, a dobrze. Naprawdę. Szanuj się, chłopie.
2: Powiedzmy, może każdy ma swoją technikę, ale no jestem też trochę wrażliwy. Poza tym no nie ma tej głównej osoby w moim życiu, więc też jest jakby jej łatwiej na pewno gdzieś mnie przy sobie zatrzymać, no bo też nie powiem, lubię z nią popisać, porozmawiać, czasem się wyżalić, czasem pochwalić jakimś sukcesem, więc no jak

0: ta przyjaźń z jej strony jest trochę udawana. Czy większą satysfakcji by ci dało to, że ten czas, który inwestujesz w tą iluzoryczną znajomość, poświęciłbyś na ostre cięcie i przede wszystkim już powolne odzwyczajanie się od niej? To już jest krok do przodu, a ty ciągle robisz wstecz.
1: No właśnie, dałem ci trochę wciągnąć, jako że mamy te wspólne zainteresowanie koncertowe, więc pewnie to też jest jeden z elementów, że ona próbuje mnie zatrzymać.
0: Ale Jareczku, ja ci już teraz załatwiam dziewczyny na antenie, które mają wspólne zainteresowanie koncertowe. Chcesz? Proszę bardzo. Dzwońcie, która zainteresowana na koncert Vito Bambino w kwietniu. Jarek będzie wam towarzyszył, tak?
1: Tak jest.
0: Bardzo proszę, już ci załatwiam. Bardzo dużo koleżanek będzie miało podobne zainteresowania i uwierz mi, chętnie się z tobą zakoleguję. Wysyłaj na Instagram swoje zdjęcie, publikujemy na Instastory, jest audycja, jest niedziela, są dziewczyny. Trzymaj się, Jareczku, i pozdrawiam.
1: Dzięki bardzo i przy okazji wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się urodzin.
0: Oh my goodness, faktycznie, a ty jesteś ze stycznia czy z lutego?
1: No ja ze stycznia, już miałem dzień babci.
0: A ile lat?
1: 42.
0: No to tym bardziej, Jarek, to jest poważna sytuacja. Musimy ci znaleźć dziewczynę. Teraz już mnie wziąłeś, po prostu na ambicje mi wszedłeś tutaj w RMFM. Znajdziemy ci laskę.
1: Najlepiej wiesz, jakąś co? Inteligentną i tak dalej.
0: No nie, no wiadomo, no nie będziemy celować tutaj, wiesz, po prostu w troglodytów. No to wszystkiego dobrego, trzymaj się jeszcze raz i pa.
1: Dzięki bardzo za rozmowę i
0: hej.
1: Pozdrawiam. No hej.
0: Także dziewczyny, wysyłajcie swoje zgłoszenia. Co prawda nie jest to rolnik szuka żony, ale Jarek szuka żony, 42-letni, bardzo fajny mężczyzna, wodnik. Ja wiem, jakie wodniki są. Naprawdę sama jestem wodnikiem, więc polecam. Dodatkowo, jak widać, lubi tu koncerty. No i ma bilet na Vito Bambino w kwietniu, więc piszcie, dzwońcie.
2: Nie wiesz, co zrobić? Zadzwoń do Dody. Dodafon w RMF FM.
0: Krótko mówiąc, jej ówczesny chłopak zdradził ją koniec końców z koleżanką, którą zna od czasów szkolnych. Dopięła laska swego, nie są już razem. Dzwonimy do Julii.
3: Tak, słucham.
0: Cześć, Julia, mówi Doda. Dzwonię z RMF FM. Chciałabym przybliżyć twoją historię, kiedy byłaś w związku, w którym tą trzecią osobą była przyjaciółka wtedy twojego obecnego partnera, który mówił, że wiadomo, nie ma się o co martwić, że to tylko jego przyjaciółka i tak dalej, ale ci tam kobieca intuicja mówiła, że należy się martwić i opowiadaj, co dalej.
3: No ogólnie ta historia zaczęła się tak, że mój właśnie wtedy obecny partner miał tam swoją klasę jeszcze w szkole średniej, koleżankę, przyjaciółkę, jak zwał, tak zwał. I sprawa się zaczęła tak po prostu, że było, że siedzą sobie razem w ławce, wszystko fajnie, po prostu koleżanka. No ale tak po prostu z biegiem czasu ta koleżanka to już była koleżanka do oglądania filmów, koleżanka do grania, koleżanka do imprezowania i do wszystkiego po kolei. No więc tak zaczął rozwijać, że koleżanka. No ale nagle koleżanka nie chciała być tylko koleżanką.
0: Wiedząc, że ty jesteś?
3: Tak, oczywiście, że tak. Ona się nawet ze mną kolegowała w tym samym czasie. Normalnie jakieś tam takie przyjaciółki, takie jak przyjaciółki, jakieś nocki, wyjścia na miasto i tak dalej.
0: Żenada.
3: No i też było tak, że jakieś tam wspólne imprezy robiliśmy i właśnie była sytuacja, że ja już się dowiedziałam od naszego wspólnego znajomego, no, że oni coś tam ze sobą więcej niby. No dobra, okej, jakoś tak nie wierzyłam, bo to już wtedy ten przyjaciel to już jest taka czwarta osoba nawet, można by powiedzieć, nie? Że jakby jest trzecia osoba, ale jeszcze jest ta piąta, dziesiąta i kurde kolejna.
0: Tak.
3: No i nagle była u mnie impreza, jakaś tam domóweczka taka dla znajomych. Ja tak mówię, coś mi nie pasuje, coś mi śmierdzi. I mówię, dobra, wzięłam tak, no nie fajne wychowanie, ale mówię, ja też mogę zrobić coś złego. Wzięłam tej koleżance właśnie naszej wspólnej telefon, odblokowałam telefon, a ona napisała tego chłopaka wtedy mojego, mam na ciebie ochotę. A on na to, no ja też, ale nie możemy teraz tutaj. No i wtedy już było. Pierwszy moment to był taki szok i taki, no to może to nieprawda, może jakoś, nie wiem, mi się coś przewidziało, może mam naprawdę jakieś urojenia, ale jak tak zobaczyłam, że naprawdę coś tam się między nimi dzieje, już tak więcej niż jakby między mną i nim, no to stwierdziłam, że chyba tak, kurczę, no pora chyba porozmawiać. No i jakoś te rozmowy w ogóle nic nie dawały i miesiąc po tej sytuacji na tej imprezie się rozstaliśmy.
0: Powiem ci, że no, faceci to już mnie nie szokują, bo to wiadomo, że to w ogóle niektórzy coś zachowują, jakby u na śmietniku znaleźli. Ale że laska jest w stanie udawać przyjaciółkę dziewczyny tylko po to, żeby dostać się do jej faceta, no naprawdę to jest w ogóle, to jest skandal. To ja po prostu brzydzę się takim zachowaniem.
3: Nawet jeżeli facet już coś tam, dobra, już zdradzi, to okej, ale właśnie jak przyjaciółka, jeżeli się wiadomo przyjaciółce zwierzy z wszystkich życiowych problemów, gdzie właśnie ona też mi mówiła, że jej zmarł dziadek, że miała potem problemy psychiczne i tak dalej, gdzie mówi mi takie rzeczy, normalnie przychodzi do mnie do domu, poznaje moją rodzinę, też się o mnie dowiaduje wszystkich tych takich moich rzeczy, takich osobistych, o których nikt tak naprawdę nie wie, a potem jak

0: zaczyna się spotykać z osobą, do której ja jakieś uczucie mam, to już jest właśnie wtedy takie, że...
1: Nie, no to jest w ogóle to jest obrzydliwa osoba, ale jak cię to pocieszy, to powiem ci, że tutaj u nas w showbiznesie jest tyle podobnych sytuacji, naprawdę bardzo znanych osób, które są też, które to trzymają w tajemnicy, oczywiście nie mówi się o tym głośno, ale kobiety potrafiły naprawdę przyjaźnić się z innymi też publicznymi osobami tylko po to, żeby zbierać informacje, właśnie jak się kłóciła ze swoim facetem, nie wiem, z teściową i tak dalej, żeby sobie zapisywać w głowie, żeby nie powtarzać tych samych błędów, a później odbić jej chłopaka. Ba, ja nawet znam historię, gdzie dziewczyny też publiczne przyjaźniły się ze sobą, mając swoich mężów, jeździły razem na wakacje, na narty, na to, na tamto, gdzie później przyjaciółka odbiła tego męża tamtej. I to jest w ogóle szok, ja w ogóle tego, mi się to w głowie nie mieści. Jak można być takim wyrachowanym, perfidnym i zakłamanym?
0: Ja, na przykład ja rozumiem sytuację, gdzie właśnie na przykład powiedzmy, ja byłam w związku z tym chłopakiem i on się tej mojej, powiedzmy, się wspólnie przyjaciółce podobał, no to dobra, to niech jej się tam podoba, bo wiadomo, tam wizualnie to na ulicy widzimy jakiegoś faceta i nam się spodoba, ale to właśnie też jest przesada, żeby od razu komuś wchodzić po prostu w jakąkolwiek relację i robić wszystko, żeby mieć tą osobę dla siebie, bo nam się ta osoba podoba. To jest takie jakby strasznie egoistyczne, bo dobrze, no mi się też podoba, chcę mieć tą osobę, ale jeżeli ta osoba kogoś ma, no to powinno się też zwrócić jakby uwagę na to, co ta druga osoba poczuje, a nie tylko to, że albo ja muszę być szczęśliwa i ja go chcę, to muszę go mieć. To też jest właśnie takie, bardzo ostatnio zauważyłam w naszych czasach, po prostu popularne jakoś.
1: Szczególnie no tak, ja jestem fanką jakby pozytywnego rozpatrywania sytuacji, czyli tak naprawdę dostałaś od losu dwa w jednym, czyli usunięcie ze swojego życia w pakiecie dwóch toksycznych osobników na raz, bo nie daj Bóg, jeden by został, jeszcze za parę lat by cię oszukał albo w jakikolwiek sposób zwodził, czy dawał ci się poczucie prawdziwej relacji, czy to przyjaźni, czy związku. Więc fajnie, że, bo mam nadzieję, że nie masz kontaktu ani z nią, ani z nim już.
0: Nie ma nawet takiej opcji. Ja po prostu, jak wszystko się jakby skończyło, ten mój związek z nim, potem ta moja relacja z tą dziewczyną, to jakby ja poczułam taki wewnętrzny spokój.
1: Odżyłaś.

0: się druga osoba poczuje też, nie?
1: Tak, ale wiesz, to chodzi nawet, ja rozumiem, że są różne sytuacje, no oglądam różne filmy romantyczne, prawda, no to wiem, że tam ludzie po prostu czasami nie potrafią tej miłości w ryzach utrzymać, to jest silniejsze od nich, ale no mija miesiąc, dwa, trzy, rok, dwa, trzy lata, kurczę, no pasuje im to życie w takim toksycznym układzie. Jak ja bym, nie wiem, zakochała się w facecie swojej przyjaciółki, gdzie dla mnie każdy mężczyzna mojej przyjaciółki jest aseksualny z urzędu, on dla mnie jest jak brat albo jakiś taki, nie wiem, taki chłopek roztropek, nie? Nawet na niego nie patrzę pod tym kątem, choćby nie wiem, najpiękniejszy był. Ale no dobra, powiedzmy, że mi coś piorun mnie walnął w głowę i coś mi odwaliło i ja się w nim zakochałam. Od razu ja bym mu to powiedziała. Od razu bym jej to powiedziała i chciałabym, żeby mi w ogóle albo pomogła się w nim odkochać, albo nie wiem co.
0: Tak, właśnie.

wspólny znajomi, wszyscy mówili, że ale kurde, widać po nich, widać po prostu, że coś tam się dzieje. I tak właśnie jak mówię, że takie rzeczy powinno się po prostu przegadać, powiedzieć prosto i słuchaj, bo mi się nie twój chłopak podoba, twoja dziewczyna i ja teraz miałam taką sytuację właśnie, bo

0: narracja, też jako taka trzecia osoba, ale oni sobie to też właśnie potrafili przegadać, jakby wyjaśnić sobie, że no słuchaj, bo ja do niej czuję to i tamto, nie wiem, czy ty czujesz to samo i tak dalej. I można takie rzeczy przegadać bez jakby psucia komuś w ogóle psychiki i wtrącania się tak chamsko i wjeżdżania komuś też na emocje, tylko można to po prostu przegadać ładnie.
1: Wszystko. Oczywiście, życie pisze różne scenariusze, a najważniejsze jest, jak człowiek z człowiekiem się dogada i przede wszystkim będzie umiał to zdrowo, z szacunkiem przedstawić i się dogadać.
0: Szacunek aktualnie wśród właśnie ludzi w moim wieku to też jest kwestia po prostu...
1: Skomplikowana relacja z szacunkiem jest, mówisz?
0: Aktualnie tak, bardzo ciężko znaleźć.

0: uprzejmością. No dobra, Julio, obyś znalazła tego swojego Romeo, ale oczywiście z innym finałem tej historii, bo nie życzę wam, abyście spoczęli w młodym wieku w jednym grobie z trutką, więc życzę ci oczywiście wspaniałego, spokojnego związku, bez żadnych koleżanek utajonych, kochanek, udających przyjaciółek. Ja nie jestem fanką, żeby mężczyźni kolegowali się ze swoimi ani ex, ani z jakimiś tam przyjaciółkami. Ja sama tego nie robię, raczej moi przyjaciele są innej relacji, na szczęście. Nie chciałabym, żeby się mój facet czuł jakoś niekomfortowo, sama też bym nie chciała, żeby on mi takie coś serwował, więc... Oczywiście wszystko jest kwestia relacji, tam jak ktoś sobie żyje, nie narzucam nikomu nic, ale mam wrażenie, że... No tak jak mówisz, z tym szacunkiem nie jest to kwestia wieku, tylko po prostu ludzie trzeci potrafią nieźle zamieszać.
1: Może nawet nie kwestia wieku, ale może też jakiegoś wychowania w jakiś sposób, życia życiem i uczenia się tego wszystkiego, z tego co nas otacza, może też jakoś wpływać.
0: Wydaje mi się, że po prostu ludzie żyjąc w dwójkę powinni nauczyć się jako tacy strażnicy swojego spokoju, swojej miłości, uczucia. Nie wchodząc sobie oczywiście na ego, jakoś tam przestrzeń, co nie mogę się kolegować, bo mi zabraniasz czy coś. Nie, tylko po prostu nauczeni też doświadczeniem, czy po prostu będąc bacznymi obserwatorami innych porażek, umiejętnie wyciągnąć wnioski. A wnioski są takie, że w dwójkę trzeba strzec swojego spokoju. Jakby no nie pozwalać za bardzo tych drzwi otwierać na inne osoby, na inną energię. Po prostu w dwójkę chronić to uczucie. Nawet jeżeli jest się trochę za bardzo przewrażliwionym, to okej. To moim zdaniem i tak summa summarum wyjdzie na dobre, niż jeżeli będziemy bardziej wyluzowani i pozwolimy innym wchodzić z butami w nasze życie, bo ta nasza, wiesz, tolerancja na bycie innych osób wokół jest bardziej, wiesz, wyższe niż innych. Ja uważam, że granice muszą być postawione. Nie bez powodu najbardziej strzeżone zamki przeżywały różne ataki i wojny. Tak samo musi być z zamkiem zwanym miłością.
1: Dokładnie, ale czasami samo chronienie relacji i uczucia nie wystarczy, bo właśnie ta rozmowa też jest czasami jakby no, najważniejszym kluczem, nie? No było to, że dwie osoby chronią swoje relacje, ale no, nie przerozmawiają jakiegoś konkretnego tematu, to też może się nie zawsze po prostu skończyć na tym, że to samo chronienie relacji w czymś pomoże i coś
0: uratuje. Tak, dlatego ja tutaj właśnie mówię w tej audycji, że... To jest kolejna rzecz, którą trzeba by było przegadać na samym początku związku. Czyli na zasadzie, opowiedz mi, ile wspaniałych przyjaźni będziesz kontynuował tutaj przez czas naszej relacji. Czy być może jakaś twoja ex, która ciągnie się, wiesz, jak smród po gaciach i będzie nam wchodzić w ten związek. Ja uważam, że na samym początku trzeba od początku postawić jasne zasady. No dobra, kochana, trzymaj się, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję również, wszystkiego dobrego. Dziękuję za rozmowę bardzo.
0: Cześć, wszystkiego dobrego. Pa. Kochani, no odnoszę nieodparte wrażenie, że zmierzamy do czegoś, co można nazwać sednem tej audycji. Mianowicie

publiczności czy social mediach. To też jest tak zwana, ten tak zwany trzeci byt, który potrafi zamieszać nam w związku. Ja nie bez powodu ponad pół roku temu, kochani, właśnie minęło pół roku, dokładnie teraz, od kiedy postanowiłam definitywnie nie pokazywać swojego związku na Instagramie, nie pokazywać go oczom publicznym, opinii publicznej. Co prawda ta decyzja była podyktowana dosyć przykrym doświadczeniem i tak naprawdę no, takim wstrząsającym

0: jeszcze bardziej takie jątrzenie, jakieś takie pastwienie bez sensu, czy buntowanie nawzajem przeciwko sobie, byśmy się na przykład nie mogli dogadać. Zrozumiałam, że bardzo ważne jest, że tak jak prawdziwe uczucia powinny rosnąć w ciszy, dojrzewać w ciszy, tak samo prawdziwa miłość również nie potrzebuje publiczności. Wydaje mi się, że te social media to są zabójcy związków na dłuższą metę. Jeżeli macie fajny czas między sobą, jeżeli macie fajne chwile, to zachowajcie je dla siebie. Naprawdę, nie potrzebujecie tego pokazywać na Instastory czy robić z tego TikToka. Kiedyś tego nie było, a również potrafiliście się z tego cieszyć. Ja już pół roku bez tego jestem i bardzo sobie to cenię i wydaje mi się, że ten właśnie trzeci byt w postaci social mediów, czy tak jak w przypadku osób publicznych, właśnie tej publiczności, to też jest bardzo, bardzo ważna decyzja, którą każdy musi gdzieś tam sobie przedyskutować w głębi duszy. Ta atencja, ten fokus na relacje nie jest tego wart. Po prostu najważniejsze są te tylko dwie pary oczu, bo twój i twojego partnera, partnerki.
1: Problemy miłosne i nie tylko. Dodafon w RMF FM śpieszy z pomocą.
0: Następny odcinek będzie poświęcony tematowi, który zauważyłam bardzo dużo miejsca zajmuje na różnych terapiach, też na waszych nagraniach na TikToku, na waszych różnych kontaktach w social mediach. Próbujecie uczyć tego innych, próbujecie uczyć się tego sami, a ja się po prostu z tym urodziłam. Czyli asertywność. Jak odważnie powiedzieć nie sobie, najbliższym, ale też ludziom, od których wiele, wiele zależy, między innymi nasza pozycja, nasza przyszłość, nasza kariera. Nauczę was tego, bo czegoś nie chcę, bo coś mi nie pasuje, bo po prostu nie, bo z czymś się nie zgadzam, bo po prostu z tym się nie utożsamiam, bo chcę być sobą. Do usłyszenia następną niedzielę. Dzwońcie.
1: Doda rządzi, Doda radzi, Doda nigdy was nie zdradzi. Dodafon w RMF FM.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije druga, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Na początek wrócimy do tragicznego wypadku w Krakowie. Roczne dziecko walczy o życie w szpitalu. Amerykańscy i brytyjscy żołnierze będą prowadzić umocnienia wschodniej flanki NATO. Ogłosił to Władysław Kosiniak-Kamysz. Premier Kanady zapowiedział pomoc dla firm dotkniętych amerykańskimi cłami. Jest druga. Zaczynamy. Stan rocznego dziecka potrąconego przez samochód na krakowskim Podgórzu jest bardzo ciężki. Walczy ono o życie w szpitalu. 26-letni kierowca auta, mieszkaniec województwa podkarpackiego, został zatrzymany wczoraj przez policjantów, przekazała RMF FM komisarz Iwona Szelichowicz z małopolskiej policji.
1: Na miejscu 26-latek, który był kierowcą samochodu, został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Urządzenie tutaj wskazało wynik 0,0.
0: Potrąceni na chodniku przy ulicy Nadwiślańskiej, mężczyzna i kobieta mimo reanimacji zmarli po przewiezieniu do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca mógł nie dostosować prędkości do warunków panujących na drodze. A teraz ostrzegamy kierowców na S5 w Kujawsko-Pomorskim. Między węzłami Trzeciewiec i Pruszcz prawy pas w kierunku Gdańska blokuje uszkodzona ciężarówka. Jedźcie ostrożnie. Amerykańscy i brytyjscy żołnierze będą prowadzić umocnienia wschodniej flanki NATO. Te informacje przekazał w piątek w Giżycku wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, podsumowując 2 lata prac nad Tarczą Wschód. Rozpościera się ona nad granicą z Rosją na północy Polski i Białorusią na wschodzie. Kiedy Tarcza Wschód zostanie ukończona, o tym nasz reporter Kacper Wróblewski.
2: Według planów resortu obrony w 2028 roku, z kolei w tym roku w ramach rozbudowy Tarczy Wschód do końca października zostanie rozmieszczonych niemal 300 tysięcy betonowych jeży, mogących pełnić rolę zapory przeciwpancernej. Docelowo inwestycja ma być wyposażona też w systemy rozpoznania oraz systemy dronowe i antydronowe. Jednak jak mówił szef MON-u, oprócz tarczy Polska zainwestuje także w operację o nazwie Wschodni Miecz.
3: To ma być odstraszanie o charakterze strategicznym powyżej 1000 km i o charakterze operacyjnym do 1000 km.
2: Jak dodawał Władysław Kosiniak-Kamysz, Tarcza Wschód to inwestycja kluczowa nie tylko dla Polski, ale także dla całego NATO.
0: Kanada szykuje pomoc dla firm dotkniętych amerykańskimi cłami. Premier Mark Carney zapowiedział, że na początku przyszłego tygodnia rząd przedstawi zasady wsparcia dla przedsiębiorstw. Ocenił, że Kanada została zaatakowana przez Stany Zjednoczone i znajduje się w wojnie handlowej. Od wczoraj obowiązują amerykańskie cła w wysokości 50% na kanadyjski eksport o wartości około 28 miliardów dolarów kanadyjskich. W odpowiedzi Kanada 8 września wprowadzi własne cła odwetowe. Carney podkreślił, że jego rząd będzie wspierał poszkodowane firmy tak długo, jak będzie to konieczne. Zarzucił też Waszyngtonowi próbę osłabienia kanadyjskiej gospodarki i ograniczenia jej niezależności handlowej. Hipoteza twórcy teorii ewolucji Karola Darwina potwierdzona po 150 latach. Dotyczyła łaskotek. Wynik badań na ten temat ukazały się w prestiżowym czasopiśmie naukowym Nature Human Behavior.
4: Darwin sugerował, że wrażliwość na łaskotki koncentruje się w miejscach najbardziej narażonych na uraz, a zarazem rzadko dotykanych przez nas samych. Najnowsze pomiary sensoryczne potwierdzają tę